Minęła druga, Andrzej Zieliński, witam Państwa serdecznie i zapraszam na muzyczną noc Euroradia do godziny piątej. W drugiej części naszego programu spełnienie marzeń każdego kontrabasisty, czyli kwintet Pstrąg Franciszka Schuberta oraz wrocławskie wykonanie kantaty 131 Jana Sebastiana Bacha. Audycję jednak, jak zawsze, rozpoczniemy od koncertu. Tym razem przeniesiemy się do Turynu, do sali imienia Arturo Toscaniniego, by wysłuchać koncertu wiolonczelowego Hamol Antonina Dworzaka.

Pablo Ferrandez, hiszpański wiolonczelista i Narodowa Orkiestra Radia Włoskiego pod dyrekcją Andresa Orozco Estrady wykonali koncert wiolonczelowy Antonina Dworzaka. Przed nami bis. Solista wybrał pieśń ptaków, tradycyjną melodię katalońską.

Pablo Fernandez w sali Arturo Toscaniniego w Radiu Włoskim. Tamtejsza orkiestra w drugiej części wieczoru 5 grudnia zeszłego roku wykonała dwa dzieła Ryszarda Straussa, dwa poematy Tod und Verklärung oraz Till Eulenspiegels lustige Streiche.

Narodowa Orkiestra Radia Włoskiego pod dyrekcją Andresa Orozco Estrady. Tak zakończył się koncert tego zespołu 5 grudnia zeszłego roku. Za nami dwa poematy Ryszarda Strausa. Pozostaniemy przy twórczości tego kompozytora. Przeniesiemy się teraz do Melbourne. Tamtejsza orkiestra symfoniczna wykonała utwór Morgan. Prowadzi ją jednak nie byle kto, bo sam Włodzimierz Kamirski, który przez lata był dyrektorem Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Później osiągnął wielki sukces w Australii i to nagranie jest jedną z pamiątek tego okresu.

Włodzimierz Kamirski poprowadził solistów i orkiestrę symfoniczną w Melbourne. Wracamy do twórczości Antonina Dworzaka, od którego dziś rozpoczynaliśmy muzyczną noc Euroradia. Przed nami cztery utwory romantyczne na skrzypce i fortepian.

cztery utwory romantyczne Antonina Dworzaka na duet skrzypiec i fortepianu. I tak stopniowo w muzycznej nocy Euroradia redukujemy obsadę wykonawczą, bo teraz przed nami tylko jeden solista. Włoski gitarzysta Goran Listes, który wykona trzy utwory hiszpańskie Joaquina Rodrigo.

Trzy utwory hiszpańskie Joaquina Rodrigo w wykonaniu Gorana Listesa zamknęły pierwszą część muzycznej nocy Euroradia.

Andrzej Zieliński, witam Państwa ponownie. Zapraszam do godziny 5. Przed nami jeszcze dwie kompozycje. Pierwszą z nich będzie kantata 131 Jana Sebastiana Bacha Aus der Tiefen rufe ich Herr zu dir, czyli z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Nagranie z Polski, z Wrocławia, z 2013 roku. Śpiewają Roberta Invernizzi, Sonia Prina oraz Christian Adam. Il Giardino Armonico oraz wrocławski chór filharmoniczny pod dyrekcją Giovanniego Antoniniego.

Wrocławskie nagranie 131 kantaty Jana Sebastiana Bacha Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Wrocławski chór filharmoniczny Il Giardino Armonico pod dyrekcją Giovanniego Antoniniego. A na koniec muzycznej nocy Euroradia marzenie każdego kontrabasisty. W końcu niewiele dzieł kameralnych skomponowanych zostało z udziałem tego instrumentu. Z pewnością do najzacniejszych należy kwintet fortepianowy Franciszka Schuberta, zwany Pstrągiem. On teraz przed nami.

Pstrąg, kwintet fortepianowy z opusu 114 Franciszka Schuberta zamknął dzisiejszą muzyczną noc Euroradia. Andrzej Zieliński, do usłyszenia.

0: Dwójka, jesteś na miejscu. Mariusz Szczygieł.
1: Fantazja Polska.

Przy mikrofonie Michał Dębski. Dzień dobry. Wczoraj, zgodnie z kalendarzem Kościoła katolickiego, zakończył się okres wielkanocny. Świętem, które symbolicznie się z tym wiąże, jest święto zesłania Ducha Świętego, czyli tak zwane Zielone Świątki. Z tej okazji wybrałem trzy utwory kompozytora, na którego zawsze możemy liczyć w przypadku różnych chrześcijańskich świąt. Chodzi o Mikołaja Zieleńskiego. W zbiorze jego ofertoriów i komunii na cały rok kościelny wydanym w Wenecji na początku XVII wieku odnajdziemy Confirma Hoc Deus, czyli ofertorium na święto pięćdziesiątnicy, potem także Porta s Celi Aperuit Dominus i Spiritus Qui Appare Procedit, ofertorium i komunię na trzeci dzień oktawy zesłania Ducha Świętego. Zespół Kolegium Zieleński prowadzi Stanisław Gałoński.

To była muzyka związana ze świętem Pięćdziesiątnicy, czyli zesłaniem Ducha Świętego. Wysłuchaliśmy ofertoriów i komunii, jakie na tę okazję napisał Mikołaj Zieleński. Zespół Kolegium Zieleński prowadził Stanisław Gałoński. W Fantazji Polskiej wrócimy jeszcze do muzyki dawnej, ale najpierw posłuchamy utworu związanego z zupełnie inną epoką i niezwiązanego także z tym świętem. Przeniesiemy się w czasie do drugiej połowy XIX wieku, a dokładniej do 1869 roku. Wtedy Antoni Stolpe napisał swoje wariacje na kwartet smyczkowy. Kompozytor napisał je w wieku 18 lat, gdy przebywał w Berlinie. Tam nie tylko się kształcił, ale także został nauczycielem fortepianu. Jego talent

Można powiedzieć, że jest to rodzaj muzycznego próbnika z różnymi nastrojami. Słuchaliśmy wariacji na kwartet smyczkowy G-dur Antoniego Stolpego w wykonaniu Camerata Visturi, zespołu, dzięki któremu lepiej poznaliśmy twórczość tego kompozytora. Stolpe zmarł w 1872 roku, 3 lata po skomponowaniu wariacji, czyli mając zaledwie 21 lat. Mimo tak młodego wieku i krótkiego życia, zostawił po sobie kilka intrygujących kompozycji, zarówno fortepianowych, jak i kameralnych, a nawet kilka orkiestrowych. Za chwilę posłuchamy jeszcze jednego przykładu ze zbioru jego kameralnych dzieł, ale teraz przeniesiemy się do drugiej połowy XVIII wieku. Wtedy powstała aria Antoniego Milwida, w której usłyszymy piękne skrzypcowe echo. Śpiewa Marie-Madeleine Kebel, sopran, towarzyszy jej zespół Concerto Polacco prowadzony od organów przez Marka Toporowskiego.

Semper mi Jezu. Piękną arię Antoniego Milwida wykonała Marie-Madeleine Kebele, sopran, a śpiewarce towarzyszył zespół Concerto Polacco Marka Toporowskiego. Teraz, jak już Państwu obiecywałem, wrócimy do muzyki Antoniego Stolpego. Będzie to jego romans na skrzypce i wiolonczele z towarzyszeniem fortepianu. Nagranie pochodzi z płyty Tria Apeiron z polskimi triami fortepianowymi, która ukazała się w 2023 roku.

Romans między skrzypcami i wiolonczelą z towarzyszeniem fortepianu. Tę drobną, miłosną historię skomponował w wieku zaledwie 16 lat Antoni Stolpe. Słuchaliśmy jej w interpretacji tria Apeiron. Na sam koniec naszego spotkania fantazji polskiej wrócimy do muzyki dawnej i posłuchamy utworu, który powstał w Gdańsku najpewniej na początku drugiej połowy XVII wieku. O Quam Dulcis, religijny utwór o miłości do Jezusa, przypisywany Kasparowi Fryrsterowi Młodszemu. Posłuchajmy go w wykonaniu zespołu Il Tempo.

O Quam Dulcis Kaspara Fyrstera Młodszego. Wyraźnie słychać w nim tę tytułową słodycz, co podkreśliło wykonanie zespołu Il Tempo. I tym akcentem kończymy dzisiejszą Fantazję Polską. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Michał Dębski i Adam Hrynkiewicz.

0: Słowo na dzień.
1: Początek okresu zwykłego w roku liturgicznym związał się z uroczystością Najświętszej Marii Panny, Matki Kościoła. Żeby wejść w głębię doktrynalną tego faktu, należy wiedzieć, że cześć oddawana Maryi ma swoją historię i wciąż się rozwija. Jej źródło wiąże się z fundamentalnym wydarzeniem, jakim było wybranie jej przez Boga na Matkę Jezusa Chrystusa, o czym opowiada święty Łukasz w pierwszym rozdziale swojej Ewangelii. Ale żeby ta wielka tajemnica miłości Stwórcy do swojego stworzenia, dziewicze narodzenie Jezusa, dostrzeżenie w Jego Matce Bożej Rodzicielki, jak to określono podczas Soboru Efeskiego, żeby to wszystko mogło się godnie spełniać, potrzebna jest głęboka wiara i osobiste pragnienie łaski udzielanej w znakach sakramentalnych. Kto bowiem w ogóle nie wierzy, ten też niczego nie otrzymuje, gdyż stawia sakramentowi nieprzezwyciężalną przeszkodę. Z drugiej jednak strony Bóg obejmuje opatrznościową troską zarówno poszczególnych ludzi w całym ich egzystencjalnym bogactwie, jak i Kościół, czyli zgromadzenie założone przez Niego za pośrednictwem Chrystusa, by dzieło zbawcze w Duchu Świętym mogło przynosić owoce aż do skończenia świata. Kościół zatem jest najpełniej sobą wówczas, kiedy celebruje liturgię i uobecnia odkupieńczą miłość Jezusa Chrystusa, a ta wyzwala ludzi z ich samotności i prowadzi do Boga, jednocześnie łączy ich wzajemnie ze sobą. W tym zbawczym splocie ważną rolę odgrywa Maryja, zachowana od grzechu pierworodnego i jego skutków ze względu na swe przyszłe macierzyństwo oraz zasługi Jezusa Chrystusa. Ona, jak wspaniale mówi tekst

0: Że facji liturgicznej jest wizerunkiem Kościoła, niepokalanej i jaśniejącej pięknością oblubieńcy Chrystusa. Nie dziwmy się więc, że od dawna wierni uznawali ją także za matkę całego Chrystusa, przeto i całego Kościoła, co na trwałe weszło w przestrzeń myśli teologicznej. Wszakże dopiero podczas II Soboru Watykańskiego zdecydowanie przyjęto i ogłoszono, choć nie bez długotrwałych dyskusji i sporów, że Maryi przysługuje tytuł Matki Kościoła. Jak tę uroczystość powinniśmy przeżywać? Najlepiej, kiedy możemy modlić się wspólnie, uczestnicząc we mszy świętej. Wówczas przeniknięci mocą Eucharystii głębiej doświadczymy duchowej jedności z Maryją. Uświadomimy sobie, że jest ona prawzorem każdego wierzącego, przykładem dla Kościoła i jego obrazem. Maryja wyraziła zgodę za nas wszystkich w czystości, abyśmy naśladując ją mogli stać się braćmi, siostrami i matkami Jezusa. Dlatego pozostaje Matką Kościoła. Powinniśmy tylko znaczenie owego współdziałania Maryi z Kościołem potwierdzać swoim codziennym postępowaniem, zachowując jak ona wierność Słowu Boga i odnosząc się do niej jako do najczulszej matki.
1: Mówił ksiądz profesor Jan Sochoń.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia, wybiła szósta.
1: Poranek Dwójki.
0: Witamy w poranku. Witamy o poranku 25 maja. Słońce ogrzewa nas już od 4:48. To będzie 145 dzień roku, który potrwa 16 godzin i 10 minut, czyli do 20:38. Dziś imieniny Joanny, Grzegorza, Leona, Mariusza i Zenobiusza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia od zespołu Poranka Dwójki w składzie Katarzyna Fitzwilliams, Anna Regulska, Tomasz Szachowski i Jan Kantyzienko. Dzień dobry.
2: Pogoda.
0: Dobry, bo ciepły. Wczorajsze deszcze, przynajmniej te z Warszawy, prędko wyparują. Na termometrach w stolicy zobaczymy dziś od 23 do 26 stopni. Chmur będzie niewiele i to w całym kraju, gdzie najchłodniej na Pomorzu, circa 17 stopni Celsjusza, a najbardziej wietrznie w Karpatach. I właśnie ku skałom i halom niech popłynie ta pierwsza muzyka tego poranka, George Gershwin.

0: No, to był koncert fortepianowy F. Dur George'a Gershwina, konkretnie jego trzecia część. A teraz w poranku dwójki kilka słów o tym, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy.
1: Poranek dwójki.
0: Jeszcze przed ósmą, właściwie jeszcze przed siódmą, dr Agata Hondzia, nasza arbitra elegantiarum polszczyzny, da nam przykład, jak pomiędzy językami tworzą się takie sprytne kalki.
2: Spośród nowszych przykładów możemy wskazać zatrudnialność, fotostarzenie czy rozświetlacz z angielskiego, albo twarzyzm lub słowo kotoholik z tego samego języka.
0: Kalka, nie kalka. Pozdrawiamy kotoholików i ich uroczy nauk. Zanim wybije siódma, w czasie, kiedy koty odsypiają jeszcze swoje nocne harce, swój wiersz w archiwalnym nagraniu odczyta Ryszard Krynicki.
3: Linie papilarne krążą w nieznanych przestrzeniach. Kartoteki spłonęły lub poszły na przemiał.
0: Kartoteki spłonęły lub poszły na przemiał. No, gdzie się podział czas papieru? Ciekawe jak to, co stałoby się z naszymi współczesnymi cyfrowymi kartotekami, opisałby Krynicki. No, może będzie można domyśleć się tego po wysłuchaniu całego wiersza na dzień dobry. A tymczasem dwie gitary i jeden Jan Sebastian Bach.

0: Jan Sebastian Bach, koncert włoski, jego część trzecia, zaaranżowana na dwie gitary. Słuchają Państwo Poranka Dwójki. Witamy w programie drugim na zegarach, prawie 14 minut po godzinie 6.
1: Kalendarium.
0: Na początku dzisiejszego kalendarium usłyszą Państwo fragment wiersza naszej noblistki Wisławy Szymborskiej. Ten wiersz mógłby być mottem prowadzenia wszelkich kalendariów i kronik. Chodzi o nieśmiertelne nic dwa razy się nie zdarza. W jakim kontekście? O tym Maria Czok.
2: Dookoła noc się stała, nic dwa razy, a może twój portret. Kto śpiewał te przeboje? Oczywiście Łucja Prus, która urodziła się 84 lata temu. Nic dwa razy.

0: ani lata. Nic dwa razy w wykonaniu Łucji Prus. I to jest wersja tej piosenki, o której chcemy pamiętać. 74 lata temu na świat przyszła aktorka Gabriela Kownacka. Występowała m.in. w teatrach Kwadrat, Współczesnym Studio i Teatrze Narodowym. A tak wspominał ją Piotr Frączewski.
1: Gapa, bo ja ją tak nazywałem cały czas, czyli Gabriela, była z całą pewnością w to wyposażona, dysponowała tym wszystkim, co należy do grupy właśnie imponderabiliów, co w sumie i w ostateczności barwi to, co aktor tworzy, to, co aktor powołuje do życia. Gabriela była przede wszystkim właśnie, bo aktorem można być lepszym, gorszym, mniej lub bardziej popularnym, ale ważne jest dla mnie przede wszystkim, jakim się jest człowiekiem. I to kryterium Gapa spełniała z nadwyżką ogromną. Ja się z Gabrielą w teatrze nigdy nie spotkałem, natomiast spotkaliśmy się na planie filmowym i telewizyjnym oczywiście.
0: Szpic Brudka i Trendowata. To tam Piotr Frączewski i Gabriela Kownacka zagrali pary. Pozostajemy przy wątkach filmowych, ponieważ 66 lat temu miała miejsce premiera filmu Do widzenia do jutra, czyli pierwszego filmu Janusza Morgensterna.
2: No, z kinematografią jestem związany niesłychanie długo, dlatego że od 49 roku z moimi kolegami rówieśnikami, znaczy z Kazim Kucym, z Jankiem Łumnickim, natomiast o rok wyżej był Andrzej Wajda. Andrzej Munk był 4 lata wyżej, ale w każdym razie to sięga dawnych czasów. Natomiast już jeżeli chodzi o samą pracę wytwórni, to już właściwie od 54 roku, aczkolwiek już na praktykach byłem wcześniej.
3: Cześć. Co słychać? Nic? Mówię bardzo wiele.
0: Fragment początkowy z filmu Do widzenia do jutra, a wcześniej archiwalna wypowiedź Janusza Morgensterna. 52 lata kończy dziś aktorka Ilona Ostrowska. Znana na pewno Państwu z serialu Rancho, choć zupełnie inna rola przypadła jej w tytule Misja Afganistan.
4: Tydzień normalnie z chłopakami biegałam po lesie, rzucałam się w liście, czy deszcz, czy nie deszcz, z bronią.
5: Uczyła się pani strzelać?
4: Tak, wszystkiego się uczyłam. Komend, bo ja też byłam dowódcą przez chwilę w serialu, więc ja musiałam też poprowadzić trochę chłopaków moich. No i tak.

0: praktycznie byłam sama jako kobieta na planie. Były oczywiście dziewczyny fajowe też, pielęgniarki i tak dalej, ale ja byłam takim centrum dowodzenia, czyli byłam takim mózgiem odpowiadającym za jednostkę i byłam w toku. To się nazywa tok.
1: Najlepsze życzenia dla jubilatki Ilony Ostrowskiej. A szanowni państwo, dziś w kalendarzu świąt nietypowych także Dzień Królewny. I teraz pytanie, czy wciąż jeszcze śpiąca, czy już zaczarowana?

Jeszcze muzyczna rocznica. 25 maja 1934 roku zmarł Gustav Holst, angielski kompozytor, puzonista i pedagog. Najbardziej znanym i najwybitniejszym zdaniem muzykologów dziełem Holsta jest jego cykl Planety, skomponowany w niełatwych latach 1913-16. Jest konsekwencją przypadkowej rozmowy o astrologii, którą odbył kompozytor. My przypomnimy popularny marsz Gustava Holsta. Jest częścią suity Moorside. Gra Royal Ballet Symphonia, dyryguje Gavin Sutherland.

z takim uśmiechem na końcu Moorside Suite, marsz z tej suity Gustawa Holsta. Jest 6:23, słuchają Państwo Poranka Dwójki. Spróbujmy sobie teraz wyobrazić tę porę dnia, na przykład w średniowiecznym Krakowie. Na wąskich uliczkach zaczyna się terkotanie wozów, konie parskają, bzy już przekwitły, a Niemiec z Norymbergi, Weitstos, którego później nazwiemy Witem Stwoszem, goli się, ubiera i zaczyna swój pierwszy dzień pracy nad rzeźbieniem ołtarza mariackiego. Jest 25 maja 1477 roku i ta praca, którą dzisiaj zacznie, zajmie mu 12 lat życia. Dzisiaj w Poranku Dwójki chciałbym z okazji tej rocznicy zagadnąć Państwa o takie śmiałe, ale wymagające wytrwałości projekty. Spośród dzieł sztuki, które zwaliły Państwa z nóg, albo po prostu spośród postaw na życie, które przynoszą taki wyczekany, imponujący efekt. O swoich ulubionych, wielkich, śmiałych, długotrwałych, albo po prostu pochłaniających bez reszty projektach na sztukę i życie piszcie Państwo na adres poranek2@polskieradio.pl. Obiecuję odwdzięczyć się swoimi typami.

0: Tak brzmiał saksofon altowy, który zagrał koncertino da Camera Jacques'a Iberta.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: A teraz zabrzmi głos poety, konkretnie Ryszarda Krynickiego. W tym tygodniu zostanie wręczona Nagroda Literacka imienia Zbigniewa Herberta. To będzie 27 maja w Pałacu Rzeczypospolitej. I w tym roku odbierze ją rumuńska poetka Anna Blandiana. A w Dwójce w tym tygodniu słuchamy poezji laureatów i laureatek Nagrody imienia Zbigniewa Herberta. Dziś w interpretacji autora wiersz Ryszarda Krynickiego, który otrzymał to wyróżnienie w 2015 roku.
2: O wiele prostszy. Twoje serce nadaje i odbiera sygnały zaginionych cywilizacji. Mózg jest miastem wymarłym w dalekiej przyszłości. Łupieżcy grobów wznoszą nowe mauzolea. Linie papilarne krążą w nieznanych przestrzeniach. Kartoteki spłonęły lub poszły na przemię. Twoje ty dziwi się twojemu ja. Nic jest pewne, zjeżdżało windą, kiedy wszystko jest możliwe, wspinało się po schodach. Uodpornisz się, uodpornisz. Jest to o wiele prostsze, niż by się zdawało.
0: Mówił Ryszard Krynicki w archiwalnym nagraniu. Ryszard Krynicki, laureat Nagrody imienia Zbigniewa Herberta w 2015 roku, 27 maja zostanie wręczona ta nagroda ponownie dla rumuńskiej poetki Anny Blandiany, a Polskie Radio jest patronem medialnym tego wyróżnienia. A teraz dwa chopinowskie preludia.

0: 3, a nie 2, jak powiedziałem przed kilkoma minutami. Chopinowskie preludia w wykonaniu Song Jingchao to laureat trzeciego etapu 17 konkursu Chopinowskiego na granie Polskiego Radia z 2015 roku. A teraz posłuchamy o tym, jak rodzina reaguje na to, jak zobaczy swoich krewnych na scenie.
1: Moja siostrzenica wyszła, już śpiewała jedną z piosenek. Moja siostra tutaj filozoficznie do sprawy podeszła, a szwagier powiedział: ojej, jak ty tańczysz, nie wiedziałem, że ty tak potrafisz tańczyć.
0: Jeżeli chcieliby państwo być równie zachwyceni jak szwagier mojej przedmówczyni, będą mogli państwo liczyć na bilety na to przedstawienie. Jakie? O tym dowiemy się już za kilka minut.

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, 38 minut po godzinie 6, to poranek dwójki, a teraz zajmiemy się tematem związanym z edukacją. O tym, że zawód nauczyciela

0: wymaga predyspozycji, takiego sznytu aktorskiego, wiedzą wszyscy, którzy spotkali na swojej drodze zdolnych i skutecznych pedagogów albo pedagogzki. Tropem uwalniania performatywnych talentów nauczycieli, a przy okazji samodoskonalenia się poprzez teatr, poszli członkowie teatru Jeszcze ta trupa. Od 5 lat przygotowuje spektakle we współpracy z nauczycielami na społeczne tematy. W tym roku wzięli na warsztat temat granice.
1: A potem nagle...
2: Urodziłam się!
1: Zostałam urodzona.
2: A było to dawno?
1: Nie tak dawno, w latach 60.
3: Magia tych spektakli, a właściwie właśnie tego pióra Natalii, myślę, tkwi w tym, że kiedy widzowie do nas po spektaklu przychodzą, to mówią, że to było o nich. Więc bez względu na to, czy tematem są granice, czy tematem jest druga zmiana, czy tematem jest, co tam myśmy właśnie, to oni mówią, że to jest o nich.
4: Kiedy na przykład usłyszałem, że źle wymawiam o i się bardzo zestresowałem. Mam taki tekst, że jestem mężczyzną i ktoś mi powiedział tutaj, a tak celowo powiedziałeś mężczyzną, czy o, czy nie umiesz? I do tej pory zacząłem inaczej patrzeć na osoby dyslektyczne u mnie w klasie, tak? Z o wiele większą empatią, więc na bardzo wielu płaszczyznach teatr jest ważny dla wszystkich, a myślę, że dla nauczycieli specjalnie.
5: Teatr Jeszcze to grupa nauczycielska, grupa, która działa od 5 lat w Warszawie w ramach projektu Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. A jeszcze, bo jest to taka grupa, która chce trochę więcej od życia niż taka codzienność szkolna. No więc jeszcze w zielone gramy, jeszcze się dorobimy, jeszcze będzie fajnie. Natalia Fijewska-Zdanowska.
4: Łukasz Przybyłek.
3: Agnieszka Łagodowska.
6: Monika Stępień. I Adriana Sadowska.
5: Nasze spektakle powstają taką metodą teatru autorskiego, partycypacyjnego. Najpierw bierzemy na warsztat jakiś temat, który jest dla nas istotny. Tym razem to był temat granic, a później pracując warsztatowo szukamy, o czym chcielibyśmy i w jaki sposób opowiedzieć. I to jest wspólna praca. Potem dopiero na tej bazie ja piszę scenariusz i też zależy nam na tym, żeby to był taki scenariusz, który będzie właśnie blisko rzeczywistości, blisko spraw społecznych, naszych spraw.
7: Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, gdzie dokładnie przebiegają twoje granice? Gdzie się zaczynasz, a gdzie kończysz się ty?
8: Sami nauczyciele w naszym gronie, uczymy w różnych miejscach, różnych przedmiotów i to też jest zawsze taka ważna platforma naszej komunikacji. Oprócz tego głównego tematu spektaklu zawsze ta szkoła gdzieś pomiędzy wierszami się pojawia i często w naszych spektaklach również. Dziś też graliśmy sceny szkolne.
9: Łukaszu, co historia ma wspólnego z teatrem?
4: No historia ma 1000, 2000, 3000 nawet lat wspólnego z teatrem. Przede wszystkim chyba w podstawie jest po prostu człowiek. Historia, humanistyka, szkoła szerzej jest po prostu opowieścią o człowieku. Teatr jest opowieścią o człowieku, o tym, jak on się zmienia, co odkrywa, jakie pytania stawia.
6: Mamy tutaj taki zwyczaj, że po przedstawieniu idziemy do foyer i rozmawiamy z widzami. Właśnie rozmawiałam z kilkoma z pań przed chwilą. I trójka z mojej rodziny była mama, tata i była córka maturzystka. I każdy mówił o czymś innym. Moja siostrzenica wyszła i już, jako że ma słuch muzyczny, wykształcenie też, już śpiewała jedną z piosenek. Moja siostra tutaj filozoficznie do sprawy podeszła, a szwagier powiedział: ojej, jak ty tańczysz, nie wiedziałem, że ty tak potrafisz tańczyć.
5: Zaczynamy właśnie od zera, od jednego słowa, od takiego hasła, które jest jakimś wywoławczym hasłem. W tym roku to były granice. Spotykamy się przez te 4 miesiące dość intensywnie, 2 razy w tygodniu, a pod koniec nawet częściej.
9: Czyli w tym roku to są granice, a w poprzednich latach?
5: Mieliśmy hasła hierarchia, pandemia,
10: więzy.
9: Czyli zawsze temat bliski człowiekowi.
5: Nauczyciele to są ludzie, którzy pracują z ludźmi, tak? I to drugi człowiek jest tutaj najważniejszy, bo osoby bardzo wrażliwe, bardzo empatyczne też na to, co się w społeczeństwie dzieje i co się dzieje wokół nich. Więc to jest wspaniałe właśnie z nimi zgłębiać te tematy i pracować.
0: Święte słowa, kochajmy i doceniajmy nauczycieli i nauczycielki. Próbę teatru Jeszcze z mikrofonem odwiedził Jakub Jamrozek. My przygotowaliśmy dla Państwa zaproszenia na dzisiejszy spektakl Opowieść o granicach w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie o 19 wieczorem. Prosimy o telefony 22 645 22. Chwytajcie Państwo za słuchawki, dzwońcie, wykręcajcie nasz numer, najlepiej

Bach Collegium Japan pod dyrekcją Masakiego Suzukiego. I ten jeden utwór wystarczył, abyście państwo zadzwonili i aby bilety na dzisiejszy spektakl teatru jeszcze w Warszawie rozeszły się jak świeże bułeczki. Dzwonią państwo, państwo są niezastąpieni. Chcę też przypomnieć, że można pisać do nas maile dziś w sprawie projektów, które obejmują całe życie albo wręcz poza to życie wykraczają. To z okazji rocznicy rozpoczęcia rzeźby.

0: wienia przez Witez Tworza Ołtarza Mariackiego, czyli roboty, która zajęła mu 12 lat. Ja szukając jakichś analogii, próbując pomyśleć sobie o takich porównywalnej skali projektach, przypomniałem sobie bohatera powieści Życie, instrukcja obsługi Georgesa Pereka, jednego z bohaterów, takiego lekko ekscentrycznego angielskiego milionera, który nazywał się Percival Bartlebrough i wyruszył najpierw w 20-letnią podróż po całym świecie, gdzie namalował 500 akwarel przedstawiających różne porty i przystanie, a potem zamknął się w swoim mieszkaniu, poprosił takiego zdolnego rzemieślnika Gasparta Winklera o to, żeby z tych jego akwarel sporządził bardzo skomplikowane puzzle, które siedział i układał do końca swoich dni w czterech ścianach. Muszą Państwo przyznać, piękny i symboliczny obraz. A teraz oddamy głos Państwu. Piszcie do nas maile w sprawie projektów, które wykraczają poza naszą egzystencję albo obejmują taki długi czas. A teraz, aha, oczywiście, proszę pisać na adres poranek2@polskieradio.pl. A teraz oddamy głos dr Agacie Honci.
1: Słowo się rzekło.
2: Słyszymy czasem, że ludzie narzekają na kalki językowe. Czyli właściwie na co? Dobrze ustalić, o czym mówimy, zanim zaczniemy mówić. W językoznawstwie polonistycznym kalkami nazywa się pewien typ zapożyczeń. Z kolei w środowisku tłumaczy niemal każde zapożyczenie uznaje się za kalkę. Ponieważ tłumaczką nie jestem, zaprezentuję ten pierwszy punkt widzenia – i kalką będę nazywać taki element języka, który jest w pewnym sensie przetłumaczony z języka obcego. Jest odbiciem, no właśnie przekalkowaniem, jakiejś obcej struktury, którą wypełniamy już swoimi elementami. Dość często się zdarza, że kalkujemy zwykłe wyrazy. Bierzemy z języka obcego strukturę, budowę słów, a wypełniamy ją całą lub w części rodzimym substratem. Klasyczny już przykład to nastolatek, skalkowany z angielskiego słowa teenager. Teen, nasto, age, lat. R, zapisywane R, wymawiane trochę inaczej, to polski ek. Także wzięte z niemieckiego parostatek, rzeczoznawca, czy z rosyjskiego rozwarstwienie, to ten sam typ kalk. Kalk słowotwórczych. Spośród nowszych przykładów możemy wskazać zatrudnialność, fotostarzenie czy rozświetlacz z angielskiego, albo twarzyzm lub słowo kotoholik z tego samego języka. Obca struktura, rodzimy substrat językowy. Wyjaśnijmy przy okazji, że kotoholik to oczywiście osoba, która jest miłośnikiem kotów, a twarzyzm polega na tym, że w fotograficznych i filmowych relacjach z różnych wydarzeń, podczas prezentacji różnych osób, kobiety są ukazywane w pełnej sylwetce, natomiast mężczyźni tylko w zbliżeniu twarzy, a to powoduje utrwalanie się stereotypu mężczyzny jako inteligentniejszego od kobiety. No i to słowo niewątpliwie niesie pewien odcień oceny negatywnej. Równie często jak pojedyncze słowa kalkujemy struktury frazeologizmów, a wypełniamy je znowu całkowicie lub częściowo polskimi słowami. Dawno temu zrobiliśmy tak z niemieckim zwrotem, który na polskim gruncie przyjął formę być na tapecie i wziąć coś na tapet. Równie leciwe są niemieckie od przypadku do przypadku, czy rosyjskie iść w odstawkę i okazywać pomoc, a nawet póki co. Z nowszych przykładów, oczywiście pochodzących z angielszczyzny, można wspomnieć choćby rodzinę produktów, młodych dorosłych, nie rodzinę młodych dorosłych, tylko samych młodych dorosłych, czy wyrażenie płatek śniegu, określające młodą osobę, niezaradną i nadwrażliwą, ale przekonaną o swojej wyjątkowości. Kierowcy znają zasadę suwaka, gdy jeżdżą na suwak, a chyba wszyscy słyszeli angielski oczywiście z pochodzenia zwrot, skraść show, używany wtedy, gdy ktoś niespodziewanie i niezamierzenie przyciągnął uwagę widzów. Czy to koniec kalk? Oczywiście nie. Jak je oceniać? A to już osobny temat i na pewno jeszcze kiedyś do niego wrócę. Do usłyszenia.
0: Mówiła doktor Agata Honcia, tymczasem 52 minuty po 6:00 za momencik będzie 7:00. Słyszymy się za parę minut.

0: Autopromocja.
1: Preludium, etiuda, nokturn, mazurek, a może ballada. Polskie Radio Chopin i Program Drugi zapraszają na szóstą alternatywę konkursową, czyli wirtualny konkurs pianistyczny dla dzieci i młodzieży. Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy nagrać jedną wybraną przez siebie z podanej listy kompozycję Chopina. Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca. Szczegóły i regulamin konkursu na chopinpolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Polskiego Radia.
0: Autopromocja.
2: Wybiła 7.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Maciej Szajkowski.
2: Witamy o poranku 25 maja. Słońce wstało o 4:48. To 145 dzień roku. Potrwa 16 godzin i 10 minut, czyli do 20:38. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin dla Joann, Grzegorzów, Leonów, Mariuszów i Zenobiuszów. Przed mikrofonem Jan Kantyzienko. Nadajemy dziś dla Państwa wspólnie z Katarzyną Fitzwilliams, Anną Regulską i Tomaszem Szachowskim. Dzień dobry tym, którzy wstali. Oko puszczamy do tych, którzy już na nogach.
1: Poranek dwójki.
2: Poranek dwójki, a w nim czas na pierwsze wydanie wiadomości kulturalnych. W studiu jest już Justyna Piernik.
4: Dzień dobry. Koncertem laureatów zakończył się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. W ciągu 4 dni odbyły się koncerty, spotkania, konferencja, instalacja, a najważniejszy był konkurs muzyki folkowej. Laureatką Grand Prix została Karolina Matuszkiewicz, grająca na Fideli Płockiej i Suce Biłgorajskiej. Folk ma dziś bardzo różne oblicza, uważa jedna z jurorek, skrzypaczka Łucja Siedlik.
5: Są oczywiście bardzo różne składy, różne instrumenty, ale też różne podejścia do muzyki tradycyjnej. Część osób przychodzi raczej, takie mam wrażenie, ze swoimi pomysłami, ze swoim wyobrażeniem w ogóle tego, jak muzyka ma brzmieć, i muzyka tradycyjna jest dla nich raczej takim materiałem, który obudowują pomysłami, które mają w głowie. A część osób raczej wychodzi od jakiegoś skrawka wybranego swojego terytorium muzyki tradycyjnej i buduje swoją muzykę, raczej wsłuchując się w tą materię, niż nakładając swoją wrażliwość na to tworzywo.
4: Druga nagroda ex aequo przypadła zespołom Uczta i Zyjem, a zespół Braty zdobył nagrodę naszego programu oraz Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. Więcej informacji o laureatach za pół godziny, a obszerna relacja z festiwalu w magazynie Źródła o 12. Zuzanna Ozimińska z Poznania to laureatka Grand Prix 26. Ogólnopolskiego Festiwalu Interpretacji Piosenki Aktorskiej w Bydgoszczy. Ewa Domska-Wieczorkowska z Polskiego Radia PIK spotkała się z szefem jury i laureatką.
6: Nie spodziewałam się, że zostanę laureatką. Dla mnie muzyka jest po prostu jak tlen.
7: Profesor Piotr Salaber, przewodniczący jury.
8: Największą uwagę zwróciliśmy na tych wykonawców, którzy nas wzruszyli albo rozbawili. Poziom tak niesamowicie zwyżkuje z każdym rokiem, że w obecnej edycji w zasadzie wszystkie kwestie techniczne, czyli śpiewanie,

0: czysto, dykcja, odpowiednia emisja głosu. Prawie że we wszystkich przypadkach były bez zarzutu, w związku z tym trzeba było wybrać taką interpretację, która rzeczywiście do nas dotrze, żeby usiąść i na chwileczkę uwierzyć w tę historię, w tę mikroopowieść, mikrodramaturgię, bo takie właśnie są piosenki śpiewane na konkursie piosenki aktorskiej.
1: Drugie miejsce przypadło Chantal Strzelińskiej z Łodzi, a trzecie Amelii Starzyńskiej z Sochaczewa. W Sosnowcu najmłodsi mają swoje święto dużo dłużej niż przez jeden dzień. Już dziś rozpoczyna się Tydzień Dziecka. W programie koncerty, spektakle, gry miejskie, animacje i dużo zabawy. Wydarzenia odbywać się będą w różnych częściach miasta, informuje Piotr Rafał Łysy z ratusza.
2: Najpierw objeżdżamy Sosnowiec i organizujemy różne atrakcje, m.in. na Pogoni, w Zagórzu, Klimotowie, na Niwce, czy też na Juliuszu, a finał tradycyjnie na Górce Środurskiej w niedzielę 31 maja. I podkreślamy, wszystkie atrakcje są bezpłatne.
1: Wydarzenia zaplanowano codziennie od 17 do 19. W Czechach nie ustają protesty przeciwko zmianom w finansowaniu mediów publicznych. Rząd chce zlikwidować abonament radiowo-telewizyjny i zastąpić go finansowaniem z budżetu. Krytycy reformy ostrzegają, że może to zagrozić niezależności radia i telewizji.
3: Po zeszłotygodniowych demonstracjach w regionach tym razem ponownie protestowano w stolicy. Kilka tysięcy osób przeszło przez centrum Pragi przed siedzibę rządu. Organizatorzy demonstracji złożyli tam petycję przeciwko reformie, pod którą zebrali ponad 180 tysięcy podpisów. Uczestnicy manifestacji domagali się także dymisji ministra kultury odpowiedzialnego za przygotowanie zmian. Chcemy pokazać, że nie jest nam obojętne, co się dzieje. Radio i telewizja są dziś niezależne i nie kierują się niczyim politycznym interesem. Stawki abonamentu są symboliczne i gwarantują mediom niezależność. Gdy politycy zaczną decydować o ich budżetach, zaczną też stawiać warunki. Projekt reformy przewiduje cięcia w budżetach publicznych nadawców, choć jego ostateczny kształt nie jest jeszcze znany. Ministerstwo Kultury zapewnia, że celem zmian nie jest osłabienie radia i telewizji, lecz stworzenie stabilnego i przejrzystego systemu ich finansowania. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Na kolejne wiadomości kulturalne zapraszam Państwa o 9:00.
4: Pogoda.
5: Kolejne wiadomości o 9:00, a teraz 5:05 i słońce wysoko już można powiedzieć na trzech chłopa. Dziś w większości kraju rozgrzeje powietrze do 26 stopni Celsjusza. Nad morzem, które łagodzi klimat, będzie chłodniej, tam około 18 stopni, ale wszędzie w całym kraju zachmurzenie niewielkie. Silny wiatr zerwie się jedynie w Karpatach.
6: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Reklama. Korespondujemy w sprawie projektów na całe życie i pani Zofia napisała do mnie w ten sposób. Zacytuję w całości, bo to są same święte słowa. Dzień dobry. Takim wiecznym projektem jest macierzyństwo. Jestem mamą dwóch córek. Pierwsza Hania ma już 19 lat, druga Helenka lat 14. Końca nie widać. Pięknego dnia również od nas, od poranka dwójki. A obu córkom i pani dedykujemy utwór z naszej płyty tygodnia. Dlatego warto wsłuchiwać się pilniej. To będzie cykl koncertów Waltorniowych Wolfganga Amadeusza Mozarta pod batutą Gabora Takacza Nodzia, konkretnie numer pierwszy D-dur i jego pierwsza część.

0: To była muzyka Mozarta. Z płyty tygodnia na waltorni grał Martin Owen, a towarzyszyła mu Manchester Camerata. Tę płytę można otrzymać od nas pisząc na adres poranek2@polskieradio.pl. Mamy też dodatkowy album o wdzięcznym tytule Moniuszko i przyjaciele romantycy. Piszcie do nas państwo na adres poranek2@polskieradio.pl.
1: Poranek dwójki.
0: Kilka minut po siódmej, my za momencik wrócimy na festiwal Nowa Tradycja, żeby udzielić odpowiedzi na pytanie, które może nurtuje państwa od siódmej rano. Czy łatwiej gra się na suce biłgorajskiej opuszkami palców czy paznokciami?
2: Żeby wydobyć dźwięk, to tak naprawdę trochę trzeba się natrudzić, bo ta płytka paznokcia nie daje takiego okrągłego brzmienia ciepłego jak opuszek palca.
0: Mówiła laureatka Grand Prix festiwalu. Porannym ptaszkom nie umknie też rekomendacja Wojciecha Malajka, ta, który

0: uleca pewną ponadczasową powieść.
1: Abstrahując od tego, że po światowej pandemii ona nabrała nowej wartości, to taką książką zajmującą była zawsze.
0: To wszystko zmieści się w godzinie 7. Już za moment zajrzymy do prasy, ale najpierw 5 minut w klimacie brytyjskim, czyli muzyka Erika Coatesa.

0: Eric Coates, jego bardzo monarsza muzyka. Nawet nie wiedzą państwo, jak dostojnie siedzi się w studiu do takich dźwięków. Tym bardziej, że jest już ze mną Tomasz Cudowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pora na przegląd prasy.
2: Przegląd prasy.
0: Co słychać?
1: Kan słychać.
0: No tak.
1: Prasa stanęła na wysokości zadania, bo czasem się spóźnia mocno z tymi relacjami, ale mamy komplet właściwie. We wszystkich dziennikach odnotowuje się wyniki.
0: Full House.
1: Tak jest, tegorocznego festiwalu filmowego. Zaczniemy od Gazety Polskiej Codziennie. 6-minutowa owacja na stojąco, entuzjastyczne recenzje światowych krytyków i nagroda za reżyserię ojczyzny. Chodzi oczywiście o sukces Pawła Pawlikowskiego, który znalazł się w gronie największych zwycięzców tegorocznego festiwalu. No, przypomnijmy, Złotą Palmę zdobył Christian Mundziu za Fjord, a Grand Prix przypadło Andrzejowi Zwiagincewowi za Minotaura. Anna Krajkowska tak pisze o naszym polskim sukcesie. Ojczyzna została pokazana 3. dnia festiwalu i niemal natychmiast zaczęła pojawiać się w gronie kandydatów do najważniejszych nagród. Krytycy związani z branżowym magazynem Screen Daily ocenili film najwyżej spośród wszystkich konkursowych tytułów, a światowe media podkreślały formalną precyzję i emocjonalną siłę nowego obrazu Pawlikowskiego. Autorka cytuje także amerykańskie Variety. Jeden z dziennikarzy nazwał film dziełem, tu cytat, dopieszczonym formalnie, subtelnym i fascynującym, a inny cytat z brytyjskiego Guardiana. Ojczyzna to jeden z najważniejszych filmów tegorocznego konkursu.
0: Bardzo jestem ciekaw tego filmu. Bardzo jestem też ciekaw tego, jaka była relacja pomiędzy Tomaszem Mannem a jego córką. To na pewno nie było takie bardzo proste.
1: Nigdy relacje między ojcami i córkami nie są proste. A w Rzeczpospolitej z kolei Barbara Holender o innym zwycięzcy, znaczy właściwie o zwycięzcy, czyli o filmie Fjord. I tak powiem, że w tonie dalekim od entuzjazmu.
0: Nie lubi rumuńskiej nowej fali.
1: Czy woli chyba inne filmy pana Mundziu.
0: A jakie?
1: Dla mnie osobiście Fjord to film ciekawy, ale nie wysublimowany, pisze pani Barbara. Niczym widza nie zaskakuje, daleki jest od mądrości, społecznej wymowy i kunsztu, choćby filmu 4 miesiące, 4 tygodnie i 2 dni.
0: Tak, to film, no który wstrząsnął publicznością, przypomnijmy, opowiada o procesie dokonywania nielegalnej aborcji w Rumunii czasów Czałczesku i o tym, jak można z tego powodu stracić godność. Naprawdę bardzo poruszający dramat obyczajowy.
1: No i doceniony przez jury konkursu w 2002 roku, wtedy właśnie zdobył Złotą Palmę. O filmie, który zdobył Grand Prix, czyli o Minotaurze z Jagincewa. Tutaj Barbara Holender zauważa taki moment odbioru nagrody przez reżysera, podczas którego zaapelował on do Władimira Putina o zakończenie wojny. Po rosyjsku zwrócił się do dyktatora w następujący sposób. Miliony ludzi po obu stronach frontu marzą tylko o jednym, żeby skończyła się masakra. Jedyną osobą, która może położyć kres tej maszynce do mięsa, jesteś ty. Zatrzymaj tę rzeź, cały świat na to czeka. A podczas konferencji prasowej reżyser dodał, że chciał w swoim filmie, podsumowując jego treść, jego fabułę, chciał pokazać moralny rozpad społeczeństwa żyjącego w atmosferze przemocy i strachu. Zwiagincew zrobił naprawdę mocny film, pisze recenzentka Rzeczpospolitej.
0: No, a inne tytuły, co piszą o Cannes i właściwie o czym opowiada Minotaur?
1: Minotaur to jest historia inna niż w poprzednich filmach Zwiagincewa. Umieścił reżyser ją w Rosji, akurat zagrała ją Łotwa, ponieważ to jest, odbywa się w atmosferze, w scenerii blokowisk takich postsowieckich.
0: Czyli to jest ten labirynt.
1: Tak, a na dodatek w 22 roku, na początku napaści na Ukrainę, w tym momencie się dzieje film, z ogromną dokładnością pokazał zbrodnie. No, to jest taka scena, historia właściwie obyczajowa, czyli mąż z premedytacją mordujący kochanka żony, a to także film o bezkarności w systemie totalitarnym, o okrucieństwie faceta z pieniędzmi, który bez zmrużenia oka pozbywa się niewygodnych ludzi, na przykład wysyłając ich na front. To też cytat z bardzo

0: pary Holender. I na zakończenie jeszcze sięgamy po Gazetę Wyborczą. Tutaj Kuba Armata też w korespondencji z Cannes podsumowuje cały festiwal, podsumowuje również, powiedzmy sobie, z umiarkowanym entuzjazmem, o czym świadczy chociażby tytuł, Świątynia bez ognia. To taki...
1: Tak, jak Kościół bez Boga.
0: No właśnie, to miała być poezja Słowackiego.

0: Autor przekonywał, że niezależnie od trendów i mód, Cannes od zawsze pozostaje świątynią autorskiego kina. Miejscem, w którym komercyjny sukces schodzi na dalszy plan, a reżyser, co dzisiaj wcale nie jest takie oczywiste, stoi wyraźnie ponad producentem. To w Cannes swoje filmy pokazywali Fellini, Bergman, Buñuel czy twórcy francuskiej nowej fali. Tu przez kolejne dekady kształtowały się drogi światowego kina. To cytat ze wstępu właśnie do tej recenzji. Tego twórczego fermentu zabrakło mi podczas tegorocznej edycji, zwłaszcza w rywalizacji o Złotą Palmę. Thierry Frémont, dyrektor artystyczny imprezy w Cannes w tych niespokojnych czasach, zafundował nam dość bezpieczny, przewidywalny konkurs. Trudno nazwać go inaczej, jeśli największą ekstrawagancją był ponad 2,5-godzinny film o inwazji kosmitów.
1: Tak pisze z jednej strony tak, a z drugiej strony, żeby mieć 2,5 godziny czasu, żeby na skupienie, to jest ekstrawagancja w tych czasach. Mi się całkiem podoba stawka tych nagrodzonych filmów, ich tematyka, ale o tym, jakie są wnioski z festiwalu w Cannes, będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać z Arturem Zaborskim. On odwiedzi nasze studio po godzinie 8:00. Wróci też do nas Tomasz Cudowski z kolejnym przeglądem pracy.
0: Prasy. Już parę minut. No, trochę wymaga pracy faktycznie.
1: No to w takim razie wracamy do pracy, pan Tomasz, do czytania, a my słuchamy teraz muzyki Ludwiga van Beethovena.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

Oktet na instrumenty dęte S dur, finał tego oktetu Ludwiga van Beethovena. A teraz przeniesiemy się w obszar muzyki nie klasycznej, tylko muzyki źródeł. Echa festiwalu Nowa Tradycja jeszcze nie wybrzmiały. Wczoraj transmitowaliśmy dla Państwa koncert jego laureatów i laureatek. Najważniejsza informacja. Grand Prix trafiło do Karoliny Matuszkiewicz. Jurorzy przyznali nagrodę za wirtuozerię, duchową głębię i niezależność myślenia. Artystka zagrała autorski program na Fideli Płockiej i Suce Biłgorajskiej, instrumentach głęboko zakorzenionych w tradycji, ale jednocześnie bardzo rzadko funkcjonujących jako samodzielne narzędzia wypowiedzi artystycznej.

0: Karolina Matuszkiewicz.
1: Jestem skrzypaczką z wykształcenia, klasyczną, ale bardzo mi się podobała droga pani Marii Pomianowskiej. Też do niej trafiłam do klasy Fideli Kolanowych w Krakowie, gdzie mogłam się tam uczyć gry na tych instrumentach. A w międzyczasie zakładałam własne zespoły i grałam z innymi też wspaniałymi artystami, gdzie fascynowało mnie brzmienie Suki Biłgorajskiej i Fideli Płockiej. I też ta sama technika paznokciowa, że ona jest taka nieoczywista, że żeby wydobyć dźwięk, to tak naprawdę trochę trzeba się natrudzić, bo ta płytka paznokcia nie daje takiego okrągłego brzmienia, ciepłego, jak opuszek palca, gdzie się naciska struny na skrzypcach, wiolonczeli czy altówce, no to jest to brzmienie takie bardziej okrągłe, ciepłe. A tutaj jednak dużo więcej tej pracy to kosztuje. Na początku się czułam jak dziecko z podstawówki, które uczy się dopiero grać. Niby to już studia kończyłam na skrzypcach, a nagle właśnie jak dziecko z pierwszej klasy mi te dźwięki tak wychodziły, ale byłam zawzięta i jakoś to udało się przekuć w interesującą barwę.
2: To jest nowa tradycja, przemyślanie tej tradycji. A jak rozumiesz dla siebie w ogóle tradycję jako taką, muzykę tradycyjną?
1: O,
2: czym jest?
1: Trudne pytanie. Coś, co ze mną rezonuje. Dla mnie polska muzyka tradycyjna jest kolorowa, pełna barw i Podlasie, i Kurpie, i Podhale. Dużo rytmów i gdzie nie pojadę, czy nie usłyszę tradycyjnych muzyków, to mnie to porywa. To ze mną rezonuje i podoba mi się ta prawda, że to nie musi być idealne, to może być czasem fałszywe, czasem nie w rytmie, że tak powiem. Ale jeżeli to jest śpiewane od serca i opowiada jakąś historię, jak to często starsi ludzie też mają taką umiejętność, że tak powiem, no bo przekazują z ust do ust ten materiał, to myślę, że to jest ta tradycja, czyli nie udawanie właśnie kogoś, tylko bardziej bycie prawdziwym w tym, co się robi, czy co się śpiewa.

0: Joanna Słowińska.
1: Pani w tym roku ponownie na konkursie muzyki folkowej przewodnicząca jury. Jakim był ten konkurs muzyki folkowej na nowej tradycji? Każdego roku mówi się, że jest coś innego, że jest dużo elektroniki, że to przełom i w ogóle co było w tym roku?
2: Dla mnie to bardzo subiektywne i osobiste bardzo. Nastąpił taki moment, cudownie dożyłam tego momentu, że myślałam, że on za mojego życia się nie wydarzy. A tymczasem rzeczywiście nurt w muzyce, jakim jest nowa tradycja, ludzie, którzy się zajmują tym od lat albo się zaczarowali, wspaniali muzycy niedawno, to w jaki sposób oni grają, w jaki sposób są na scenie, spowodowało przez te lata całe, kiedy słuchałam konkursu, miałam taki zachwyt nad tym, że stało się to niezależne od kultury ludowej i od w ogóle muzyki tradycyjnej. To znaczy jest to osobna propozycja oparta na tradycji, a jednocześnie współczesna w wykorzystaniu głosu, w wykorzystaniu śpiewu, w wykorzystaniu harmonii, w rytmice takiej odczytanej bardzo, w metryce, metryczności odczytanej bardzo głęboko tradycyjnej, podanej w sposób zupełnie nowoczesny. Nie idzie mi o nowoczesny, o sposób współczesny.

0: współczesny. Ta luka, którą mieliśmy w tej muzyce w wielu regionach Polski, została wypełniona. Dogoniliśmy czas. Przegoniliśmy nawet czas. I to było dla mnie najistotniejsze w tym roku.
1: Nazywam się Michał Górczyński, gram na klarnecie kontrapunktowym.
2: Michał Marecki, gram na syntezatorach, szpinecie i automatach perkusyjnych.
3: Zespół Braty na konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja, Nagroda Dwójki.
1: Dziękujemy bardzo serdecznie za tą nagrodę. Mamy możliwość nagrania płyty tutaj w polskim radio.
3: Jaką muzykę gracie? Jak traktujecie też tradycję? Jak podchodzicie do przekształcania? Jakieś nowe odnajdujecie w niej dźwięki?
1: To, co jest najciekawsze w tej pracy, to jest zestawianie naszych własnych narzędzi i doświadczeń z tym, czym jest tradycja, czyli nasze doświadczenia związane z moim przypadku graniem muzyki współczesnej. W przypadku tu Michała...
2: Muzyki szeroko rozumianej, muzyki rozrywkowej czy transowej, jak z kapelą ze wsi Warszawa. Na przykład?
1: I wszelkie tego rodzaju doświadczenia staram się łączyć i miksować właśnie z naszym pojmowaniem muzyki tradycyjnej.
2: Jeszcze chciałem wspomnieć, że dodatkowo jeszcze próbujemy eksplorować inne instrumenty, niż by to się wydawało, że będą charakterystyczne dla muzyki ludowej, czyli na przykład właśnie szpinet, który w zasadzie chyba jest pierwszy raz spotykany, no po to, żeby tą muzykę jakoś inaczej zaprezentować.
4: Ewa Szczecińska, program Drugi Polskiego Radia. Mam poczucie dużego pomieszania. Myślę, że potrzebuję jeszcze trochę czasu, żeby wszystko mi się ułożyło w głowie. Na pewno jurorowanie na tym konkursie jest już dla mnie osobiście czymś ważnym. Jest moją małą, nową tradycją, bo to jest właśnie trzeci raz. I ten raz był inny. Może zdradzę tyle, że bardzo ostro w gronie jurorskim się kłóciliśmy. To nie były łatwe decyzje. Każdy z jurorów pochodzi z troszkę innego muzycznego świata i myślę, że to jest dobrze, że to bardzo wzbogaca nasze spojrzenie, odczuwanie, myślenie, zachwyty i brak zachwytu. Jesteśmy różni, dlatego ostateczny werdykt był kompromisem, trudnym kompromisem. Ale myślę, że ostatecznie każdy z nas jest zadowolony, dlatego że najważniejsze, najlepsze duety, zespoły, które usłyszeliśmy w tym roku, a także solistów, znaleźli się wśród laureatów.
5: Te głosy ze sceny i zza kulis festiwalu Nowa Tradycja zebrała Mariana Krill, a teraz posłuchajmy wspólnie jeszcze raz laureatki Grand Prix i nagrody Burza Braw, czyli Karoliny Matuszkiewicz.

0: Ostatnie takty muzyki Karoliny Matuszkiewicz wprowadziły nas w 7:40. Za mniej niż godzinę nasze studio odwiedzą artyści teatru, którzy przygotowują w Teatrze Współczesnym w Warszawie prapremierę bardzo interesującego dramatu Lehman Brothers. Tak, chodzi o tych braci Lehmanów od banku, który zbankrutował w 2008 roku. Ale zanim do współczesnego w Warszawie, zajrzymy do współczesnego we Wrocławiu na galę wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius o trudach obrad Katarzynie Hagmajer-Kwiatek opowiadał przewodniczący kapituły nagrody profesor Paweł Pruchniak.
1: Te rozmowy są trudne, bo też jury składa się po prostu z wyrazistych osobowości, z ludzi, którzy mają zdanie. Ale ja się cieszę z tego, że mimo tego, że to są trudne rozmowy, potrafimy się nawzajem słuchać i z tego współbrzmienia naszych różnych głosów i różnych temperamentów wyrasta coś, co może się przerodzić w mocny, wyrazisty i pogłębiony werdykt.
2: O szczegóły werdyktu zapytałam kolejnego członka kapituły profesora Piotra Śliwińskiego. Najpierw o niespełna 50-letniego laureata nagrody za całokształt twórczości Konrada Górę.
3: W tym roku, a właściwie w ubiegłym roku ściślej mówiąc, ukazały się wiersze zebrane Konrada Góry i nie jest to tom szczupły, bo też on prócz tego, że wydawał tomiki poetyckie w mniej więcej klasycznej postaci, wydawał również utwory poetyckie w postaci niekonwencjonalnej, jako gazeta, jako coś w rodzaju ulotki, plakatu. Krótko mówiąc, w takiej, która wskazywała na materialną stronę również tego, czym się zajmuje. Więc zebrawszy to wszystko, mamy do czynienia z dorobkiem naprawdę dużym. Jednocześnie Góra jest taką postacią, która budziła sporo emocji, przeważnie pozytywnych, ale oczywiście znam również negatywne czy niechętne, dlatego że jest bardzo charakterystyczny. Jego sposób bycia, fizjonomia, ubieranie się, mówienie, wszystko to jest niepodobne do niczego czy do nikogo, kogo znamy z dzisiejszego życia literackiego. Konrad Góra jest postacią z mitu poetyckiego w pewnym sensie. Przywodzi na myśl wojaczka, stachurę, wyróżnia go również działalność społeczna. To zainteresowanie losem najbiedniejszych, tych najniżej szacowanych w rachunkach społecznych czy ekonomicznych. Krótko mówiąc, to jest poeta, moim zdaniem, głęboko etyczny, który znalazł swój język, który potrafi być złożony, filozoficzny, wymagający, ale bywa też bardzo czuły, bardzo liryczny, bardzo uważny, obserwujący. To jest po prostu wybitny poeta.
2: Nagrodę za książkę poetycką roku otrzymał za tom epika Piotr Matewiecki.
3: Jest w tym, co napisał, sporo medytacji, takich medytacji religijnych, rzekłbym. Tam jest obecny i oburcony czasami też objęty śmiechem Bóg. To nie są częste rzeczy w polskiej poezji współczesnej. Ona jest zawstydzona. Po pierwsze boi się wzniosłości, po drugie boi się zakwalifikowania do takiego konserwatywno-akademickiego nurtu, w którym nie dzieją się rzeczy oryginalne. Tu nie ma tego lęku. Tu jest jakaś dojrzałość polegająca na tym, że nie wolno w ten sposób. Ja tak mogę. Mogę operować anegdotą, mogę sięgnąć po wspomnienia, mogę napisać poemat o Tuwimie, którym się długo zajmowałem, a teraz z nim jakby rozmawiam o tym, co ważne. To jest

0: tam z wolności bycia sobą. I to doceniliśmy.
1: Za tom debiutancki Czwarte wymieranie Kapituła nagrodziła Agę Zano, znaną dotychczas jako znakomita tłumaczka z języka angielskiego, między innymi Virginia Woolf i Anne Burns.
0: Jej tłumaczenia są zachwycające. I dlaczego o nich mówię? Dlatego, że powód do tego, by ją podziwiać, tkwi nie tylko w tym, że dobra jest w ujmowaniu klimatu, ducha i idiomu rzeczy tłumaczonych, ale jest świetna i w oddawaniu tego, co tłumaczy w niezwykle bogatej polszczyźnie. I ta bogata polszczyzna, to leksykalne bogactwo słownikowe, to zostaje przeniesione do jej wierszy. Oczywiście to nie jest najważniejsza ich cecha. One nie służą temu, żeby olśniewać, zachwycać czy onieśmielać odbiorców, ale tam są słowa i tam są konstrukcje słów, spotkania, które musiałem sobie rozplątywać albo których znaczenia musiałem szukać w słownikach. Druga kwestia to jest jej pesymizm, bardzo jest tego dużo. To jest taki pesymizm dotyczący całości, kultury. To czwarte wymieranie jest wymieraniem życia, jakby na to nie patrzeć. Ale on też dotyczy spraw osobistych. To jest taki pesymizm w odniesieniu do samej siebie, z którym musi jakby nieustannie walczyć, takie odnoszę wrażenie. Tak się musi przełamywać, tak trzeba go jakoś zobaczyć i zobaczywszy nie tyle zastąpić czymś jasnym, co go jakoś osaczyć, okiełznać, mieć pod kontrolą. To jest bardzo interesujące. Są świetne wiersze na podłożu historycznym zbudowane, na przykład pierwszy z cyklu Pomerani, który mówi, wyrzućmy, czy wysadźmy w powietrze ten cały autobiografizm, z którym mamy do czynienia. To doświadczenie przesiedleńców, repatriantów. My się tym żywimy, co pewien czas wraca to pod różnymi postaciami. A ona wydaje mi się, że robi taki gest, nie dajmy się w tym uwięzić, nie dajmy się w tym zamknąć. To jest świetnie pomyślana poezja, świetnie dlatego, że ona nie wydaje się wydumana. Ona nie wydaje się konceptem, projektem zrealizowanym precyzyjnie i z uporem, tylko ona jest po prostu chwilami mądra. To jest po prostu bardzo dobry tom.
2: Oba tomy i Piotra Matywieckiego i Agi Zano nagrodzone Silesiusem mamy dla Państwa, także zarówno optymistów, jak i pesymistów prosimy o wiadomości na adres poranek2@polskieradio.pl. Oba tomy mają też autografy autora i autorki.

0: pogodna, słoneczna uwertura do Il Signora Bruschino Gioachina Rossiniego, do pięknej weneckiej jednoaktowej buffy, a tymczasem pora na rekomendacje.
1: Rekomendacje.
0: W tym tygodniu od Wojciecha Malajkata. Zbliża się ósma. Nie zostawimy Państwa przed wybiciem tej godziny bez tropu. Co warto w tym tygodniu, a właściwie w każdym tygodniu, przeczytać?
2: Chciałbym Państwa zachęcić do przeczytania Czarodziejskiej Góry Tomasza Manna. Dlaczego? Dlatego, że to jest powieść o życiu. Nie wiem, czy to może być interesujące życie. Mnie się wydaje, że bardzo. O przemijaniu, o chorobie, o miłości, o tym, jak zmagamy się z naszą wiarą w ideologię, o sensie życia, o cierpieniu i w końcu o śmierci. Moim zdaniem to jest książka ponadczasowa. Abstrahując od tego, że po światowej pandemii ona nabrała nowej wartości, to taką książką zajmującą była zawsze. Więc jeśli Państwo znajdą dłuższą chwilę, bo to książka nie krótka, to zachęcam.
0: Rekomendował Wojciech Malajkat, dyrektor Teatru Współczesnego w Warszawie, dokąd zaprosimy Państwa za pół godziny w sprawie premiery spektaklu Bracia Lejmanowie. Naszymi gośćmi będą reżyser, debiutant Oskar Winiarski i tłumaczka tekstu dramatu Joanna Połeć. Tymczasem zbliża się godzina ósma.

0: Autopromocja.
1: Historia, polityka, wynalazki.
2: Skandale, zazdrość, pieniądze.
1: Rewolucja.
2: Sława.
1: Kulinaria.
2: Miłość.
1: Geografia, architektura.
2: I muzyka.
1: W podcaście Anatomia Opery rozmawiamy nie tylko o operze.
2: Nowe odcinki w każdy czwartek na stronie podcastypolskieradio.pl i w serwisach YouTube i Spotify.
1: Zapraszamy.
2: Agata Kwiecińska
1: i Adam Banaszak.
3: Niektórzy mówią, że najlepsza muzyka filmowa to ta, której w filmie nie słychać. Wojciech Kilar mawiał, rozbawiony taką wizją, że kiedyś przyjmie zamówienie, posłucha producentów, którzy mają taką właśnie wizję muzyki filmowej i nie napisze ani jednej nuty. Nic w filmie nie zabrzmi, producenci będą zachwyceni. Ja myślę inaczej. Najlepsza muzyka filmowa to ta, która bardzo dobrze współgra z filmem, a do tego świetnie brzmi poza kadrem, na antenie, na przykład radiowej dwójki, gdzie słuchamy jej wspólnie w muzyce w kadrze. W każdy czwartek o 15. Zapraszam, Mariusz Gradowski.
0: Autopromocja.
4: Wybiła 8.
0: Poranek dwójki.
4: Dzień dobry Państwu, tym, którzy wstali w tej chwili zwłaszcza. Dziś poniedziałek, 25 maja, 145 dzień roku. Dzień rozciąga się w czasie, chce już dotknąć letniego przesilenia, ale na to jeszcze musimy poczekać do 21 czerwca. Tymczasem słońce pokaże się nam dziś na 16 godzin i 10 minut. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin dla Joannyn, Grzegorzów, Mariuszów i Zenobiuszów. To od zespołu Poranka Dwójki za konsoletą Anna Regulska, prawdopodobnie w drodze po naszym gości wydawczyni audycji Katarzyna Fitzwilliams, muzyka od Tomasza Szachowskiego. Ja nazywam się Jan Kantyzienko. Jeszcze raz dzień dobry Państwu.
0: Pogoda.
4: Po wczorajszych deszczach dziś nie będzie śladu. W całym kraju pomimo niewielkiego zachmurzenia spodziewamy się stabilnego braku deszczu i temperatury od 18 stopni na Pomorzu do 27 na krańcach zachodnich. No chyba, że pogoda będzie kapryśna i tutaj czas na muzykę Niccolò Paganiniego.

0: Napisaną przez wirtuoza skrzypiec Niccolo Paganiniego kompozycję zagrał wirtuoz trąbki Wynton Marsalis. Jest 8:05. My montujemy w studiu dwójki obrotowe drzwi. Tylu gości spodziewamy się przez najbliższą godzinę. Będą twórcy spektaklu Bracia Lejmanowie, Joanna Połeć i Oskar Winiarski. Będzie Artur Zaborski ze sprawozdaniem z Cannes, a teraz jest już z nami Tomasz Cudowski i Świeża Prasa.
1: Dzień dobry.
2: Przegląd prasy.
0: Co tam biega po szpaltach?
1: Zacznijmy od wizyty na placu budowy. Nietypowo dosyć.
0: O, zdrowie na budowie.
1: Tak, gdybyśmy byli wielbicielami tytułów clickbaitowych, to moglibyśmy zacząć od stwierdzenia, że można już zwiedzać wystawę stałą Muzeum Historii Polski w Warszawie.
0: No ale nie można.
1: No nie można, bo... Znaczy można, ale trzeba założyć żółtą kamizelkę i kask.
0: Albo odpalić kwadrans bez muzyki Małgorzaty Niecieckiej Mac, dostępny w podcastach Polskiego Radia.
1: No właśnie. A ta żółta kamizelka i kask, jeśli państwo nie macie, to za sprawą relacji Jarosława Kosakowskiego na łamach Gazety Polskiej Codziennie, który wizytował plac budowy, między rusztowaniami i maszynami można już zobaczyć zarys opowieści o tysiącletnich dziejach Polski, pisze publicysta. Otwarcie wystawy stałej za rok, mniej więcej, przypomnijmy. Przypomnijmy także za autorem codziennej, że Muzeum Historii Polski zostało powołane 2 maja 2006 roku. Przez kolejne lata zmieniały się jednak koncepcje architektoniczne, lokalizacje przyszłej placówki, a ostatecznie zdecydowano o budowie muzeum na warszawskiej Cytadeli. Decyzję podjęto w marcu 2015, a 3 lata później wmurowano kamień węgielny. Tu pozostała historia muzeum. Jeśli państwo chcecie sobie przypomnieć, to odsyłamy do Gazety Polskiej Codziennie. Ekspozycja, powiedzmy tylko, że ekspozycja opowie o tysiącletnich dziejach państwa i narodu polskiego poprzez kolejne galerie. Od epoki Piastów i Jagiellonów, przez dawną Rzeczpospolitą i okres zaborów do czasów współczesnych.
0: Ja pamiętam z tej opowieści o powstającej wystawie taki fakt, że ma się tam znaleźć 1000 lat mające drzewo, takie dobrze zakonserwowane, które wpadło do jakiejś solanki. Bardzo mi się podoba taki eksponat.
1: To idealnie. A jeśli państwo cierpicie z tego powodu, że jeszcze nie można wejść do muzeum, to na pewno można wejść już do Pałacu Kultury i Nauki.
0: O, tam chociaż, to można wchodzić.
1: Chociaż nie we wszystkie miejsca. Nie we wszystkie miejsca. Tutaj Gazeta Wyborcza publikuje sensacyjny, nie tylko dla ornitologów, artykuł o powrocie sokołów na Pałac Kultury. One tam są, tak widzę twoją zdziwioną minę.

0: One tam są od ponad 30 lat, ale wróćmy do jajka, że tak powiem. Mało kto już pamięta, że jeszcze w latach 90. nie było w Polsce żadnej pary sokołów, bo ptaki te wyginęły w Polsce w latach 60. z powodu nadmiernej chemizacji rolnictwa. Natomiast w centrum Warszawy właśnie za sprawą gniazda na pałacu mamy spektakularny przykład przywrócenia gatunku do życia, pisze Jakub Chełmiński. Otóż w drugiej połowie lat 90. zaczął się program reintrodukcji sokołów w Polsce. W 98 roku na pałacu zamontowano gniazdo. To był jeden z jakby przejawów tego programu. To był strzał w dziesiątkę, bo sokoły w naturalnych warunkach wybierają na gniazdowanie najwyższy punkt w okolicy. No to gniazdo cieszyło się dużą popularnością dzięki transmisji z gniazda. Prowadzono ją 24 godziny na dobę w internecie. Kamery zainstalowano w 2009 roku, ale nagrania można zobaczyć już z roku 2000. Wtedy ptaki podglądali naukowcy z Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk, ale obraz nie był transmitowany na żywo, tylko nagrywany na kasety VHS, które potem były odtwarzane właśnie.
1: Ciekawe, czy ktoś ma w domu taką kasetę z sokołami jeszcze na Pałacu Kultury.
0: Tutaj też cała historia kilku pokoleń sokołów, które gniazdowały na pałacu. Natomiast w zeszłym roku ostatnim takim przedstawicielem tego gatunku reintrodukowanego był urodzony w niewoli, w Pruszkowie dokładnie, samiec, któremu nadano imię Hrabia. Hrabia z Pruszkowa. I w tym roku stało
1: się... Nie przeleciały ciarki. Hrabia z Pruszkowa. Tak, wolałbym go nie spotkać.
0: Można to różnie tłumaczyć, ale hrabia ma swój wdzięk i urok, jak się okazało, bo to właśnie jest najnowsza informacja. Do hrabiego w tym roku dołączyła samica bez obrączki, a co oznacza, że...
1: Czyli żyją na kocią
0: tak,
1: łapę.
0: Że urodziła się na wolności w jakimś gnieździe, ale nie jest śledzona przez ornitologów, w związku z tym nie jest zaobrączkowana. Także żyją
1: może przyleciała z innego kraju.
0: Może tak. W każdym razie ten gatunek sztuczny połączył się z naturalnym. Będziemy śledzić, co z tego wyjdzie.
1: A to
0: tak?
1: Wszystko na tym kwiacie kamiennym na klombie miasta, czyli Pałacu Kultury.
0: I to wszystko można podglądać online w internecie.
1: Kochamy XXI wiek.
0: A w drugiej części przeglądu prasy dwa tematy.
1: Jedzenie widzę.
0: Tak, pierwszy kulinarny.
1: Życzyłbym sobie zobaczyć coś takiego w rzeczywistości, nie tylko wydrukowane.
0: Już niedługo, może niedługo. To za sprawą artykułu w Newsweeku. Temat czy lead jest dosyć oczywisty i chyba państwa nie zaskoczy. Natomiast sposób jego ujęcia jest ciekawy. Chodzi o pierwszy posiłek, który spożywamy w ciągu dnia. Pierwszy posiłek jest ważny. Wiadomo, jak ważne jest śniadanie. Francuzi zaczynają dzień od rogalika i kawy, Anglicy od jajek na bekonie, a Polacy od kanapek. Śniadania mogą być różne, ale warto je jeść, bo są kluczowe dla zdrowia. To potwierdzone naukowo, pisze publicystka Newsweeka. I powołuje się na badania Instytutu Zdrowia Globalnego w Barcelonie. Bardzo poważne badania, bo naukowcy prześledzili historię prawie 7 tysięcy osób w wieku od 40 do 65 lat. I okazało się, że w utrzymaniu prawidłowej masy ciała sprzyjają dwa proste nawyki, właśnie śniadaniowe, związane ze śniadaniem. Jednym z nich było wydłużenie nocnego postu, czyli wczesna kolacja, a drugim jedzenie śniadania rano od razu po przebudzeniu.
1: Dzisiaj to zrobiłem.
0: Widzisz. Zdrowy tryb życia. To się nazywa zdrowy tryb życia. Uważamy, że
1: piąta rano, biały ser. To jest właśnie samo zdrowie.
0: Uważamy, że może to wynikać z faktu, że jedzenie o wcześniejszej porze jest bardziej zgodne z rytmem dobowym i pozwala na lepsze spalanie kalorii oraz regulację apetytu, co może pomóc w utrzymaniu zdrowej masy ciała. To cytat jednego z naukowców, autorów badania.
1: No ale te ilustracje, co oni tam polecają do jedzenia? No bo to jest takie apetyczne, powiedzmy.
0: No właśnie, tu jakby kwintesencja jest taka, że dla różnych osób, dla różnych osobowości, dla różnych organizmów i dla różnych nacji są dobre różne recepty. Nie oznacza czyli to, że wszyscy musimy sztywno trzymać się śniadaniowego reżimu. I tutaj cytat z dr Moniki Dąbrowskiej-Molendy, dietetyczki klinicznej. Z mojej praktyki wynika, że ważniejsza od samej godziny posiłku jest jego jakość oraz wpływ na stabilizację poziomu glukozy i insuliny.
1: Także smacznego życzymy wszystkim państwu, którzy już zjedli, będą jedli albo w tej chwili jedzą.
0: Najważniejsze jest znalezienie takiego

0: modelu odżywiania, który daje stabilną energię, sytość i dobre samopoczucie przez
1: większość dnia. I tego życzymy Państwu w poranku dwójki. Kłaniamy się już. Dziękujemy. A, przepraszam, jeszcze jedna informacja.
0: Jeśli mamy czas, to jeszcze jedna informacja.
1: Króciuteńko.
0: Króciuteńko, koniec informacja z internetu. W Polsce kryptowaluty nie mają ostatnio najlepszej prasy, ale wiele mediów internetowych przypomniało, że właśnie minęło 16 lat od pierwszego zakupu przy użyciu Bitcoina. 22 maja, 16 lat temu, amerykański pewien programista, jeden z pierwszych minerów, czyli tak mówiąc po polsku kopaczy.
1: Kupił śniadanie.
0: Tak, nie, zaoferował, że przekaże 10 tysięcy bitcoinów osobie, która zamówi dla niego dwie pizze i zapłaci za nie w tradycyjny sposób. No i skusił się pewien student, zamówił dla pana Laszlo dwie pizze z pieczarkami w sieci Papa John's, zapłacił za nie około $40. Wtedy bitcoin nie miał specjalnej wartości, jedynie dla fanów. Nie podlegał żadnym regulacjom, wycenom, ale dzisiaj te 10 tysięcy bitcoinów jest warte niecałe $800 milionów. Z pewnością była to, nie wiem czy najzdrowsza, ale najdroższa pizza w historii świata.
1: Dziękujemy bardzo. Życzymy Państwu podobnych zbiegów okoliczności.
0: I smacznego
1: śniadania. Tomasz Cudowski, ukłony. Do usłyszenia.

0: Słuchają państwo Poranka Dwójki. Godzinę temu czytaliśmy w prasie o tym, co piszczało i piszczy po festiwalu w Cannes, a teraz będziemy mieć tą niesamowitą okoliczność, żeby dowiedzieć się o tym z pierwszej ręki, bo jest z nami po drugiej stronie łącza nasz gość specjalny Artur Zaborski, który śledził festiwal w Cannes na żywo. Halo, halo Arturze, czy się słyszymy?
1: Dzień dobry, słyszymy się jak najbardziej.
0: Doskonale. Powiedz nam w takim razie, autor wstrząsających 3 miesięcy, 3 tygodni i 2 dni ciepłego ojcowskiego egzaminu, a teraz Fjordu, Christian Mungiu, wyjechał z Cannes ze Złotą Palmą. W czym ten klasyk rumuńskiej nowej fali okazał się lepszy od nagrodzonego, no powiedzmy tak, i jedynie i aż za reżyserię Pawła Pawlikowskiego?
1: No to jest oczywiście dyskusja, która rozpalała Cannes, bo tak naprawdę od samego początku mówiło się o 3 tytułach, które kandydują do Złotej Palmy tak prawdziwie, tak naprawdę, że to pomiędzy nimi rozegra się pojedynek i potyczka. No i ulica kaneńska nie pomyliła się. Rzeczywiście 3 nazwiska, czyli Christian Mungiu, Paweł Pawlikowski, no a ten trzeci to Andrzej Zwiagincew, dotrwali do tej ostatecznej, finalnej stawki. Złotą Palmę zgarnął Christian Mungiu, Grand Prix, dostał Andrzej Zwiagincew, a nagrodę za reżyserię dostał Paweł Pawlikowski. No i teraz twoje pytanie jest tutaj najciekawsze, albowiem okazuje się, że jeśli chodzi o taką kwestię formalną, o kwestię takiego zachwytu obrazem kinowym, no to niewątpliwie od początku mówiono, że Paweł Pawlikowski pod tym kątem zrobił film najlepszy, najbardziej dopracowany, absolutnie w każdym kadrze tutaj widać sznyt autorski tego reżysera.
0: No i jaki ciekawy temat. Przecież,
1: jaki ciekawy temat, oczywiście, czyli podróż Tomasza Manna i jego córki przez powojenne Niemcy. Jadą z Niemiec zachodnich do Niemiec wschodnich. My się przyglądamy temu, jak wygląda, jak tworzy, jak kształtuje się nowy ład świata. Ale tak naprawdę okazało się, że pomimo to, że Paweł Pawlikowski jest tak niesamowitym formalistą i stworzył tak przepiękne dzieło filmowe, to okazało się, że dziś, w dobie tych wszystkich geopolitycznych niepokojów, jednak Cannes zapragnęło filmu, który w jakiś bardziej bieżący sposób odniesie się do tego, co dzieje się tu i teraz. Okazało się, że pomimo to, że film Pawła Pawlikowskiego świetnie się czyta, jeśli chodzi o komentarze do rzeczywistości, to jednak Cannes zapragnęło takiego filmu, który zrobi to w sposób bezpośredni, bez przebierania się w kostium.
0: Czyli może ta patyna przeszkodziła, bo no, Paweł Pawlikowski słynie z takiej lekkiej patynki, oczywiście celowo umieszczanej na filmach.
1: Powiedziałbym, że chyba kaneńskie jury i w ogóle kaneńska festiwalowa publiczność w tym roku jednak oczekiwała, że właśnie w związku z tymi wszystkimi niepokojami i w związku z tym, co się dzieje na świecie, twórcy zdecydują się mówić wprost, co ich boli. To też zresztą było świetnie widać po takich konferencjach prasowych i innych wydarzeniach, na których gwiazdy spotykały się z publicznością, bo przekonaliśmy się, że Cannes w tym roku przerwało milczenie, zarówno jeżeli chodzi o ludobójstwo w Gazie, jak i jeżeli chodzi o kwestię tego, co dzieje się w przypadku agresji, wojny Rosji z Ukrainą. Na konferencjach prasowych, na poszczególnych masterclassach gwiazdy mówiły o tym wprost, jednak chyba z takich wypowiedzi, no, która z nami zostanie najdłużej, to była wypowiedź Cate Blanchett. Cate Blanchett na masterclassie, który z nią się odbył, odniosła się do sytuacji, która spotkała Susan Sarandon. Susan Sarandon po tym, jak poparła Palestyńczyków, jak opowiedziała się jawnie po stronie Palestyny, została wyrzucona z agencji. Jej wieloletni agent zerwał z nią umowę. Hollywood przestało obsadzać ją w filmie. Właściwie zniknęła ze strefy filmów. W Cannes Cate Blanchett wzięła jej stronę. Powiedziała, że to jest absolutnie niedopuszczalne, żebyśmy dzisiaj we współczesnym, wolnym świecie nie mogli wyrażać swoich poglądów politycznych, tylko żeby spotykała nas za to jakaś kara,
0: no
1: żeby
0: tak,
1: spotykała
0: ale...
1: nas z tego tytułu jakiś ostracyzm.
0: Z drugiej strony problemy pierwszego świata. Ktoś traci agencję, a ktoś traci życie.
1: To prawda, oczywiście nie wolno tego ze sobą zestawiać, natomiast

No wiadomo, że sztuka jednak stara się pomagać tak jak może. Wiadomo, że filmowcy nie pójdą na front z kamerami, nie pójdą na front z karabinami, tylko raczej będą starali się działać z kamerami. No i to też właśnie w Cannes bardzo mocno wybrzmiało. Bardzo mocno wybrzmiało zarówno w filmie Christiana Mundziu, jak i w filmie Andrija Zwiagincewa, bo wracając do tego nagrodzonego

0: Okazuje się, że metody wychowawcze, że to jak opiekują się swoimi dziećmi, no napotyka na wielki problem, mianowicie zaczyna mieszać się do życia tej rodziny instytucja znana norweska Beravenbord, czyli ten norweski urząd do spraw ochrony praw dziecka. No i nagle okazuje się, że tak naprawdę to jak myślimy o wychowaniu dzieci, to jak myślimy o tym, w jaki sposób chcemy na nie wpływać i co chcemy je przekazać, diametralnie się różni, pomimo to, że Europa wydaje się już zupełnie zunifikowana. Nagle okazuje się, że jednak norweski pomysł na wychowywanie dzieci, rumuński pomysł na wychowywanie dzieci stoją od siebie bardzo daleko.
1: A co tam jest kością niezgody w wypadku wychowania tych dzieci? O co idzie ten taki problem jakiś taki tragiczny?
0: Powiedzmy, że jeżeli chodzi tutaj, żeby też nie psuć widzom przyjemności zaglądania tego filmu, a wątek, który poruszasz, jest akurat bardzo ważny, bardzo istotny fabularnie, to może powiedzmy tylko tyle, że chodzi o nastolatków i chodzi o ich bunt wobec otaczającej nas rzeczywistości, a kością niezgody jest to, jak rodzice z poszczególnych krajów do tego buntu podchodzą. Jak się domyślamy, jedni chcą go pacyfikować, a drudzy chcą w jakiś sposób po prostu go oswoić. No i okazuje się, że tak naprawdę w momencie, kiedy tam dochodzi do kolejnych, odsłaniane są kolejne karty fabularne, okazuje się, że tak naprawdę Christian Mundziu stawia bardzo odważną tezę, ponieważ dzisiaj w dobie naszych rozmów na temat migracji, w dobie naszych rozmów na temat tego, jak potrafimy się zaadaptować do życia w innej kulturze, no Christian Mundziu tak naprawdę odpala rakietę i mówi, że może właśnie ta adaptacja niekoniecznie zawsze powinna przebiegać w taki sposób, że te osoby przyjeżdżające z zewnątrz powinny się adaptować do tego nowego kraju, tylko może czasami warto popatrzeć na to, co one ze sobą przywożą, jaką mają perspektywę, w jaki sposób patrzą na życie i w jaki sposób doświadczenia bytowania w ich kraju mogą się przysłużyć społeczeństwu, do którego przyjeżdżają.
1: Święte bardzo... słowa, zwłaszcza na linii wschód-zachód. Zachód bardzo często nie chce słuchać tego, co ze wschodu przychodzi razem z migracją, a często to są też pomysły na życie, które nie wzięły się znikąd.
0: Otóż to, natomiast zwróć uwagę na to, jak Mundziu sprytnie to rozgrywa, bo u Mundziu to nawet nie jest migracja wschód-zachód, tylko właściwie północ-południe, a w zasadzie południe-północ. I nagle okazuje się, że to też nie są przybysze z zupełnie innych kultur i z zupełnie innych obszarów geograficznych, no tylko teoretycznie bohaterowie pochodzą z tego samego kontynentu, więc już naprawdę dziś niewiele ich różni. Norwegii w Unii Europejskiej przecież co prawda nie ma, no ale przecież i tak dzielimy strefę Schengen, więc te migracje są ułatwione. Natomiast no, okazuje się, że jednak cały czas różnice są na tyle silne, że jak pokazuje ten film, potrafią doprowadzić do dramatu, no i potrafią reżyserowi przynieść złotą palmę.
1: No to jeszcze w krótkich żołnierskich słowach domknijmy te triady nagrodzonych filmów. Powiedzmy o Minotaurze.
0: Minotaur. Powiem ci szczerze, że ja byłem przekonany, że ten film wyjedzie ze złotą palmą z Cannes, ale jednak okazuje się, że dziś, no, kiedy z Rosją dzieje się to, co się dzieje, przyznanie Złotej Palmy rosyjskiemu reżyserowi, nawet opozycjoniście, nawet
1: to byłby
0: takiemu,
1: za mocny
0: który krytykuje,
1: gest po prostu.
0: Otóż to, nawet takiemu, który krytykuje to, co dzieje się w jego kraju, no to jednak chyba byłoby trochę zbyt wiele. Andrzej Zwiagintsev jest w świetnej formie. W swoim filmie Minotaur opowiada o takim spełnionym rosyjskim oligarsze, który to ma oczywiście fantastyczną pracę, zarabia mnóstwo pieniędzy, w domu żona czeka z obiadem i ten obiad jest serwowany w momencie, kiedy on przychodzi do tego domu. Potem następuje krótka rozmowa z synem, no wszystko tam gra i buczy, wszystko jest absolutnie idealnie, do momentu, kiedy nie rozpoczyna się wojna Rosji z Ukrainą, albo jak mówią bohaterowie tego filmu, bo tam słowo wojna oczywiście nie pada, tylko mówi się o wojskowej operacji specjalnej. No
1: tak.
0: To jego życie nagle zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Firma zaczyna się walić, bo nie może prowadzić handlu z poszczególnymi krajami i sprowadzać surowców, a jeszcze przy okazji odkrywa, i to się dzieje na początku filmu, więc niczego nie psuje, że zdradza go żona. I Zwiagintsev w kapitalny sposób pokazuje taką metaforę świata postapokalipsy. Bo pomimo to, że w tym filmie wszystko wygląda pięknie, to jest taka nowoczesna Rosja. Oczywiście Zwiagintsev nie kręcił w Rosji, tylko Rosję udawała Łotwa. Ale tutaj właśnie ta imitacja pokazuje nam, jak piękna jest Moskwa, zwłaszcza te nowoczesne, nowobogackie dzielnice. No i nagle okazuje się, że mimo tych pięknych widoków, tak naprawdę jesteśmy w świecie postapokalipsy. I to nie takiej postapokalipsy, jaką kojarzymy z filmami postaciami z tego gatunku, gdzie właśnie mamy gruzy świata, tak, tylko tak, postapokalipsy mentalnej, postapokalipsy duszy, duchowej, postapokalipsy etycznej. Ogląda się to naprawdę z ogromnym przejęciem i ten film też pozwala nam, mam wrażenie, trochę lepiej zrozumieć, jak żyją, jak myślą i jak zachowują

0: Mówią się ci, którzy na temat wojny się nie wypowiadają, którzy na temat wojny nie udzielają żadnych wypowiedzi, tylko biernie podlegają polityce swojego rządu. No i naprawdę to jest film, który z nami po Cannes zostanie na długo.
1: Po Cannes, po którym na ustach wszystkich są trzy filmy, czyli Fjord, Minotaur i właśnie Ojczyzna. Same te tytuły dużo o nich mówią, a o filmach, które w tym roku skradły serca krytyków i publiczności Cannes, opowiadał nam Artur Zaborski, który śledził festiwal na żywo we Francji. Bardzo dziękujemy ci, Arturze.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: 2,5 minutki po wpół do 9:00 słuchają Państwo Poranka Dwójki. Pora ugościć naszych gości.
1: Goście Dwójki.
0: Są nimi dzisiaj autorzy spektaklu, który już za 2 dni będzie miał swoją premierę, a dramat będzie miał w ogóle swoją polską prapremierę. Mówimy o tytule Bracia Lejmanowie w Teatrze Współczesnym w Warszawie. Są z nami reżyser spektaklu i autorka tłumaczenia dramatu, czyli pani Joanna Połeć i pan Oskar Winiarski.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Od razu powiedzmy sobie to wprost. W studiu jest 2 aktorów, dlatego że macie takie zaplecze. Oskar, debiutujący reżyser, jest aktorem w pierwszym wykształceniu. Joanna, autorka tłumaczenia, również jest aktorką w pierwszym wykształceniu. No i chciałem was zapytać, jak to aktorskie zaplecze pomaga wam teraz realizować przedstawienie właśnie po tej drugiej stronie, być realizatorami spektaklu, który już za momencik będzie miał premierę.
3: Możemy jeszcze dodać, że jesteśmy nie tylko aktorami w pierwszym wykształceniu, ale również
0: aktywnymi
3: aktorami, ale również przyjaciółmi z roku, gdyż tak, razem studiowaliśmy z Joanną i to ze studiów w krakowskiej szkole teatralnej się znamy. Jeżeli chodzi o to, jak doświadczenie aktorskie pomaga reżyserować, ktoś kiedyś powiedział, że reżyser jest dyletantem w wielu dziedzinach i tak z pewnością jest. Musi się znać trochę na wszystkim i otaczać się zdolnymi ludźmi, którzy pomogą mu realizować różne aspekty związane z produkcją, czy to filmową, czy teatralną. Więc fakt, że jestem aktorem

0: na pewno pomaga mi być mniejszym dyletantem, jeżeli chodzi o kontakt z aktorami, co jest szczególnie pomocne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że mam materiał, który jest w całości zbudowany na takiej aktorskiej wirtuozerii. W związku z czym ten kontakt z aktorem i umiejętność nawiązania dobrego kontaktu z aktorami w przypadku tej realizacji była bardzo ważna.
1: No a w wypadku tłumaczenia, pisania na scenę, ty, Joanno, jesteś też dramaturżką. Na pewno przy przekładaniu dramatu to takie wyczucie, co da się, czego nie da się powiedzieć na scenie, musi pomagać, prawda?
2: Tak, ale... Jestem rzeczywiście aktorką z wykształcenia i pracuję jako aktorka, ale tak naprawdę pierwszym moim wykształceniem była polonistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim i to kompetencje zdobyte tam pomogły mi też bardzo w wykonaniu tego tłumaczenia. Poza tym język angielski otaczał mnie właściwie od zawsze, ponieważ mój tata jest anglistą i tłumaczem, a przy okazji zupełnie fanatycznym miłośnikiem języka angielskiego i dzięki niemu miałam kontakt z językiem właściwie od zawsze. Też pozdrawiam bardzo serdecznie mojego tatę. I w tłumaczeniu tego tekstu właściwie pomogły mi obie te kompetencje, ponieważ jako aktorzy jesteśmy w stanie z Oskarem wyczuć muzyczność tekstu, rytmikę. Także naturalnie przychodzą nam pewne rozwiązania inscenizacyjne, które zresztą w przypadku tego tekstu są też bardzo mocno wpisane w tkankę, w strukturę.
1: Powiedzieliśmy trochę o takich właściwościach warsztatowych. Oskarze, powiedziałeś, to jest takie aktorskie przedstawienie. Joanno, mówisz, że to jest muzyczny tekst, ale przejdźmy teraz na sekundeczkę do tego tytułu. Bracia Lejmanowie. Ilu jest tych braci?
0: Braci jest trzech. Henry, Emanuel i Meyer. Docierają do Ameryki w połowie XIX wieku, są imigrantami z Bawarii i marzą o lepszym jutrze, to znaczy śnią ten amerykański sen i tam, zaczynając skromnie od sklepu z przysłowiowym mydłem i powidłem, zaczynają intensywną pracę, aby polepszyć swoje jutro.
1: Przypomnijmy państwu, to są ci sami bracia Lejmanowie od tego wielkiego banku, który zbankrutował w roku 2008. Czyli zaczynamy od pokolenia emigrantów, sklepikarzy, tak?
0: Tak, tak. Zaczynamy od protoplastów właściwie tego rodu finansowego. Wiemy wszyscy, jak kończy się ta historia. Ta historia kończy się w 2008 roku, kiedy bank inwestycyjny Lehman Brothers upada w czasie kryzysu finansowego. W związku z czym mamy tu do czynienia z rozpiętą na przestrzeni 150 lat historią rodziny. Braci jest trzech, tak jak trzy są pokolenia. Jest to pokolenie dziadków, ojców, a następnie synów. No i mamy trójkę aktorów. Wspaniałych, fantastycznych aktorów Teatru Współczesnego w Warszawie. Mateusz Król, Szymon Roszak i Przemysław Kowalski. Oni też wcielą się we wszystkie postaci obecne w tym dramacie i przewijające się przez te 150 lat historii. Czyli to oni będą grać wszystkich członków rodziny Lehmanów, partnerów w interesach, żony, kochanki i wszystkie z całym dobrodziejstwem tutaj anturażu. Dlatego też mówiłem wcześniej właśnie o wirtuozerii aktorskiej tego spektaklu. Po prostu no, umiejętność wcielania się w kolejne role i to błyskawicznego wcielania się w kolejne role była tutaj niezbędnym elementem, nie chcę powiedzieć castingu, bo to ja błagałem panów, tych trzech panów, żeby zgodzili się wziąć udział w tym przedsięwzięciu i jestem bardzo szczęśliwy, że się zgodzili.
1: Jakim językiem jest napisany ten dramat? Oskarze, wspomniałeś o tym, że to jest 150 lat historii, że on jest zaludniony postaciami, sytuacjami. Tych syntez musi być tam z natury rzeczy sporo. Z drugiej strony kameralna obsada, troje aktorów. Joanno, jakim językiem ten oryginał był napisany, w jakim stylu dramaturgicznym w ogóle? Jak to jest ujęte?
2: Tak, ten tekst jest napisany w dość misterny sposób. Tam właściwie już w prologu Henry wypowiada takie słowa, że jego bohater wkracza do magicznej pozytywki zwanej Ameryką. I to zwiastuje też sposób, w jaki ten tekst jest ustrukturyzowany. To znaczy, tak jak już wspominałam, jest on bardzo muzyczny, bardzo rytmiczny, z wieloma powtórzeniami, nawracającymi motywami, rozwijającymi się, przyspieszającym tempem. To, co istotne było dla mnie w tej angielskiej

0: polskiej wersji, to że czytając ten tekst czuję się taki wewnętrzny puls i zadaniem moim było wysłyszenie tego pulsu i przełożenie go na język polski, uwzględniając oczywiście różnice językowe, ale było to ciekawe, bo to było tak trochę jakbym musiała przetłumaczyć angielskie nuty na polskie nuty, więc ten proces był bardzo taki twórczy, był to rodzaj takiej, no takiej gry z tym oryginałem. Tekst jest podzielony na trzy części. W jednej dowiadujemy się, jak wyglądały początki tego interesu. Jest to taki, taka część bardzo osadzona w materialności. Kolejny rozdział to jest przejście do czasów giełdy, banku, kiedy właściwie od towarów materialnych przechodzimy do
1: spekulacji.
0: Słów.
1: Mhm.
0: Do słów, do spekulacji i kolejna ostatnia część dotyczy już tego stopniowego zanurzania się w erę cyfrową.
1: To jest tekst, który będzie miał swoją polską prapremierę. To aż dziwne, no bo przecież taki nośny temat, kryzys 2008 roku, no być może on tak bardzo nie obszedł Polskę, dlatego że myśmy wtedy akurat mieli taką gospodarczą zwyżkę. Ale zastanawiam się, jak ty, Oskarze, na ten tekst trafiłeś, bo on wydaje się, że no, za granicą miał swoją recepcję, był nośny. Swoją drogą ta historia jest interesująca, bo ten tekst został napisany przez Włocha, tak naprawdę opowiada o dosyć takim głębokim wglądzie w środowisko amerykańskich nowojorskich Żydów, ale ty przez Włochy się tam dostałeś, prawda? Bo ty jesteś właściwie człowiekiem żyjącym na dwa kraje, na Polskę i na Włochy, prawda?
2: Tak, tak, tak. Włochy zawsze były, że tak powiem, bardzo mi bliskie z wielu względów, przede wszystkim rodzinnych. Tam kończyłem szkołę średnią i wiem, że mamy, nie chcę tutaj, a jestem gadułą, więc zważycie, czego proszę tutaj ścinać tą historię. Więc tam kończyłem szkołę średnią, studiowałem aktorstwo. W 2017 debiutowałem w teatrze właśnie we Włoszech, pracując tam jako aktor dla Teatro Stabile dell'Umbria. I tam też po raz pierwszy usłyszałem o autorze, o Stefano Massinim i o tekście Lehman Trilogy. To był tekst, który Stefano Massini napisał i który został wystawiony najpierw we Francji, a później była taka głośna inscenizacja w Piccolo Teatro w Mediolanie, wyreżyserowana przez Luca Ronconiego. Luca Ronconi to był bardzo znany włoski reżyser i była to jego ostatnia inscenizacja, gdyż chwilę potem zmarł, w związku z czym ten tekst był bardzo głośny, bo to było jego ostatnie dzieło. I moi znajomi mieli znajomych, którzy tam grali, więc kiedy byłem w próbach, akurat do Mistrza i Małgorzaty docierały do mnie różne plotki na temat tej konkretnej produkcji. I teraz, jako że pracowałem nad Mistrzem i Małgorzatą, byłem bardzo chłonny wszystkiego tego, co mogłoby poszerzyć konteksty. W 2017 roku ukazał się taki film Śmierć Stalina. Świetna tragikomedia, właściwie opowiadająca o wszystkim tym, co wydarzało się na Kremlu, kiedy Stalin umierał. I zachwycił mnie tam jeden aktor, Simon Russell Bell, który wcielał się tam w rolę Barry. I kiedy kilka lat później pojechałem do Londynu, chciałem go zobaczyć na scenie. I właśnie wtedy grano spektakl The Lehman Trilogy w reżyserii Sama Mendesa. To jest ten reżyser, który reżyserował m.in. American Beauty. Tak. I wybrałem się zobaczyć tego aktora, Simona Russella Bella, który wcielał się tam w rolę Henry'ego. I to był mój pierwszy kontakt z tym tekstem, więc który bardzo mi się spodobał. I kiedy Teatr Współczesny ogłosił konkurs dla debiutujących reżyserów, wiedziałem, jak wygląda tam zespół aktorski, wiedziałem, z którymi panami chciałbym współpracować. I ten tekst właściwie sam pojawił się w mojej głowie i stąd decyzja, żeby skontaktować się z Joanną z prośbą o przetłumaczenie tego tekstu, tak. Gargantuiczne zadanie, tytaniczna praca, która zupełnie nie wiadomo było, czy się opłaci. No i proszę, Joanno, opłaciła się.
1: No opłaciła się i zaraz polska prapremiera tłumaczenia braci Lehmanów. Szukam jakiejś analogii, szukam jakiegoś porównania z dramatem albo z innym tekstem polskim, który by opowiadał o podobnych dziejach, no dziejach fortun, dziejach karier, ale też dziejach pieniądza i jakiegoś takiego społecznego awansu. No oczywistym tropem jest Ziemia Obiecana, czy co, Lehman Brothers to jest taka Ziemia Obiecana, tylko że w Stanach Zjednoczonych?
0: Być może.

0: Może tak, jest bardzo dużo paralel, natomiast u nas jest trochę szerszy horyzont czasowy. My zaczynamy jeszcze przed połową XIX wieku, a kończymy w 2008 roku.
1: Mógłbym dodać, tak, no również jakby bracia Lehman zaczynali od bawełny. Znaczy najpierw to był sklep z prostymi narzędziami, natomiast te pierwsze duże pieniądze pojawiły się właśnie w pośredniczeniu w sprzedaży bawełną. Tutaj mogę nadmienić, że nasz scenograf, wspaniały, niezastąpiony Marek Idzikowski, oczywiście kiedy zaprosiłem go do pracy nad tym tekstem, pierwsze co zrobił, to wybrał się do Muzeum Sukiennictwa w Łodzi, żeby stamtąd czerpać inspiracje. I no, już sami państwo będą musieli przyjść na scenę w baraku w Teatrze Współczesnym, żeby zobaczyć, jak udało nam się na tej niewielkiej przestrzeni wyinscenizować na przykład gigantyczne przestrzenie fabryczne przemysłowców z północy Stanów Zjednoczonych.
0: Tak, paralelą jest też portret miasta. Tak jak w Ziemi Obiecanej mamy Łódź, tak tutaj mamy Nowy Jork.
1: Tak, Nowy Jork, który był, tak jak mówisz, no, tego magicznego poranka, Ameryka obracała się jak pozytywka. Gdy tylko jedno okno się otwierało, zaraz zamykało się następne. Gdy tylko jeden wóz się pojawiał, zaraz pojawiał się następny. Więc ta Łódź, która była miastem multikulturowym, wielonarodowościowym, jest faktycznie, można tutaj wysnuć pewne analogie do Nowego Jorku, ale tak jak mówi Joanna, nasz horyzont czasowy jest o wiele dalszy i szerszy.
2: Kiedy Ziemia Obiecana się ukazała, pojawiła się spora dyskusja, no to w związku też ze Stanisławem Rejmontem, odżegnywano go o czci wiary jako antysemitę. Teraz ten temat dotyczący recepcji tego dziedzictwa kulturowego, czy dialogu między kulturą, czy polską i żydowską, jest też tematem gorącym. Wy, robiąc premierę w tej chwili o historii wzlotu i upadku banku założonego i prowadzonego przez żydowską rodzinę, spodziewacie się również recepcji, która gdzieś będzie zahaczała o takie wątki dialogów międzykulturowych? No bo to przecież temat, który jest bardzo taki gorący.
1: Pierwsze, kiedy zaczynaliśmy, kiedy wiedzieliśmy już, że ten spektakl prawdopodobnie powstanie, kiedy przystąpiliśmy do pracy, to czytałem recenzję tej westendowskiej, broadwayowskiej wersji. Tam bardzo, recenzje oczywiście były bardzo przychylne. Ten spektakl zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych był dużym sukcesem. Pojawiły się tam recenzje sporadyczne, negatywne, które mówiły o tym, że ten tekst powiela taki stereotyp chciwego Żyda. Ja tego bardzo, bardzo chciałem uniknąć. W związku z czym odbyliśmy też szereg konsultacji, bo chcieliśmy tą kulturę wyeksponować w sposób, że tak powiem, maksymalnie wiarygodny i pozbawiony takiego stereotypowego myślenia. Jeżeli chodzi o obecną jakby sytuację, no ten tekst szczęśliwie jest odległy od tego.
2: Czasowo. No
1: czasowo. Kończymy naszą historię w 2008. Chociaż no, to jakby czas pokaże. Pamiętam jedną z taką prób świateł w zeszłym tygodniu. Próbowaliśmy sobie światła w spokoju, kiedy nagle zaczął nas dolatywać taki nachodzący z ulicy krzyk i odgłos takiej manifestacji, która w pewnym momencie zatrzymała się na ulicy Mokotowskiej. Była to manifestacja przeciwko temu wszystkiemu, co dzieje się w Palestynie. I tak słuchaliśmy tych wszystkich krzyków. I w pewnym momencie naszła mnie taka myśl, ale zaraz, czy oni zatrzymali się przed Teatrem Współczesnym? Ale no, to może są zbyt daleko idące tutaj konfabulacje. Oczywiście jest we mnie jakaś taka pewna obawa, jak to zostanie odebrane teraz, bo czas no, jest trudny. Natomiast nasza historia nie zajmuje się tym wątkiem. Znaczy to jest bardziej o poszukiwaniu tożsamości. Myślę, że to jest dla mnie też najcenniejsze w tym tekście i dlatego jest on mi bliski, że on jest troszkę o skromnych początkach, o nadziei i o lęku. I stąd też ten taki trzyaktowy podział, prawda? Czyli skromny początek naszych trzech braci, wielkie marzenie, które pęcznieje w drugim akcie i nieuchronnie zbliżająca się klęska w akcie trzecim, koniec w 2008.
0: Ja chciałabym jeszcze się odnieść do tego zarzutu o stereotypowe przedstawienie Żydów jako chciwych,

0: akurat w tym tekście wydaje mi się, że dość mocno jest podkreślone, że chciwość i to galopowanie w kierunku pieniądza, zarobkowania i wykorzystywania zasobów łączy się, jakby idzie równolegle z procesem odchodzenia od religii.
1: Mhm. Czyli to jest historia ze świadczenia braci Lehman.
2: Tak, tak. Oni docierają do Ameryki jako bardzo ortodoksyjni Żydzi w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Tak, to tak, znaczy tak. Są wartości takie jak rodzina, bliskość, praca są dla nich ważne i w miarę jak stają się coraz bardziej zamożni, stopniowo się laicyzują i tam zatracają w pewnym momencie właśnie to, co było piękne. Co było punktem wyjścia dla ich historii, czyli trzech braci, którzy marzyli o lepszym jutrze.
0: Tak, i oglądamy proces erozji wartości w biznesie, to znaczy na początku biznes ma służyć ludziom, zaspokajać ich potrzeby i to morfuje do takiej zupełnie przerażającej, diabolicznej sytuacji, kiedy zastanawiamy się, w jaki sposób wmówić ludziom, że potrzebują właśnie tego, co my sprzedajemy.
1: Jeżeli chcielibyście państwo doświadczyć tej historii, jak ja rozumiem, kawałka historii Ameryki, historii emigracji i historii kilku pokoleń opartej na faktach z historii braci Lehman, tych od banku Lehman Brothers, który w 2008 roku upadł w czasie krachu na nowojorskiej giełdzie, to zapraszamy państwa na środę, tak? W środę prapremiera polska braci Lehman trylogii w reżyserii Oskara Winiarskiego i w przekładzie Joanny Połeć w Teatrze Współczesnym w Warszawie. Są jeszcze bilety?
2: Na spektakle, owszem. Jeszcze te czerwcowe spektakle. Gramy później następny set 14, 16 i 17 czerwca. Tam jest jeszcze szansa, żeby dostać miejsca, ale proszę się spieszyć. Tak jak mówiłem, scena jest niewielka, a bilety znikają szybko.
1: Zapraszamy serdecznie. Dziękujemy bardzo za dzisiejszą wizytę Oskarowi Winiarskiemu, Joannie Połeć. Zapraszamy państwa do Teatru Współczesnego w Warszawie. Tymczasem chwila muzyki.
0: Dziękuję.

Muzyka Karla Marii von Webera dopływa z nami powoli do godziny 9, do końca poranka dwójki, ale jest jeszcze kilka ważnych spraw, może najważniejszych, to są podarunki od naszego programu. Płyta tygodnia, która trafi do pana Dawida oraz płyta dodatkowa, która trafi do pani Elżbiety. Bardzo dziękujemy państwu za te trzy wspólne godziny, które spędziliśmy od 6. Dziękuję też za wiadomości o projektach, które potrafią zająć całe życie, zwłaszcza pani Halinie, która w bardzo piękny sposób opisała to, jak jej mąż przez 24 lata codziennie po pracy sam własnymi rękami stawiał dom, w którym teraz mieszkają. Bardzo serdecznie państwa pozdrawiamy w imieniu ekipy Poranka Dwójki. Z państwem zostanie jeszcze chwilkę dłużej Anna Regulska za konsoletą, a my kłaniamy się. Katarzyna Fitzwilliams, wydawczyni audycji, Tomasz Szachowski, który wybrał muzykę, i Jan Kantyzienko. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Jazzu nie da się zapisać w nutach. On żyje przede wszystkim w nagraniach. Dlatego tak ważne są małe, niezależne wytwórnie. Gdyby nie one...

0: artyści tacy jak Charlie Parker czy Billie Holiday mogliby po prostu zniknąć bez śladu. Legenda japońskiej fonografii, założyciel słynnej wytwórni Free Blind Mice, Takeshi Fuji, będzie gościem najbliższej nocnej strefy. Jakie historie kryją się za najbardziej poszukiwanymi płytami jazzowymi świata? Jak powstawały wychwalane dziś pod niebiosa tłoczenia japońskiej wytwórni? O tym dziś o 23:00. Zapraszam, Krzysztof Dziuba.
1: Autopromocja.
2: Jest 9:00.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Grzegorz Małecki.
2: Czas na wiadomości kulturalne. Zapraszam, Justyna Piernik. Koncertem galowym zakończył się 45. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej Hajnówka w Białymstoku. Wyniki konkursu ogłosił dyrektor festiwalu Mikołaj Buszko. W najbardziej prestiżowej kategorii chórów zawodowych przyznano dwa pierwsze miejsca.
4: Dwa pierwsze miejsca ex aequo i nagrody ufundowane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego przyznano bizantyjskiemu chórowi Aten z Grecji oraz chórowi kameralnemu Woskresinie z Iwano-Frankowska w Ukrainie pod dyrekcją Wołodymyra Rudnyckiego. Chciałbym powiedzieć, że dla nas, organizatorów, wszyscy jesteście najlepszymi laureatami.
5: Drodzy kochani, wy jesteście jak te chóry anielskie.
2: Dodał przewodniczący jury ksiądz Jerzy Szurbak. W tegorocznym festiwalu wzięło udział 20 chórów z 13 krajów Europy, Azji i Afryki. Szlak kulturowy kanału Elbląskiego będzie jeszcze ciekawszy. Samorządy z regionu otrzymają miliony złotych unijnego wsparcia na rozwój infrastruktury i promocję jednej z największych atrakcji Warmii i Mazur.
6: Kanał Elbląski ma stać się jeszcze większą atrakcją turystyczną regionu. Dzięki środkom z programu Funduszy Europejskie dla Warmii i Mazur, samorządy zrzeszone w Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego zrealizują kilka dużych inwestycji. W Pasłęku wyremontowany zostanie zabytkowy ratusz, gdzie powstanie muzeum. W Iławie zaplanowano modernizację portu śródlądowego i stworzenie stałej wystawy poświęconej żegludze. Z kolei w Małdytach powstanie samoobsługowe muzeum Kanału Elbląskiego poświęcone historii kanału i jego konstruktorowi George'owi Jacobi Stenke. Największą inwestycją będzie natomiast adaptacja zamku w Ostródzie wraz z nową ekspozycją dotyczącą szlaku kulturowego kanału Elbląskiego.
2: Informowała Aneta Pastuszka z Radia Olsztyn. Kotek i magiczna szafa to najnowszy spektakl dla najmłodszych przygotowany przez Lubelski Teatr Andersena. W spektaklu przedmioty codziennego użytku zmieniają funkcję, a zwykła szafa staje się przestrzenią wyobraźni. Mówi scenarzystka i reżyserka Małgorzata Kiliańska.
7: Mamy na przykład rękawiczkę, która na oczach widza staje się nagle pajączkiem, który zaczyna się z nami bawić. Mamy też scenę deszczu. Ten deszczyk też gdzieś tam do nas delikatnie podchodzi. Jest też kotek, który nas prowadzi przez to i trochę jest takim upersonifikowanym dzieckiem.
2: Dyrektor Teatru Andersena Krzysztof Rzączyński dodaje, że spektakl jest pełen delikatności.
8: Dzięki tej delikatności, miękkości grania chcemy stworzyć taki świat bardzo, bardzo przyjazny. Z naszego takiego cyklu najnajowego to jest kolejny spektakl. Naszą rolą jest dawanie takiej przestrzeni na pierwsze kroki teatralne naszym widzom, najmłodszym.
2: Kotek i magiczna szafa na deskach Teatru Andersena w Lublinie w każdy weekend do połowy czerwca. W sieci dostępna jest ogólnopolska mapa śpiewów majowych. To oddolna inicjatywa, która najpierw obejmowała województwo łódzkie, a z czasem objęła całą Polskę. Powstała z potrzeby popularyzacji i zachowania tradycji, mówi pomysłodawca akcji Samuel Szatkowski.
9: Bardzo ważne jest utrwalać zjawiska, które w przypadku nabożeństw majowych, one cały czas są praktykowane, ale nigdy nie wiadomo, co będzie za kilka lat. Ogólna idea jest właśnie taka, żeby spopularyzować tę tradycję.
2: Obecnie na stronie jest oznaczonych około 300 kapliczek.
9: My korzystamy z prostych narzędzi przy tworzeniu tej mapy. Mam na myśli Google Maps, dokładnie rozszerzenie My Maps, które umożliwia wprowadzanie znaczników. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby własnoręcznie wprowadzić taki znacznik.
2: Mapę można znaleźć na profilu Fundacji Gościniec Łódzki. I to wszystkie poranne wiadomości kulturalne.

0: pogoda.
1: Przed nami piękny dzień, będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura na przeważającym obszarze kraju od 21 do 26 stopni, a nad samym morzem 16-18. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni i północny.
2: Reklama.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Julie Meretu, Maria Jarema i Min Lantran. Trzy twórczynie, trzy pokolenia, trzy spojrzenia na abstrakcję. Jedne z najbardziej wyrazistych i inspirujących współczesnych artystek. Poznaj najnowsze wystawy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
2: Reklama.
5: Program Drugi Polskiego Radia. Dziś jest poniedziałek, 25 dzień maja, 6 minut po 9:00.

Marcin Majchrowski, dzień dobry. Bardzo serdecznie Państwa witam. Przy konsolecie od rana Anna Regulska. Będziemy z Państwem do południa, jak to zwykle o tej porze. Zapraszam na dzisiaj i na 3 następne spotkania, aż do czwartku włącznie w kanonie dwójki. A będę Państwu w tym tygodniu proponował przede wszystkim muzykę XX wieku. Myślę tutaj o głównej części naszych spotkań. To będą 4 różne koncerty instrumentalne, uwaga, z wiolonczelą, fortepianem, klarnetem i skrzypcami w rolach głównych. Trochę nagrań, które będę przypominał, ale też bardzo nowe i świeże. Tak będzie dzisiaj, bo zabrzmi jedno z najbardziej niezwykłych dzieł w literaturze XX wieku, a myślę, że nam bardzo bliskie, czyli koncert wiolonczelowy Witolda Lutosławskiego. To ciągle chyba najnowsza płyta firmowana przez Orkiestrę Filharmonii w Luksemburgu i Jeana Guyena Queyrasa. Szczegóły po 9:40. To zresztą jedynie jeden wątek tych audycji, no bo oczywiście tym koncertom instrumentalnym w tej głównej części kanonicznej będą towarzyszyły inne utwory, muzyka symfoniczna przede wszystkim, a muzyka kompozytorów polskich z różnych czasów pojawiać się będzie również w interpretacjach polskich artystów w ostatniej godzinie kanonu po 11:15. Dzisiaj zabrzmią pieśni Pawła Kleckiego w interpretacji Urszuli Kryger, no i kameralna fantazja Aleksandra Tansmana. Szczególnie pieśni Pawła Kleckiego to, myślę, taki absolutny rarytas, a oprócz muzyki w kanonie, jak zawsze, literatura, czyli proza po 9:30 i poezja tuż przed południem, no i nieodzowny kwadrans bez muzyki. On się zaczyna, przypominam, o 11:00. Zapraszam na prawie 3 godziny z dwójką teraz. Oczywiście zapraszam zawsze i nieustająco, by Państwo nie wyłączali radioodbiorników. No, a to nasze powitanie o tej porze, no to mogą się Państwo domyślać, niezmienne.

Melodię Mirosława Skoryka grała Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, dyrygował Michał Klauza. O tym, co za kilkadziesiąt minut, to już Państwo po części wiedzą, a teraz coś z twórczości Jana Sebastiana Bacha. Zespół La Petite Bande i Sigiswald Kejken to są, można powiedzieć, ale takim miłym, w cudzysłowie, weterani wykonawstwa historycznego, a może lepiej stwierdzić, że nestorzy tej ścieżki wykonawczej, w pewnym sensie artyści, których nie można nie doceniać, nie trzeba u nas przedstawiać, no bo ich dokonania są przecież nie do przecenienia i są długo z nami, a mimo upływu lat działają dalej i wciągają w orbitę tej swojej estetyki wykonawczej młodych artystów, nowe generacje, a czerpanie doświadczeń i inspiracji od starszych, którzy mogą stać się mentorami młodych, no to przecież coś bardzo szczytnego i bardzo ważnego, tak mi się wydaje, bo to ten aspekt życia artystycznego, który jakoś tam buduje głębszy fundament kultury muzycznej, tworzy wspólną przestrzeń, wymienianie się doświadczeniami. I to nie jest powielanie dokonań, ale moment, w którym wykluwa się coś zupełnie nowego, świeżego, niepowtarzalnego. Ukazał się już jakiś czas temu zresztą drugi album, który przynosi koncerty instrumentalne Jana Sebastiana. To są dzieła, które za życia Bacha egzystowały w różnych obsadach, bo przecież Bach transkrybował materię swoich utworów i sięgał po nie w różnych latach i miejscach swojej działalności. Tak trochę chyba trzeba powiedzieć, w zależności od potrzeb artystycznych. I całą tę przestrzeń muzycy pod kierunkiem Sigiswalda Kejkena chcą jakoś uporządkować i przedstawić w swoich nowych interpretacjach. I na tej drugiej płycie z serii jest również koncert klawesynowy G.

Moll, Schmider 1058, no bo to jest transkrypcja właśnie koncertu skrzypcowego Amol w katalogu dzieł Jana Sebastiana Bacha odnotowanego pod numerem 1041. Transkrypcja z tym obniżeniem o całą sekundę w dół w całej materii, żeby było wygodniej na instrumencie klawiszowym grać, aby dopasować się właśnie do skali tesitury klawesynu. Wydaje się, że Bach nie był do końca zadowolony z tej wersji, pewnie dlatego, że nie zmienił znacząco partii towarzyszenia, która trochę zbyt mocno przytłacza klawesyn, ale to takie utyskiwania tylko. Mario Sarecchia to jest ceniony belgijski klawesynista mieszkający w Amsterdamie. Występy solowe ma, oczywiście realizację basso continuo na swoim koncie. Szczególnie właśnie wpisuje się we współpracę z tym zespołem muzyki dawnej La Petite Bande, którego nazwa już dzisiaj padła, i z Sigiswaldem Kajkenem, i właśnie to Mario Sarecchia gra partię solową w tym koncercie klawesynowym G-moll Schmider 1058 Jana Sebastiana Bacha, który Państwu teraz rekomenduję i którego wspólnie posłuchamy. Allegro molto moderato, andante con moto i allegro assai. Mario Sarecchia, klawesyn, i zespół La Petite Bande, dyryguje Sigiswald Kajkenem.

0: przy klawesynie i zespół La Petite Bande od skrzypiec prowadzony przez Sigiswalda Keikena. To był koncert klawesynowy G-moll Jana Sebastiana Bacha w katalogu Schmidera numer 1058. Program Drugi Polskiego Radia jest 9:30.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: Nakładem wydawnictwa Krytyki Politycznej ukazało się drugie wydanie książki Michała Jędryki Ołowiane dzieci, zapomniana epidemia, rozszerzone o dalsze losy bohaterów tej niezwykłej historii, której pierwszą wersję miłośnicy reportażu poznali już w 2020 roku. Michał Jędryka był jednym z bohaterów tej historii, owym ołowianym dzieckiem mieszkającym w pobliżu szopienickiej huty, który do dziś pamięta czerwień familoków, duszący dym i życie w cieniu huty żywicielki, bo ona była najważniejsza. Czyta Arkadiusz Janiczek.
3: Umarł Fischer, kolega z podstawówki. Postać ważna, gdyż jego dziadek, stary Fischer, miał kiosk. Można było tam dostać spod lady komiksy z serii Kapitan Kloss, Kapitan Żbik albo Podziemny Front. Dla nas absolutne rarytasy. A także czerwone Carmeny i niebieskie Karo. Towar jeszcze bardziej pożądany, zważywszy, że były to pierwsze w życiu papierosy palone przez nas w krzakach, już w piątej klasie. Fischer umarł nagle, niespodziewanie i kłopotliwie. Zrozpaczona wdowa musiała transportować jego zwłoki z południa Francji. Zdecydowaliśmy, że dla uczczenia jego pamięci trzeba się napić i z takim postanowieniem udaliśmy się na pogrzeb. Na cmentarzu w Dąbrówce Małej, przy świeżo wykopanym grobie, czekała na kondukt grupa żałobników. Za nimi, przy głównej alejce, ustawili się dyskretnie grabarze. Wczesną jesienią, ciepłą i kolorową, pasującą bardziej do spaceru z psem lub grzybobrania niż do śmierci, na cmentarzu parafialnym kościoła pod wezwaniem świętego Antoniego, patrona między innymi od spraw beznadziejnych, po prawie 40 latach spotkałem szkolne koleżanki i kolegów z podstawówki. Oprócz garstki obecnych wspomnijmy też całą resztę, nieobecnych lub martwych. Najpierw my, obecni, zbliżyliśmy się do pozostałej grupki stojącej przy grobie. Coś nie za dużo nas, powiedział Groszek, odkręcając nakrętkę. Zostaw tę flaszkę. Groszek, z wykształcenia inżynier, z przekonania śląski autonomista, i w mediach społecznościowych radykalny zwolennik teorii o wyższości silników diesla nad elektrycznymi, posłuchał churalnej sugestii. Na razie. Chyba nie powinno się pić na cmentarzu, przynajmniej w tym kraju i w tym obrządku. Nawet w dobrej intencji. Poza tym, co powiedzą nasi dawno niewidziani znajomi, jak nas zobaczą? Pewno nic. Zestarzeliśmy się. To będzie największą atrakcją. Jako słoik przybyły z Warszawy byłem obiektem szczególnego zainteresowania. Nic tak nie pobudza do, nazwijmy to, wyrażania zdania odrębnego jak Warszawa. Łączy całą Polskę w wyrażaniu jednolitego, solidarnego, wspólnego ponad podziałami uczucia nienawiści. Zaraz się zacznie. Nadchodzi moja młodsza siostra z koleżanką i kolegą. Wcześniej zdążyłem dowiedzieć się, że koleżanka jest świeżo po rozwodzie, a kolegę zobaczę o kulach. Cześć, siostra. Przywitałem się z jedyną z tej grupy osobą, z którą miałem kontakt przez te lata. Cześć, brat. Cześć, Daisy. Cześć, Hanka. Groszek też się przywitał. Jeżeli najważniejsze jest pierwsze wrażenie, a pocieszmy się, nie jest, to powinniśmy być w szoku, oceniając nasz aktualny wygląd. Czas zatarł podział na trochę starszych i trochę młodszych, wyrzucając nas wszystkich na tak kiedyś odległą mieliznę średniego wieku. Dalej dotarł tylko Fischer. Gdzie są te niegdysiejsze loki, smukłości i gładkości? Dziewczynki i chłopcy zmienili się najpierw w panie i panów, by potem przeistoczyć się w kogoś takiego. Tylko po co tyle fałdek, zakoli i podbródków? Protez, licówek, okularów. Jeżeli oni pomyśleli o mnie to, co ja o nich, to są z nich świetni.

linie. Po chwili oczywiście nam przeszło, ale pierwsze wrażenie. Hanka? Waldi? To naprawdę wy? A ta starsza pani to kto? Nie, pomyłka. Ta pani to nie od nas, z innego pogrzebu. Po uroczystości Groszek, czyniąc cmentarne honory domu, wyciągnął wreszcie okolicznościową flaszkę i zaproponował, by odwiedzić resztę naszych na kwaterach, tę umarłą klasę. Oczywiście w tym momencie zmyślam. Groszek by tak nie powiedział. Groszek był po politechnice. Są tu prawie wszyscy nasi klasowi umarli. Nie chce się wierzyć. Ze łzami w oczach pociągnęliśmy z gwinta i ruszyliśmy w obchód. Po krótkich poszukiwaniach stanęliśmy obok grobu, który zamiast pomnika wieńczyła marmurowa piłka. To już druga, mniejsza. Poprzednią gwiznęli, wyjaśnił nasz przewodnik. Grób Roberta, Adam leży obok. Adam i Robert Mitterrandu, czarni śląscy bracia, czarniejsi od węgla. Owoce internacjonalistyczno-seksualnych uniesień czarnoskórego studenta, który po skończeniu w Polsce studiów zabrał się z powrotem na czarny ląd do proklamowanego w miejsce dawnej Rodezji Zimbabwe, zostawiając dwójkę małych murzynków i ich śląską matkę w infamii. Nie sprawdziło się czarnowictwo śląskiego klasyka Janosza, który pisał o tych stronach, bo żaden murzyn by się tu nie uchował. Każdego odmieńca ukradkiem nocą by zatłukli. Pamiętam zachwyt mojej matki, chyba w latach 80., gdy zobaczyła pod szkołą numer 46 dwójkę czarnych braciszków, starszego Adama i 4 lata młodszego Roberta, kłócących się za wzięcie w najczystszej, bezbłędnej, pięknie brzmiącej śląskiej mowie. Zobacz, jak się oni gryfnie nauczyli go dać, pochwaliła. Dopiero gdy z ust chłopaków zaczęły lecieć K i H, dodała z ledwo wyczuwalną już nutką podziwu. Aha, chory z nich są. Groszek zaczął wspominać. Robert nawet dobrze się zapowiadał jako zawodnik. Miał talent. Nie tylko grał w ekstraklasie. 7 razy. A nawet powołano go do reprezentacji Polski juniorów. Waldi był w kwestiach futbolu dobrze zorientowany. I nagle umarł. Podobno na serce. Wada wrodzona. Zawał? Doping? Nie wiadomo, dodała moja siostra, krzywiąc się od cmentarnej wyborowej. A Adam? Dlaczego Adam? Zapytałem. Groszek miał z nim kontakt na studiach. On się nigdy nie umiał odnaleźć. Był wybitnie zdolny na polibudzie z matematyki, ale to był raczej typ filozofa. Kiedy miał dobre dni, dziewczyny za nim szalały. Kiedy miał złe, lądował na Korczaka u czubków. Chciał się zabić już wcześniej, kontynuował Groszek. Bezskutecznie próbował odszukać ojca. Po śmierci młodszego brata wytrzymał rok. Przed nim odeszła matka. Dołączył do nich. Teraz leżą obok siebie. Matka i 2 śląskich czarnych braci. Idziemy dalej. Grób Marzeny Orzeł. Rak mózgu. Umarła młodo. Na pogrzebie w odkrytej trumnie leżała z głową w bandażach. Była inna. Nierzeczywista, uroczysta i dostojna. Zamieniona z niepozornej szkolnej koleżanki w obiekt adoracji i powód lamentu jej rodziny, a jednocześnie w budzące nasze niezdrowe zainteresowanie martwe zwłoki. Była delegacja ze szkoły. To była pierwsza nasza klasowa umarła. A co stało się z Guciem? Pytam, przypominając sobie szkolnych kolegów. Jego ojciec był wojskowym. Mieszkali w wojskowych blokach. Wyjechali potem gdzieś pod granicę. Nie wiem, którą. Zapił się podobno. Podobno. Ale może chodziło o kogoś innego. Groszek nie jest pewny. A Gorol? Przypominam sobie ksywę dawnego Osiłka o ospowatej twarzy. Ten chyba jeszcze się nie zapił, ale jest na dobrej drodze. Możesz go spotkać na osiedlu pod sklepem. Razem z innymi, Dyjakiem, Maligłówką. Grzesio też z nimi stoi? Jestem ciekaw. Wiecie, szalony Grzesio, piroman. Na parterze mieszkał. Kiedyś podpalił drzwi Aśćce. Coś ty, to ty nie wiesz? Groszek kręci z dezaprobatą głową. Został dyrektorem ekonomicznym Huty.

0: ale teraz jest na rencie.
1: A inni znikali po kolei, jeden po drugim. Idąc wolno cmentarną alejką, utkwiliśmy w ulubionych przez dojrzałych ludzi pogawędkach o chorobach. Wszak w pewnym wieku każdy jest wybitnym ekspertem od siedmiu boleści. Daisy jednak wzięło się na dalsze wspominki. A pamiętacie, jak w podstawówce zniknęła połowa klasy? Jak musieli z dwóch klas, piątej A i piątej B, zrobić jedną? Jak znikały dzieci? To prawda. Już kiedyś znikały. Z klasy, z dziennika, z listy obecności, ze szkoły. Współczesne groby przypomniały nam znikające dzieci sprzed wielu lat. Znikającą klasę.
2: Arkadiusz Janiczek przeczytał pierwszy fragment reportażu Michała Jędryki pod tytułem Ołowiane dzieci. Zapomniana epidemia. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Krytyki Politycznej, a do tej lektury wrócimy już jutro o tej samej porze, czyli o 9.30. Jest już za 19 minut 10.00.

Kanon Dwójki. Dziś jest poniedziałek, 25 dzień maja. Tak tylko Państwu przypominam, bo czas bardzo szybko płynie i ten piękny miesiąc maj też już niedługo w tym tygodniu się skończy, ale jeszcze go smakujmy. Mam dla Państwa muzykę z XX wieku dzisiaj. Przede wszystkim o tej porze będzie premierowe nagranie koncertu wiolonczelowego Witolda Lutosławskiego, ale to może za moment, bo wstępem niech będzie w interpretacji także Jeana Guillena-Queyrasa, jednego z najdoskonalszych wiolonczelistów naszych czasów. Miniatura wiolonczelowa na ten instrument solo, czyli wariacja zacherowska Witolda Lutosławskiego. Państwo może pamiętają rok 1976, Paul Zacher, świetny szwajcarski dyrygent, ale przede wszystkim mecenas sztuki, człowiek, dzięki któremu mamy całą plejadę i paletę dzieł kompozytorów XX wieku, i to bardzo ważnych dzieł, obchodził swoje 70. urodziny. No i ten fakt zapragnął w szczególny sposób uczcić Mścisław Rostropowicz. Wówczas w 1976 roku zwrócił się Rostropowicz do kilkunastu twórców z propozycją napisania krótkich utworów na wiolonczele solo. Każdy z nich miał być oparty na dźwiękach, które można przełożyć z liter nazwiska Paula Zachera, odpowiadającym właśnie literą nazwiska Zacher, a więc dźwięk S, potem A, potem C, potem H, no i w solmizacji Re. Między tymi kompozytorami, których wybrał Mścisław Rostropowicz, znalazł się także Witold Lutosławski. No i właśnie jego wariacja zacherowska została wykonana przez Rostropowicza również na uroczystym koncercie w Zurychu. To było 2 maja 1976 roku. Dzisiaj ta miniatura w interpretacji Jeana Guillena-Queyrasa.

Wariacja Zacharowska Witolda Lutosławskiego, grał Żangi NKLAS. To jest nagranie sprzed lat ponad 10, które już jest z nami. No a zupełnie niedawno ukazała się płyta orkiestry Filharmonii w Luksemburgu, nagrana właśnie między innymi z Żanem Gienem Keirasem. Płyta, na której można znaleźć koncert na orkiestrę Witolda Lutosławskiego, rapsodię hebrajską na wiolonczele i orkiestrę Szelomo Ernesta Blocha i właśnie koncert wiolonczelowy Witolda Lutosławskiego. Orkiestrą dyryguje Gustavo Gimeno, no a solistą w tych dwóch koncertujących utworach, zresztą niewiele mających wspólnego ze sobą, trzeba to podkreślić estetycznie, jest Jean Guyen Keiras. Koncert wiolonczelowy Witolda Lutosławskiego również jest związany z największym wiolonczelistą XX wieku, Mścisławem Rostropowiczem, ale jeśli wariacja zacharowska to był rok 1976, no i okolicznościowa miniatura, nie bójmy się tego powiedzieć, to jednak takie arcydzieło jak koncert wiolonczelowy ma inne źródła inspiracji, czy z innego kręgu zainteresowań wyrosło. No bo to było jedno z zamówień Mścisława Rostropowicza, albo dzieło dedykowane temu wybitnemu wiolonczeliście. Rok 1969, koniec lat 60., wówczas powstaje ta spektakularna partytura Witolda Lutosławskiego, jedno z najdoskonalszych jego dzieł. Charakterystyczne słowa, które wygłosił wiolonczelista Mścisław Rostropowicz, do tych słów kompozytora zaraz przejdę. Podobno było tak, że kiedy Lutosławski zaczął konsultować się z Rostropowiczem, a ten nie chciał wnikać w jego kompozytorski warsztat i niczego Lutosławskiemu sugerować, powiedział tak: kiedy przyjąłem zamówienie, Sława mi powiedział: nie myśl o wiolonczeli, wiolonczela to ja, pisz muzykę. No i pisał muzykę Witolda.

Lutosławskie, ale tak skomplikowaną wykonawczo, że Rostropowicz rzeczywiście musiał tutaj zmienić swoje spojrzenie na przykład możliwości palcowania. Taki techniczny wyznacznik, którego może czasami nie bierzemy pod uwagę, kiedy słuchamy różnych dzieł z różnych czasów, a jednak to ważne, by one w sposób przekonujący zabrzmiały. Ale może nie to jest najważniejsze w kontekście słynnego koncertu wiolonczelowego, no bo od momentu premiery ten utwór wzbudzał wielkie zainteresowanie i wielkie kontrowersje, no i różne pola interpretacji tej muzyki. Nawet doszło do tego, że Witold Lutosławski, zwykle bardzo powściągliwy w swoich publicznych wypowiedziach, jednak zżymał się na postrzeganie tego dzieła w konkretnym kontekście politycznym czy społecznym tamtych czasów, na postrzeganie jako obraz opresji jednostki versus system, opresji jednostki versus społeczeństwo czy otaczający go tłum. Tak protestował, ale na przykład Tadeusz Kaczyński ukuł takie właśnie widzenie pewnego epizodu koncertu wiolonczelowego Witolda Lutosławskiego, kiedy rzeczywiście solowa wiolonczela w kontekście kulminacji orkiestrowej jest jakby, jak to powiedział Kaczyński, jakby wiolonczelista był bity przez tych przedstawicieli orkiestry. No i Lutosławski odpowiedział: jestem przerażony, jak można dać się ponieść mojej nieostrożnej wzmiance o dramatycznym konflikcie między partią salową a orkiestrą. Muszę natychmiast powstrzymać wodze tej galopującej wyobraźni, która każe interpretować utwór jako ilustrację jakiegoś makabrycznego widowiska. A jednak kontekst tamtych czasów, żelaznej kurtyny, opresji systemów totalitarnych, samego Mścisława Rostropowicza w kontekście wydalenia ze Związku Sowieckiego noblisty Aleksandra Sołżenicyna, któremu Rostropowicz udzielał wsparcia i pomocy, narażając się przez to na niełaskę reżimu totalitarnego, no, a potem właśnie wszystkie tego konsekwencje. Jednak właśnie to sugerowało postrzeganie dzieła przez polityczny pryzmat i doszukiwanie się tutaj symbolu oporu jednostki. I to jest właśnie wiolonczela wobec opresyjnego reżimu orkiestra. No jednak Lutosławski bronił autonomiczności swojej muzyki. Jeśli już zgodzimy się na to, że muzyka może w ogóle cokolwiek pozamuzycznego znaczyć, to w każdym razie musimy uznać muzykę za sztukę wieloznaczną. Człowiek ma jednakże jedną duszę i to, co przeżywa, musi mieć na niego jakiś wpływ. Jeżeli człowiek ma jedną psychikę, to mimo całej autonomiczności świata dźwięków jest on funkcją tej psychiki. Mogę przyznać, że czułbym się zaszczycony, gdyby udało mi się wyrazić coś, co może być związane z przeżyciami nie tylko moimi osobistymi, ale również innych ludzi. To są słowa Lutosławskiego, które także mogą pasować do dyskusji wokół przesłania koncertu wiolonczelowego. Jak go odbieramy po latach? No może bardziej autonomicznie, aczkolwiek ta dramatyczna materia i niezwykłe piękno tego utworu oddziałują na nas i na naszą wyobraźnię, więc tak jak Państwo wolą, albo zupełnie autonomicznie, albo jednak z odniesieniami do tego, co nas w rzeczywistości uwiera. Koncert na wiolonczele i orkiestrę Witolda Lutosławskiego gra Jean-Guyen Queyras, towarzyszy mu Orkiestra Filharmonii w Luksemburgu, dyryguje Gustavo Gimeno.

koncert wiolonczelowy Witolda Lutosławskiego. Dzieło niezwykłe, jedno z najważniejszych dzieł na wiolonczele z orkiestrą w historii muzyki w XX wieku. Grał Jean-Guillaume Queyras z Towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii w Luksemburgu. Dyrygował Gustavo Gimeno. To nagranie zostało zarejestrowane 27 czerwca 2024 roku w siedzibie zespołu, no a w wydaniu płytowym ukazało się zupełnie niedawno. Muszę powiedzieć, że troszeczkę niedosytu budzi we mnie partia orkiestry w tym wykonaniu, w tej interpretacji. No, chciałoby się tutaj czegoś więcej niż tylko literalne odczytanie tekstu kompozytora, ale to może tylko kwestia przyzwyczajenia i trzeba się, jak to się mówi, osłuchać z tą interpretacją. Na pewno bardzo cieszy fakt, że muzyka Witolda Lutosławskiego żyje, bo taka trochę posucha, jeśli chodzi o nowe interpretacje jego kompozycji. A tutaj proszę bardzo, koncert wiolonczelowy w nagraniu z jednego z największych wiolonczelistów naszych czasów, który z powodzeniem sięga zresztą po różne przestrzenie muzyczne, po różne style wykonawcze i interpretacyjne, no bo

przecież nie stroni od muzyki dawnej, a i w muzyce XX i XXI wieku Jean-Guyen Queyras odnajduje się z absolutnym powodzeniem. Będzie dzisiaj muzyka Beli Bartoka jeszcze za kilka minut, ale teraz chciałem Państwu taki oddech zaproponować i chciałem sięgnąć po fortepianowe miniatury Dierdi Kurtaga jako zapowiedź tego Bartoka, taką trochę metaforyczną. Jatekok to są gry, zbiór pedagogicznych utworów performatywnych, jak się sam kompozytor Dierdi Kurtag wyraził. Te poszczególne tomy, zeszyty, a jest ich kilka, powstawały od 1973 do samego początku tej trwającej dekady naszego stulecia. Zresztą większość z nich jest przeznaczonych na fortepian solo. Czwarty i ósmy to miniatury na fortepian na cztery ręce lub dwa fortepiany. Dzisiaj tom piąty, teraz w wykonaniu świetnego pianisty Andrasa Schiffa. Fanfary, głos z oddali, przedmowa do wystawy Balinta, źdźbła trawy pamięci Klary Martin, walc i In Memoriam Dierdi Soltrzani. To jest Dierdi Soltrzani, to był węgierski pianista, który zmarł w 1988 roku. Nagranie koncertowe zarejestrowane 16 września 1998 roku. To było wykonanie tego zeszytu gier Dierdi Kurtaga przez Andrasa Schiffa podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Lucernie.

Jatekok, gry Dierdi Kurtaga, drobne utwory fortepianowe, trochę proweniencji pedagogicznej, ale przecież pełne wdzięku i nieskrywanej poetyckości. Grał je Ondras Schiff, to nagranie pianisty z festiwalu w Lucernie 16 września 1998 roku. O Paulu Zacherze dzisiaj była już mowa a propos wariacji zacherowskiej Witolda Lutosławskiego, która zabrzmiała tuż po 9:40. No to teraz do postaci właściwie tego wielkiego szwajcarskiego mecenasa kultury, impresaria, dyrygenta, założyciela orkiestry kameralnej w Bazylei. Teraz metaforycznie powracamy, bo przecież Divertimento Beli Bartoka z 1939 roku wiąże się właśnie również z osobą Paula Zachera. To jego zamówienie skierowane do węgierskiego kompozytora zaowocowało tą trzyczęściową kompozycją. Skojarzenia z przeszłością tutaj dyktuje sam tytuł o takiej proweniencji neoklasycznej, no bo jeśli divertimento, no to myślimy znowu od razu może w pierwszym jakimś odruchu o tych rozrywkowych w cudzysłowie dziełach Haydna czy Mozarta, może nawet Boccheriniego. Tonalność modalna rozszerzona.

Ona tutaj albo brak zdefiniowanej tonalności, dojrzała twórczość Beli Bartoka, kompozytora, który właściwie żongluje technikami kompozytorskimi i swoim językiem muzycznym. Allegro non troppo, molto adagio i allegro assai. To pierwsze ogniwo otwierające to rodzaj takiego walca ze specyficznymi epizodami, motywami cygańskimi, widocznymi przede wszystkim w melodyce, użycie różnych trybów i nietradycyjnej skali oraz rytmicznie rozchwiana to wszystko, aby brzmiało dość egzotycznie. Potem ogniwo drugie w takiej klasycznej, trójdzielnej formie. Jeszcze jeden rys właśnie neoklasyczny w divertimencie Beli Bartoka. Tutaj właśnie ta tonalność i harmonika rozciągnięte do granic możliwości trzeba podkreślić. No i finał szybki, taneczny, utrzymany w formie ronda, bardzo modalny harmonicznie i chyba może i najmniej dysonansowy ze wszystkich trzech ogniw divertimenta Beli Bartoka, które w katalogu dzieł kompozytora można odnaleźć pod numerem 113. A ja chciałem Państwu przypomnieć klasyczną interpretację z roku 1993, więc to parę lat już minęło, ale gra orkiestra, a właściwie kwintet smyczkowy Chicago Symphony Orchestra, dyryguje wielki Pierre Boulez.

0: Divertimento na orkiestrę smyczkową Beli Bartoka w katalogu dzieł kompozytora, pozycja 113, a grał kwintet smyczkowy Chicago Symphony Orchestra, dyrygował Pierre Boulez. Rok 1993, bo wówczas zostało zarejestrowane to nagranie, no to trochę czasu od tamtego momentu minęło, ale interpretacja ciągle zaskakująca swoją świeżością i taką obiektywnością spojrzenia na tę muzykę Pierre'a Bouleza. A do muzyki powrócimy za kilkanaście minut.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na 27-letni Festiwal Opery Krakowskiej. Od 22 maja do 16 sierpnia opery, operetki, balet. Magia muzyki na scenie i w plenerze. Przeżyj najpiękniejsze dzieła operowe na dziedzińcu Zamku Królewskiego na Mawelu. Baw się podczas Wiedeńskiej Krwi, Zemsty Nietoperza, La Gazza Ladra i New York Music Show. Daj się poruszyć tańcem w Igraszkach Miłosnych Carmen i balecie Romeo i Julia. Sprawdź na www.operakrakow.pl.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama.
0: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 11.
4: Kwadrans bez muzyki.
0: Liliana Gałązka, charakteryzatorka z kilkudziesięcioletnim stażem, nagrodzona m.in. Orłem, i Kacper Rączkowski, charakteryzator i stylista fryzur. Oboje związani z warszawską szkołą filmową wprowadzą dziś Państwa w tajniki kuchni filmowej.

0: podczas pracy na modelu, w tym konkretnym przypadku to jest kolega Kukla, wyjaśnią, jakie cechy musi posiadać sprawny charakteryzator i czy z każdego można zrobić każdego.
1: Co w tym momencie się dzieje?
2: Robimy charakteryzację z lat 70. Liliana Gałązka, jestem charakteryzatorem i robię efekty specjalne. Czyli założyliśmy perukę z tamtego czasu. Może ma udawać, że jest z tamtego czasu. I przykleję bok obrody. Troszkę chyba okulary nie są z tego okresu, więc myślę, że trzeba będzie je zdjąć.
1: Czy młodzi garną się do tego zajęcia? Charakteryzacja to jest jakaś intrygująca, ewentualna ścieżka zawodowa, bo być aktorem, aktorką, reżyserem, reżyserką to na pewno. A charakteryzacja?
3: No ja na przykład nigdy nie chciałem zostać aktorem ani reżyserem. jakoś zostałem charakteryzatorem. Kacper Rączkowski, jestem stylistą włosów i charakteryzatorem. Ten zawód ma swoją bardzo konkretną specyfikę i jest sporo osób, które po prostu się tym interesują i mają ku temu predyspozycję też, tak zwany talent i umiejętności, możliwości manualne, wyobraźnie. Jak ze wszystkim, każda nawet najdziwniejsza specjalizacja znajduje w końcu jakichś amatorów.
1: A propos predyspozycji, co jest kluczowe, co jest najistotniejsze?
2: Spokój. Ja myślę, że trzeba umieć współpracować z ludźmi. Też sposób patrzenia na postaci, wymyślanie różnych rzeczy. To są po prostu takie bardzo istotne rzeczy w tym zawodzie. A przede wszystkim naprawdę wytrzymałość, cierpliwość i umiejętność współpracy.
1: Myślałem, że pani zacznie od umiejętności manualnych, a pani skupiła się na relacjach międzyludzkich i na wyobraźni.
2: Bo tak, od tego trzeba zacząć, bo to jest podstawa. Do reszty dojdziemy.
1: A jeśli chodzi o zdolności manualne, co jest potrzebne?
3: Myślę, że no właśnie chyba to cierpliwość, wytrwałość i upartość w dążeniu do celu. Jakby bez cierpliwości nie stworzy się żadnej ani peruki, ani dobrej fryzury, ani świetnej charakteryzacji, żadnych efektów. To są bardzo czasochłonne, precyzyjne rzeczy, które no, wymagają właśnie tych cech. No i te cechy, może nie każdy je ma na początku tej drogi, ale to jest po prostu konkretne rzemiosło i bez praktyki, i bez, no bez tego wiecznego, ciągłego ćwiczenia. Ja po prawie 30 latach pracy wciąż uważam, że są rzeczy, które mnie potrafią złamać.
1: Na przykład?
3: Na przykład wystawienie fryzur na różne warunki atmosferyczne. To jest na przykład taka rzecz, która spędza sens powiek.
1: Deszcz jest wrogiem?
3: To nawet nie musi być deszcz, to może być inna wilgotność albo inny kierunek wiatru i okazuje się, że te sceny się nie kontynuują z poprzednimi i jest masakra. I rwiesz sobie włosy siedząc przed monitorem na planie zdjęciowym, bo widzisz, że to po prostu nie będzie działać. Oczywiście potem w montażu to się tam z reguły jakoś i tylko ja to widzę, nie? Jako po prostu perfekcjonista, ale no ale tak naprawdę no, trzeba to też psychicznie umieć znosić.
1: Padło określenie dobra charakteryzacja. Na czym taka dobra charakteryzacja polega? Co ją nomen omen charakteryzuje?
3: No chyba w ogóle jakby taki brak poczucia ludzkiej ręki w tym. To znaczy autentyczność. To chyba jest najważniejsze. Że zależnie od kontekstu i od pomysłu, etc., no, łączy to wszystko taka autentyczność, żeby to po prostu w kamerze nie wyglądało jak zamierzona rzecz, tylko po prostu gotowa postać, która nie zwraca sobą uwagi na wykonaną charakteryzację.
1: Czyli jeżeli ktoś

0: na mnie spojrzy i pomyśli, ależ ma piękną, zadbaną, bujną fryzurę, to będzie to znaczyło, że charakteryzacja się udała.
1: To znaczy, że osiągnęliśmy sukces, tak.
0: Powodzenia.
1: Dzięki. No już jest okej. Okay. Moim zdaniem naprawdę rokuje to na kompletny sukces. Nie wiem, jakby się to sprawdziło we współczesnym kinie, ale w takim sprzed 50 lat, tak jak najbardziej.
0: Albo na estradzie.
1: Albo na estradzie. No, taki trochę Wadecki, trochę Markowski. Mógłbyś kogoś takiego zdecydowanie. Nożyczki, tak, ale takie do włosów, czy takie? Bardzo proszę.
0: Perukę już mam, co teraz się wydarzy?
2: Teraz spróbuję wyciąć troszeczkę baków, żebym mogła przykleić bokobrody, tak zwane PKS-y.
0: Czy to znaczy, że tego rodzaju peruki są jednorazowe?
2: Nie, to jest peruka wielorazowa.
0: A moje baki pani podcina, nie peruki.
2: Tak, tak. Pana baki, żeby można było pod nie wkleić PKS-y. Żeby nie były odcięte od pana baków.
0: Czuję się jak własny wujek.
2: Kiedyś miałam taką sytuację. Robiłam film. Główny bohater wyglądał dosyć dziwnie. I tak sobie go wymyśliłam, że taki będzie. I wszyscy mówili, że no, co ty zrobiłaś? Przecież nie ma takich ludzi. Pojechałam do Łodzi. Jadę tramwajem. Na przystanku tramwajowym stoi brat bliźniak. Także to wcale nie jest prawda, że natura jest inna od naszych wyobrażeń.
0: Jak pani trafiła do zawodu? Do charakteryzacji?
2: Bardzo, do zobaczenia. Do zobaczenia w szkole. Skończyłam szkołę i pracowałam w wytwórni filmów fabularnych w Łodzi. Dosyć szybko debiutowałam, bo robiłam po 2 latach chyba pracy, debiutowałam. No i od tego czasu cały czas jestem czynna zawodowo. Na skutek różnych sytuacji, które były polityczne, mniej polityczne, zlikwidowano wytwórnię w Łodzi. Przeniosłam się z Łodzi do Warszawy. No i w zasadzie jestem pół życia, mieszkam w Warszawie i tutaj pracuję. Teraz dostałam propozycję, żeby uczyć, więc myślę, że wykorzystam swoje zdolności i przekażę je komuś, bo warto by było, żeby ktoś inny jeszcze z tego skorzystał.
0: A jak było w pana przypadku, jak pan trafił do zawodu charakteryzatora?
1: Skończyłem szkołę fryzjerską, zawodową, potem technikum. No i szybko się zorientowałem, że nie chcę być takim fryzjerem pracującym w salonie, że to jest jakby trochę za mało. I przyjechałem z Gdańska do Warszawy. Wówczas w Gdańsku, w Trójmieście, nie było takiej szkoły. I przyjechałem do Warszawy do policjalnego studium charakteryzacji. I tak jak Liliana, dość szybko też debiutowałem jako charakteryzator, ale dłuższą część początków mojej kariery poświęciłem na pracę przy sesjach zdjęciowych, tak zwanej modzie i edytorialach. Pracowałem przy pokazach mody w Paryżu, w Mediolanie i stałem się takim pełnoprawnym stylistą włosów. Aż w końcu znajoma producentka długo namawiała mnie, żebym wszedł na plan do jej serialu Ślepnąc od świateł. No i się zgodziłem. Na początku tak nieśmiale, bo nie wyobrażałem sobie siedzenia na planie filmowym po 12 godzin, więc czesałem tych aktorów, schodziłem z planu. Aż w końcu do tego przywykłem i to był chyba moment, kiedy się poczułem takim pracownikiem planu filmowego, pełnoprawnym pracownikiem planu filmowego, kiedy zdałem sobie sprawę z tego, że To nie jest takie straszne.

0: że ten świat, on się bardzo różni od tego modowego świata, ale że jest taki może bardziej brutalny i więcej jest takich mocnych osobowości, ale to wcale nie oznacza, że to jest gorzej. Mi się wydaje, że właśnie, że nawet lepiej.
1: A jak bardzo się zmieniła praca na planie od momentu, kiedy pani tam się pojawiła? Bo ma pani ogromne doświadczenie.
2: Praca na planie właściwie się niewiele zmieniła, oprócz tego, że mamy podglądy. Bo jak ja zaczynałam, to jeszcze nie było podglądów nawet. Nikt sobie teraz nie wyobraża, że można pracować bez podglądu. Kiedyś nie było takiej możliwości i stało się za kamerą, żeby w ogóle wiedzieć, co robimy. I kontynuację trzeba było zapisywać w scenariuszu. Teraz robimy zdjęcia, mamy podgląd, mamy montażystę na planie. To są po prostu ogromne ułatwienia. Materiały się zmieniły, to wszystko jest kompletnie inne. Pamiętam, jak potrzebowałam zrobić makijaż do Seks Misji. Wymyśliłam sobie i niestety nie było takich materiałów, żebym mogła zrobić to, co zamierzałam. No i wreszcie udało mi się po wielu, wielu próbach znaleźć coś takiego, co odpowiadało temu mojemu pomysłowi. No i udało się to zrobić, ale zdecydowanie teraz jest lepiej.
1: Łatwiej.
2: Praca została taka sama, tylko że po prostu teraz jest trochę inaczej ze względu na krótszy czas, który mamy do realizacji. W związku z tym też pewne rzeczy, które były wtedy, na przykład jak się robiło film 3 miesiące, w tej chwili już nie mogą mieć miejsca, bo nie ma na to czasu, więc to się na pewno zmieniło. Krótszy czas realizacji. Czyli film, który kiedyś robiło się w ciągu 3 miesięcy, teraz się robi 26 dni. To jest ogromne obciążenie, w związku z tym pracujemy w nadgodzinach. Często ludzie właściwie są tak samo zorganizowani, muszą być zorganizowani na planie, bo inaczej to by się nie udało. Tak.
1: Teraz chyba nawet bardziej.
2: No bardziej, tak.
1: A pani największe wyzwanie zawodowe do tej pory?
2: No myślę, że w serialu Forst, gdzie robiłam z moją ekipą, robiliśmy 6 pełnych ciał do zdjęć. Dla mnie to było ogromne wyzwanie, ponieważ to było tak, że to były nagie ciała, wszystko musiało być perfekcyjnie zrobione. W związku z tym to było bardzo trudne, ale jednocześnie ogromna satysfakcja, bo wszystko zostało pokazane. Bo to jest tak, że my często robimy, a część rzeczy w ogóle nie wchodzi do filmu. A tutaj w tym wypadku absolutnie było wszystko pokazane, to co myśmy zrobili. Z tego jestem dumna.
1: To jeszcze jedno pytanie, czy z każdego można zrobić każdego?
0: Patrz, twoja twarz brzmi znajomo, ale to jest oczywiście gruba krecha. I no to zależy, jakiej jakości oczekujemy. No tak naprawdę to nie. Tak naprawdę to, żeby nie wyglądało to śmiesznie, karykaturalnie, to nie da się zrobić każdego z każdego. Kształty twarzy, warunki po prostu są bardzo istotne. I tutaj my dzisiaj się bawimy i wykonujemy takie szybkie charakteryzacje.
1: Ciekawe, co powiedziałby Robert Plant, gdyby mnie zobaczył w tym momencie.
0: No właśnie, ciekawe.
1: Wyślemy mu zdjęcia.
0: Tak.
3: Tę fotografię będzie wysyłał i kwadrans bez muzyki przygotował Jakub Kukla. 11:15.

To ostatnia część kanonu dwójki, którą, tak jak zapowiadałem, poświęcam twórczości kompozytorów polskich, ale w interpretacjach polskich wykonawców, no bo przecież muzyka Witolda Lutosławskiego, która dziś

Dzisiaj zabrzmiała to jak najbardziej muzyka polska. Będą pieśni Pawła Kleckiego, to są odkrycia, proszę Państwa, dość świeże i pokazujące dorobek łódzkiego kompozytora i znakomitego dyrygenta w nowej przestrzeni i w nowym oświetleniu, można tak powiedzieć, bo rozrasta nam się ten dorobek kompozytorski Pawła Kleckiego, a szczególnie jeśli chodzi nie tylko o świadomość tego, co komponował, ale co jest do dyspozycji na przykład w wydaniach fonograficznych. Zupełnie niedawno ukazał się taki album Paweł Klecki, muzyka zapomniana, ale nie utracona. To są pieśni w wykonaniu Urszuli Kryger, mezzosopran i pianisty Adama Maniaka. No i dzisiaj dwa cykle pieśni Pawła Kleckiego, które pochodzą z roku 1923, a więc jakoś do tego dwudziestolecia międzywojennego, bardzo owocnego pod różnymi względami, jeśli chodzi o twórczość kompozytorską, nie tylko zresztą kompozytorów polskich. Dzisiaj się jakoś konsekwentnie odwołujemy, chociaż będzie też po wojnie w przypadku Aleksandra Tansmana, no bo teraz właśnie będą połączone te przestrzenie dwóch kompozytorów, którzy urodzili się w Łodzi. Ale najpierw pierwszy z dwóch fortepianowych cykli Pawła Kleckiego. To będą pieśni opus drugie, właśnie z roku 1923. Napisane do tekstów dwóch poetów, Nikolausa Lenała i Teodora Sztorma. Ten cykl to są cztery liryki wokalne i właśnie te skrajne to są wiersze Nikolausa Lenała, a te wewnętrzne Teodora Sztorma. Bardzo ciekawa muzyka z pewnymi odniesieniami czy jakby sugestiami tropów estetycznych, do których Paweł Klecki w swojej właśnie tej wokalnej twórczości się odwołuje. Ale to może najpierw posłuchajmy. Najpierw Nebel, czyli mgła do wiersza Lenała, potem Trost, pocieszenie, Theodor Storm, Schließe mir die Augen beide, zamknij oczu mych oboje, i pieśń czwarta zatytułowana Bitte, czyli prośba. Urszula Kryger, mezzosopran, Adam Maniak przy fortepianie.

Jego mgła, Nebel, Trost, pocieszenie, Schließe mir die Augen beide, zamknij oczu mych oboje i bitte, czyli prośba, śpiewała Urszula Kreger. Przy fortepianie towarzyszył jej Adam Maniak. Do tych liryków Pawła Kleckiego, łódzkiego kompozytora, powrócimy za kilkanaście minut, mniej więcej za minut 14 z okładem, no bo teraz muzyka innego łódzkiego kompozytora, Aleksandra Tansmana, no niepomiernie bardziej popularnego w pewnym momencie swojej działalności i życia, no bo Klecki, wiadomo, to był głównie dyrygent, z jego nazwisko właśnie z tą częścią muzycznego fachu się kojarzyło, a Aleksander Tansman to kompozytor i to kompozytor polski, jak się sam przecież podpisywał. 30 lat skaczemy w tej chronologii do roku 1963, to późny czas w dorobku Aleksandra Tansmana, albo bardzo dojrzały, fantazja na skrzypce i fortepian. Właśnie z czasów dojrzałości artystycznej, chociaż muzyka na skrzypce i fortepian to szczególne miejsce w także twórczości kameralnej Aleksandra Tansmana. Jak piszą znawcy, dokonywał tutaj Aleksander Tansman syntezy swojego języka muzycznego. Łączył klasyczną dyscyplinę z pewną wolnością ekspresyjną. To wszystko odbywało się już po powrocie ze Stanów Zjednoczonych do Francji. Ta fantazja jest kilkuczęściowa. Najpierw Divertimento molto vivace, potem Elegia lento espressivo, Fuga allegro risoluto, jak przystało na neoklasyka z krwi i kości, Improvisazione moderato lento, Canon lento cantabile i finale Scherzo allegro moderato molto vivace. Ja mam dla Państwa jedną z najświeższych fonograficznych interpretacji właśnie tego utworu, zresztą na tej płycie również muzyka Romana Palestra, Szymona Laksa i Antoniego Szałowskiego. Wszystko wydane w roku ubiegłym, pod koniec ubiegłego roku, a grają Patrycja Szymańska skrzypce i Wojciech Świętoński na fortepianie.

To była fantazja na skrzypce i fortepian Aleksandra Tansmana, muzyka z roku 1963. No to wracamy do roku 1923 i do twórczości wokalnej Pawła Kleckiego. To będą następne z jego pieśni, pieśni z małego miasta, Lieder aus einer kleinen Stadt, opus 5. Wszystkie napisane do tekstów szwajcarskiego pastora Williama Wolfensbergera. Mirakel, czyli cud, Brunnengesang, źródlana pieśń, Sterne, gwiazdy i Erwartung, oczekiwanie. Jak napisał Adam Maniak, tutaj można snuć różne odniesienia estetyczne w tych pieśniach Pawła Kleckiego. Źródła inspiracji jakoś tak się rozciągają od Rachmaninowa do Chopina, a pomiędzy tym i może coś z Debussy'ego, a może trochę z Johannesa Brahmsa. Proszę posłuchać pieśni z małego miasta, opus 5 Pawła Kleckiego, śpiewa Urszula Kryger, mezzosopran, przy fortepianie towarzyszy jej Adam Maniak.

0: Lieder aus einer kleinen Stadt, czyli pieśni z małego miasta, opus 5 Pawła Kleckiego. Cykl pieśni z 1923 roku, napisany do wierszy szwajcarskiego pastora Williama Wolfensbergera. A śpiewała Urszula Kreger, mezzosopran, przy fortepianie towarzyszył jej Adam Maniak. No i tak jak podkreślał pianista w swoim słowie autorskim, inspiracja nocturnem Chopina łatwo dostrzegalna w samych początkowych dźwiękach właśnie tej ostatniej z tych pieśni, czyli Erwartung, oczekiwaniu, wręcz zacytowany nokturn Fryderyka Chopina. To już wszystko, co ja miałem dzisiaj dla Państwa w poniedziałkowym Kanonie Dwójki. Spotkamy się jutro po 9:05, powiedzmy. W programie będzie także coś a propos liryki wokalnej, pieśni Franciszka Schuberta, ale w opracowaniu na wiolonczele z fortepianem, no i inne przestrzenie muzyczne. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Marcin Majchrowski, do usłyszenia. Za 6 minut będzie 12:00.
1: Przypadki słowa. Przedstawia Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
2: Dzień dobry Państwu. W tym tygodniu sięgniemy po jedną z książek, która była nominowana w tym roku do Gdańskiej Nagrody Europejski Poeta Wolności. Będzie to obszerny, podzielony na 5 autonomicznych, ale powiązanych ze sobą części tom Przenośny raj brytyjskiego pisarza i muzyka o trynidadzkich korzeniach Rogera Robinsona. Poprosiłam o lekturę wierszy i rozmowę tłumacza tego tomu, Bartosza Wójcika. Zaczniemy od części pierwszej, mającej liryczno-reportażowy charakter, zainspirowanej tragicznym pożarem londyńskiego bloku mieszkalnego Grenfell Tower.
3: Roger Robinson, osoby zaginione. Dla ofiar pożarów Grenfell Tower. Zupełnie jakby ich ciała stały się lżejsze, 10 siedzących w pierwszych rzędach uniosło się, a potem położyło jakby na łóżku. I sunęło na wał jak na taśmociągu z powietrza, powoli, niczym kondukt pogrzebowy, mijając zgromadzonych. Niektórzy padali na kolana i wznosili modły. Jedna z kobiet, kołysząc się w przód i w tył, wymamrotała. A co ze mną, panie? Dlaczego nie ja? Zmartwychwstali płynął powoli, tak wolno przez gotyckie drzwi i w górę ku niebu, a zięby zgrabnie przemykają między nimi. 10 ulic dalej mąż próbuje przytrzymać wznoszącą się żonę. Czasami jej siła nieznacznie go podnosi, aż słabnie mu ręka. Pada na kolana z jednym jej butem w dłoni. Osłania i mruży oczy, gdy żonę podświetla słońce. Z okien wieżowca zaczyna unosić się setka osób. Z daleka wyglądają jak czarny

0: dym nad coraz żywszym płomieniem. Ojciec z dzieckiem w ramionach, mężczyźni w dżelabach barwy piasku, kobieta z fryzurą na Elvisa i w okularach z epoki, łopoczący na wietrze hijab w kolorze ciemnego indygo. Artystka w chuście z batyku na głowie. Wszyscy w powietrzu, sami superbohaterowie. Powietrzny pokaz wiary. Trzutka w locie. Wśród cyrusów, płynących niczym włosy na wodzie, zaczynają przypominać osobne miasto. Z dołu wyglądają jak przybysze z kosmosu. Oni są miastem zaginionych. My, od teraz, miastem pozostałych.
1: Chusta z batiku, hijab w kolorze indygo. To jest taki wiersz, który subtelnymi dosyć znakami przypomina nam o tym, że wśród 72 ofiar tego pożaru większość to były osoby o niebiałym kolorze skóry.
0: No tak, to jest budynek, który do tej pory dominuje jako taki symbol też sposobu, w jaki również rząd brytyjski traktuje współcześnie osoby pochodzące, czy rodziny osób pochodzących z byłych kolonii, osoby koloru, osoby, których ciała, jak to w języku angielskim się nazywa, są czarne czy brązowe. I rzeczywiście to był blok, który można powiedzieć, że trochę był taką Organizacją Narodów Zjednoczonych, ale jednak ze wskazaniem na państwa globalnej większości, czyli raczej nie Europa. I rzeczywiście, no, to był też taki obraz, który tutaj poeta zaprezentował, bardzo wizualny, barwny, ale też przypominający nam, jak na przykład postępuje gentryfikacja, jak to osoby bardziej majętne i znowu tutaj raczej białe, raczej z taką długą tradycją mieszkania w Anglii, przenoszą się gdzie indziej. I wtedy dzielnica też jest traktowana gorzej. Więc to jest też taki proces społeczno-ekonomiczny, który w wielu krajach, które miały kolonie, postępuje też za sprawą osób, które z różnych powodów decydują się mieszkać bardziej w izolacji.
1: Ta pierwsza część to jest taka czysta poezja zaangażowana w pana odczuciu? Czy poeta dokonuje tutaj uniwersalizacji, metaforyzacji, czy jednak zależy mu przez to, że dotyka losów konkretnych ludzi, zachować również ten konkret w wierszu?
0: Roger parokrotnie w wywiadach mówił, że według niego wiersze mogą być, w znaczeniu, że mają taką umiejętność, jeśli tak są napisane, być pewnego rodzaju aparatami empatii. Więc myślę, że jeśli to znaczenie jest współtworzone przez osobę czytającą, to można siebie bądź własne człowieczeństwo odnaleźć w obrazie, w wierszu, w wersie, niezależnie jaki bohater bądź bohaterka ma pigment. Ale to wymaga też takiego spojrzenia na siebie, trochę z innej perspektywy i może też umiejętności borykania się z tym, że wcale jako osoba z Europy nie muszę być w centrum świata, że może nigdy nie byłem w centrum świata, tylko tak opowiadano o tym centrum świata. To jest oczywiście zaangażowana poezja, żeby osoby koloru miały swoje miejsce w wysoko też artystycznej poezji, która jednocześnie jest, myślę, bardzo komunikatywna. To jest demokratyczna poezja.
1: Do tej demokratycznej poezji Rogera Robinsona powrócimy jutro z Bartoszem Wójcikiem o tej samej porze.

0: Jest południe.
1: Źródła.
0: Justyna Piernik, dzień dobry Państwu. Za nami kilka bardzo emocjonujących dni, które dziś będziemy wspominać. 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja przeszedł już do historii. Zakończył się wczoraj wieczorem spektakularnym popisem i bisem laureatki Grand Prix Karoliny Matuszkiewicz. Grająca na fideli płockiej i suce biłgorajskiej artystka zebrała podwójne laury. Jurorzy nagrodzili ją za wirtuozerię, duchową głębię i niezależność myślenia, a z tą opinią była zgodna publiczność, która przyznała jej burzę braw.

Karolina Matuszkiewicz, Grand Prix nowej tradycji 2026. I jej gość Arad Emamgoli. Nagroda publiczności i Grand Prix. Karolina Matuszkiewicz.

0: Zagrajcie, zagrajcie gesiołki z jabłura, niech se potańcuje ta dziewczyna moja. Hej!
1: Szczerze mówiąc, nie przygotowałam się na bisa. Ale mam taką bardzo bliską memu sercu pieśń. Trochę smutną, bo pogrzebową. Ale pięknie ona mówi o krągu życia. Jest to jedna z najstarszych pieśni pogrzebowych, lasowiacka. Z czasów, jak jeszcze palono zwłoki. No to może przejdę do pieśni.

0: Cały świat, cały świat.
1: Nie tylko wybitna instrumentalistka, ale także wokalistka Karolina Matuszkiewicz zachwyciła publiczność i jurorów festiwalu Nowa Tradycja. Członkowie jury mieli w tym roku trudne zadanie, bo poziom wykonawców był wysoki, a propozycje bardzo różne. Widać, że na Nowej Tradycji wyrasta kolejne pokolenie bogatsze o doświadczenia tego poprzedniego, które przecierało szlaki. Dostęp do źródeł, rozwój edukacji, wszystko to było słychać. W konkursowych propozycjach prawie wszystkie łączyły znajomość tradycji i zrozumienie jej specyfiki z odwagą, z eksperymentem, z poszukiwaniem. Posłuchajmy relacji, którą przygotowała dla nas Mariana Krill.
2: Złote gęśle. Nagrodę dla najlepszego instrumentalisty, dla

0: Mikołaja Zycha z zespołu Piąty Żywioł. Za wirtuozerię i doskonałe poczucie czasu w muzyce, finezję rytmiczną i polo wnoszące nowe wartości w ramach rytmów trójdzielnych. Nagrodę specjalną imienia Czesława Niemena dla Pawła Płoskonia za doskonałe wyczucie metryczne i posługiwanie się językiem liry korbowej jak własnym. Czwórki Polskiego Radia dla zespołu Piąty Żywioł za wniesienie muzyki jazzowej do folku, umiejętność połączenia tych dwóch gatunków i za prawdziwe zespołowe granie. Nagrodę programu Drugiego Polskiego Radia dla zespołu Braty za smakowite mieszanie muzycznych światów i wprowadzenie szpinetu na estradę nowej tradycji. Nagrodę programu Pierwszego Polskiego Radia dla zespołu Kasary za charyzmę, potęgę głosów i harmonii. Trzecią nagrodę w wysokości 5000 zł dla zespołu Wcias za eksperyment, sonorystykę, radykalny minimalizm i prawdziwie nową tradycję. Drugą nagrodę ex aequo w wysokości 7000 zł każda dla zespołu Uczta za ucztę dla ucha, muzyczny nerw, sceniczną swobodę, sowizdrzalskie poczucie humoru i doskonałe poczucie formy. Oraz dla zespołu Zjemy za nowoczesne brzmienie śpiewu, konsekwentnie rozwijaną i wsysającą dramaturgię oraz jedność dwóch tradycji. Nagrodę Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w wysokości 10000 zł dla zespołu Uczta. Nagrodę Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca w wysokości 10000 zł dla zespołu Braty Grand Prix. Nagrodę ufundowaną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego w wysokości 20000 zł dla Karoliny Matuszkiewicz za wirtuozerię, duchową głębię i niezależność myślenia. Nagrodę publiczności Burza Braw otrzymuje Karolina Matuszkiewicz.
1: Joanna Słowińska.
2: Już taki końcowy etap festiwalu, za chwilę już ostatnie koncerty. Jest pani po rozmowach z laureatami, uczestnikami konkursu. No właśnie, o czym rozmawiacie? Jak te, może nie rady, ale takie refleksje są udzielane, dzielenie się refleksjami, wrażeniami, jak to się odbywa?
1: No to właściwie mówimy o muzyce i to nie zawsze i niekoniecznie o muzyce wykonywanej przez dany zespół. To jest rozmowa bardziej niż jakiś rodzaj korekty, bo to nie moja rola tutaj korygować czy udzielać rad nawet. Natomiast no, dzielę się tym, co zapisałam w trakcie, kiedy słuchałam ludzi. To pokazuje też tym, ja myślę, wykonawcom. No to jest rzadkie, żeby wykonawca mógł się dowiedzieć, jak jego publiczność reaguje w trakcie, symultanicznie w trakcie występu. I to jest czasem cenne, bo może naprowadzić na zupełnie nowy trop w muzyce.
2: Pani mówiła o tym, że konkurs w tym roku tak jakby wychodzi poza tradycję, że ona niby jest, ale jednocześnie jest to ponad wszystkim. Na co zwracacie uwagę podczas tych występów? Co dla was jest ważne dla jurorów?
1: To dla każdego jest ważne co innego. Dla mnie jest istotne, żeby coś mnie zachwyciło. Pierwszym warunkiem jest to, że ja przestaję myśleć, że nie wiem, że jestem nawet na koncercie, że mam jakąś rolę tutaj dodatkową i po prostu słucham. I to jest pierwszy warunek, że gdzieś

złapie za serce, złapie za umysł, a czasem za ciało wręcz złapie. I to jest pierwszy warunek, a drugi no to po prostu wtedy już się włączają subiektywne preferencje. Ja bardzo szukam tego czystego połączenia między tradycją a tym, co słyszę. Jeśli to jest inspiracja, to jest dla mnie istotne, żeby to było jasne. Że ja widzę i słyszę, znaczy słyszę, chociaż czasem też widzę, jak w przypadku tańca, w formie współczesnej, formę tradycyjną lub formę tradycyjną tak kunsztownie i dobrze ubraną w środki współczesnego wyrazu, że stricte tradycyjna forma daje mi doznania współczesnego, znaczy jakby czytam tam współczesny język sztuki w ogóle. To w przypadku tancerzy widzę też, a w przypadku muzyków to słyszę. I to bardzo, bardzo, zarówno u tych muzyków, którzy sięgają po tradycję, a zajmują się szeroko różnymi stylami muzycznymi, jak i u tych muzyków, którzy mocno są zakorzenieni w tradycyjnej muzyce i tylko ten warsztat szeroko pojęty, wrażliwość swoją muzyczną cały czas rozwijają.

0: Karolina Matuszkiewicz. Jestem skrzypaczką z wykształcenia, klasyczną, ale bardzo mi się podobała droga pani Marii Pomianowskiej. Też do niej trafiłam, do klasy Fideli Kolanowych w Krakowie, gdzie mogłam się tam uczyć gry na tych instrumentach. A w międzyczasie zakładałam i własne zespoły i grałam z innymi też wspaniałymi artystami, gdzie fascynowało mnie brzmienie Suki Biłgorajskiej i Fideli Płockiej i też ta sama technika paznokciowa, że ona jest taka nieoczywista, że żeby wydobyć dźwięk, to tak naprawdę trochę trzeba się natrudzić, bo ta płytka paznokcia nie daje takiego okrągłego brzmienia, ciepłego, jak opuszek palca, gdzie się naciska struny na skrzypcach, wiolonczeli czy altówce, no to jest to brzmienie takie bardziej okrągłe, ciepłe. A tutaj jednak dużo więcej tej pracy to kosztuje. Na początku się czułam jak dziecko z podstawówki, które uczy się dopiero grać. Niby to już studia kończyłam na skrzypcach, a nagle właśnie jak dziecko z pierwszej klasy mi te dźwięki tak wychodziły, ale byłam zawzięta i jakoś to udało się przekuć w interesującą barwę, bo jednak się odpycha płytką paznokcia bądź przegubem. Więc dużo więcej tak naprawdę ta lewa ręka się nabiega, że tak powiem, pomiędzy strunami, zanim trafi na odpowiednie dźwięki. Potrafi się zedrzeć na skórek, krew lecieć, to jest bardzo częste w sumie, więc akurat tu się poszczęściło, że się nic nie stało. Ja wiele godzin ćwiczenia na skrzypcach faktycznie poświęciłam, wiele lat, to po 6 godzin, 8 nawet dziennie potrafiłam ćwiczyć, a później tą wiedzę starałam się przekuć na fidel i sukę, żeby spróbować wydobyć podobne brzmienie. Że nie wsadzałam już w to aż tyle pracy, jak na skrzypcach, ale kreowanie fraz, wydobywanie w różnym miejscu struny, smyczek, jak się pociera smyczkiem, to może struna brzmieć inaczej, że tam wiedza w tym świecie klasycznym to jest bardzo taka nauka selektywności, jakiejś takiej drobiazgowości w muzyce, a chciało mi się jakoś tak zagłębić też w suce i w fideli, żeby podobne efekty, czy da się w ogóle wydobyć, czy nie. To mnie też zastanawiało. Niemniej w ostatnich latach nie ćwiczę, nie wiadomo ile, szczerze mówiąc, to jest tak, że teraz to bardziej jadę już na tym wózku, że tak powiem, tu praca, tu dwójka dzieci, tu obowiązki.
1: Wiele lat zajmujesz się tym, znam cię z różnych projektów i też bardzo pięknych takich stricte śpiewaczych, ale z instrumentarium. Suka Biłgorajska kojarzy się nam przede wszystkim z Roztoczem. Stąd pochodzi, tam Zbigniew Butryn stworzył Sukę, czy grając na tym instrumencie, czy dla ciebie jest ważne też spotkanie z tym regionem i z ludźmi, którzy też jakoś są osadzone w tej tradycji?
0: Raz miałam możliwość być w tamtych terenach, ale na tyle nie zgłębiałam wiedzy,

0: Niestety nie jestem z tych osób, które są badaczami, że tak powiem, którzy zgłębiają w danym miejscu. Może nie, że nie jestem z tych osób, bo mnie to bardzo interesuje, tylko przez to, że życie takie jest szybkie, to ja nie miałam czasu dotychczas się zgłębić tym tematem. Bardziej na jakimś takim czuju, że tak powiem, na czuja dużo rzeczy gdzieś tam próbuję tworzyć, czy podchodzę do tych instrumentów tak bardziej z potrzeby serca, jak ja to przetwarzam, aniżeli próbuję naśladować to, co jest takie rdzenne, że tak powiem, no bo ja nie wyrosłam ze wsi, więc nigdy nie będę grała tak jak tradycyjni ludzie, mazurki właśnie, te taneczne. Bardzo mi się to podoba, słucham też, chętnie uczęszczam na koncerty, ale nie chcę udawać kogoś, kim nie jestem tutaj, więc bardziej teraz akurat się zagłębiłam w kulturę lasowiacką, stąd się tutaj pojawiły akurat motyw, jak z Aradem graliśmy utwór. To na końcu na trzy taka melodyjka się pojawiła, to jest taka przygrywka z lasowiackiego jednego utworu. I pieśń, którą śpiewałam Oczepinową, to też jest pieśń lasowiacka. A właśnie w zeszłym roku tak zaczęłam zgłębiać ten bardziej region. Pieśni, melodie, spotykam się właśnie, czy to w skansenie w Kolbuszowej. Bardzo tam byli otwarci, opowiedzieli mi o różnych tradycjach, o czym są te pieśni. Dali materiały źródłowe, tak samo w Stalowej Woli, wgląd w materiały źródłowe, a też mam przyjemność, i że jest otwarta względem mnie pani taka śpiewaczka ludowa, która to bardzo szerzy. Nazywa się Zofia Dąbrowska, prowadzi Życie z przytupem i ona bardzo tą kulturę lasowiacką rozpowszechnia, więc to jest moje pierwsze zderzenie z taką rdzenną, tradycyjną kulturą. Dlatego tutaj to przemknęłam, że tak tobie przemyciłam w tym repertuarze, ale podczas dzisiejszego koncertu to się skupiłam i skupiliśmy się na utworach stworzonych na nowo, na instrumentach, które są stare, zrekonstruowane. Że nie próbujemy odzwierciedlać właśnie tych tradycyjnych utworów, tylko próbuję to przez siebie jakoś tak przefiltrować, coś takiego i spróbować bardziej zbliżyć się może do tego klasycznego świata, z tego względu, że fidel czy suka, no jakby dużo sytuacji jakby jest takich, że ona gra takie partie koloru, bardziej kolor. Dodając kolor, oczywiście też występuje jako solo, czy to w Kapelidze Wsi Warszawa, czy u pani Marii Pomianowskiej, ale jakby tu jest bardziej moja potrzeba serca, że też chciałabym stworzyć coś własnego, ale coś wymagającego, trudnego, nad czym spędziłam czas, a żeby to było no jakby takie bardziej w kierunku solowym, bo jednak być solo jest bardzo trudno tak naprawdę. Z doświadczenia wiem, że bardzo łatwo mi się gra w zespołach różnych, że to są innego rodzaju trudności, ale jest łatwiej się za kimś schować, że tak powiem, albo tutaj wyjdę, a tam się schowam, a tu będę w dialogu. To jest zupełnie innego rodzaju trudność. Za to takie bycie zupełnie sauté na instrumencie, gdzie nie wszystko wychodzi przez te paznokcie, no to jest dość dużym wyzwaniem. I bardziej gdzie chciałam sobie samej udowodnić, że się da coś takiego stworzyć.
1: Nazywam się Michał Górczyński, gram na klarnecie kontrabasowym.
2: Michał Marecki, gram na syntezatorach, szpinecie i automatach perkusyjnych.
3: Zespół Braty na konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja, Nagroda Dwójki.
1: Dziękujemy bardzo serdecznie za tą nagrodę. Mamy możliwość nagrania płyty tutaj w polskim radio. Jest to naprawdę dla nas ogromne wyróżnienie. Zresztą słuchamy Dwójki na co dzień. Jest to naprawdę bardzo wielka sprawa dla nas. Dziękujemy. To, co jest najciekawsze w tej pracy, to jest zestawianie naszych własnych narzędzi i doświadczeń z tym, czym jest tradycja, czyli nasze doświadczenia związane z moim przypadku graniem muzyki współczesnej, w przypadku tu Michała.
2: Muzyki szeroko rozumianej, muzyki rozrywkowej czy transowej, jak z Kapelą ze Wsi Warszawa na przykład.
1: I wszelkie tego rodzaju doświadczenia staram się łączyć i miksować właśnie z naszym pojmowaniem muzyki tradycyjnej.
2: Jeszcze chciałem wspomnieć, że dodatkowo jeszcze próbujemy wplatać to, eksplorować inne instrumenty, niż by to się wydawało, że będą charakterystyczne dla muzyki ludowej, czyli na przykład właśnie szpinet, który w zasadzie chyba jest pierwszy raz spotykany, no po to, żeby tą muzykę jakoś inaczej zaprezentować.
3: Takie właśnie połączenie nietypowe, bardzo to właśnie też zresztą podkreślali jurorzy, że pierwszy raz z czymś takim się zetknęli. A co dla was jest tym źródłem, które jest dla was ważne przy tej muzyce? To znaczy konkretnie, może jakiś region, czy mistrz, mistrzyni?
1: Tutaj dla nas bazą były tematy z pracy, z dzieła Oskara Kolberga dotyczącego Mazowsza. Stamtąd czerpaliśmy same linie melodyczne, które następnie przerabialiśmy na potrzeby właśnie naszego brzmienia, naszego świata dźwiękowego. tego, w jaki sposób

0: te klimaty mają po prostu być.
1: W tej muzyce odwołujemy się do wsi współczesnej. Ja w swoim wyobrażeniu chcę widzieć taką wieś, która jest zaburzana przez architekturę, przez wielkie projekty jakichś hal magazynowych, które nagle się pojawiają w architekturze wsi. To jest dla mnie punktem wyjścia, że chciałbym to w tych dźwiękach pokazać, taki jakiś chaos pewnego rodzaju. Oprócz tego, o czym Michał wcześniej wspominał, ale ja nie sięgałem osobiście do archiwów.
0: Znaczy bardzo ciekawe jest zestawianie techniki instrumentalnej właśnie dawnych mistrzów, to w jaki sposób jest ta muzyka wykonywana, czy to na klarnetach, czy na skrzypcach.

przykład zestawianiem z własnymi doświadczeniami jako instrumentalisty wykształconego, który od praktycznie już 20 kilku lat na przykład zespołem Quartludium wykonującym muzykę współczesną mam okazję eksplorować literaturę współczesną i widzieć, w jaki sposób ten język muzyki współczesnej się rozwija i w jaki sposób mogę się odnosić też do tego, w jaki sposób mistrzowie muzyki tradycyjnej i w jaki sposób oni traktowali te instrumenty. Więc ten jak gdyby równoległe zestawianie tych dwóch światów jest naprawdę czymś niezwykle twórczym procesem i możliwość dialogowania w ogóle z tym światem, tego innego podejścia do instrumentu jest naprawdę niesamowite i fascynujące.

0: Filip Majerowski.
1: Karol Majerowski.
2: Zespół Wczas. Rodzinny duet. Co gracie?
0: No, gramy naszą autorską wizję muzyki z Wielkopolski tradycyjnej, muzyki dudziarskiej, granej właśnie na dudach, ale przez nasze wspólne doświadczenia w orkiestrach dętych od dzieciaka uzupełniamy to właśnie o instrumenty dęte. No jest to taka dekonstrukcja muzyki dudziarskiej, tak jak ona się w Polsce kojarzy różnie, tak my po prostu podchodzimy do niej troszkę w inny sposób i szukamy dla niej nowego wyrazu.
2: Czy to jest taki projekt absolutnie nowy, czy już wcześniej w takim właśnie składzie i pod tą nazwą graliście już?
1: No, projekt Wczas właściwie niedługo będzie miał 20 lat. Wcześniej nazywał się We Call It A Sound. Byliśmy grupą przyjaciół w liceum, którzy założyli zespół, chcąc grać po prostu muzykę alternatywną, elektroniczną, odwołującą się do tego, czego wtedy słuchaliśmy, trip-hopu, post-rocka. Ale z czasem to się zmieniało, tak jak my jako ludzie się zmienialiśmy, tak skład się też redukował, zostaliśmy tylko ja i Filip. I również zmieniło się podejście do muzyki, zmienił się styl i filozofia razem z nami. Czujemy, że jest to proces i że to, czego słuchamy dzisiaj, jest takim stanem muzycznym czy artystycznym stanem naszym na dziś.
2: W jaki sposób odwołujecie się też do tej dudziarskiej tradycji, która jest w Wielkopolsce, transformując to też po nowemu, tak nowo tradycyjnie?
0: No przede wszystkim jest instrumentarium, bo Karol gra na dudach wielkopolskich, takich standardowych dudach, które funkcjonują w regionie do dziś. No ale też korzystamy z melodii, które znamy po prostu z tych dla nas najbardziej interesujących i poruszających melodii dudziarskich i interpretujemy je po prostu na swój sposób.
1: Pochodzimy z takiego rogu między historyczną Brandenburgią, Dolnym Śląskiem a Wielkopolską. To są okolice Wolsztyna, mała wieś, a właściwie duża wieś już teraz Kębłowo. To jest wieś, z której pochodzi cała nasza rodzina. My się tam częściowo wychowaliśmy i wchłonęliśmy tą kulturę. Mamy poczucie, że dosyć mocno w całości i tam grały dudy wielkopolskie. Widać je na zdjęciach, słychać je w archiwach, ale niedaleko jest region Kozła, w którym to grało się od pewnego już dłuższego czasu na koźle białym. I te dwa regiony, czyli region Kozła i region dud wielkopolskich typu bukowsko-kościańskiego, to jest to pogranicze, na którym my się wychowaliśmy i to jest nasza główna inspiracja muzyczna, którą przetwarzamy, dekonstruujemy, tworząc nową muzykę. Więc są tam melodie od Tomasza Brudło, czy na przykład melodie od Tomasza Śliwy, od Franciszki Ciesiłki, od braci Kurowskich. Więc głównie to są archiwa, aczkolwiek ja jestem uczniem Romualda Jędraszaka, który jest depozytariuszem tradycji muzycznej właśnie południowo-zachodniej Wielkopolski. Więc to jest takie bardzo lokalne, bardzo nasze i czujemy przez to, że możemy bardziej tą muzykę jeszcze przetworzyć świadomie, czy bardziej ją zrozumieć. Właśnie przez to, że jesteśmy stamtąd, bo traktujemy muzykę jako zjawisko. Że muzyka to nie jest tylko jakby twór estetyczny. Nie? To jest coś, wokół czego dzieje się bardzo dużo rzeczy.

0: Anna Jurkiewicz z zespołu ZIEM.
1: My name is Omi Derwisz.
2: Proszę opowiedzieć o swoim projekcie i też przede wszystkim gratuluję Wam nagrody w konkursie muzyki folkowej na nowej tradycji. Bardzo wzruszające to było podczas ogłaszania wyników. A co to dla Was znaczy dzisiaj?
0: No my jesteśmy bardzo zadowoleni, że tu jesteśmy przede wszystkim. Bardzo fajnie oczywiście się gra w studiu Lotosławskiego, ale też wspaniałe były wszystkie spotkania z ludźmi, którzy są na festiwalu, z innymi artystami, z dziennikarzami, z znajomymi i nowymi znajomymi. A dla nas też to jest ogromny zastrzyk energii i takie dużo impulsów, które nakręcają spiralę pomysłów, co dalej z tym materiałem. A czym jest ZIEM? To jest to taka nasza wspólna inicjatywa, artystyczne poszukiwanie sposobów na tworzenie takiej przestrzeni dla żałoby i dla przeżywania straty. Więc dotyczy to żałoby takiej, dotyczy tematu śmierci, ale nie tylko. I też w naszym projekcie my włączamy nie tylko na przykład elementy tradycji pogrzebowych, ale też różne inne rodzaje lamentu i takie skargi. Mnie na przykład bardzo interesuje wokalna ekspresja właśnie w takich starych formach, które służyły po prostu do tego, żeby coś z siebie wyrzucić, albo może też nazwać, różnie to działa. I to jest też bardzo, bardzo osobiste. I myślę, że no akurat z osobami, które praktykują taki lament, to nie miałam nigdy okazji rozmawiać o tym, ale rozmawiałam, prowadziłam takie badania etnograficzne ze śpiewakami pogrzebowymi w Polsce. Także wiele wtedy z nimi rozmawiałam o tym też, czym to dla nich jest i jak oni są w stanie to robić, jak widzą swoją rolę. Jest to wielki temat i też my w tym projekcie łączymy właśnie podejście, które jakoś tutaj ja poznaję od wielu lat właśnie w polskich pieśniach pogrzebowych, też w, trochę w ukraińskich archiwach i w tej tradycji lamentowania właśnie, która w Polsce też była, ale nie ma żadnych nagrań, przynajmniej nie znalazłam żadnych, natomiast w archiwach z różnych obszarów Ukrainy można znaleźć. I zresztą to jest po prostu praktykowane przede wszystkim.
2: Tak, holosinia. Ale jeszcze jest inna tradycja.
1: Yeah, I use the techniques from Iran and Kurdistan. So in that program that we played with Anya in this festival, I used more the techniques from west of Iran, from Lorestan and also from Kurdistan. Especially from Kermanshah city, some traditions from Lorestan, like chamar, chapi, that they are funeral traditions, ceremonies, but in another way, in my way. Also the traditions that I practiced for many years from Kermanshah, tambur maghams, and the way of singing that we call in that place Hure. I used it again, but a bit different for sure. And
0: Omid jest artystą, który mieszka w Wiedniu, jest z Iranu, z Kurdystanu i mówił o tym, że sięga w tym naszym projekcie ZIEM, sięga do tradycji szczególnie z zachodniego Iranu, z Kurdystanu, z Kermanshah, to jest Hure, tradycja Hure, Kermanshah, i też z Lorestanu, to jest Chapi.
1: Chamar
0: i Chapi. To są takie tradycje właśnie lamentu i tradycje.

0: tradycje pogrzebowe z tamtych stron, które są bardzo wyraziste, ale Omid nie tylko je przywołuje, ale też robi to na swój sposób. Robi to bardzo, bardzo twórczo. To znaczy, no na przykład dużo jest też improwizacji w tym i jakby szukamy takiego języka, który używa tych tradycyjnych języków, a no właśnie, używa tych słów, używa tych form, tych dźwięków, no ale łączymy tutaj różne strony przy tym temacie, który jest tak, po prostu dotyczy wszystkich i dotyczy, i jest we wszystkich tradycjach muzycznych jakoś obecny. W tych, z którymi my pracujemy, no jest szczególnie jakoś, wiemy o tym, że ma taką dosyć ważne miejsce w tych tradycjach i bardzo nas interesuje, jak to można łączyć.
1: Z laureatami i jurorami konkursu Nowa Tradycja rozmawiała Mariana Krill. W kolejnych dniach w źródłach mogą Państwo liczyć na dłuższe spotkania, rozmowy z laureatami. Ja się już żegnam, a pożegnam się fragmentem elektryzującego występu duetu ZIEM. Justyna Piernik, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Przekraczanie granic jest potrzebne, zarówno w sztuce, jak i myśleniu o świecie. Bo przecież to, co dzieje się daleko, może mieć wpływ na to, co najbliżej nas. W audycji Połączenie Międzynarodowe przyglądamy się kulturze globalnie. Czy sztuka może zmieniać świat? To pytanie będzie powracać w rozmowach z ekspertami i artystami. Zapraszam w środę po 13:00. Monika Zając.
2: Jazzu nie da się zapisać w nutach. On żyje przede wszystkim w nagraniach. Dlatego tak ważne są małe, niezależne wytwórnie. Gdyby nie one, artyści tacy jak Charlie Parker czy Billie Holiday mogliby po prostu zniknąć bez śladu. Legenda japońskiej fonografii, założyciel słynnej wytwórni Free Blind Mice, Takeshi Fuji, będzie gościem najbliższej nocnej strefy. Jakie historie kryją się za najbardziej poszukiwanymi płytami jazzowymi świata? Jak powstawały wychwalane dziś pod niebiosa tłoczenia japońskiej wytwórni? O tym dziś o 23:00. Zapraszam, Krzysztof Dziuba.
0: Autopromocja.
3: 12:45, Jakub Kukla, dzień dobry. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Bohaterem zapisków ze współczesności jest w tym tygodniu scenograf, wykładowca akademicki i podróżnik Jan Antoni Ciecierski. Dzisiejszą opowieść rozpoczynamy w burzliwych latach 40.
4: Zapiski ze współczesności.

Tata część wojny spędził na Litwie, w teatrze, a później był internowany w Kalwarii. Z tej Kalwarii uciekł do Warszawy i w Warszawie, z tego co mi opowiadał, a niechętnie opowiadał w gruncie rzeczy, handlował chlebem. Był na pewno w konspiracji, ale to była taka konspiracja aktorska. Dawali koncerty, zwłaszcza w czasie powstania, dla powstańców, z panem Fijewskim, z panem Łapickim, Ekiert, pianista, pani Danuta Szaflarska, która była łączniczką ojca. Tata był jakby takim dowodzącym tą grupą. Natomiast mama wyszła przed powstaniem, wyszła ze swoją przyjaciółką, Żydówką, z którą się ukrywały wspólnie. Gdzieś w jakiejś fabryce pracowały, później właśnie w tym Tarnowie i w Tarnowie się rodzice poznali. Między rodzicami była spora różnica wieku, co nie przeszkodziło, żebyśmy się urodzili. Po wojnie miała stopień podporucznika. Opowiadała, że była w pierwszej kompanii ciężkich karabinów maszynowych. Ćwiczyli na drewnianym modelu, ale opowiadała nam bardzo fajną historię.

historię, że oczywiście te zbiórki odbywały się w lesie, gdzieś poza Warszawą. No i trzeba było dojechać kolejką. I jak się przychodziło na dworzec i właśnie ci koledzy, koleżanki mieli jechać, to od razu było widać, że ci z konspiracji to są w płaszczach, w wysokich butach oficerskich i w beretach. A dziewczyny były w płaszczach, w takich luźnych, wszystkie z torebkami. Więc ewidentnie cała konspiracja była do odszyfrowania. Niemniej żandarmi niemieccy jakby nie reagowali na to, co albo nie orientowali się, albo woleli nie wszczynać po prostu bałaganu na dworcu, tylko normalnie funkcjonować. Druga rzecz to były akcje w kinach, gdzie wyrzucały jakieś zapachowe świństwa, tylko świnie siedzą w kinie i wtedy wszyscy tam musieli uciekać i tak dalej, i tak dalej. Zawsze mówiła, że bardzo żałuje, że nie brała udziału w powstaniu. No, prawdopodobnie by mi nie było. Ani mojego brata. No 50-50, prawda? Albo tak, albo tak. Ale prawdopodobnie nie, bo mówiła mi, że w zasadzie wszyscy koledzy jej i cały kwiat inteligencji został wyrżnięty w czasie powstania. Urodziłem się po wojnie w 1948 roku. Mój brat urodził się wcześniej, w 1945 roku. Rodzice mieszkali w Krakowie, poznali się w Tarnowie. Tata był aktorem, pracował w Teatrze Starym. Później dostał angaż do teatrów miejskich w Warszawie. W związku z tym przeprowadziliśmy się do Warszawy. Ja urodziłem się na Pradze w Szpitalu Praskim. I dlatego mój brat zawsze mówił, że ja się urodziłem na Pradze, nie w Warszawie. Mieszkaliśmy potem na ulicy Mokotowskiej, naprzeciwko Chopina, a potem przeprowadziliśmy się na MDM, nowo wybudowany MDM i to uważaliśmy za taki dom rodzinny. Ja pamiętam z tak zwanego dzieciństwa dźwigi, na których wisiały takie wielkie metalowe kule, które bujały się i rozwalały domy, te mury zniszczone. To, co najbardziej mi utkwiło w pamięci, właśnie burzenie domów za pomocą tych metalowych kul. Drugi taki widok z takiej tuż powojennej Warszawy to byli w zimie panowie na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej albo na Placu Zbawiciela. Panowie, którzy w takich wielkich kożuchach wychodzili z budek i przekładali szyny taką metalową wajchą. Albo tramwaj jechał na wprost, albo skręcał. I to pamiętam bardzo dobrze. To były takie widoki. Myśmy się obracali cały czas w tym Śródmieściu i w tym MDM. To była taka jakby trochę enklawa jednak, taka czysta, porządna. Pamiętam, że w niedzielę rano były myte chodniki pod kandelabrami. Czyściutko było. Puste ulice, nic się nie działo. Był przystanek pod oknami 118, który tam warczał. Potem odjeżdżał. Cisza, spokój. Taka rozświetlona, czysta Warszawa. Dalej było gorzej oczywiście. Nawet kawałeczek dalej, tam za kinem Polonia. W tych domach tam się rzeczy dziwne działy. Myśmy mieli też taki widok, niezbyt miły, ale z drugiej strony ekscytujący. A mianowicie nasze okna wychodziły na, wtedy to były sklep Cepeli i FWP, czyli biuro wczasów pracowniczych. Ale w samym rogu od rana sprzedawali piwo. Więc tam się zbierał taki niezły tłum panów. I w gruncie rzeczy codziennie była jakaś potworna awantura z biciem kufli i policjanci wywozili pokrwawionych panów stamtąd. I to był taki widok młodości. To mi utkwiło w pamięci. Tak jak mówiłem, tata był aktorem. Potem pracował w Teatrze Polskim, w Teatrze Narodowym. Przez wiele, wiele lat. Przed wojną też pracował w Teatrze Narodowym. Wiele lat w Wilnie. Ale w tej Warszawie jakby rozwinął skrzydła. Był oczywiście też i popularny przed wojną, ale ta popularność jakby wzrosła właśnie tutaj w Warszawie. Mama była osobą prywatną,
ale była bardzo zainteresowana.

zainteresowana i teatrem, i sztuką w tak ogólnym pojęciu. W związku z tym myśmy się wychowywali, no w zasadzie pomiędzy teatrem a wystawami. Chodziliśmy bez przerwy na wystawy do Muzeum Narodowego, do Zachęty, do wszystkich możliwych wtedy działających galerii. I to była absolutnie taka jakby normalna rzecz. Wpisana jakby w normalny rytm tygodnia, miesięcy, później też i lat. No i ten teatr tak samo, do którego chodziliśmy, no z racji tego, że chodziliśmy na przedstawienia, w których tata grał. Więc wychowywaliśmy się w takim domu, gdzie były te dwie dziedziny jakby, no takie normalne. Podejrzewam, że w takich rodzin, gdzie chodzą dzieciaki do teatru, gdzie chodzą dzieciaki do muzeów, gdzie dzieciaki rysują, że interesują się takimi rzeczami, jest strasznie dużo. Ale akurat w naszym wypadku to padło na, nazwijmy to, taki dobry grunt i to zakiełkowało. Tak jak sobie przypominam i analizowałem i czasami sobie analizuję, to mama była taką osobą, która uważała, że sztuka i w ogóle bycie artystą to jest akurat taka rzecz, która pasuje chłopcom, czyli mnie i mojemu bratu. Tomek zawsze, odkąd pamiętam, zawsze rysował, zawsze malował, zawsze był tym zainteresowany i w gruncie rzeczy byśmy wiedzieli, że Tomek będzie malarzem. Po prostu nie ma innej możliwości, będzie malarzem. Czy będzie dobrym, czy złym, to jest jego sprawa. Wyjdzie albo nie wyjdzie. Natomiast ze mną było troszkę gorzej, bo ja byłem trochę roztrzepany. Tak nie wiadomo, kim ty, Jasiu, będziesz, jak będziesz dorosły. Było Hamletem. No dobrze, no Hamletem. Bardzo fajnie, bo to tak, tata aktor, synek Hamlet. Ale nic z tego nie wychodziło. Nie. To rysowanie, malowanie, tak. Chodziliśmy na przykład do takiego ogniska na ulicy Myśliwieckiej, ale w domu też to cały czas taka była działalność, nazwijmy to artystyczna. Przychodzili do mojego brata koledzy z klasy, z dwójki, z Mokotowskiej i odstawialiśmy teatrzyk. Przede wszystkim teatrzyk Zielona Gęś. Krótkie formy, łatwe do zapamiętania. Rodzice siadali na krzesłach, a myśmy odstawiali te króciutkie formy literackie pana Gałczyńskiego. Bardzo lubiliśmy Gałczyńskiego. Ojciec się z Gałczyńskim przyjaźnił przez wiele lat i ten Gałczyński u nas funkcjonował w domu jako taką rzecz absolutnie normalną. Później pamiętam jeszcze z takich malarsko-artystycznych sytuacji, to kiedyś byliśmy w Muszynie na wakacjach i oczywiście były sztalugi, oczywiście papier do rysowania. I pamiętam, że jacyś młodzi ludzie stanęli za nami. Ja rysowałem jakiś jeden obiekt, brat rysował jakiś inny obiekt. Oglądali to, przyglądali się i tak podziwiali, że tam Tomek tak namalował. Potem stanęli koło mnie, rozglądali się, a potem spytał się jeden, a pan to tak z pamięci, tak? I troszkę sobie pomyślałem, że może to nie jest dla mnie najszczęśliwsza dziedzina, to malowanie. Ale też i pamiętam, że był teatr w czasie tych wakacji, Balladynę z jakimiś dzieciakami odgrywaliśmy. Mój brat miał bardzo ambitną rolę, bo grał krótką, ale bardzo znaczącą rolę w Balladynie. Wchodził i mówił: koło odwozu naprawione. Tam potem bardzo istotna sprawa, bo ten Kirkor mógł tam już odjechać albo wrócić, no, mniejsza z tym. Natomiast ja byłem przebrany za Skierkę, bo miałem grać Skierkę. To była kompletna żenada, bo ja znałem z tekstu tylko pierwsze zdanie, a potem już tylko leciałem na suflerze. I też było wiadomo, że z tego nic nie będzie, czyli z tego Hamleta nic nie będzie. Ale teatr dalej funkcjonował, był i w gruncie rzeczy to, że Tomek został malarzem, a ja po pewnych perypetiach szkolnych, studyjnych, takich owakich, wylądowałem w teatrze, bo to jakby było no niemalże pisane, że co ten ja, no w teatrze, przy teatrze, z teatrem, no coś z tym teatrem będzie miał. W pierwszej klasie usiadłem koło chłopaka, za mną usiadło też dwóch chłopaków, po czym się okazało tak,
że moim kolegą, który siedział koło mnie,

0: To był Grzegorz Kędzierski. Grzesiek Kędzierski jest operatorem filmowym. Czasami siedziałem z Grześkiem właśnie i myśmy się przyjaźnili. A obok siedział Czarek Skubiszewski, który bardzo interesował się muzyką. Grał w zespole big beatowym, wtedy się zaczęły te big beatowe wszystkie historyjki, razem z Alkiem Bemem, bratem Ewy Bem, który był perkusistą. A Czarek wyemigrował w pewnym momencie. Skończył jako jeden z najbardziej popularnych kompozytorów muzyki filmowej w Australii. Zdobywca 5 albo 6 takich australijskich Oscarów za muzykę. Notabene parę filmów też i w Polsce zrobił. Więc taka czwórka chłopaków, no ja potem zostałem scenograf. Taka czwórka chłopaków zupełnie przypadkowo spotkała się i, no i coś z tego jakby wyniknęło. Było wiadomo, że Czarek będzie się zajmował muzyką, mimo pewnych oporów jego rodziców. Grzesiek powiedział, że na pewno będzie w szkole filmowej operatorem. Jego brat był zresztą reżyserem. No a Alek siedział i tak cały czas w ławce. Było wiadomo, że już to jest perkusista i nie ma cudów. Zresztą ten dom był też taki jazzowy, bo jego ojciec był też jazzowym pianistą. Myśmy nie mieli telewizora. Myśmy telewizor mieli w domu. Dopiero oglądałem jakąś telewizję pierwszy raz. To była olimpiada. Jazda figurowa na lodzie. Rosyjska para Protopopow i ktoś tam, już nie pamiętam. Tak wolno jeździli, ale bardzo ładnie. Ale to było bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. A Ewkę znałem. Ja chodziłem do nich po prostu na telewizję. Oni mieli telewizor. Ja potem zresztą im kibicowałem, jak oni stworzyli te zespoły wszystkie. Już nie może ten zespół Bemi Beck, gdzie Ewa śpiewała, ale ten taki właśnie pierwszy z Czarkiem, który się nazywał ACB. Była taka kawiarnia Uśmiech na MDM-ie. To była kawiarnia ZMS-u i tam się odbywały pierwsze festiwale muzyczne zespołów big beatowych. I oni tam właśnie też zaczynali, jakby debiutowali na własnoręcznie zrobionych gitarach elektrycznych i tak dalej, i tak dalej. I tam śpiewali jej, no wiadomo. Chyba tak w okolicach matury to Ewa się zdecydowała na to, że ona zacznie śpiewać. Ale to była taka rodzina, gdzie jak się do nich przychodziło, to cały czas było słychać muzykę. A to jak nie na kontrabasie ktoś grał, to na saksofonie. Jak nie Ptaszyn Wróblewski, to Zwierzchowski. Cały czas była muzyka. Więc oni jakby też nie mieli wyjścia.
1: Kolejne spotkanie z Janem Antonim Ciecierskim jutro o stałej porze. Dwójka. Jesteś na miejscu. Marcin Przybylski.
2: Minęła 13:00, czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. W Toruniu i gminie Zławieś Wielka zakończyły się zdjęcia do najnowszego filmu Krzysztofa Zanussiego Całopalenie. Ten projekt ma dotykać metafizyki i opowiadać o potrzebie absolutu, mówił na spotkaniu z dziennikarzami reżyser Krzysztof Zanussi.
3: Na pewno to jest film o tym, że jest w nas, ludziach, taka powszechna tęsknota do jakiegoś lepszego świata, do jakiegoś ideału i że my marnujemy te uczucie, rozpraszając się na rzeczy przyziemne, rzeczy materialne, które są bardzo ważne, ale nie wyczerpują całej rzeczywistości.
2: Na planie filmu w obsadzie znalazł się m.in. Ksawery Szlenkier, który wciela się w rolę Pawła.
4: To jest to, czego ten mój bohater próbuje dotknąć. Gdzie jest sens jego życia? Co na niego jeszcze czeka? Czy tylko jeszcze zarobienie pieniędzy, czy kupienie lepszego samochodu, czy może coś więcej? Może w ogóle sens jest gdzieś indziej?
2: Całopalenie to trzeci film Krzysztofa Zanussiego kręcony w Toruniu w 1972 roku. Reżyser zrealizował tam Hipotezę, a w 1983 stworzył w Toruniu i Grudziądzu obraz Rok spokojnego słońca, który zdobył Złotego Lwa w Wenecji. Krzysztof Zanussi jest laureatem Nagrody Filmowej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego imienia Poli Negri, którą otrzymał w 2000

0: 2024 roku. 40 ton, tyle ważą elementy tegorocznej scenografii 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. W Opolskim Amfiteatrze pracuje przy jej instalacji ponad 100 osób. Scenę rozświetlać będzie około 1000 metrów kwadratowych ekranów LED-owych, a na których zainstalowanych zostanie 1700 lamp. Przygotowania idą pełną parą, mówi Marcin Michna, realizator światła.
1: Budują się właśnie elementy, które będą zamocowane nad dachem amfiteatru. Dzisiaj również rozpoczynamy programowanie całości oświetlenia i multimediów. Rozpoczynamy je w systemie studia wirtualnego, a za kilka dni rozpoczynamy już ustawianie światła i mamy troszeczkę inną scenografię niż zazwyczaj było można ją zobaczyć w Opolu. Mam nadzieję, że się spodoba.
0: Tegoroczny 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu rozpocznie się 4 czerwca i potrwa 4 dni. W serwisie smutna informacja. W wieku 92 lat zmarł Stanisław Janicki, krytyk filmowy i historyk kina, a także pisarz, dziennikarz i scenarzysta. Wielką popularność zdobył, prowadząc ponad 30 lat własny program w Telewizji Polskiej zatytułowany W Starym Kinie, w którym prezentował starsze produkcje filmowe. Był to najdłużej nadawany program filmowy w historii naszej telewizji. Wyreżyserował blisko 40 filmów dokumentalnych, do których napisał scenariusze, między innymi z dziedziny sztuki filmowej, jak Zawiny niepopełnione, Eugeniusz Bodo, ale także dotyczące opery, Scena pełna muzyki i tańca, czy produkcje historyczne. Opublikował kilka książek poświęconych polskiej kinematografii. Stanisław Janicki był szczególnie ceniony za popularyzację polskiego kina przedwojennego, również na antenie radiowej. Pytanie o udział własnych przodków w zagładzie i co rodziny niemieckie wiedziały naprawdę zaprząta Niemców do dziś. Obrazuje to także aktualna wystawa w berlińskim Centrum Dokumentacyjnym Topografia Terroru.
2: Obok inicjatywy tygodników Der Spiegel in die Zeit, które udostępniają wstawione do sieci przez amerykańskie archiwum kartoteki członków NSDAP, wystawa pod tytułem Holocaust, o czym wiedzieli Niemcy, podsumowuje stan wiedzy przeciętnych obywateli III Rzeszy na temat masowych deportacji i mordów. Jakie informacje były dostępne i co dostrzegali ci Niemcy, którzy nie byli ani bezpośrednio zaangażowani w zbrodnie, ani sami nie padli ofiarą prześladowań. Wystawione tablice informacyjne podzielone są na 3 części. Propaganda naświetla to, co reżim nazistowski publicznie ujawniał na temat prześladowań i mordowania Żydów. Wskazówki w życiu codziennym koncentrują się na pogłoskach i nieoficjalnych doniesieniach dotyczących masowych mordów. Dają też przykład mienia pozostawionego przez deportowanych Żydów i przejmowanego przez aryjskich sąsiadów. Ostatnia część przytacza przykład trojga myślących obywateli, którzy potrafili połączyć strzępki informacji, tworząc z nich jak z puzli kompletny obraz. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych Jagoda Engelbrecht.
0: I to już wszystko w tym serwisie. Kolejno o 16, a po szczegół informacji odsyłam Państwa na nasz portal dwójka.polskieradio.pl.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Reklama.
5: Kiedyś był tu teatr.
6: Monika Pilch
7: i Tomasz Pościcki, witamy Państwa.
6: A dziś zapraszamy na teatralną Pragę, gdzie scen było bardzo wiele w powojennej i przedwojennej Warszawie. I o tych scenach praskich chcielibyśmy dzisiaj opowiedzieć.
7: Ja proponuję, żebyśmy może wybrali dwie dość reprezentacyjne, jak oczywiście na tamten czas, ale dziś paradoksalnie zupełnie zapomniane. One zniknęły z pejzażu teatralnej Pragi i Warszawy no stosunkowo szybko, dlatego że ich żywot to były

0: zaledwie dwa powojenne lata, ale bardzo ważne, dlatego że one w tej zrujnowanej Warszawie pełniły jednak funkcję strasznie ważną, to znaczy po prostu miejsc teatralnych. Ja proponuję, żebyśmy jednak może zaczęli od takiego wspomnienia. Arnold Szyfman po powrocie do Warszawy, po latach ukrywania się w Pławowicach, jako dyrektor Departamentu Teatru Ministerstwa Kultury i Sztuki, czyli w zasadzie no, mający prawie funkcję wiceministra w gruncie rzeczy, sporządził taki raport na temat zachowania stanu substancji teatralnej Warszawy. I ten raport był porażający, dlatego że z niego wynikało, że właściwie praktycznie ocalały tylko dwie sale, to znaczy sala Teatru Polskiego, do której remontu, jak wiadomo, Szyfman dosyć szybko się zabrał.
1: I szybko ten zespół powołał do życia, zbierając go oczywiście.
0: No oczywiście, ale to rzeczywiście było, ale to było rzeczywiście działanie błyskawiczne, bo on to zaczął w czerwcu 1945 roku. No i jeszcze jedna sala, o której już troszkę rozmawialiśmy i do której pewnie warto było wrócić, to znaczy sala przy Marszałkowskiej 8, która została wkrótce włączona w krąg miejskich teatrów dramatycznych Eugeniusza Poreda. Ale mówię, to były praktycznie dwie sale. Oczywiście, no jeszcze do tego należałoby dodać teatr, o którym państwu opowiadaliśmy, czyli teatr, który nazwano Małym przy Marszałkowskiej 81. Ale to właściwie było wszystko.
1: Tych sal było jednak więcej i to było bardzo ważne, bo ta publiczność łaknęła teatru, prawda, w tamtym czasie, tym czasie powojennym.
0: Oczywiście, z całą pewnością i znowu, to już myślę, że możemy zrobić państwu tak zwany, jak to się teraz ładnie mówi, teaser, czyli zachęcić państwa do słuchania. No być może, że już po wakacjach, kiedy przypomnimy państwu bardzo krótko, ale jak sądzę treściwie, dzieje pierwszego właściwie jeszcze wojennego teatru, który funkcjonował na Pradze. Tego teatru, który nazwano Teatrem Miasta Stołecznego Warszawy i który później stał się teatrem powszechnym. Ale ja proponuję, że rzeczywiście, tak jak powiedziałaś Moniko, żebyśmy zajrzeli dzisiaj do dwóch takich sal, o których pamięć w tej chwili praktycznie zanikła. Znaczy nikt nie kojarzy sobie tych miejsc z tym, żeby one miały kiedykolwiek jakąś przeszłość czy teatralną zaszłość. I co, od której zaczniemy wobec tego?
1: No ja bym zaczęła od teatru nieoczywistego, czyli mieszczącego się w sali Fabryki Słodyczy Wedle.
0: No dobrze, to wobec tego proponuję, żebyśmy odtworzyli sobie tak po trosze taki krajobraz, w którym wtedy się funkcjonowało. Ulica Zamojskiego, czyli przedłużenie ulicy Targowej.
1: Czyli bardzo bliskie okolice obecnego Teatru Powszechnego.
0: Tak, to było w bezpośrednim sąsiedztwie, ale no wystarczy popatrzeć na zachowane zdjęcia, a wbrew pozorom ta epoka, mimo że epoka trudna, biedna, powojenna, ona jest dosyć dobrze obfotografowana. No i jakby powiedział Walery Wątróbka-Wiechowski, no i co my tam widzimy, proszę wycieczki. Otóż widzimy bryłę Teatru Powszechnego, prawie w niczym nie przypominającą dzisiejszej. Zachowała się właściwie przecież tylko ta frontowa ściana. Natomiast tuż obok Teatru Powszechnego biegną, proszę państwa, tory kolejki wąskotorowej. Słynnej kolejki Jabłonowsko-Karczewskiej. Kolejki, która w okresie okupacji spełniała no, takie niesłychanie ważne zadanie. Dlatego, że ona była takim no, środkiem komunikacyjnym aprowizacji Warszawy. No, przecież tą kolejką z Karczewia zwożono do głodującej Warszawy, no nielegalnie oczywiście, wyroby mięsne. Z tamtego czasu przecież pochodzi ta piosenka Siekiera Motyka, prawda, którą odtwarzano i nawet ta taka słynna scena odbywająca się przecież także w pociągu. Tak, no i kiedy to taka fertyczna jegomość rozpina poły jakiegoś wdzianka, no i tam balerony, kiełbasa i tak dalej. I proszę państwa, to była ta kolejka, która przejeżdżała przez ulicę Zamojskiego, która przechodzi w Grochowską i biegła aż do Karczewia. Tak wyglądała ta okolica.
1: No i to jest chyba ciekawe, o czym mówisz, te kiełbasy i balerony, bo trzeba powiedzieć, że to jest też taka specyfika, o czym trochę wspominaliśmy, tej ludności praskiej, że cierpiała głód, cierpiała chłód, ale do teatru chodziła i w teatralnym życiu aktywnie uczestniczyła.
0: No tak, bo trzeba pamiętać o tym, że te pierwsze powojenne miesiące to jest jednak życie, które koncentruje się głównie na prawym brzegu Warszawy, ponieważ Praga, i ta tak zwana, później zwana Pragą Południem i Praga Północ, to były dzielnice, które...
1: peryferyjne.
0: One były peryferyjne, natomiast one...

0: One ocalały, bo przecież one nie zostały zniszczone. Natomiast rzeczywiście, no, sal teatralnych tam nie było. Kiedyś wspominaliśmy i pewnie jeszcze tam wrócimy. Na ulicy Inżynierskiej znajdował się teatr, który był teatrem jawnym w czasie wojny, który, już tak uprzedzamy bieg wypadków i troszkę właśnie spoilerujemy, był jedną z siedzib Teatru Miasta Stołecznego Warszawy. No tak, ale to była jedyna teatralna sala, natomiast resztę należało adaptować. W marcu 1945 roku Jan Mroziński uzyskał pozwolenie na zagospodarowanie budynku, o którym już wspomniałem, czyli późniejszego Teatru Powszechnego. No i to w zasadzie, no jak to się mówi, wszystkie komórki były do wynajęcia. No i pojawił się problem, dlatego że do Warszawy zaczęli zjeżdżać artyści i oni chcieli występować. Był problem gdzie? O tak, teatr przy Zamojskiego był zajęty. Teatru Polskiego Szyfman nigdy by nie oddał. Inne teatry, no, znajdowały się w rozsypce albo dopiero były przygotowywane do tego, żeby je odbudować, ewentualnie adaptować na potrzeby teatralne. Było bardzo trudno o znalezienie jakiegokolwiek miejsca, żeby w tym teatrze grać. No i nie tylko grać, ale żeby założyć w ogóle coś bardziej stałego. No ale taka sala się znalazła i ona znajdowała się, tak jak wspomniałaś, tuż obok Teatru Powszechnego.
1: Ulica Zamojskiego 26.
0: Tak jest, no to jest właściwie bezpośrednie sąsiedztwo tego teatru. Ona znajdowała się na terenie istniejącej do dzisiaj słynnej fabryki słodyczy Wedla. Ona oczywiście dzisiaj ma już zupełnie innego właściciela.
1: Dziś tam pachnie czekoladą.
0: Tak, do dzisiaj rzeczywiście to jest też taki mój ulubiony zapach z dzieciństwa w takie dni szczególnie ciepłe. Tam rzeczywiście
1: czuć
0: cała
1: czekoladę.
0: Znaczy, tam są właśnie dwa zapachy konkurujące ze sobą. Znaczy zapach czekolady, a z drugiej strony to jest zapach świeżego chleba z pobliskiej piekarni. To taka bardzo ciekawa okolica, życie z pięknymi zapachami. Natomiast ta sala, o której my mówimy tutaj, ona znajdowała się w takiej nowoczesnej kamienicy, którą wzniesiono krótko przed wojną, w latach 1936-37, przez Jana Wedla dla pracowników jego fabryki. I to była sala, którą projektował, zresztą cała kamienica, Napoleon Czerwiński, a więc jeden bardzo wybitny architekt. Ta kamienica do dzisiaj istnieje. Ona jest utrzymana w stylu takiego przedwojennego modernizmu i funkcjonalizmu. I w tej sali zaprojektowano, w tej kamienicy zaprojektowano także teatralną salę, o której dosyć szybko się dowiedziano. Pierwsze takie wzmianki o tym, że tą salą się zainteresowano, to jest sam koniec marca 1945 roku. W archiwach miejskich znajduje się taki dokument, w którym kategorycznie zabrania się urządzania imprez teatralnych człowiekowi, jakby to powiedzieć, o dość wątpliwej przeszłości w okresie okupacji. On się nazywał Janusz Ściwiarski i był jednym z takich najbardziej aktywnych artystów, którzy występowali w teatrach jawnych. To był artysta minorum gentium, komik o niezbyt wyrafinowanym poczuciu humoru. No, wielu takich było, no Mroziński przecież był takim komikiem, ale jak się okazało, no po prostu był lepiej usytuowany w ówczesnym życiu towarzysko-biurokratycznym. No i temu Ściwiarskiemu zabroniono wykorzystywania sali Wedla i występów w tejże sali, co oznaczało praktycznie wyeliminowanie Ściwiarskiego z kulturalnego pejzażu Warszawy. No ale to jest ta pierwsza wzmianka o sali Wedla.
1: Ta wzmianka, która mówi o tym, że te występy tam się odbyły 1 i 2 kwietnia 1945 roku, ale potem inny artysta także opowiada o swoich zasługach związanych z adaptacją tej sali na potrzeby teatralne. Tą postacią był Ludwik Sempoliński, który sobie tę zasługę adaptacji tej sali, dostosowania tej sali do potrzeb teatralnych przypisywał.
0: Tak, to się zgadza. Oczywiście Ludwik Sempoliński, który pojawił się w Warszawie też po okresie ukrywania się, bo przypomnijmy, że tuż przed wojną w teatrzyku Ali Baba, to on zaśpiewał piosenkę Hemara Ten wąsik, za którą Niemcy ścigali go właściwie przez całą okupację. Więc on okupację przeżył w ukryciu, wrócił do Warszawy w marcu 1945 roku, no i pragnął wrócić do zawodu.
1: Ta sala dała mu możliwość występów na estradzie.
0: Tak jest. I zachował się taki dokument.

0: podpisany, sygnowany na 10 kwietnia 1945 roku, sygnowany przez naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki Aleksandra Jaksę-Szymańskiego. I to jest umowa na stały wynajem sali w RKS, czyli w Robotniczym Klubie Sportowym Rywal Zamojskiego 26, na próby orkiestrowe oraz przedstawienia teatralne. Ja proponuję, żebyśmy może posłuchali wspomnień Sępolińskiego z tego właśnie okresu.
1: Trzeba było zakrzątnąć się koło zorganizowania pierwszych koncertów. Poszedłem do jedynego czynnego teatru powszechnego. Dyrektorem był Mroziński. Słyszeć nawet nie chciał o wynajęciu sali. Trzeba było myśleć o innej salce. Ktoś mi szepnął, że obok teatru powszechnego jest niezburzona salka teatralna w Fabryce Wedla. Pobiegłem bez namysłu. Rzeczywiście była nieczynna, brak częściowo krzeseł. Kierownictwo chętnie zgodziło się na wynajęcie sali, tylko że sam musiałem się zająć doprowadzeniem jej do stanu używalności. Zwróciłem się do woźnego o pomoc, ale od razu spotkałem się z trudnościami. Woźny od pierwszej chwili nie wierzył w możliwość zrobienia z tej sali czegoś w rodzaju teatru. Zresztą tłumaczył mi, po co to robić, i tak nikt nie przyjdzie. Ja jednak byłem uparty i tak długo go różnymi sposobami namawiałem, aż wreszcie wykombinował jakieś składane krzesełka i ławki. Ludwik Sępoliński. Druga połowa życia.
2: Tak o swoim wkładzie w adaptowanie tej przestrzeni opowiadał Ludwik Sępoliński. A pierwsze występy Sępolińskiego w sali Wedla odbyły się dopiero na przełomie maja i czerwca 1945 roku. I w jego wspomnieniach także pojawia się Jaksa Szymański i spożyta z nim mocno ponoć zakrapiana kolacja, którą
0: to znaczy, że sprawdza, czy wygląda na to, że Sępoliński załatwił sobie te występy, no jak to się kiedyś mówiło, przez bufet po prostu.
2: Na towarzyskim spotkaniu.
0: Tak. I ta sala, ona zresztą była, no ona była niewielka, dlatego, że to było około 200 miejsc, czyli drobiażdżek.
2: Krzesła dobierane dosyć przygodnie, czyli nie miało pięknych rzędów foteli, ale
0: To wtedy właściwie to przecież nie miała takich wygodnych rzędów foteli, to nie miała żadna warszawska sala. Ale, bo myśmy wspominali, że w teatrze przy ulicy Szwedzkiej za fotele służyły ławki. Tak, ławki, które po prostu wypożyczono z Parku Skaryszewskiego. Więc w takich warunkach wtedy grano. Ja zawsze mówię, że ludziom teatru dzisiaj należałoby przypomnieć, że, no, gdzieś, że teatr często powstaje nie w warunkach skrajnego bogactwa i dobrobytu, tylko często w warunkach prymitywnych, ponieważ często to jest takie działanie, no jak być ducha przeciwko materii. Sala cieszyła się powodzeniem.
2: Gdyż grała dwa razy dziennie, o 15 i o 17, prawda?
0: Tak. I tam występowali zresztą bardzo różni ludzie, bo wśród tych już wybitnych artystek była Maria Chmurkowska i Mira Zimińska. Ale także w tej sali wystąpiła no, jednak osoba bardzo ważna, znaczy bardzo wybitna żydowska aktorka Diana Blumenfeld, która ocalała z Holokaustu i która szybko wróciła do Warszawy i po prostu też chciała z całą pewnością, żeby wznowić także, odnowić i odrodzić ducha żydowskiego teatru w Warszawie. Więc występy Diany Blumenfeld zostały odnotowane w miejskich archiwach. Ale taką bardzo ważną rzeczą, takim niesłychanie ważnym epizodem, troszkę wieńczącym dzieje tego teatru, to było to, co się odbyło pod koniec 1945 roku, a więc to były występy teatru Syrena, niedawno stworzonego w Łodzi, który przyjechał do Warszawy na gościnne występy. I to była taka pierwsza zapowiedź, nawet nie powrotu, tylko po prostu przeprowadzki tego najważniejszego rozrywkowego teatru powojennej Polski do Warszawy. To był ten grudzień 1945 roku.
2: Trzy lata później Teatr Syrena rzeczywiście pojawił się w Warszawie, ale wcześniej te występy odbywały się tam przy Zamojskiego 26.
0: Tak, i ta sala właściwie przestawała już spełniać te swoje widowiskowe funkcje gdzieś od początku 1946 roku, dlatego że zaczęto wtedy remontować salę Romy przy Nowogrodzkiej, ale takie wzmianki o takich sporadycznych występach w sali Wedla, to są jeszcze wzmianki z 1947 roku. Ja sobie przygotowałem tutaj taką listę ludzi, którzy w tej sali występowali. No, między innymi Adolf Dymsza, Maria Gorczyńska, bardzo wybitna aktorka przecież, grająca w głośnym spektaklu Niebieski Lis. Ona wtedy grała jeszcze gościnnie. Mieczysława Ćwiklińska, która wtedy przyjechała do Warszawy jeszcze na gościnne występy, bo wtedy mieszkała w Krakowie. No i właśnie wspomniany Ludwik Sępoliński, także

0: występował w tej sali sporadycznie taki wędrowny teatr, który się nazywał Teatr Problemy. To był teatr, który grał sztukę Powroty Morozowicz-Szczepkowskiej. Natomiast ciekawą rzeczą są dalsze losy tej sali Wendla, ponieważ ona, chociaż przestała w pewnym momencie już pełnić funkcje teatralne, to jednak dalej była wykorzystywana jako sala widowiskowa. Otóż w latach 50. i właściwie do lat 70. w tej sali mieściło się malutkie kino, które nazywało się kino Drops. Zachowały się nawet takie zdjęcia jeszcze sprzed 2010 roku w bramie tej kamienicy, emaliowana tabliczka głosząca kabina projekcyjna, wstęp wzbroniony. Razem z upadkiem tej kamienicy na przełomie XX i XXI wieku przedstawiała już widok dość żałosny, dlatego że cały ten dom był praktycznie zaniedbany, zasiedlony przez tych starych pracowników Wendla, którzy wymierali. Tam była właściwie coraz więcej pustostanów. Zastanawiano się nawet bardzo poważnie nad rozbiórką tej kamienicy, do czego na całe szczęście nie doszło. I ona w 2010 roku została wpisana do rejestru zabytków. Została poddana gruntownemu remontowi, właściwie no takiej rewitalizacji. I ona dzisiaj spełnia różne funkcje, dlatego że jest po trosze budynkiem biurowym dzisiejszej fabryki Wendla, ale także tam się po prostu znajduje miejsce, w którym goście przybywający do Warszawy mogą skłonić na noc głowę w bardzo skromnych warunkach, no ale jednak.
1: Ta sala Wendla to była ta sala, w której dominowała rewia, dominowała estrada. Te widowiska, które tam były, to były raczej widowiska nastawione na aktorski popis.
0: Zgadza się. Tak. Poza tym można by powiedzieć, no, przymierzając nasze dzisiejsze kryteria, czyli myśląc historycznie, że to były takie imprezy o charakterze po prostu komercyjnym. Teraz proszę Państwa, zachęcamy do spaceru. Kamienica istnieje, wygląda rzeczywiście wspaniale, odzyskała swój przedwojenny blask. No a kiedyś znajdował się w niej teatr.
1: Ale powiedzieliśmy Państwu na początku naszej audycji, że opowiemy o dwóch salach teatralnych na warszawskiej Pradze, więc teraz warto powiedzieć jeszcze o jednym teatralnym miejscu, które nieopodal się mieściło.
0: I nieopodal, i opodal, ale praktycznie po tej samej stronie ulicy. Ponieważ jeżeli będziemy, proszę Państwa, szli ulicą Zamojskiego, a potem wkroczymy na ulicę Targową, to dokładnie po tej samej stronie ulicy, to znaczy po Nieparzystej, kiedy będziemy szli w kierunku dzisiejszej Alei Solidarności, kiedyś ulicy Zygmuntowskiej. Ja proponuję, żebyśmy na potrzeby tego naszego dzisiejszego spotkania posługiwali się tą nazwą właśnie ulica Zygmuntowska, przypominając Państwu Aleję Solidarności, kiedyś Aleja Świerczewskiego. To kiedy szło się tą nieparzystą stroną Targowej, dochodziło się do miejsca jednak bardzo ważnego także dla Warszawy, dlatego że u kresu ulicy Targowej znajdował się dworzec Wileński. Dziś też miejsce kompletnie odmienione, dlatego że przecież tam znajduje się ogromna galeria handlowa, zbudowana na początku naszego wieku. To miejsce, no jeszcze za moich czasów, ponieważ ja tam mieszkałem w tamtej okolicy, wyglądało zupełnie inaczej. Ono właściwie no, było zbiedzone i cokolwiek prowincjonalne, ale było to miejsce, to nazywa się to czasami terminusem, czyli końcową stacją, bo dworzec Wileński był końcową stacją linii Warszawa-Białystok, która potem dalej prowadziła jeszcze do Wilna. Natomiast naprzeciwko dworca Wileńskiego, i tutaj sięgnijmy pamięcią jeszcze do czasów przedwojennych, znajdował się dom mieszkalny, kamienica z punktami usługowymi, należąca do spokrewnionej z warszawskimi budowniczymi rodziny Boretti. W tym parterze tego budynku znajdował się także sklep spożywczy, a podwórko, no to była taka tradycyjna praska budowa, czyli po prostu podwórko studnia. Ta kamienica, ja właściwie jako jedna z niewielu, została zniszczona w okresie II wojny światowej i to już widać nawet na zdjęciach z 1945 roku, tych słynnych lotniczych zdjęciach Warszawy, że w tym miejscu znajduje się placyk. On jest obsadzony drzewkami niewielkimi, czyli widać, że to są świeże, stosunkowo świeże nasadzenia. I tuż przy ulicy znajduje się taki drewniany budynek. Otóż, proszę Państwa, ja przez wiele, wiele lat zastanawiałem się, znając dzieje teatru przy ulicy Targowej 73, gdzie ten budynek mógł się znajdować, bo jakby, jak patrzyłem na ten ortoplan, to bardzo wiele rzeczy mi się nie zgadzało, bo to było strasznie małe. Ale

0: Miesiąc temu miałem taką ogromną przyjemność odbycia rozmowy no, z nestorem polskiego teatru, czyli ze Zbigniewem Rymarzem, który pamięta właściwie wszystko. Mam przedwojenną
1: Warszawę.
0: Bo już
1: prawie wiek żyje na tym świecie.
0: No już, no, no Zbyszku, życzymy ci, żebyś żył następny. W przyszłym roku Zbigniew Rymarz będzie obchodził stulecie. Ja Zbigniewa Rymarza zapytałem, czy on coś wie na temat tego teatru, który tam się znajdował.

0: znajdował się taki drewniany pawilon, w którym się mieścił targ owocowy. I to by się zgadzało, dlatego że po przejściu frontu na tej zrujnowanej posesji przytargowej 73 wzniesiono tymczasowy taki drewniany budynek widowiskowy, bo wtedy już widowiskowy. Wiadomo, że inicjatorem tego przedsięwzięcia był niejaki Stanisław Robak. Tylko tyle o nim wiemy. Jeżeli był to 1945 rok, to to, że ten budynek powstał, to był wynik takiego powojennego zamętu, kiedy to życie teatralne jeszcze nie przybrało takich ściśle usystematyzowanych i ujętych w urzędowe karby przepisów dotyczących życia kulturalnego, a jak wiadomo, nowa władza pragnęła wszystko mieć pod swoją kontrolą, więc ten teatr tam działał i on się nazywał, proszę Państwa, Teatr Ludowy. I prowadziło ten teatr Zrzeszenie Artystów. Tak to się nazywało.
1: Może przypomnijmy taką pierwszą wzmiankę, która wpłynęła dotyczącą tego teatru do Wydziału Kultury i Sztuki Zarządu Miejskiego.
2: Niniejszym Związek Zawodowy Artystów prosi Wydział Kultury i Sztuki o udzielenie zezwolenia na otwarcie stałego teatru ludowego na terenie Pragi dla zespołu związkowego. Lokal na powyższy Teatr Ludowy znajduje się przy ulicy Targowej 73-75, na którego otwarcie uzyskaliśmy zezwolenie Starostwa Grodzkiego Warszawa. Akta Wydziału Kultury i Sztuki Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy, Archiwum Państwowe w Warszawie.
0: Natomiast trzeba pamiętać o tym, że to jest miejsce, które przez pewien czas było naznaczone genius loci, teatralnym duchem, który po raz pierwszy zasiedlił to miejsce na początku XX wieku, kiedy to zanim wzniesiono kamienicę Borettich, tam się znajdował także teatr prowadzony przez Kuratorium Trzeźwości. I to była nawet dosyć duża sala, mieszcząca od 300 do 600 widzów. Sala, która potem oczywiście wraz z całym tym budynkiem została zburzona, żeby tam powstała ta kamienica, której, jak już mówiliśmy, żywot był niedługi, dlatego że zakończyły ten żywot działania II wojny światowej. Ja nie ukrywam, że ja mam jednak ogromne trudności z tym, jeżeli chodzi o ten teatr, dlatego że usiłowałem zbadać jego dzieje i, no Moniko, musisz przyznać, że w ogóle miejsce jest dość tajemnicze, prawda?
1: Przypomnijmy, malutka sala.
0: Właśnie, ale przypomnijmy w ogóle, zlokalizujmy to zjawisko. Idziemy ulicą Targową, dochodzimy do dzisiejszego zbiegu Targowej i Alei Solidarności. I tam, jak wiadomo, znajduje się budynek, modernistyczny budynek Poczty Polskiej. Proszę Państwa, w tym miejscu dokładnie znajdował się ten ludowy teatr.
1: I tam właśnie mieściła się sala, nieduża sala teatralna, bo licząca około 200 miejsc, 200 widzów tam mogło oglądać przedstawienia. No i to miała być także sala przeznaczona rozrywce, ponieważ w pobliżu teatru zainstalował się także Luna Park, więc można powiedzieć, że to było takie wkomponowanie trochę charakteru tego teatru i miejsca, któremu służył.
0: Z tego dokumentu, który przytoczyliśmy, wynika jedna rzecz. Że oczywiście on się znajdował na terenie, który przeznaczono rozrywce, bo przypomnijmy, że przed wojną niedaleko cerkwi, bo ten teatr znajdował się vis-a-vis stacji kolejowej, a z drugiej strony jego drugim vis-a-vis była cerkiew Marii Magdaleny prawosławna. To znajdowało się takie miejsce, które przed wojną nazywało się Ogrodem Stouciech. Kręciły się karuzele, strzelnice i tak dalej, i tak dalej. Więc to było miejsce przeznaczone dla nie najbardziej wyszukanej rozrywki. Ono troszkę się przemieściło właśnie na parcelę Targowa 73, na której znajdował się także ten teatr. I jak sądzę, z dokumentu, który Państwu przytoczyliśmy, wynika jedna rzecz, że powołano ten teatr na troszkę wariackich papierach i ufundowano go na takich fundamentach finansowych, które na pewno nie były fundamentami stabilnymi. Kiedy dzisiaj próbujemy ustalić właściwie, kto w tym teatrze występował, mamy z tym dosyć duży problem. Dlatego, że wiadomo, że dyrektorem tego teatru był człowiek, który nazywał się Trybała Orsza. Ten teatr zainaugurowano 4 kwietnia 1945 roku, a więc jeszcze w czasie wojny, programem o takim, można by powiedzieć, dość bombastycznym tytule. On się nazywało, proszę Państwa, Przez krew i łzy do wolności.
1: Czyli niejako zapowiedź tego wyzwolenia, które nadeszło.
0: No tak, bo ludzie się po prostu bardzo

0: bardzo cieszyli. Pewnie oni się bardzo wzruszali, widząc występy tego teatru. Przypomnijmy, przedstawienie zaczynano bardzo wcześnie, bo o godzinie 16, a to było związane z tym, że w Warszawie wciąż jeszcze obowiązywała godzina policyjna, a trzeba pamiętać, że jeszcze wcześniej ten odcinek ulicy Targowej i ulicy Zygmuntowskiej, on był nazywany przez ówczesnych prażan, warszawiaków, że to było po prostu, że to był taki pas śmierci. Dlatego, że w okresie Powstania Warszawskiego i tuż po Powstaniu Warszawskim do praktycznie 17 stycznia 1945 roku ta część Pragi podlegała nieustannemu obstrzałowi ze strony Niemców. Do dzisiaj można się przekonać o tym, jak to wyglądało, jeżeli odbędziemy sobie taki spacer ulicą Jagiellońską i zobaczymy kamienice, które stoją u zbiegu Jagiellońskiej i Zamojskiego, dlatego że one do dzisiaj na swoich fasadach noszą ślady kul. Więc po prostu bardzo łatwo było stracić życie, ale ta godzina policyjna obowiązywała jeszcze w tym 1945 roku, więc po prostu trzeba było te przedstawienia zaczynać wcześniej. No więc przypomnijmy, ta inauguracyjna rewia 4 kwietnia 1945 roku, wkrótce wystawiono taki program, który się nazywał Powrót z jarmarku.
1: Więc nawiązujący do tego okolicznego jarmarku, który się nieopodal znajdował, pewnie tak. Sugerujący charakter owej rewii, która była rewią rozrywkową i taki miała mieć charakter. I to była pierwsza powojenna rewia rozrywkowa, która w Warszawie zaistniała na scenicznych deskach.
0: Tak, bo rozmawialiśmy swego czasu o znajdującym się nieopodal Praskim Teatrze Rewii w Rubelku Warszawskim, ale jednak ten teatr ludowy, to jest teatr, on się niczym szczególnym nie zapisał w historii naszego miasta, ale należy mu się jednak wzmianka jako pierwszy stały rozrywkowy teatr jeszcze na poły wojennej w Warszawie.
1: I trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że to był teatr, który bardzo dbał o swój, dziś powiedzielibyśmy PR, czyli promocję wydarzeń teatralnych, które tam się odbywały, bo takie wzmianki się pojawiają dotyczące właśnie działalności tego teatru.
0: Znaczy on był rzeczywiście reklamowany, natomiast co jest jednak dość symptomatyczne, nie zachowała się wedle mojej skromnej wiedzy żadna recenzja gazetowa, uwaga, gazetowa, a nie urzędowa, ale o tym za chwilę, która dotyczyłaby działalności tego teatru. No, czy to był teatr wysokiego lotu? Należy w to wątpić. Bo tak, w listopadzie 1946 roku grano tam taki składany program, który się nazywał Górą Kobiety.
1: Ucieszyłyby się dzisiejsze feministki.
0: Pewnie tak, ale ja nie sądzę, żeby się bardzo ucieszyły, gdyby zasiadły na widowni tego teatru, żeby posłuchać, na czym polega ta wyższość tych kobiet. Dlatego, że wiadomo, że te rewie nie miały najwyższego poziomu artystycznego. I żeby się o tym przekonać, to też warto zajrzeć jest do miejskich dokumentów. Przytoczmy może takie pismo Stanisława Kaczmarskiego, który kierował Wydziałem Kultury i Sztuki. Pismo z 9 czerwca 1945 roku do Trybały Orszy, dyrektora praskiej scenki, bo ono pokazuje, bo mówiłaś o tej kampanii PR-owej, Trybała Orsza, chociaż nie był pewnie dyrektorem i artystą wysokiego lotu, ale umiał dbać o swoje interesy w cokolwiek dwuznaczny sposób.
2: Wydział Kultury i Sztuki stwierdził, że afisze wydziału na koncercie na ogólnopolski zjazd muzyków zostały w wielu miejscach zaklejone afiszami Teatru Ludowego. Wobec powyższego zwracam uwagę zarządowi Teatru Ludowego, że jeżeli jeszcze raz powtórzy się podobnego rodzaju wypadek, Wydział Kultury i Sztuki wyciągnie z tego jak najdalej idące konsekwencje. Akta Wydziału Kultury i Sztuki Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy. Archiwum Państwowe w Warszawie.
1: No i tu widać tupet ówczesnego dyrektora Teatru Ludowego, czyli Trybały Orszy, który sobie poczynał właśnie z impetem, wprowadzając teatr ludowy w życie warszawiaków.
0: No tak, ale to rzeczywiście w sposób, który, jakby to powiedzieć, dalece odbiega od takich powszechnych wyobrażeń o pewnym standardzie przyzwoitości. Ja pozwoliłem sobie nazwać to zaklejanie tych afiszów, że to była tak zwana wojna afiszowa w Warszawie. Dziś, kiedy się to czyta, no to czytamy to oczywiście trochę rozbawieni, natomiast jak sądzę, ci, którym te afisze zaklejano, tak wesoło im nie było.

0: Ale o ile Orszy nie brakowało przedsiębiorczości właśnie i tego tupetu, bezczelności po prostu, jeżeli chodzi o reklamowanie swojego teatru, no to jednak z tym poziomem artystycznym nie było najlepiej.
1: O czym świadczą liczne kontrole, które ten teatr przechodzi.
0: Tak, ale wiesz, Moniko, ja sądzę, że to było, w ogóle było tak, że no nie można było wymagać zbyt wiele, dlatego że ten teatr no, znajdował się, sąsiadował z Lunaparkiem, czy znajdował się po prostu w obrębie
1: bezpośredniej bliskości. Mhm.
0: No więc można sobie wyobrazić, że ta publiczność, która odwiedzała ten Lunapark i która by chciała wejść do tego teatru, żeby obejrzeć i posłuchać rewi, no nie była to publiczność o najbardziej wyrafinowanych gustach, powiedzmy sobie bardzo szczerze. Rzeczywiście, mówiłem, że ten teatr był nękany kontrolami.
1: Nękany był także cenzurą.
0: Tak, ale ja
1: i to wszystko doprowadziło w pewien sposób do końca żywotu tego teatru.
0: Wiesz co,
1: i końca
0: ja myślę, że to jest tak, że w dzieje tego dziwnego miejsca po prostu pokazują pewną rzecz, że no jeżeli coś się zdarza, to na ogół nie ma jednej przyczyny, tylko ma kilka. No, ten poziom artystyczny musiał być rzeczywiście dość ochronny, bo ja mam tutaj przed sobą taki dokument, że przeprowadzona w połowie maja 1946 roku Inspekcja Teatru Ludowego na Pradze stwierdziła stałe obniżanie się poziomu i w związku z tym postanowiono wystąpić z wnioskiem o zamknięcie tego teatru w nowym sezonie teatralnym. Czyli właściwie jego żywot wisiał przez cały czas na włosku. Była taka naczelniczka tego Wydziału Kultury, Stefania Korputowa. Ona była taką no, zapomnianą, zapoznaną literatką. Działaczką komunistyczną oczywiście, także z cenzorskimi zapędami. I ona napisała w pewnym momencie, że Teatr Ludowy pod wpływem ścisłej kontroli kostiumów, jak i literackim, podniósł swój poziom i, no i w sierpniu też donoszono o nieznacznym podniesieniu się tego poziomu. No jeżeli ono było nieznaczne, no to oznaczało, że prawdopodobnie no, artyści czynili nadludzkie wysiłki, żeby coś ze sobą zrobić, ale wiele zrobić nie mogli.
1: No i niestety siedziba tego teatru zrównana została z ziemią.
0: Tak, ale zanim do tego doszło, no to jeszcze raz przypomnijmy tęże nieszczęsną Korputową, która 22 czerwca 1946 roku wydała opinię, która była praktycznie wyrokiem na ten praski teatrzyk.
2: Mimo usilnych starań Wydziału, zmierzających do podniesienia poziomu artystycznego przynajmniej do wymagań minimalnych, Teatr Ludowy nie ma do chwili obecnej wartości usprawiedliwiających istnienie placówki. Słaby artystycznie personel, w dużej mierze bez kwalifikacji i wykształcenia, zły stan finansowy przedsiębiorstwa oraz niestojące na poziomie kierownictwo artystyczne nie daje rękojmi, że teatrzyk ten będzie mógł stać się ośrodkiem oddziaływania kulturalnego, choćby na poziomie najprymitywniejszym, peryferyjnym. Wydział zatem nie widzi uzasadnienia na wydanie koncesji.
1: No i tak jak powiedzieliśmy, przyczyny agonii tego teatru to z jednej strony owa bliskość Lunaparku, z drugiej strony ten niezbyt wysoki poziom artystyczny. To wszystko zapewne się przyczyniło do zamknięcia i pozbawienia teatru jego siedziby.
0: Tak, z całą pewnością, bo też trzeba pamiętać o pewnej rzeczy, że to była sprawa no, niezbyt wysokiego poziomu tej sceny, ale również i to, że dyrekcja sąsiadującego z tym teatrem i z tym Lunaparkiem Liceum Władysława IV utyskiwała przez cały czas, że no, uczniowie są po prostu narażeni na takie pokusy, jak właśnie tenże Lunapark i na towarzystwo niezbyt ciekawych typów, dlatego że w tym Lunaparku, proszę Państwa, odbywało się coś takiego, pamiętajmy, to jest Praga, czyli praska ferajna, prawda, że tam się odbywały także porachunki miejscowego półświadka, to się kiedyś mówiło na to porachunki nożowe, to znaczy, że tam po prostu no, krew się lała, jak to pisał Wiech, i zęby koszamy wynosili. To była druga przyczyna zamknięcia tego teatru, że to jest jednak miejsce, jakby powiedzieć, kryminogenne.
1: Tam się po prostu odbywały awantury i burty.
0: No po prostu to można powiedzieć, że to była jakaś taka miejscowa mordownia, przy której był jeszcze dodatkowo afiliowany teatr o no, niezbyt wysokim poziomie.
1: Ale no ale doszły do tego też zmiany w architekturze samej Warszawy.
0: Tak, i to jest w ogóle strasznie ważne, dlatego że nie zdawano sobie wtedy z tego sprawy, że to miejsce od dłuższego czasu i jeszcze od czasu przedwojny miało już swoje określone przeznaczenie. To znaczy już przed wojną zaczęto myśleć o tym, żeby na tej parceli Borettich postawić wielki gmach użyteczności publicznej, to znaczy wielki urząd pocztowy.

0: który został zaprojektowany zresztą przez dwóch bardzo wybitnych architektów, to znaczy przez Szanajce i Bogdana Lacherta, w stylu takiego przedwojennego funkcjonalizmu, zmodyfikowanego po wojnie. I to jest, proszę Państwa, ten gmach Poczty Polskiej, który tam do tej pory istnieje. Przypomnijmy, że ta jego budowa już w tamtym czasie, a zaczynał się socrealizm powoli, że ten budynek był krytykowany za swój kształt architektoniczny. Nie jest budynkiem socrealistycznym, tylko budynkiem należącym już wtedy do wyklinanego stylu tego funkcjonalizmu. Wiadomo było właściwie od samego początku, od tego 1945 roku, że żywot tego miejsca nie będzie długi. To, że to miejsce w ogóle działało przez 2,5 roku, no to jest jednak jakiś cud i to chyba też pokazuje to, o czym ja mówiłem, że no, genius loci tego miejsca teatralny, czyli ten duch teatralny zagnieździł się tam i przez dłuższy czas jeszcze stawiał opór.
1: Stawiał opór do tego stopnia, że zdesperowany i zdeterminowany zespół teatralny postanowił nie rezygnować z swojej artystycznej działalności i artyści tego teatru, zespół założyli teatr objazdowy, teatr Złota Maska, pod którego szyldem jeździli i występowali, więc jakaś zespołowość także w tym teatrze się narodziła.
0: No tak, ale właściwie no ślady po tym zespole przepadły. Znamy właściwie dzisiaj tylko jego nazwę. Więc proszę Państwa, kiedy będziemy przechodzili ulicą Targową, będziemy wstępowali na pocztę, no to warto sobie westchnąć.
1: Kiedyś był tu teatr.
0: Moniko, ale ja proponuję, żeby na koniec naszego spotkania przypomnieć, że to nie były jedyne sale teatralne, które w tamtym czasie działały na Pradze, na tej Pradze Północ i na Pradze Południe. Bo o to chciałbym przypomnieć, i to jest też takie moje wspomnienie już prywatne z dzieciństwa, salę, która znajdowała się i znajduje zresztą do tej pory w budynku szkoły podstawowej numer 30 imienia Powstańców 1863 roku, której mam zaszczyt być absolwentem. Mogę nawet zresztą, proszę Państwa, powiedzieć, że jako nieletni występowałem w sali gimnastycznej.
1: Tak i się na scenie, narodziła tak. Ta miłość do teatru twoje.
0: No wygląda na to, że tak. Ponieważ tam rzeczywiście, proszę Państwa, to była przedwojenna fabryka mebli, którą po wojnie adaptowano na potrzeby szkolne, ale dużą halę, która znajdowała się w parterze, przerobiono na salę gimnastyczną i salę teatralną. Ja pamiętam do tej pory, że tam rzeczywiście była prymitywna scenka, nawet no, ze sceną i z takim prosceniem i z bocznym wejściem. To była sala, która była sporadycznie wykorzystywana na potrzeby teatralne. Zachowały się z tamtego czasu podania o wykorzystywanie tej sali, między innymi na występ takiego teatru rewiowego, Sfinx, Rewia Wesoły Młyn. I tam występowała między innymi wtedy Maria Buczyńska, Buczyński, Royalt Nowicki, Tymoteusz Czerny i Muzyk Lisowski. Wiadomo, że dochód z tego spektaklu przeznaczono na potrzeby Komitetu Przyjaciół Żołnierza. I ten występ zresztą potem powtarzano. Czyli wiadomo, że ta szkolna salka była wykorzystywana także jako teatr. Proszę Państwa, Kawałczyńska II, kiedyś był tam teatr.
1: I jeszcze warto wspomnieć również o tym, że warszawscy tramwajarze założyli swój własny amatorski teatr także na Pradze i doczekali się tego teatru w lutym 1947 roku. Tam odbyła się uroczysta premiera komedii, gdzie Diabeł nie może Romana Niewiarowicza.
0: Tak, bo to było miejsce wyposażone bardzo dobrze. Ta kamienica Kawęczyńska 16 to jest taka wspaniała budowla, jeszcze sprzed czasów modernizmu i funkcjonalizmu, nawiązująca troszkę do baroku, trochę do klasycyzmu.
1: W pobliżu praskiej bazyliki.
0: Więc właśnie, ale to należałoby wobec tego udać się tramwajem już do samego końca, to znaczy do pętli na Kawęczyńskiej, wysiąść na tej pętli i wejść w bocznym takim wejściem z prawej strony, w podziemia bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego, ponieważ tam znajdowała się także teatralna sala, którą ja też zresztą dosyć dobrze pamiętam. W zasadzie ta sala, zresztą bardzo ciekawa, dlatego że to ona wśród takich łukowych i krzyżowych sklepień.
1: Aż 300 miejsc na widowni, więc całkiem
0: dużo. Tak, ale ona była dobrze wyposażona, dlatego że ja pamiętam, że była zrobiona taka prymitywna rama prosceniowa. Ona była wykorzystywana przez księży salezjanów.
1: Występował tam też chór, prawda?
0: Występował także chór. Ta bazylika, no,

0: wspaniały budynek, ona miała takie przeznaczenie i takie znaczenie również, no, kulturotwórcze dla tej już bardzo, bardzo dalekiej Pragi. No i trzeba by przypomnieć może jeszcze jedną salę, znajdującą się
1: na Grochowie,
0: przy ulicy Kordeckiego. To są z kolei, proszę Państwa, wspomnienia mojej mamy, która często w tej audycji występuje, no jako świadek epoki. Moja mama pamięta tę salę przy Kordeckiego w szkole podstawowej, że w niej odbywały się także występy i amatorskie, i półamatorskie. Także jak Państwo widzą, tych miejsc teatralnych w tuż powojennej Warszawie na Pradze było nadspodziewanie wiele. Myśmy dzisiaj nie mówili o tym chyba najważniejszym, to znaczy o szkole podstawowej przy ulicy Otwockiej 3.
1: Ale która to jest potem została teatrem powszechnym w Warszawie.
0: Tak, oczywiście, ale to jest tak fascynująca historia, że tak jak powiedzieliśmy na początku naszego spotkania, pewnie do tego wrócimy jeszcze po wakacjach.
1: Wrócimy w naszych odcinkach audycji Kiedyś był tu teatr, a za to dzisiejsze spotkanie bardzo Państwu dziękujemy. Monika Pilch.
0: I Tomasz Mościcki.
1: Oraz oczywiście Maciej Gudowski, który przedstawił nam dokumenty z epoki. Żegnamy się piosenką w wykonaniu Ludwika Sempolińskiego.
2: Pan szanowny kwiatki sam odnosi, pan szanowny liścik odda sam. Może skoczyć, panią tu poprosić, może bileciki kupić mam. Już się teraz panią nie posyła kwiatów, już się nie kupuje panią luz. Pan do pani dzwoni z automatu, w kinie z nią spotyka się już. A ja przecież wcale nie przeszkadzam miastu, stoję na rogu, gdzie stary Lurz. Może ostatni z nas jedenastu, czekam na jeden ostatni kurs. Nie ma piaskarzy i dorożka zginie, tak jak zginęły scenki w ogródkach. Dziw, że wiselka ta szara wciąż płynie, zawsze ta sama, dobra, cichutka. I ja stąd pójdę, przeszłości pomnik, pójdę samotny, hej, gdzieś w dal. Może Warszawo, kiedyś mnie wspomnisz, a kiedy wspomnisz, będzie ci żal. Pan jest młody, tego nie pamięta, panu dobrze, pan ma wspomnień mniej, inne pan radości ma i święta. Panu chyba pan wybaczy lżej, pan to znajdzie w starych gdzieś albumach. Ja to przed oczyma wszystko mam, te aleje, te dryndulki na gumach, wieczór przed

0: Literacka siesta.
1: Anna Lisiecka, dzień dobry. Po weekendowej przerwie powracamy do listów Witkacego do żony, które Krzysztof Gosztyła nagrał dla nas w 2005 roku.
2: Zakopane 22 lipca 1927. NP6. Najdroższa Nineczku, kiedy właśnie o to chodzi, że ja mogę ręczyć zupełnie za długowieczne moje przywiązanie do ciebie istotne, a nie mogę tylko ręczyć za uczucie erotyczne. I to, że cię kocham, jest zawsze prawdą. Tylko nienawidzę cię wtedy, jeśli stajesz się dla mnie symbolem wyrzeczenia się. Ja się sam mogę wyrzekać dla własnej doskonałości, ale nie mogę tego robić dla kogoś, bo go wtedy nienawidzę. Czasami tak piszesz, jakbyś zupełnie mnie nie rozumiała. Ja też byłbym jedynie wtedy względnie szczęśliwym, gdybyśmy mogli ułożyć razem nasze życie. Ciągle chodzę z wydartym bokiem po stronie serca. Czy otrzymałaś 200 zł i list z dwoma fioletowymi papierosami? Wysłałem do Brudzewa w piątek. Jestem w rozpaczy, bo brązowe ubranie po wypraniu w Krakowie śmierdzi mydłem. Całuję bardzo, Staś. Zakopane 3 sierpnia 1927. NP3. Najdroższa Nineczko,

Mam wrażenie, że moje listy są otwierane. Albo tracone, czy co u diabła. Pisz zawsze. List z dnia 3 sierpnia na przykład otrzymałam i tak dalej. Zacząłem pisać. Walczę z nudą metafizycznego rzędu, bo mi wszystko zbrzydło. I moje własne brednie i chwistki, wszystkie i papery. Z Chwistonem stosunki się nie utrzymały. Trochę on sam winien, trochę Olga ze Steinhausów. Miałem dziś kartkę od ojca, że nie może się zebrać na list, ale przesyła różne czułości. Tylko nic nie pisze, czy otrzymał powieść. Zawsze ten sam kochający cię, Witkacy. Sam zupełnie nie mam pieniędzy, matka posłała 400. Jak tylko będę miał, poszlę. Sny? Straszne. Całuję bardzo. Czy pisałaś do ojca? Uważam, że zachowanie się przeglądu wieczornego i bojów jest lekceważące. Nie odpowiedzieli na listy, nie drukują, sprostowania nie umieścili. Proszę cię, zamieść nadesłaną kartkę płatnie w kurierze porannym. Bardzo cię o to proszę. Ludzie są okropne, bydlęta. Izoluję się coraz bardziej. Czeka mnie nędza, choroba i śmierć. Nic więcej. A już się z tym pogodziłem. Napisz, czy dostałaś kartkę zrobioną przeze mnie. Zakopane, 5 sierpnia 1927, Niepalenie 1. Najdroższa Nineczko, wcale nie jest tak, jak piszesz. Jest mi bez ciebie nieznośnie źle i wszystko zrobię, aby się z tobą pogodzić, ale przeszłość wcale nie była taka rozkoszna. 2 lata kochałem cię bez wzajemności i byłem bardzo źle traktowany. 2 lata męczyłem się w okropnych sprzecznościach, a teraz jestem opuszczony. Błagam cię na wszystko, nawróć się na mnie. Nie będę innym. 2 dni tylko miałem gorączkę, jestem zupełnie zarżnięty. Ledwo łażę i mózg mam przytłoczony. Wczoraj wypiłem trochę na Antołówce. Całuję bardzo, aż do kości. Twój Witkacy. Zakopane, 7 sierpnia 1927, NP3. Po kilkogodzinnej dewiacji 3 dni temu, wypiciu trochę talismanu Mikolasza, jeśli nie piłaś tego, to nie wiesz, czym jest smak. Niech Cypek postawi butelkę za 9 zł. I wypaleniu paru papierosów, co na osłabienie grypką dało skutki wprost straszliwe, znowu definitywnie zacząłem nowe życie. I teraz już się nie cofnę. Zobaczymy, co będzie. Najdroższa Nineczko, rób co chcesz i jak chcesz, byleby tylko ci było dobrze. Ale pamiętaj, że jestem i zawsze będę, chyba że mnie całkiem odrzucisz. Ale jeśli ty będziesz ze mną, to ja się nie rozstanę z tobą, nie ożenię drugi raz i tak dalej. Ale jeśli długi czas pozostawisz mnie w rozpaczy samego, to nie wiem, do jakich transformacji stanę się zdolny i co zrobię. Bo nudzę się chwilami, bardzo. Piszę znowu powieść, ale nic nie wiem, co to jest. Tracę poczucie tego, kim jestem. Dążę do zapełniania czasu, bo gdy się zastanawiam nad wszystkim, to rzuca się na mnie kręciek. Chciałbym przy następnym widzeniu się przedstawić ci się jako całkiem kto inny. I ta ambicja podtrzymuje mnie na drodze, którą obrałem. Czytam rzeczy poważne. Chcę jeszcze raz pójść w góry, ale na NP. Już nie umiem zużytkować czarnej strony mojej duszy. Trzeba przejść na białą. Całuję cię bardzo. Matka przesyła ukłony. Staś. Dotąd nie ma much. Zakopane, 8 sierpnia 1927, NP4. Najdroższa Nineczko. Ja myślę, że my musimy dojść do zgody, bo na dnie tego jest jakiś potworny nonsens. Nie ma co pisać, bo całą siłę zużywam na opanowanie siebie. Wczoraj miałem napad metafizycznej nudy tak strasznej, że mógłbym się zabić, ale nie chciałem. Muszę przebić się na drugą stronę. Czy coś będzie na tej drugiej stronie? Nie chcę mi się jeszcze rezygnować. Pamiętaj, że czekam cię w każdej chwili. Przy małych ustępstwach moglibyśmy żyć cudownie. Całuję cię, Najdnin. Twój Wik. Zakopane, 12 sierpnia 1927, NP8.

0: Najdroższa Nineczko. Wszystko się na mnie sprzysięgło. Naturalnie, że jeśli na mój system zupełnie przejść nie możesz, to przyjmuję warunki w liście numer 2. Nie robię poświęceń, tylko nie mogę cię opuścić sam z siebie. Ale nigdy nie mogę zaręczyć za mój stan psychiczny i minę. Ty nie zdajesz sobie zupełnie sprawy z mojego interieru. Ja też płaczę za różnymi rzeczami, a jednocześnie nie mogę wiedzieć, czy będę się czuł dobrze na przykład 2 września o 12. Boję się, żebym nie stracił zupełnie możliwości pracy. Boję się. Końca. Nie mam nikogo, dla kogo chciałbym się z tobą rozwieść. Chciałem zachować ciebie do końca życia, ale poczucie łańcucha zależy nie ode mnie, tylko od ciebie także. Ach, wszystko nie to jest, co chcę napisać, ale chyba wiesz, o co mi chodzi. W każdym razie nie mogę cię opuścić. I nie chcę. Otóż problem polega na tym, że z niesłychanym wysiłkiem zdobyłem się na to, aby ci począwszy od jesieni przedstawić istotny stan rzeczy i niemożność utrzymania naszych stosunków takimi, jak były. Nie wiesz, ile mnie to wszystko kosztowało? Pamiętaj, że od tego czasu byłem na swobodzie, a szyję mam przetartą od łańcucha. Jak poczuję znowu łańcuch, to co wtedy? Jestem potwornie nieszczęśliwy. Nie wiem, co bym dał, aby się pogodzić z tobą, a jednocześnie tak się boję strasznie, żebyśmy nie poczuli się źle. Trzeba zrobić eksperyment tego życia na nowych podstawach. Bo teoretycznie do niczego nie dojdziemy. Ale pamiętaj, że atmosferę łańcuchową odczuwali ludzie z boku nawet, a nie tylko ja. A dziś rano płakałem jak bubr, bo już nie mogłem wytrzymać. NP8. Godzina 6:30 wieczór. Najdroższa Nineczko moja. Nie gniewaj się za wszystko, co piszę, ale chciałem, żeby nie było niedopowiedzeń. Pić nie będę, ani opuszczać cię bez powodów. Proszę cię, jak tylko będziesz chciała, przyjedź zaraz. Ja muszę strasznie pracować nad sobą, aby się podnieść z otchłani, w którą się stoczyłem. Jestem zupełnie zniechęcony do życia. Całuję cię i czekam dobrych wiadomości. Twój Witk.
1: Do witkacego listów do żony powrócimy jutro o tej samej porze.
2: Tymczasem jest 14:00. Słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia.
3: Koncert w porze lunchu.

Audycję realizuje Anna Regulska, przy mikrofonie Michał Dębski. Dzień dobry. Dziś, jak to w poniedziałki bywa, wybierzemy się do Wigmore Hall. Posłuchamy koncertu, który odbył się dokładnie 3 tygodnie temu, kiedy londyńska sala kameralna gościła zespół kameralny także, Cineke. Są to muzycy należący do orkiestry o tej samej nazwie, pochodzącej od nigeryjskiego słowa, które oznacza Boga. Cineke. Założycielką tej grupy jest Chichi Nwanoku, brytyjska kontrabasistka o nigeryjsko-irlandzkich korzeniach, profesorka Royal Academy of Music, organizatorka życia muzycznego w Wielkiej Brytanii. Jej intencją podczas zakładania Cineke było wspieranie różnorodności w tak zwanej muzyce klasycznej, czyli przede wszystkim chodziło tutaj o zatrudnianie w orkiestrze muzyków o różnym pochodzeniu etnicznym. I ta misja towarzyszy orkiestrze do dziś. Dbałość o zróżnicowanie etniczne w Cineke, czy zwrócenie uwagi na pochodzenie artystów, to wszystko można także odnaleźć w programach, które przygotowuje ten zespół i tak też było podczas ich ostatniego koncertu w Wigmore Hall. Usłyszymy utwory dwóch kompozytorów, afroamerykanów, Williama Granta Steela i Simona Carlosa, a koncert rozpoczął Nonet Samuela Coleridge'a Taylora, brytyjskiego kompozytora, który tworzył na przełomie XIX i XX wieku, a jego korzenie sięgały Sierra Leone i Anglii, bo właśnie z tych dwóch krajów pochodzili jego rodzice. Nonet F-moll Samuela Coleridge'a Taylora jest w zasadzie utworem studenckim.

Miał swoją premierę podczas koncertu w Royal College of Music w lipcu 1894 roku. O tym studenckim charakterze może świadczyć też podtytuł Gradus ad Parnassum, stopień na Parnas, mitologiczną siedzibę Apollina, patrona sztuki. Jest to tytuł znany z literatury muzycznej, przede wszystkim utworów szkolnych, które miały pomagać młodym muzykom i kompozytorem w zbliżaniu się do tej, no właśnie, do tej upragnionej przestrzeni, którą był Parnas, wyobrażony oczywiście. Mam wrażenie, że w przypadku Samuela Coleridge'a Taylora ten stopień na to mitologiczne wzgórze był bardzo wysoki. Przyznam Państwu szczerze, że jest to chyba jeden z moich ulubionych kameralnych utworów w ogóle, a szczególnie lubię jego trzecią część, Scherzo, która ma w sobie coś z takiego tańca chochlików, można to tak określić, jest niezwykle żywa. Każdy instrument pozwala tutaj nie wytracać tempa, cały czas je podkręca, ale z drugiej strony kompozytor zostawia w nim także przestrzeń na nieco szersze gesty. No i to wszystko składa się na naprawdę bardzo smakowity kąsek w sam raz na dzisiejszą lunchową porę. Ale przed tym ogniwem usłyszymy jeszcze Allegro Moderato, Andante con moto, a po wspomnianym skercu finale Allegro Vivace. Grają członkowie orkiestry Cineke.

Muszę Państwu przyznać, że bardzo urokliwe są te pizzicata, które ułożył w swoim nonecie opus drugie Samuel Coleridge Taylor, no, ale nie tylko to. Słuchaliśmy oklaski dla zespołu kameralnego orkiestry Cineke. W jego wykonaniu słyszeliśmy właśnie wspomniany nonet F-moll, opus drugie Gradus ad Parnassum Samuela Coleridge'a Taylora. Grali Julian Hill Rodriguez, skrzypce, Stephen Upshaw, altówka, James Douglas, wiolonczela, Evangeline Tang, kontrabas, Lorraine Hart, obój, Mebrak Houghton Johnson, klarnet, Andres Jauri, fagot, Francisco Gomez, róg i Ashok Gupta grał na fortepianie. Każdego z tych instrumentalistów można było wyraźnie usłyszeć w tym utworze, co nie jest takie oczywiste, bo można by powiedzieć, że jest to skład już tak naprawdę małej orkiestry. A jednak Samuelowi Coleridge Taylorowi udało się zachować ten kameralny charakter kompozycji. Te dialogi, to ciągłe napędzanie się, o którym wspominałem Państwu wcześniej. Drugą pozycją w programie, który zespół Cineke przygotował na koncert w Wigmore Hall, były miniatury Williama Granta Steela, afroamerykańskiego kompozytora, który urodził się w stanie Mississippi w 1895 roku. Miniatury skomponował pierwotnie w 1948. Było to wtedy przeznaczone na trio, flet, obój i fortepian. Ale po 15 latach rozpisał ten utwór na kwintet dęty. Zgodnie z dedykacją, ten zbiór jest oparty na pieśniach ludowych obu Ameryk i stanowi rodzaj pamiątki z wizyty w Stanach Zjednoczonych dyrygenta Sir Johna Barbirolliego oraz jego żony Evelyn, która swoją drogą była wtedy bardzo cenioną oboistką. Są to wspomnienia związane z wieloma przyjaciółmi, tak pisze o tym Grant Steele. I to są przyjaciele, których poznali oni podczas pobytu. Pewnie chodzi więc o Johna Barbirolliego i jego żonę. W ten sposób, inspirując się tą podróżą poprzez wielokulturową Amerykę, Grant Steele skomponował utwór oparty na różnych kulturach muzycznych, które mieszały się i mieszają się do dziś w obu Amerykach. Stworzył też 5 silnie kontrastujących części. Usłyszymy Adolorido, utwór taneczny o meksykańskich korzeniach oraz uduchowiony, bluesowy wręcz utwór Jesus is a Rock in the Weary Land, a następnie bardzo spokojne Peruvian Yaravi i zabawny finał A Frog Went a Courtin, pieśń ludową, którą do Ameryki przywieźli ze sobą emigranci ze Szkocji. Naszą podróż po Amerykach, obu Amerykach, zaczniemy w siodle, bo od piosenki kowbojskiej I Ride an Old Paint, rozpoczynającej się od nakreślenia scenerii poprzez obój, i to jest ukłon w stronę właśnie wspomnianej oboistki Evelyn Barbirolli. Usłyszymy wyraźnie, jak buduje nastrój już na samym początku. Gra kwintet dęty orkiestry Cineke. Słuchamy miniatur Williama Grant.

Frog Went A-Courting. Być może ci z Państwa, którzy znają tę tradycyjną szkocką pieśń, czy przyśpiewkę raczej, mogli sobie ten tekst jakoś ułożyć razem z melodią, którą wpleutł, czy oparł na niej tę miniaturę William Grant Steele. To była ostatnia z pięciu miniatur, których słuchaliśmy w wykonaniu kwintetu instrumentów dętych z orkiestry Czineka. Muszą Państwo przyznać, że było to wykonanie momentami bardzo pocieszne, tak jak przed chwilą, ale też z pazurem, jak to się mówi, zadziorne, szczególnie w tej trzeciej bluesowej miniaturze, gdy obój rozpoczął z takim przebrzmieniem swoją partię. Matthew Higham, flet, Lorraine Hart, obój, Mebrak Houghton Johnson, klarnet, Andres Jauri, fagot i Francisco Gomez, róg. W tym składzie zespół Czineke pozostał na estradzie Wigmore Hall w Londynie, aby wykonać ostatni utwór przygotowany na ten koncert w porze lunchu. Kompozycja, która w zabawny sposób koresponduje z tytułem poprzedniego utworu, mianowicie muzycy orkiestry Czineke przeszli od miniatur do gigantów. Tak zatytułował swój utwór Carlos Simon, kompozytor i aktywista z Atlanty w stanie Georgia. Inspiracją dla Giants, kompozycji z 2023 roku, było pięcioro Afroamerykanów. Jak wyjaśnia autor, każda część ma na celu ucieleśnienie ich twórczości i osobowości poprzez muzykę. Jest to zatem pięć muzycznych portretów. Pisarki i działaczki na rzecz praw obywatelskich Maya Angelou, astronauty NASA Ronalda E. McNaira, filozofa i teologa Cornela Westa, legendarnego muzyka jazzowego Herbiego Westa oraz cały ten zbiór zakończy ogniwo poświęcone piosenkarce bluesowej Bessie Smith. Wracamy więc do kwintetu dętego orkiestry Czineke.

0: Dużo uśmiechów pojawiło się tamtego dnia w Wigmore Hall. To byli giganci, czyli 5 muzycznych portretów postaci ważnych dla autora kompozycji Carlosa Simona. Współczesnego kompozytora, który tym utworem chciał upamiętnić legendarną bluesową piosenkarkę Bessie Smith, pisarkę i działaczkę na rzecz praw obywatelskich Maya Angelou, astronautę NASA Ronalda E. McNaira, filozofa i teologa Cornela Westa oraz legendę muzyki jazzowej Herbiego Westa. To ta ostatnia kompozycja, ta ostatnia miniatura, a w zasadzie to ten ostatni gigant. Utwór z 2023 roku, który wykonała orkiestra, a raczej kwintet dęty z tej orkiestry, Cineke. I tak kończy się dzisiejszy koncert w Porze Lunchu. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Michał Dębski, Anna Regulska audycję zrealizowała, a jej miejsce przy dwójkowej konsolecie zajął Wojciech Ciarka. Zbliża się godzina 15.
1: Nowa Polska. Nowa Polska.

Cały czas słuchają Państwo Dwójki przed mikrofonem Ewa Szczecińska. Witam bardzo serdecznie i jak co poniedziałek o tej porze zapraszam na spotkanie z muzyką współczesną. Naszym bohaterem będzie dziś Zbigniew Bargielski.

0: aura tajemnicy, taneczności, liryzmu i dramat. W muzyce Zbigniewa Bargielskiego, bohatera dzisiejszej odsłony cyklu Nowa Polska, mieszają się różne stany. Są wyraziste, bo kompozytor potrafi w wyjątkowo wyrazisty sposób używać instrumentalnych kolorów. Zbigniew Bargielski jest szacownym jubilatem. Za niecałe 8 miesięcy obchodzić będzie 90. urodziny. Artysta wciąż związany jest z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy, gdzie prowadzi klasę kompozycji. Do Bydgoszczy dojeżdża spod Krakowa. A ja osobiście pracę w redakcji muzyki współczesnej rozpoczęłam od wywiadu ze Zbigniewem Bargielskim. Było to na samym początku mojej radiowej przygody w 1993 roku. Wywiad z kompozytorem przeprowadziłam te 33 lata temu na zlecenie Andrzeja Chłopeckiego, ówczesnego szefa nieistniejącej już redakcji muzyki współczesnej. I kilka dni temu spotkaliśmy się ze Zbigniewem Bargielskim ponownie. Pretekstem do tego spotkania były dwie monograficzne płyty artysty wydane niedawno. I jak już udało mi się zaprosić kompozytora do Warszawy, nagrałam z nim długą i bardzo ciekawą rozmowę. Przyjdzie jeszcze czas, żeby zaprezentować ją Państwu w obszerniejszym fragmencie. A teraz chcę przede wszystkim dać Państwu do posłuchania utwory z nowych płyt oraz fragmenty wypowiedzi artysty. Zbigniew Bargielski, zanim trafił na kompozytorskie studia do Tadeusza Szeligowskiego, potem Bolesława Szabelskiego i w końcu do Paryża, do Nadii Boulanger, był autodydaktą. Kupił w księgarni muzycznej podręcznik, 3 tomy harmonii i kontrapunktu Kazimierza Sikorskiego i samodzielnie te wielkie księgi przestudiował. A jaka jest w tej sprawie, w sprawie edukacji, rada doświadczonego pedagoga i kompozytora? Oto wspomnienie artysty z młodości.
1: No miałem jeszcze takie złudzenia, że im więcej będę wiedział, znaczy w sensie takim métier tego zawodu, to tym lepszym będę kompozytorem. No to z góry mogę powiedzieć, że to jest bzdura. To jest bzdura, bo to nie zależy od napompowania w siebie takich czy innych wiadomości. I tak samo jak ktoś może bardzo pięknie frazować, ale swoją mową i swoimi myślami i słowem, a jednocześnie nie mieć zupełnie, przepraszam za takie słowo, brak talentu w sprawach artystycznych czy muzycznych. Czyli ja przed studiami w wyższej szkole, ja już napisałem symfonię.
0: I takich złotych myśli Zbigniewa Bargielskiego nagranych w naszym dwójkowym studiu jest dużo więcej. Na wspomnianych płytach znalazło się 6 nowych utworów skomponowanych w ciągu kilku ostatnich lat. Bargielski mimo sędziwego wieku wciąż komponuje fascynujące utwory.
1: Ja dopiero przed kilkoma laty zauważyłem, że zaczynam komponować z jakąś wielką swobodą, jednocześnie z taką wzmożoną wyobraźnią. I zastanawiałem się, a cóż to się stało? I stało się to, że właściwie odrzucam wszelkie nawyki, może wszystkie się nie da, ale mówię o pisaniu oczywiście, o komponowaniu, jakieś pojęcia jakiegoś stylu, zależności, to czego człowiek nauczył się. Ja po prostu piszę tak, jak mi się podoba. Po prostu któryś z malarzy francuskich, Monet chyba, powiedział, że on w tym malarstwie to się czuje jak korek rzucony na wodę, na wartką wodę. Ja tak też poczułem się, że wszystko odrzuciłem. Temat nie jest taki prosty. Nie, ale wracam jeszcze właśnie do tego, co mnie samego zastanowiło, że bardzo dobrze mi się pisze jakoś. I ta fantazja, nie wiadomo skąd, ścieka we mnie. I mam nawet, bym powiedział, nadmiar tej fantazji. A jeszcze wstyd się przyznać, niekiedy w nocy budzę się i po prostu

0: Tu ostatnie swoje utwory komponuję, czyli właściwie składam w łóżku, w nocnym łóżku. I nie chodzi nawet o formę utworu, tylko chodzi o pomysł. Ja tak bym to nazwał. Ja bym zastąpił nawet słowo forma słowem pomysł. Bo pomysł zawiera w sobie jakąś formę, kształt, może niewidzialny, ale jednak. Ale ta forma, kiedy ja nie czuję żadnego zobowiązania, tylko jestem jak gdyby sam dla siebie w tym pisaniu, na stare lata coś takiego się objawia. Na ogół człowiek na stare lata to gaśnie w różnych formach albo powtarza siebie. Natomiast u mnie właśnie jest jakieś zjawisko rozluźnienia formy albo w ogóle nie zwracania uwagi na ten obszar tak zwanej formy. Oczywiście to, co powstaje, to, co wychodzi spod pióra, to tworzy być może jakąś formę, ale w momencie pisania, w tym najbardziej gorącym momencie, ja nie mam poczucia formy. I to właściwie jest, bym nawet zaryzykował, że jakiś instynkt, który każe mi prowadzić jakąś myśl, a myśl mam, nie myśląc zbytnio, czy zastanawiając się, a jakaż to forma, a do jaką formę ja tworzę, to u mnie nie istnieje. I to jest zadziwiające, że mając tyle lat, ile mam, jestem napełniony pomysłami. I to takimi, bym powiedział, nawet dosyć nietypowymi i żałuję, że dopiero ten obszar tej swobody zalał mnie tak późno, bo gdybym miał może, nie wiem, 40, 50, teraz to już nawet myślę sobie, że to trochę za późno, ale piszę i to ma, dla mnie ma sens, bo patrzę na to trochę tak, jakbym patrzył na siebie. Bardzo krytycznie oceniam moje pisanie i okazuje się, że nie podejrzewałem siebie o takie wylanie wyobraźni, czy rozlanie, czy przekształcanie wyobraźni w coś bardzo konkretnego.
1: Wernisaż to tytuł płyty Zbigniewa Bargielskiego zawierającej cztery utwory przeznaczone na klawesyn i kwartet smyczkowy, na dwoje skrzypiec, na kwintet dęty z fortepianem oraz kwartet smyczkowy i fortepian. Piękne są to nagrania z udziałem świetnych muzyków, pianistów Piotra Sałajczyka, Beaty Bilińskiej, kwartetu Dafo, kwartetu Śląskiego i klawesynistki Gośki Sfording. A drugi krążek, zatytułowany Statek Szaleńców, przeznaczony jest na akordeon plus, czyli akordeon ze skrzypcami albo z klarnetem, z głosem czy z taśmą. I przy tej płycie nieco dłużej się teraz zatrzymamy, bowiem nie ma w Polsce drugiego kompozytora, który potrafiłby w tak specyficzny sposób ukazać wdźwięk akordeonu, zwłaszcza w jego pokoleniu. Za chwilę wysłuchamy w całości kompozycji przeznaczonej na akordeon z taśmą, ballady z koronką popiołu. To jest kompozycja z 2024 roku. A przed tym kompozytor opowie nam o początkach, o pierwszych utworach, jakie komponował na akordeon. Było to w latach 80.

0: Ptak ze snów. To był pierwszy mój utwór. I okazało się, że to był tak zwany w tym środowisku hit.
1: A jest do dzisiaj. To jest fantastyczny utwór, ja go dobrze pamiętam.
0: Tak?
1: Tak. No. Jak zaczęłam pracę w radiu, to rozmawialiśmy o tym utworze w latach 90. I go słuchałam, tak.
0: No więc mnie to ośmieliło. Nie było jakichś specjalnych poprawek, o dziwo. Po kilku wykonaniach tego utworu przekonałem się, a pójdę na całego. Ale przypominam sobie, że przy pisaniu Traum Vogla, spoczywszy, pożyczyłem akordeon. W związku z tym, że akordeon ma swoje wybrzuszenia, prawda? To stanąłem przed lustrem i po prostu wypróbowałem może to, przed lustrem po prostu. To było dosyć śmieszne. Poza tym miałem, to już kwestia przypadku, bo ja wierzę w przypadek. W ogóle wierzę w przypadek, znaczenie przypadku, siłę przypadku, że do Gracu zawitał jeden z najlepszych na świecie akordeonistów, znaczy takich akordeonistów, którzy wprowadzali muzykę współczesną, poważną do świata akordeonowego, albo odwrotnie. Mogens Elegard, Duńczyk. Tak od słowa do słowa myśmy się zaprzyjaźnili i on mnie prosił, żebym dla niego coś napisał raz, drugi. I ja po prostu pisałem, pomyślałem sobie, no nie, skoro to się sprawdza, wspaniały akordeonista proponuje, a co ja mam odrzucić? I napisałem dwie czy trzy kompozycje na akordeon solo, bardzo rzadko grany, jeszcze akordeon i kwartet smyczkowy też.
1: Takie były początki. Traum Vogel na akordeon i perkusję, rok 1980. Rozmowa z cieniem na dwa akordeony, rok 82. Noc pożegnań na akordeon i kwartet smyczkowy, 83 rok. A w 1994 roku na zamówienie Polskiego Radia z inicjatywy Andrzeja Chłopeckiego Zbigniew Bargielski skomponował słynny koncert potrójny Trigonalia na akordeon, perkusję, gitarę i orkiestrę. Utwór przyniósł kompozytorowi i Polskiemu Radiu rekomendacje Trybuny Kompozytorów UNESCO. I akordeon wciąż jest ważny w twórczości Zbigniewa Bargielskiego, czego najlepszym przykładem współpraca kompozytora z akordeonistem Maciejem Zimką, dla którego Bargielski skomponował między innymi wspomnianą już balladę z koronką popiołu na akordeon i taśmę. Utwór brzmi tak.

Balladę z koronką popiołu na akordeon i taśmę Zbigniewa Bargielskiego grał Maciej Zimka. W świecie sztuki tytuł zawsze jest bardzo ważny, a tytuły utworów Zbigniewa Bargielskiego zdradzają talent literacki kompozytora. Na przykład Klatka na motyle, wspomniany już Ptak ze snów,

0: Nocne ptaki czy Schizofonia oraz Ballada z koronką popiołu. To tylko kilka przykładów. I znów oddajmy głos kompozytorowi.
1: Większość tytułów powstawała post factum, znaczy po napisaniu utworu. Ja czasami żartuję, że ja więcej czasu poświęcam na wyszukanie tytułu utworu niż na napisanie tego utworu. One, te tytuły, spełniają funkcję jak gdyby oleju, który się wpuszcza przed wprowadzeniem w ruch, natłuszcza się tego oleju w tryby tej maszyny,

0: zacząć pracować. I tytuł jest jak gdyby właśnie taką, nie oliwa do ognia, tylko właśnie olej napędowy.
1: Dlaczego ballada z koronką popiołu ma taki tytuł? Smutek jest w tym tytule, ale i koronka.
0: To jest sprawa nie tak prosta, bo to się wiąże z pewnym moim wierszem, który napisałem. Ten wiersz, tutaj sięga się już poza muzykę samą, to były historie związane może z historią Polski, z historią tych zdarzeń na Ukrainie, jeszcze tych między Polakami a Ukraińcami, prawda, Wołyń i takie historie. To była pierwsza przyczyna. Ten wiersz, wiesz, gdybyś przeczytała, ja nie umiem jego opowiedzieć. Wiersz to wiersz. Nie umiem tego opowiedzieć. Tam jest coś takiego nie wprost powiedzianego, ale coś, co się łączy z krwią, ale taką, nie wiem nawet, czy jest słowo, krew. Szukania schronienia kogoś, kto uczestniczy w jakiejś nagonce, jakieś takie historie. To brzmi strasznie prymitywnie, no ale w wierszu to troszeczkę inaczej jest. I tam jest popiół właśnie, koronka popiołu, jest to słowo. I ja to słowo właśnie doczepiłem do określenia ballada. To jest takie jak gdyby no ballada, nawet w formie literackiej ballada o czymś, biorąc pod uwagę samą literaturę. No i ta koronka z popiołem. Natomiast jeśli chodzi o Boscha, schizofonia, to są utwory, które też mają swoją taką historię. To podwójne dno mogę objawiać. Bosz, napisałem trzy utwory, trzy kompozycje, które mają ten sam tytuł. Statek szaleńców, 1, 2 i 3. Pierwszy to były na akordeon i klarnet. Tam jest na tej płycie. Drugi to było zamówienie na orkiestrę i dwa klarnety. A trzeci to jest ta sama warstwa, taka solistyczna, natomiast orkiestra kameralna. Nie symfoniczna, tylko kameralna. To jest moja reakcja na to, co się obecnie dzieje w świecie, tym bliskim, czy blisko nas. W tym okresie nie stać mnie by było, żeby napisać coś frywolnego na przykład. Zaostrzam sprawę. Uważałem, że to jest coś, co jest jakimś buntem, jakąś reakcją, no tak skromno, takim ziarenkiem. To jest to, na co mnie stać. I stąd ten Bosch, Narrenschiff, prawda? To można różnie tłumaczyć, bo to jest Narren, to jest i idiotów, głupich. Wieloznaczność istnieje nawet w encyklopediach na określenie. I właśnie, no dobrze, napisać napisałem, ale szukałem właśnie tytułu. Jestem za pan brat, jeśli chodzi o plastykę, malarstwo, architektura. Tam też szukałem tytułu i trafiłem na malarstwo Boscha. Na jego obraz, to właśnie jest część tryptyku, pod tym tytułem. Co dla Boscha stanowiło podniecie do namalowania tego obrazu. Tam chodziło o dzieło literackie, o obraz jakiejś rozwiązłości, jakiegoś podłości, jakichś innych rzeczy. Takie są tajemne źródła twórczości, reperkusje takie.
1: Statek szaleńców, pierwszy z cyklu utworów Zbigniewa Bargielskiego pod tytułem zaczerpniętym z obrazu Hieronima Boscha, grać będą na klarnecie Piotr Lato i na akordeonie w dalszym ciągu Maciej Zimka. Proszę posłuchać.

0: To był Statek Szaleńców, utwór Zbigniewa Bargielskiego na klarnet i akordeon, a także głosy i instrument perkusyjny. Na klarnecie grał Piotr Lato, na akordeonie Maciej Zimka i to oni również poszerzali brzmienia o inne instrumenty i o własne głosy. I jeszcze jeden utwór zabrzmi za chwilę, utwór Nestora polskiej muzyki naszych czasów, urodzonego, przypomnę, w styczniu 1937 roku, Zbigniewa Bargielskiego, kompozytora, który jest bohaterem dzisiejszej audycji cyklu Nowa Polska. Utwór sprzed 14 lat, przeznaczony na kwartet smyczkowy i fortepian, opatrzony tytułem Schizofonia. Najpierw oddamy znów głos kompozytorowi.
1: Schizofonia. Tam po prostu chciałam przedstawić dwa światy. Raz jeden świat jest w przewadze, raz drugi świat, ten urojony. Poza tym wiedziałem mniej więcej, jak to się też i objawia, bo miałam kogoś znajomego, kto cierpiał na schizofrenię. Ja ten utwór po napisaniu jego i wykonaniu we Wrocławiu Sałajczyk grał z Kwartetem Śląskim. Ten sam zespół i na płycie. To było prawykonanie, nagranie takie z ręki, ale ja później to pokazywałem moim przyjaciołom też z Wrocławia i ja to odtworzyłem. I pani, bardzo wrażliwa, kochająca muzykę i właśnie nawet lubiąca nawet moją muzykę, w pewnym momencie przerwała i powiedziała: słuchaj, wyłącz to, zostaw. Nie mogę tego dalej słuchać. W pierwszym momencie byłem zaszokowany. Taka reakcja, taka spontaniczna reakcja. Bo wiem, że miałem do czynienia z ludźmi przyjaznymi mi, którzy lubili moją muzykę. I że to jest muzyka, której po prostu nie umie wytłumaczyć wprost, ale ona nie może, ona tak... Ta muzyka na nią tak działa. Później doszedłem do wniosku, że to był komplement, bo ja to chciałem tak.
0: Siła oddziaływania muzyki i tytuł utworu. Oto Schizofonia Zbigniewa Bargielskiego w nowym płytowym nagraniu. Na fortepianie grać będzie Piotr Sałajczyk, a wraz z nim Kwartet Śląski w składzie Szymon Krzeszowiec, Arkadiusz Kubica, Łukasz Syrnicki i Piotr Janosik.

Zatopiony płomień, płonący kryształ, czy ten utwór Schizofonia w nagraniu pianisty Piotra Sałajczyka i Kwartetu Śląskiego. Zbigniew Bargielski od lat swoją muzyką ogarnia ogromny horyzont. Tu nie ma uników, wręcz przeciwnie, wkłada rękę do ognia. A zarazem dźwiękowy kształt tych dzieł jest zniewalający. Ewa Szczecińska i Wojciech Ciarka. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: W nocy z soboty na niedzielę miał miejsce jeden z najcięższych ataków lotniczych na Kijów od początku wojny. Zostały zniszczone budynki mieszkalne, edukacyjne, muzea. Uszkodzone zostały także niektóre siedziby polskich organizacji. Posłuchajmy wiersza w przekładzie Bohdana Zadury i interpretacji Łukasza Lewandowskiego.
2: Ostap Sływyński, bez tytułu. Pozwólcie, będziemy po prostu żyć. Niechaj nawet w języku waszych strat nasze życie nic nie znaczy. Będziemy lekko gubić rzeczy i lekko je zdobywać. Będziemy czekać na kawę na wietrze. A jeśli przyjdzie nam się smucić, nasz smutek nie będzie jak wasz podatkiem od wartości dodanej śmierci. Nasze rewolucje w przeciwieństwie do waszych będą jak rozbłyski zapałki w kraterze wygasłego wulkanu. Nie umiemy się bawić jak wy, jak ostatni raz w życiu, z lękiem. Wszystko ostatnie u nas będzie tylko ostatnie. Za to dobrze pływamy, choć urodziliśmy się w płytkiej wodzie mąconej waszymi stopami. Wy, minotaurzy, którzy śpicie na wznak w sercu swych labiryntów, pozwólcie nam podrzemać zwiniętym na parkowej ławce, zanim wszystko się stanie niewinne i ciche jak jesienna plaża. I pisać pod zamkniętymi powiekami wiersz, który przeżyje pół minuty.

0: Jest 16.
1: 2. Jesteś na miejscu. Mariusz Benoit.
0: Justyna Piernik, zapraszam na wiadomości kulturalne. Sześć dekad kina koreańskiego to podróż w czasie i przestrzeni, którą proponuje filmowy Atlas Świata. Do końca maja w warszawskim kinie Illusion pokazywane będą najważniejsze przykłady dynamicznie rozwijającej się kinematografii z Korei Południowej, zapowiada kurator cyklu Miłosz Stelmach.
2: Niektóre z tych filmów są po raz pierwszy w Polsce pokazywane, ponieważ Polska jako kraj wówczas socjalistyczny była w sojuszu z Koreą Północną, więc w Polsce w kinach w latach 60., 70., 80. można było zobaczyć filmy z Korei Północnej. One były dystrybuowane, natomiast te z Korei Południowej nigdy. Dopiero po 89 roku zaczęliśmy się na tę kinematografię otwierać, no i wydaje mi się, że teraz jest dobry czas, żeby właśnie nadrobić te historyczne zaległości.
0: Gościem specjalnym przeglądu będzie Jung Son-il, uznany południowo-koreański krytyk i historyk filmu. Wprowadzi on widzów kina Illusion w historię kina swojego kraju. 19 spektakli konkursowych, słuchowiska Teatru Polskiego Radia i spotkania z artystami znajdą się w programie jubileuszowego 25. Festiwalu 2 Teatry. Tradycyjnie zostaną wręczone nagrody Grand Prix dla najlepszego spektaklu i słuchowiska oraz wielka nagroda za wybitne osiągnięcia aktorskie, informuje dyrektor Teatru Telewizji Michał Kotański.
3: Danuta Stenka i Andrzej Seweryn, którzy będą na festiwalu, otrzymują wielkie nagrody Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia na gali 19 czerwca, którą poprowadzi Grażyna Torbicka. No i to będzie taki wstęp do, myślę, wielu spotkań z artystami, gwiazdami przez te 4 dni.
0: Festiwal 2 Teatry to najważniejsze polskie święto twórczości radiowej i telewizyjnej. Odbędzie się w Sopocie. Szczegółowy program na ten rok zostanie wkrótce ogłoszony. Co łączy starodruki, książki sprzed wieków z tymi tworzonymi obecnie i z grami komputerowymi? To pytanie zadają twórcy wystawy w Muzeum Czechowicza w Lublinie. Zorganizowano ją w stulecie powstania Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki. Wystawa nosi tytuł Kto czyta, żyje wielokrotnie, kto zaś z książkami obcować nie chce, na jeden żywot jest skazany. Ten tytuł zaczerpnięto z tekstu Czechowicza. Na ekspozycji znalazł się jeden wyjątkowy eksponat, mówi kierownik muzeum profesor Aleksander Wójtowicz.
4: Pokażemy nieznany do tej pory egzemplarz tomu Ballada z tamtej strony Józefa Czechowicza, który bardzo różni się od tego, jaki został opublikowany. To jest tom, który Józef Czechowicz napisał, który został złożony. Józef Czechowicz wprowadził nawet na tym egzemplarzu poprawki autorskie i dedykacje. Będzie można pomóc Józefowi Czechowiczowi tą debiutancką książkę wydać. Zaprosimy Państwa w ramach warsztatów introligatorskich do tego, żeby samodzielnie tę książkę przygotować, złożyć, zszyć i z taką książką po warsztatach Państwo wychodzicie.
0: Literacka

0: Taka wystawa w Muzeum Czechowicza od 29 maja do 12 września. Mimo niepewnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, do Arabii Saudyjskiej podróżuje w tym tygodniu ponad 1,5 miliona muzułmanów z całego świata. Dziś zaczyna się hadż, czyli coroczna pielgrzymka do Mekki.
1: Odbycie przynajmniej raz w życiu pielgrzymki do Mekki, świętego miasta, w którym urodził się prorok Mahomet, jest obowiązkiem każdego muzułmanina, którego na to stać. To ostatnie zastrzeżenie jest bardzo ważne, bo hadż jest dla większości wyznawców islamu ogromnym wydatkiem. W zależności od kraju, z którego się podróżuje, to równowartość od kilku do nawet kilkunastu tysięcy dolarów. W tym roku w Egipcie, najludniejszym państwie arabskim, najtańsza pielgrzymka sponsorowana przez rząd kosztuje obecnie równowartość 22 tysięcy złotych. Koszt zależy między innymi od liczby wiz, które danemu krajowi przyznaje Saudyjskie Ministerstwo do Spraw Pielgrzymki na podstawie liczby mieszkających tam muzułmanów. Dotarcie do miasta utrudnia również pogoda. W tym tygodniu w Mekce termometry mogą pokazać nawet 47 stopni Celsjusza. To dlatego na dziedzińcu Wielkiego Meczetu umieszczono jeden z największych na świecie systemów klimatyzatorów, a we wszystkich miejscach, które powinni odwiedzić pielgrzymi, działają ogromne wentylatory, rozpylacze mgiełki i systemy chłodzenia podłóg, a na każdym kroku rozdawane są butelki z wodą. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: I to wszystko w wiadomościach kulturalnych. Dziś są one do odnalezienia również na naszej stronie internetowej.
2: Reklama. Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni. Od 27 do 31 maja. Konkurs otworzy recital Leonardo Colafelice w kościele w Golubiu-Dobrzyniu. Szczegóły na www.szafarniaart.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
3: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: Wiążący wynik. Referendum w Krakowie ważne. Prezydent miasta odwołany. Polityczne paliwo. Kto chce zyskać na aferze z fałszywymi alarmami? Kosić czy nie? Co daje nieskoszony trawnik w miejskiej przestrzeni?
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Nad pięknym modrym Dunajem, czyli koncert na altówkę i orkiestrę Tibora Sherlyego oraz 9. Symfonia Franza Schuberta zabrzmią dwukrotnie w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu 29 i 30 maja. Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej poprowadzi Oleg Kaetani, a solistką będzie altowiolistka Karolina Lewińska-Bąk. Patronem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem Filharmonii Poznańskiej jest Enea S.A. Sponsorzy PKO Bank Polski, Strabag.
6: Reklama. Tu program Drugi Polskiego Radia, 7 minut po 16. Przed mikrofonem Monika Zając, dzień dobry. Wspólnie z realizatorem Wojciechem Ciarką, wydawczynią Elżbietą Szymkowską i autorem oprawy muzycznej Michałem Dębskim rozpoczynamy nowy tydzień w paśmie Wybieram Dwójkę, a jednocześnie ostatni majowy tydzień. Dziś 25 maja to 145 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku bliźniąt i zajdzie o 20.38, a imieniny obchodzą Grzegorz, Joanna, Leon, Mariusz i Zenobiusz. 100 lat, 100 lat. Dziś przeniesiemy się w miejscu na Śląsk i w czasie do drugiej połowy XX wieku, a to za sprawą fotografii Józefa Makala. Jeden z najważniejszych fotoreporterów w historii tego regionu przez kilka dekad dokumentował codzienność Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Zbiór, który już wkrótce zostanie zaprezentowany w Muzeum Śląskim, to wielowymiarowy zapis życia regionu od wielkiego przemysłu po

0: Intymne ludzkie opowieści. O ekspozycji Józef Makal, 4 dekady, jedno spojrzenie. Po 16.30 opowie kurator dr Kamil Myszkowski. Wcześniej w studiu pojawi się Andrzej Sułek, znany Państwu doskonale głos z naszej anteny. Dziennikarz muzyczny Dwójki, który został właśnie członkiem prestiżowej EBU Classical Music Group. O działaniach tego gremium, a także o tym, o czym dyskutowali w ubiegłym tygodniu w Katowicach członkowie grupy muzycznej Europejskiej Unii Nadawców. Porozmawiamy już za kilka chwil. W pierwszej godzinie Wybieram Dwójkę. Wybierzemy się też wspólnie do Poznania, do Polskiego Teatru Tańca.
1: Konrad Drzewiecki mówił, czy to nie jest choreografia, kiedy zaczyna padać deszcz i wszyscy nagle otwierają parasole. To jest właśnie taka sytuacja, którą no, warto podchwycić i która też w jakiś sposób wpisuje się w ideę tego konkursu.
0: O jakim konkursie mowa? Wszystko wyjaśni się przed 17. Po przeglądzie prasy zagranicznej pora na kolejne spotkanie z Wojciechem Tochmanem, pisarzem, reporterem i felietonistą. O jego najnowszej książce porozmawia Marcin Gaczkowski. I to jeszcze nie wszystko, bo za mniej więcej półtorej godziny do studia Dwójki zajrzy Dominik Gac, a mowa będzie o najnowszym spektaklu teatru dramatycznego w Warszawie. Chodzi o Muszenie w reżyserii Jagody Szelc, przedstawienie poruszające temat współuzależnienia. Taki jest plan na dziś. W audycji Wybieram Dwójkę będziemy z Państwem do 18.00.

0: Filharmonicy Wiedeńscy i Simon Rattle w trzeciej części pierwszej symfonii C-dur Ludwiga van Beethovena. Między innymi o Beethovenie, ale nie tylko, rozmawiano w minionym tygodniu w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. W piątek zakończyło się tam zgromadzenie plenarne Grupy Muzyki Klasycznej Europejskiej Unii Nadawców. A szeregi tego gremium zasilił właśnie nasz redakcyjny kolega Andrzej Sułek, który jest już ze mną w studiu. Witaj, Andrzeju.
1: Dzień dobry, witaj Moniko, dzień dobry Państwu.
0: Serdeczne gratulacje, powiedz, czy sporo nowych obowiązków przed Tobą w związku z tą funkcją.
1: Mam nadzieję, że tak. Bardzo się cieszę na te obowiązki, na te zadania. Bardzo się cieszę też na to, że będę mógł być głosem Dwójki i Polskiego Radia w tym gremium składającym się z 9 osób plus 2 przewodniczących. Gremium, które zajmuje się kształtowaniem polityki, to może za duże słowo, ale pewnych kierunków działania i myślenia tej grupy, która w ramach Europejskiej Unii Nadawców zajmuje się muzyką poważną, czyli tym wszystkim, co nam w Dwójce jest najbliższe. Chciałbym, żeby to była też okazja do tego, by na to forum wnosić naszą perspektywę, nasze dwójkowe polskie spojrzenie na muzykę poważną w radiu, żebyśmy też mogli rozmaite nasze pomysły, może nasze specjalne okazje, święta, przecież w przyszłym roku, jubileusz programu Drugiego Polskiego Radia, 90-lecie, co może być też okazją, żebyśmy z tej okazji bardziej intensywnie zaistnieli.
0: Czyli rozumiem, że to spotkanie w Katowicach to było spotkanie reprezentantów takich europejskich dwójek. Czyli...
1: Takie spotkanie odbywa się co roku. Mhm. Tak, takich dwójek. To znaczy, to są stacje radiowe, które nadają muzykę poważną. W rozmaitym wymiarze niektóre są wyłącznie stacjami muzycznymi, niektóre trochę takimi jak Dwójka, czyli szeroko rozumiana kultura z pewną mniej lub bardziej intensywnie obecną publicystyką. W każdym razie rozmawiamy tam na tym forum o muzyce i takie spotkanie odbywa się raz do roku. Natomiast ta grupa muzyczna, czyli to ciało, do którego miałem zaszczyt być przyjęty. To jest taka grupa, która spotyka się częściej, czasami online, czasami osobiście i tam właśnie wykuwają się rozmaite pomysły także na te wspólne działania EBU w dziedzinie muzyki, czyli programy koncertowe, serie, dobór koncertów do poszczególnych serii, które pojawiają się przecież także na naszej antenie.
0: Jeśli mówimy o tym szerokim gronie, które spotkało się w Katowicach w ubiegłym tygodniu, to są reprezentanci jednak bardzo zróżnicowanych podmiotów, no bo trudno jest porównać sytuację BBC z sytuacją nadawcy publicznego chociażby w Luksemburgu, bo wiem, że i taki się pojawił. Wiem też, że no, choć wielu rzeczy nie da się porównywać, to są też tematy, które jednak łączą i takim tematem jest chociażby troska o rozwój technologii, także wykorzystania sztucznej inteligencji, czy też o zabieganie o nowych słuchaczy, czy zwłaszcza w tej niełatwej przestrzeni związanej właśnie z muzyką klasyczną.
1: Tak, oczywiście masz rację. Na pewno nie jest tak, że można cokolwiek kopiować i przenosić jeden do jednego, bo i kontekst rynku medialnego, i wielkość populacji, i wielkość kraju, i takie kulturowe otoczenie, w jakim funkcjonują media publiczne, są w każdym kraju inne. BBC jest organizacją, która no, stanowi dla prawie każdego nadawcy publicznego pewien punkt odniesienia, co nie znaczy wzorzec, ale też no, BBC dysponuje ogromnymi funduszami, które są przeznaczane między innymi na badania słuchalności, na badania publiczności radiowej. Zresztą ten wątek tej publiczności w centrum uwagi jest wątkiem przewodnim tych spotkań, no co najmniej od 2-3 lat. Nie robimy radia dla siebie, nie robimy radia po to, żeby dziennikarze i producenci czuli się świetnie, tylko po to, żeby nasi słuchacze mieli się z nami dobrze. Problem polega na tym, jak odczytać te preferencje słuchaczy, a zwłaszcza tych, którzy nie słuchają, a których chcielibyśmy

0: w jakiś sposób zainteresować, powiedzieć tak, to jest radio dla was. Pojawiały się rozmaite pomysły, rozmaite mniej lub bardziej wysokobudżetowe narzędzia do takich badań, do takiego kontaktu ze słuchaczami, z radiową publicznością. Myślę, że to jest bardzo cenne, bo takich pomysłów po prostu często brakuje, warto się inspirować. Natomiast oczywiście trudno porównywać zasięg oddziaływania BBC z tym właśnie kanałem Radia Luksemburg, który powstał dosłownie kilka czy kilkanaście miesięcy temu i powstał dlatego, że otworzyło się tam pasmo radia cyfrowego. Wcześniej był jeden kanał radia publicznego, takiego o wszystkim. Teraz powstało w Luksemburgu radio wyłącznie muzyczne. No i to jest też nowe doświadczenie, ale znowu skala Luksemburga jest zupełnie inna niż skala Polski. Mhm. Także to są bardzo ciekawe doświadczenia, również zderzenie kontekstów. No i cóż, nasza organizacja matczyna, czyli EBU, ma rozmaite narzędzia i departamenty, które nam troszkę pomagają. No, między innymi wystąpiła podczas takiej panelowej rozmowy szefowa działu analiz EBU, Florence Hartmann, która mówiła o rozmaitych zagrożeniach, które są wspólne dla rynku mediów publicznych, co także dotyka stacji zajmujących się muzyką poważną. Z jednej strony koncentracja w dziedzinie mediów społecznościowych, to znaczy to wszystko, co jest w Stanach, tak naprawdę dominuje cały ten świat mediów, social mediów, i to jest z kolei w bezpośrednim związku z tym, jak funkcjonują te tradycyjne media linearne, media publiczne. Ubytek demokracji, to jest też bardzo ważne, bo media publiczne są częścią świata demokratycznego i o tym trzeba pamiętać. Nie ma z jednej strony demokracji bez mediów publicznych, z drugiej strony nie ma mediów publicznych bez demokracji. Ten ubytek jest bardzo, bardzo poważny. Z takich, no właściwie w tej chwili ocenia się, że mniej więcej 25% państw świata może być uznawanych za państwa demokratyczne. To jest spadek o 20-25% w ciągu ostatnich lat. No i do tego jeszcze oczywiście ekspansja sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja to jest i zagrożenie, i pewne bardzo cenne narzędzie. Bardzo wiele odpowiedzi generowanych przez sztuczną inteligencję, i to też wyszło w tych badaniach zdumiewająco dramatycznie, chociaż bazują na wiedzy, na materiałach dostarczanych przez publiczne media, jest zniekształcona, jest nieprawdziwa, jest no co najmniej problematyczna. No i tu jest znowu pytanie o to, jak jesteśmy wiarygodni, na ile potrafimy obronić media publiczne jako źródło wiarygodnych informacji. To trochę oczywiście odchodzi od tego głównego wątku muzycznego, który może jest mniej podatny na dezinformację. Tutaj sztuczna inteligencja pomaga nam na przykład generować opisy do mediów społecznościowych, wyciągać pewne podsumowania z audycji czy z tego, co jest treścią naszej produkcji radiowej.
1: Choć niektórym pomaga też komponować.
0: Choć też pomaga komponować, to było strasznie obśmiane.
1: Jednak nie sprawdziła się sztuczna inteligencja w charakterze nowego Jana Sebastiana.
0: No zupełnie nie. Natomiast Beethoven, od którego zaczęliśmy, był postacią dominującą co najmniej z dwóch powodów. No po pierwsze dlatego, że zbliża się rok beethovenowski i tutaj na pewno EBU będzie koordynować rozmaite działania i zachęcać do składania własnych ofert, własnych pomysłów, które wejdą do tego europejskiego, a właściwie do obiegu mediów publicznych, bo to nie jest tylko geograficznie Europa. Ale były też pewne badania, z których wynikało, że nawet jeśli słuchacze nie do końca wiedzą, czego chcą słuchać, to zawsze ostateczną instancją będzie Beethoven. To jest to nazwisko, które otwiera serca właściwie wszystkich słuchaczy radia zainteresowanych jakkolwiek muzyką poważną.
1: Andrzeju, mam nadzieję, że będziesz działał aktywnie na rzecz tego, żeby być może to nazwisko Chopina było czymś takim łączącym ponadnarodowo.
0: Nazwisko Chopina jest też bardzo mocne i na pewno jest bardzo mocno osadzone w świadomości. I to jest też zawsze mój jakiś punkt bardzo wysoko w hierarchii ważności. Natomiast chcę jeszcze powiedzieć, bo pewnie nasz czas się kończy, bardzo serdecznie podziękować i władzom Polskiego Radia, które umożliwiły zorganizowanie tej konferencji w Katowicach. 90-lecie, stulecie Polskiego Radia, te jubileusze. To jest bardzo dobry moment, żeby pokazać się w tym zacnym gronie. No ale też Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia, dyrektorowi Balasowi, Adamowi Balasowi, który otworzył te przepiękne wnętrza. Obradowaliśmy w sali kameralnej, nasi goście byli zaproszeni na koncert piątkowy w sali koncertowej. Wszyscy są olśnieni Nosprem, olśnieni Katowicami, naszą orkiestrą.

0: którą można powiedzieć, że pokazaliśmy się od najlepszej strony, no a ja jestem i zaszczycony, i zobowiązany, że będę mógł uczestniczyć w tych pracach w jeszcze bliższym, jeszcze intensywniejszym wymiarze.
1: Andrzej Sułek, serdeczne gratulacje. Jeszcze raz trzymamy kciuki za twoją obecność w tej Radzie, w Grupie Muzyki Klasycznej Europejskiej Unii Nadawców i dziękuję za obecność w studiu.
0: Ja również dziękuję.

Krzysztof Meisinger, Academy of St. Martin in the Fields i José María Florencio w trzeciej części koncertu na gitarę i orkiestrę Eitora Villa-Lobosza.

spotkanie solistów NFM Orkiestry Leopoldinum i wyłonionych w konkursie studentów Akademii Muzycznych. A to wszystko stanie się okazją dla publiczności do wysłuchania ważnych dzieł kameralnych pochodzących z krajów Europy Środkowej, Czech i Austrii. To będą kompozycje Antonina Dworzaka, Arnolda Schönberga i Bedřicha Smetany. Jeśli chcą Państwo w czwartek o 19 wybrać się do sali czerwonej Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, czekamy na telefony 22 645 22 22. A już za kilka chwil połączymy się ze Śląskiem.

0: To fragment kompozycji Mechanofaktura Artura Zagajewskiego w interpretacji zespołu Kwartludium. Ten zespół wystąpi dziś w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w ramach festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne, a program tego wieczoru zawiera najbardziej charakterystyczne kompozycje powstałe dla Kwartludium w ciągu ostatniej dekady. Ten koncert będziemy dla Państwa transmitować. A tymczasem słuchają Państwo audycji Wybieram Dwójkę, jest 16:32.
1: Gość dwójki.
0: Józef Makal. Cztery dekady, jedno spojrzenie. O tej wystawie będziemy dziś rozmawiać z jej pomysłodawcą, kuratorem, doktorem Kamilem Myszkowskim z Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Józef Makal to nie jest postać anonimowa, to jest jeden z najważniejszych fotoreporterów Śląska, postać rozpoznawalna zapewne zwłaszcza w tym regionie, ale co interesujące w kontekście tej wystawy, która już wkrótce zostanie otwarta w Muzeum Śląskim, będziemy mieli do czynienia z fotografiami w dużej części nieznanymi. Zdaje się, że całkiem niedawno spora część archiwum Józefa Makala została odnaleziona przez jego rodzinę i to jest w pewnym sensie zaczątek tej wystawy.
2: Zgadza się. W 2022 roku Muzeum Śląskie w Katowicach zakupiło do zbiorów kilka tysięcy negatywów, cudem znalezionych przez rodzinę właśnie Józefa Makala. Niestety, ale Józef Makal, jego archiwum w dużym stopniu jest rozproszone, zaginione, więc trudno powiedzieć, ile dokładnie fotografii powstało za jego czasów twórczych i czasów związanych właśnie z prasą. Szacuje się, że tych fotografii powstało od 2,5 do 3,5 miliona. Natomiast muzeum zakupiło

0: Bo ich ledwie 3,5 tysiąca, tyle się ostało, tyle rodzina znalazła na tamten czas negatywów właśnie przez przypadek, bo niestety, ale fotografia w prasie żyje bardzo krótko, czasem jeden dzień, czasem nieco dłużej. No i w zasadzie te miliony fotografii były przez autora, przez Józefa Makala odkładane do archiwum, no i później po przejściu na emeryturę to archiwum gdzieś zagubiło się.
1: Jak rozumiem, w przypadku tej wystawy Józef Makal, 4 dekady, jedno spojrzenie, państwo koncentrują się wokół tematu Śląska, śląskiego przemysłu, budynków, ale też ludzi, takich bardzo śląskich, jak rozumiem, obrazków, ale trzeba podkreślić, że Józef Makal nie fotografował wyłącznie swojego najbliższego otoczenia. W jego dorobku znajdują się także fotografie z podróży. Czy może pan troszkę więcej opowiedzieć o życiorysie tego twórcy?
0: Jasne. No, zacznijmy od tego, że Józef Makal urodził się w Kępnie. To nie jest w ogóle na Śląsku. W wieku 3 lat jego rodzina przeprowadziła się do Sosnowca, więc do Zagłębia Dąbrowskiego. I już w zasadzie do śmierci Józef mieszkał w tym mieście. Natomiast był związany z redakcją Dziennika Zachodniego najdłużej, bo ponad 30 lat współpracował z tą redakcją prasową, której redakcja wtedy mieściła się przy Katowickim Rynku, więc wystarczyło w zasadzie kilka kroków, żeby stać na rynku, w tym tętniącym życiem mieście, jakim były w tamtym okresie Katowice, no i obserwować. Ale Józef Makal, tak jak pani zauważyła, nie tylko fotografował Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie, jeździł zarówno po innych regionach, zarówno po całej Polsce, jak i wyjeżdżał za granicę. Mamy też na wystawie taki wątek zagraniczny. Pokazujemy fotografie z Paryża, z Jugosławii, z Rumunii. Bardzo ciekawe wątki również z Pragi. Więc Józef Makal w zasadzie wszędzie, gdzie pojechał, tam fotografował. Dlatego też tak dużo tych fotografii powstawało. Natomiast na wystawie skupimy się na przedstawieniu takich trzech najważniejszych tematów, jakim jest człowiek, miasto i przemysł, praca. No bo człowiek dla Józefa Makala zawsze był w centrum uwagi. Nawet jeśli opowiadał o przemyśle, o pracy, to zawsze z perspektywy tego człowieka pracującego przy maszynie, czy też obsługującego jakieś większe projekty. Zawsze człowiek był na pierwszym miejscu.
1: Te fotografie, które państwo będą prezentować, powstały od połowy lat 50. do połowy lat 90. I czy można zaryzykować stwierdzenie, że tego Śląska czy Zagłębia Dąbrowskiego, które znajduje się na przynajmniej części tych fotografii, dziś już po prostu nie ma?
0: Tak, Józef Makal dokumentował rzeczywistość, która dynamicznie się zmieniała. Oczywiście fotografował nowo powstające obiekty, budynki, które po czasie stały się ikonami, takie jak choćby Superjednostka czy Spodek w Katowicach. Ale oczywiście zmiany następowały i następują ciągle. Ostatnie kadry, które są pokazywane na wystawie, czyli te z lat 90., no to minęło już blisko 30 lat, nawet nieco więcej. W związku z tym miasta, czy też region zmieniły się diametralnie i ludzie, którzy przyjdą zobaczyć wystawę, zobaczą oczywiście tą przestrzeń sprzed kilkudziesięciu lat, będą mogli ją porównać z czasem obecnym, stwierdzić, jakie zmiany zaszły. Fotografia Józefa Makala oczywiście jest dokumentem z epoki. Dzięki temu też jej walor historyczny jest bardzo istotny.
1: Człowiek, miasto, przemysł. Pan wspomniał, że to są takie obszary, wokół których koncentruje się pomysł na tę wystawę, ale zastanawiam się, czy da się oddzielić w przypadku właśnie takiego regionu, jakim jest Śląsk, te trzy przestrzenie od siebie, bo domyślam się, że jest wiele fotografii, które mogłyby się wpisać w każdą z tych kategorii.
0: Oczywiście, no wystawa przeplata się tematycznie. Jest zasygnalizowany ten trójpodział na te trzy tematy, o których rozmawiamy, natomiast te tematy też przechodzą między sobą. Mamy oczywiście fotografię człowieka w mieście, człowieka przy pracy, ale mamy też obiekty, duże obiekty przemysłowe, takie jak Huta Katowice, która w tamtym okresie zawodowym Józefa Makala powstawała. Mamy też cały wątek dzieci, które są

0: zarówno sportretowany na neutralnym tle, jak i w przestrzeni miejskiej. Więc te wątki przenikają się, one przeplatają się, więc widz, który będzie odbierał wystawę, na pewno będzie mógł dostrzec to, że w zasadzie ten podział jest bardzo, bardzo umowny.
1: To może jest pytanie, na które trudno odpowiedzieć, ale zastanawiam się, czy państwo tworząc tę wystawę, jakby brali pod uwagę to, do kogo ona może trafić, bo z jednej strony na pewno część osób, mieszkańców Katowic, Górnego Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego, być może na tych fotografiach odkryje jakiś swoich przodków albo miejsca, które znają, ale z drugiej strony chyba jest tak, że Górny Śląsk cieszy się teraz sporym zainteresowaniem. Myślę chociażby o serialu Ołowiane Dzieci. Właśnie ukazało się także wznowienie książki pod tym tytułem. Czy w pewnym sensie sądzi pan, że jakoś ta bardzo śląska opowieść o Józefie Makalu i o świecie widzianym jego oczami może wpisać się w ten trend zainteresowania Śląskiem?
0: Bardzo bym tego chciał. Projektując wystawę, skupiałem się na tym, żeby każdy widz, który przyjdzie na nią, mógł odnaleźć coś dla siebie. Przede wszystkim oczywiście celuję w osoby zainteresowane i historią regionu, i obrazowaniem regionu, ale i historią fotografii, bo Józef Makal oczywiście jest bardzo ważną postacią w historii polskiej fotografii, ale również był doceniany na świecie, był określany mianem śląskiego Henri Cartier-Bressona, czyli porównywany z tym wielkim mistrzem fotografii reportażowej, humanistycznej. Dlatego wydaje mi się, że osoby, które są zainteresowane stricte fotografią, dobrą fotografią, odnajdą się na tej wystawie bardzo mocno. Ale także osoby, które są zainteresowane po prostu tym, jak wyglądał nasz region jakiś czas temu, kilkadziesiąt lat temu, również przyjdą na wystawę i po prostu zobaczą świetne historycznie obrazy. Także wystawa będzie i estetyczna, i historyczna. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Także te osoby poszukujące czegoś więcej w temacie właśnie poruszonym przez panią, czyli tego serialu Ołowiane Dzieci, książki. Mamy też mnóstwo fotografii z tego okresu. Będzie też kilka fotografii z przyjazdu Breżniewa do Katowic, więc myślę, że tutaj ten wątek również będzie łączył nas z serialem.
1: A czy nie jest tak, że właśnie tego rodzaju takie fale zainteresowania w pewnym sensie utrwalają pewne stereotypy? No bo wszyscy mamy pewnie takie utrwalone kadry tego nieco dawniejszego, górniczego, szarego Śląska, gdzie ludziom ciężko pracującym żyło się niełatwo. Czy ma pan takie poczucie, że to jest jakiś rodzaj stereotypu, z którym warto walczyć? Czy wręcz przeciwnie, to jest prawda o Śląsku, którą również można odnaleźć na fotografiach Józefa Makala?
0: Śląsk jest bardzo różnorodny. Oczywiście na wystawie znajdzie się wątek stricte przemysłowy, będą kopalnie, będą huty, natomiast będzie też pokazane miasto, przede wszystkim będą to Katowice, miasto silnie rozwijające się, będą pokazani ludzie w tej przestrzeni miejskiej. Nie tylko będziemy pokazywać czarno-biały, czy też szary Śląsk, jest też trochę smaczków kolorowych, więc na wystawę wybrałem kilka ujęć, które właśnie pokazują, że wcale to nie było takie czarno-białe. Wszystko mamy trochę niebieskiego, czerwonego, bardzo ciekawe pastelowe kolory również na wystawie się znajdą.
1: Ta wystawa, czyli ekspozycja Józef Makal, 4 dekady, jedno spojrzenie, zostanie otwarta w czwartek. Będzie ją można zwiedzać od piątku aż do początku listopada. A o tej niezwykłej postaci opowiadał dziś pomysłodawca i kurator wystawy dr Kamil Myszkowski z Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Również dziękuję.

0: To Gavot, czyli czwarta część czwartej suity D-dur Jana Sebastiana Bacha w interpretacji Concerto Italiano i Rinaldo Alessandriniego. Kwadrans pozostał do godziny 17, a my będziemy rozmawiać teraz o tańcu. Polski Teatr Tańca ogłosił kolejną odsłonę konkursu Jedna strona, jedno spojrzenie, 180 sekund. Kolejny już raz na rozmaite sposoby uczestnicy będą wypowiadać się właśnie na temat tańca. Jacek Butlewski o idei konkursu rozmawia z rzeczniczką Polskiego Teatru Tańca Anną Koczorowską.
1: Jedna strona, jedno spojrzenie, 180 sekund. Trzy kategorie konkursowe i ta jedna strona zachęca osoby, które piszą do przesłania jednostronicowego tekstu, którego tematem jest ruch. Tematem, inspiracją, bodźcem do napisania tekstu jest ruch. Bardzo szeroko rozumiany i tutaj nam zależy jak najbardziej takich kreatywnych i nawet daleko idących interpretacjach ruchu. Zdarzały się w czasie tych 10 edycji takie prace, które były dobrze zrobionymi zdjęciami ze spektaklu. Ale no, nas interesuje też właśnie nie tyle rejestracja ruchu, chociaż również, jeżeli jest w jakimś sensie ciekawa, ale interpretacja ruchu poprzez inne media. Czyli na przykład no, zdjęcia, które pokazują, czy teksty, które pokazują ruch od jakiejś nieoczywistej strony albo ruch, który jest uchwycony w takim momencie, kiedy zwykle nie myślimy, że mamy do czynienia z ruchem.
2: Mówimy bardzo ogólnie, żeby też nie podpowiadać tak do końca.
1: Tak,
2: ale to może
1: tak.
2: Być ruch przyrody na przykład.
1: No na przykład ruch przyrody, ale ja nawet chciałam...
2: Zboże kołysające się na
1: Na przykład, ale jeszcze może być to dalej posunięte. Ta interpretacja, na przykład jakieś wyobrażenie naukowe, nawet nawiązanie do, nie wiem, ruchu w kosmosie, rytmów natury. A moje takie pierwsze skojarzenie, które przyszło mi do głowy, kiedy nie dostrzegamy ruchu czy choreografii, a ona rzeczywiście istnieje, no to jest taka nasza codzienność, kiedy no powiedzmy przyglądamy się ulicy. Nie myślimy o ruchu przechodniów jak o choreografii, a jednak tam jest ruch i tam jest też jakiś rodzaj kompozycji.
2: Bohater filmu Piękny Umysł analizował ruch gołębi idących na chodniku. To też jest jakiś tam, może nie układ choreograficzny, ale ruch na pewno.
1: To jest dokładnie to, o co chodzi. A z kolei Konrad Drzewiecki, założyciel naszego teatru, mówił, czy to nie jest choreografia, kiedy zaczyna padać deszcz i wszyscy nagle otwierają parasole. To jest właśnie taka sytuacja, którą no, warto podchwycić i która też w jakiś sposób wpisuje się w ideę tego konkursu. Na przykład, ale właśnie tak jak pan powiedział, to nie chodzi o to, żeby podpowiadać konkretne rozwiązania, tylko bardziej kierunki. Czyli powiedziałam o tej jednej stronie. Jedna strona to jest jednostronicowy tekst będący literacką, słowną, poetycką albo no, prozatorską, jakąkolwiek inną interpretacją ruchu. Jedno spojrzenie to jest ta kategoria sztuki wizualne, no, czyli szukamy tego ruchu i staramy się go wyrazić poprzez na przykład medium rzeźby, poprzez na przykład medium instalacji. Oczywiście malarstwo, również grafika, wszystkie te bardziej tradycyjne takie sposoby odtwarzania rzeczywistości w sztukach plastycznych, wizualnych.
2: I to jest trochę łatwiejsze, mam wrażenie, niż forma literacka mimo wszystko, bo potrafimy sobie bardziej ten obraz rzucić na kartkę, czy na rzeźbę, czy na instalację. Natomiast opisać go

0: no to mam wrażenie jest trudniejsze.
1: No rzeczywiście te prace literackie, które przychodzą, one najczęściej są no, zapisem po prostu indywidualnego doświadczenia tańca. Ktoś tańczył, doświadczył w czasie tego tańca jakiegoś przeżycia i chce to przelać na papier. Czyli no w jakimś sensie jesteśmy w pewnym takim ograniczonym trochę polu poszukiwań, jakichś ciekawych rozwiązań.
0: To mamy te dwie strony tego konkursu, a trzecia strona to jest ta, mam wrażenie, najłatwiejsza, czyli filmowa.
1: No 180 sekund właśnie, 3 minuty filmu tańca, czyli takiego filmu, w którym no nie ma tradycyjnie rozumianej akcji, tylko akcją jest właśnie choreografia. Jakoś kreatywnie rozumiany, czy właśnie uchwycony ruch. Pamiętam z takich najbardziej oryginalnych podejść do tego tematu, ta praca akurat nie wygrała, ale mnie najbardziej się podobała, więc może powiem, to było nagranie osoby, która żuje gumę. Czyli takie jak gdyby zupełnie no, inne spojrzenie na tę banalną czynność, i no też uczynienie z niej akcji całego filmu.
0: A Warhol kiedyś nagrał film, na którym widać mężczyznę, który śpi po prostu.
1: No właśnie, właśnie ruch, bezruch, oczywiście. Zachęcamy bardzo mocno do tego, żeby się zgłaszać. Można się zgłosić w jednej lub w dwóch kategoriach. Mogą być też jakieś takie eksperymenty VR-owe albo z rzeczywistością rozszerzoną. Też przewidujemy możliwość przesyłania takich prac. Z tym, że w tym roku czekamy akurat na dokumentację fotograficzną najpierw, a jeżeli ktoś zdecyduje się na takie rozwiązanie, na przykład właśnie VR-owe, to później jurorzy będą pewnie prosili, żeby przesłać im to już realnie. Konkurs jest absolutnie otwarty, to znaczy nie ma tutaj żadnych ograniczeń wiekowych, profesjonalnych, w ogóle żadnych. Każdy, kto ma ochotę, może przesłać pracę. No i zarówno jurorzy oceniają. Mamy 3 nagrody Grand Prix w każdej kategorii, ale oprócz tych nagród Grand Prix, które są finansowe, są też nagrody honorowe. Tutaj tych nagród honorowych od jury może być liczba nieograniczona. I też jurorzy mają takie zadanie, żeby nazwać w jakiś sposób, za co ta nagroda jest, wypunktować ten walor pracy, których przekonał. Także laureatów może być bardzo wielu. No i jest też nagroda publiczności. Także zapraszamy też publiczność do tego, żeby się odniosła do propozycji naszych uczestników. No i zawsze jest to ciekawe, na ile to, co jurorzy postanowią i to, co publiczność wybierze, pokrywa się, a na ile jednak jest rozbieżna. Ale zdarzają się takie prace, które podobają się rzeczywiście wszystkim, i jednym, i drugim odbiorcom. Także to jest też znak, że no, istnieją takie teksty kultury, które przekonują niezależnie od tego, kto ogląda czy czyta.
2: Czasu jest sporo, bo pracę można nadsyłać do 30 września, a wręczenie nagród nastąpi pod koniec roku podczas festiwalu w Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu. A propos tańca, nasze dwójkowe specjalistki od tej dziedziny, czyli Katarzyna Sanocka i Katarzyna Gardzina, już w tę środę zapraszają Państwa na wrocławskie wydanie ich audycji PADD. Będzie mowa o premierze baletu Sen Nocy Letniej w oryginalnej adaptacji choreografki Anny Hop w Operze Wrocławskiej. Nie zabraknie też zapowiedzi 20. Mandala Performance Festiwalu. To tyle, jeśli chodzi o taniec. My powoli domykamy pierwszą godzinę naszego poniedziałkowego wydania audycji Wybieram Dwójkę. W godzinie drugiej już za kilka minut przegląd prasy zagranicznej. Później spotkanie z Wojciechem Tochmanem i recenzja teatralna Dominika Gaca. A już teraz sięgamy po kompozycję I Didn't Milesa Davisa. To takie przypomnienie, że już jutro stulecie urodzin tego giganta jazzu i specjalne wydanie jazzowego Klubu Dwójki.

0: Autopromocja.
1: To się czyta. Michał Jędryka. Ołowiane dzieci. Zapomniana epidemia.
2: Szukałem śladów porwań, zniknięć, czegokolwiek. Po chwili otworzyły się drzwi gabinetu i wyszedł z niego jakiś pan z dzieckiem. Przeszli chodnikiem obok klombu i wsiedli do czarnej Wołgi. Odjechali nią w kierunku

0: Katowic. Czyżby? Czarna Wołga? A więc jednak.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
0: Zachęcam do słuchania. Arkadiusz Janiczek.
2: Niektórzy mówią, że najlepsza muzyka filmowa to ta, której w filmie nie słychać. Wojciech Kilar mawiał, rozbawiony taką wizją, że kiedyś przyjmie zamówienie, posłucha producentów, którzy mają taką właśnie wizję muzyki filmowej i nie napisze ani jednej nuty. Nic w filmie nie zabrzmi, producenci będą zachwyceni. Ja myślę inaczej. Najlepsza muzyka filmowa to ta, która bardzo dobrze współgra z filmem, a do tego świetnie brzmi poza kadrem, na antenie, na przykład radiowej dwójki, gdzie słuchamy jej wspólnie w muzyce w kadrze. W każdy czwartek o 15:00. Zapraszam, Mariusz Gradowski.
0: Autopromocja.
3: Tu program drugi Polskiego Radia. Słuchają nas Państwo w poniedziałek, jest 25 maja. Właśnie wybiła 17.
4: Przegląd prasy zagranicznej.
3: Zaprasza Monika Pilch.
5: Dziś w przeglądzie m.in. o kontrowersyjnym pokazie Florentyny Holzinger podczas Wiener Festwochen oraz o nowym albumie Paula McCartneya. Zacznę od wieści z Cannes, gdzie w minioną sobotę zakończyła się 79. edycja festiwalu, o czym pisze wiele europejskich dzienników, w tym francuski Le Figaro. Wśród najważniejszych wiadomości znalazła się szczególnie ekscytująca dla Polaków informacja, że nagroda za najlepszą reżyserię trafiła do Pawła Pawlikowskiego za film Ojczyzna. Już od premiery produkcja była wymieniana w gronie najważniejszych tytułów tegorocznego konkursu głównego i należała do najbardziej komentowanych filmów całego festiwalu. Krytycy obecni w Cannes określili Ojczyznę jako jedno z najbardziej osobistych dzieł Pawlikowskiego od czasu Idy. Recenzenci zwracali uwagę na charakterystyczny styl reżysera, oszczędne dialogi, precyzyjnie budowane kadry oraz emocje konstruowane bardziej obrazem niż słowami. Po premierowym pokazie film został nagrodzony kilkuminutową owacją na stojąco. Podczas odbierania nagrody Pawlikowski mówił o potrzebie wolności artystycznej i niezależności kina od politycznych nacisków. Sztuka musi mieć przestrzeń wolności, powiedział ze sceny. Dla reżysera jest to kolejny wielki sukces odniesiony w Cannes. W 2018 roku otrzymał już nagrodę za reżyserię za film Zimna wojna, a wcześniej Oscara za Idę. W Le Monde z kolei pojawiła się wypowiedź rumuńskiego twórcy Christiana Mungiu, który otrzymał Złotą Palmę za film Fjord, swój siódmy pełnometrażowy obraz. Tym samym dołączył do ekskluzywnego grona dwukrotnych laureatów tej nagrody, ponieważ po raz pierwszy zdobył ją już w 2007 roku za film 4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni. Podobnie jak wielu innych twórców zabierających głos podczas ceremonii, szczęśliwy zwycięzca wyraził zaniepokojenie stanem współczesnego świata. Wspomniał o podzielonych, zradykalizowanych społeczeństwach, przyznając jednocześnie, że nie jest szczególnie dumny z tego, co pozostawiamy naszym dzieciom. Fjord opowiada historię rumuńskiej rodziny ewangelicznej, która osiedla się w niewielkim norweskim miasteczku. Ojciec rodziny zostaje oskarżony o znęcanie się nad dziećmi, mimo braku jednoznacznych dowodów. Rozpoczyna się kafkowska spirala wydarzeń wystawiająca na próbę socjaldemokratyczny system i jego zdolność do integracji tradycyjnego modelu rodziny. W konkursie krótkiego metrażu Złotą Palmę otrzymał natomiast film For the Opponents w reżyserii Federico Luisa. Produkcja opowiada o chłopcu marzącym o karierze boksera i była jedną z najgłośniej komentowanych krótkometrażowych produkcji tegorocznego festiwalu. Florentyna Holzinger wraz ze swoimi performerami zrealizowała kolejny wielki projekt. Stworzyła 9-godzinne widowisko, które jeszcze mocniej dopełnia kanon twórczości Holzinger. Czytamy na łamach Nachtkritik. Tuż obok koncerthausu mieszkańcy Wiednia zimą jeżdżą na łyżwach. Tym razem przestrzeń ta stała się miejscem inauguracji wyjątkowego projektu, prezentowanego w ramach Wiener Festwochen. Holzinger, uznawana przez wielu za jedną z najważniejszych współczesnych twórczyń performansu, przyjechała do ojczyzny na krótki czas z Wenecji, gdzie w austriackim pawilonie podczas Biennale jej performance wywołuje skrajne emocje. Na wiedeńskim lodowisku, tym razem pozbawionym lodu, można było zobaczyć m.in. nagą orkiestrę, choreografkę i tancerkę Bachtin Eckhardt, schodzącą po fasadzie sąsiedniego hotelu Intercontinental.

0: co stanowiło nawiązanie do wielokrotnie reinterpretowanego dzieła Tirsche Brown Man Walking Down the Side of the Building, a także samochód unoszony za pomocą szelek przymocowanych do pleców performerki. Holzinger i cały jej zespół często tworzą podobne etiudy. Nie chodzi w nich wyłącznie o rozwijanie własnych środków artystycznych, lecz przede wszystkim o ich konsekwentne dopracowywanie. W pewnym sensie można to porównać do kolejnych odsłon serii Gwiezdne Wojny. Nie dzieje się nic decydującego dla całego kanonu, ale fani ponownie mogą zobaczyć swoich ulubieńców z jeszcze większym entuzjazmem oczekiwać kolejnego wielkiego wydarzenia. Jak czytamy w tekście, Florentina Holzinger oficjalnie wkroczyła w zupełnie nową formę sztuki. Tegoroczna edycja Wiener Festwochen, Wielkiego Święta Sztuk Performatywnych, potrwa do 21 czerwca. W Guardianie ukazała się recenzja nowej płyty Paula McCartneya. Jak czytamy w tekście poświęconym albumowi The Voice of the Dagon Lane, mimo 83 lat artysta wciąż imponuje niezwykłym talentem do tworzenia melodii. Od nostalgicznych powrotów do dzieciństwa spędzonego w Liverpoolu są to utwory napisane z wyraźnym zamysłem i mistrzowską finezją. Legenda rocka, która u schyłku kariery decyduje się wydać nowy album, powinna bardzo dokładnie przemyśleć kierunek, w jakim chce podążać. Jeśli muzyka, która uczyniła artystę legendą, została nagrana wiele dekad wcześniej i niewiele wskazuje na to, by nowe kompozycje mogły zastąpić ją w sercach publiczności, potrzebny jest wyraźny sens dalszego tworzenia. Już sam tytuł albumu, nawiązujący do ulicy na przedmieściach Liverpoolu, gdzie artysta spędził wczesne dzieciństwo, sugeruje nostalgiczny charakter całej płyty. Również sposób premiery nie był przypadkowy. Pierwszy singiel, Days We Left Behind, zadebiutował nie w serwisach streamingowych, lecz na antenie BBC Radio Merseyside. Wszystko to sprawia, że 27. album studyjny McCartneya jawi się przede wszystkim jako świadome i emocjonalne spojrzenie wstecz. I to już wszystkie informacje, które dziś dla Państwa przygotowałam. Bardzo dziękuję za uwagę.
1: Ten przegląd przygotowała dla Państwa Monika Pilch, Wojciech Ciarka, Elżbieta Szymkowska, Michał Dębski i przed mikrofonem Monika Zając. Będziemy z Państwem w audycji Wybieram Dwójkę jeszcze przez niecałą godzinę, a przed nami teraz 5 minut z muzyką czeską.

0: To Detroit Symphony Orchestra i Antal Dorati w Furiancie, czyli piątej części suity czeskiej Antonina Dworzaka. Już prawie 12 minut po godzinie 17. My teraz zza naszej południowo-zachodniej granicy przenosimy się za granicę wschodnią. Wojciech Tochman wraca z kolejnym reportażem wojennym. Tym razem jego historia pozostaje niedopowiedziana, bo Ukrainki i Ukraińcy wciąż mierzą się z agresją Federacji Rosyjskiej. Co jeszcze odróżnia tę książkę od wcześniejszych? To opowieść o zwierzętach, ofiarach wojny oraz ludziach, którzy z narażeniem życia wybawiają je z opresji. Na rozmowę z autorem zaprasza Marcin Gaczkowski.
1: Gość dwójki.
2: Nie tak łatwo spotkać go w Warszawie, na przyjęciach, rautach, galach, balach, ale na szczęście jest, przyjechał na premierę swojej książki Delfiny i Belzebub. Wraz ze mną reporter, pisarz, autor literatury faktu Wojciech Tochman. Cześć.
3: Cześć, dzień dobry państwu.
2: Tak się składa, że ten fakt z literatury uprawianej przez naszego gościa to jest zazwyczaj fakt trudny, dokuczliwy, a jednocześnie nieoczywisty, paradoksalny. Czasami przy okazji dyskusji wokół swoich książek mówisz, że właściwie to nie jest twój typowy temat. Co jest twoim typowym tematem?
3: Tak mówiłem przy okazji poprzedniej mojej książki Historii na śmierć i życie, która rzeczywiście wykraczała poza moje standardowe zainteresowania zawodowe, a już na pewno prywatne, bo mówiła o karze dożywotniego więzienia w Polsce i była głosem przeciwko tej karze. Książka przez bardzo wielu odrzucona bez czytania. I to było nietypowe dla mnie, bo ja się nie zajmuję kryminałami ani pospolitymi zbrodniami. Natomiast rzeczywiście napisałem, teraz już mogę powiedzieć, 4 książki o wojnach, z czego 3 pierwsze, te właśnie o Kambodży, Rwandzie i Bośni. Bośni, o Bośni jakbyś kamieniała była pierwsza, teraz jest nowe wydanie w księgarniach. Opowiadają o konsekwencjach ludobójstw i wojen po kilku, na,

0: latach, jak właśnie po kilkunastu latach, jak wtedy pisałem, dokumentowałem w Ruandzie i w Kambodży po prawie pół wieku, po ludobójstwie Czerwonych Khmerów. Natomiast czwarta książka to Delfiny i Belzebub.
1: I to jest typowa Tochmanowa książka, tak?
0: No tak napisali w pierwszej recenzji, jaka się już ukazała na temat tej książki. To bardzo tochmanowy reportaż. Być może, nie wiem, czy ze względu na styl, czy ze względu na temat, może ze względu na jedno i drugie, ale ta książka się różni od poprzednich tych trzech książkach, o których powiedziałem.
1: Czytamy opis wydawcy. Miażdżąca, ale pełna życia opowieść z samego środka wojny w Ukrainie. O zwierzętach i o ludziach. No właśnie, o kim bardziej? O zwierzętach czy o ludziach?
0: Nie ma bardziej. Ja chciałem napisać książkę na początku, kiedy już zdecydowałem się, że będę pisał o zwierzętach w Ukrainie w czasie wojny, o zwierzętach, które są ofiarami wojny, które cierpią przez wojnę, są ranne, chore, opuszczone, zdradzone, wymagają pomocy człowieka. Wydawało mi się, że napiszę tę książkę, tylko opowiem o tej wojnie z perspektywy zwierząt. Ale szybko zrozumiałem, że ja nie będę potrafił tego zrobić, bo ja ze zwierzętami rozmawiam, ze swoimi zwierzętami w sposób, który z boku może wyglądać no, czułostkowy, infantylny. No jakbym tak zaczął pisać, to ta książka byłaby zła, po prostu nikt by jej nie wydał i nikt by jej nie przeczytał. Więc pomyślałem sobie, że zostanę przy tym, co potrafię, czyli że zrobię książkę o ludziach w czasie wojny, o tych ludziach, których wojenne ścieżki, często bardzo tragiczne, ale też pełne życia, straty, ale też śmierci i straty, przecinają się te ścieżki ze ścieżkami zwierząt, które, jak powiedziałem, są ofiarami wojny, które trzeba ocalać i które dla wielu ludzi w Ukrainie, okazuje się, są równie ważne. Ich życie, tych zwierząt, jest ważne jak życie ludzi. Mam tu na myśli ratowników i ratowniczki. Głównie ratowniczki, bo ratownicy, weterynarze na przykład, ratownicy, którzy potrafią ratować, raczej są na froncie, mężczyźni są na froncie, walczą i tam giną też, jak wiemy. Ratowniczki ratują te zwierzęta z linii frontu, czy prawie z linii frontu, w każdym razie z tych wyludnionych miast, miasteczek i wsi, gdzie już nie ma życia tylko ludzkiego, tylko jest życie właśnie zwierząt. Ratują to, te zwierzęta, ocalają je z narażeniem życia własnego. Są gotowe na śmierć. Wiedzą, że wyprawa do Donbasu pod drony blisko strefy linii zero jest igraniem ze śmiercią i są dorosłe i wiedzą, że tak to się może skończyć. I każdy, kto bierze udział w ewakuacjach, ja też brałem udział w ewakuacjach i jestem wolontariuszem organizacji 12 stróżów, bo tak mnie mianowano takim wolontariuszem. Bardzo jestem z tego powodu dumny. Jadąc na front liczę się z tym, że mogę zginąć. Jestem człowiekiem dorosłym, odpowiadam za swoje decyzje.
1: Powiedziałeś o specyficznym języku, w którym rozmawiasz ze zwierzętami. Z czytelnikiem też rozmawiasz w sposób specyficzny. Twoje pisarstwo to raczej nie są grube książki. Piszesz zwięźle, krótkimi, ale pojemnymi, powiedziałbym, nawet ciężkimi zdaniami. Zdaniami o potężnej wadze. To jest celowy zabieg.
0: Tak, ktoś napisał, że moje zdania to są zdania pociski. No nie chciałbym, żeby one były pociskami. Ale dziękuję, że powiedziałeś, że piszę książki cienkie, ale pojemne. Zgadzam się z tym. Chciałbym takie książki pisać. W tym sensie, że no przecież wszyscy, którzy czytamy książki, wiemy, że w literaturze, czy w ogóle w sztuce, ważne jest to, co jest napisane, narysowane, namalowane, ale równie ważne, jeśli nie ważniejsze, jest to, co się kryje pod tym napisanym, co się kryje między słowami, między wierszami. I to jest to nienapisane. Oczywiście to nienapisane nie mogłoby istnieć bez tego napisanego, bo się musi za coś schować, za jakieś słowa. Ale wydaje mi się, że to jest to pole, które jest bardzo obszerne, wielkie, czy pojemne, jak powiedziałeś, do interpretacji, pole do własnych interpretacji, do własnych fantazji, pytań, lęków. No, staram się poruszać w czytelnikach ich jakieś bardzo prywatne, osobiste, czy nawet intymne struny. Być może czasem już sami oni te struny gdzieś poukrywali. Ja o tych strunach nie mam pojęcia i pewnie się o nich najczęściej nie dowiem. Ale żeby ta książka była książką odbieraną, bardzo mi zależy ta opowieść, jak wszystkie moje zresztą poprzednie książki. W sposób bardzo bliski, osobisty. Mi się wydaje, że to w literaturze, także w literaturze faktu, czy w prozie dokumentalnej, to jest bardzo ważne i to czyni tę książkę, mam nadzieję, wartościową.
1: Zabierasz czytelniczki i czytelników w rejony nieznane, ale zaczynasz nas prowadzić od czegoś, co w zasadzie wszyscy znają. Mamy wojnę na pełną skalę, dużą wojnę, jak piszesz, i to jest pierwszy taki konflikt zbrojny w dziejach, który w naszej kulturze obrazkowej, dzięki potędze internetu, dzięki

0: i łatwej dostępności urządzeń rejestrujących wszyscy jakoś tam widzieli. I ty częściowo snujesz tę opowieść wokół znanych fotografii. Takich, które chwyciły za sporo serc, wycisnęły łzy z wielu oczu, ale potem idziesz dalej. Opowiadasz, kto jest na tych zdjęciach, co się zdarzyło. Ba, wychodzisz też poza kadr.
1: No, opowiadam kilka rzeczywiście, robię takie szersze podpisy pod zdjęcia, które znamy głównie z pierwszych dni, czy tygodni inwazji w 2022 roku, ale też myślałem, że zapytasz o co innego, mówiąc, że opisuję to, co wszyscy znamy. Otóż opisuję przede wszystkim codzienność moich bohaterów. Ktoś idzie do pracy, ktoś karmi dziecko piersią, ktoś ma pieska w domu i ten piesek idzie do łazienki i tam coś zaczął piszczeć, bo okazało się, że miał powód. Ktoś nie idzie do pracy i gotuje barszcz. Jedna z moich bohaterek mówi, przecież ustaliłyśmy wczoraj przy kawie, dzień wcześniej, że tej wojny nie będzie.
0: Wszyscy mówili o wojnie, ale nikt nie wierzył, tak mówi jedna z twoich bohaterek.
1: I ta właśnie wojna wkracza brutalnie w życie takich ludzi, jakimi my jesteśmy tutaj i zaczyna im zabierać. Zaczyna im zabierać to, co jest na nich najcenniejsze. Życie najbliższych, spokój w życiu, pozycję społeczną, zawodową, rodzinę, no wszystko, co jest w życiu człowieka najważniejsze, co konstruuje to nasze życie, po kolei tym ludziom zostaje przez agresorów zabrane. Te zdjęcia, też piszę czasami o autorach zdjęcia, jako fotoreporterze Maksymie Łewinie, który został zabity przez Rosjan w marcu 2022 roku pod Kijowem w lesie. Bo pomyślałem sobie, że te zdjęcia są zapisem tych pierwszych dni inwazji, kiedy mnie tam nie było. A ja mam ogromny szacunek dla pracy reporterów i fotoreporterów, zwłaszcza w tak krytycznych sytuacjach i niebezpiecznych. I pomyślałem sobie, że zapiszę te zdjęcia, które same w sobie są bardzo dobre i pewnie przetrwają, ale przyczynię się do ich niezapomnienia, do ich zapamiętania, rozpisując te sceny na zdjęciu na bardziej szczegółowe informacje. I to wydaje mi się dobrym zabiegiem, bo to też pokazuje właśnie, cały czas mi zależy, żeby odbiorcy tej mojej książki zobaczyli siebie na miejscu tych ludzi, o których piszę. Byłaby to dla mnie duża satysfakcja, kiedy jeśli ludzie przeczytają, po przeczytaniu tej mojej książki, Delfiny i Belzebu, że poczują, że ta wojna i to cierpienie i ludzkie, i zwierzęce jest także naszą sprawą, bo przecież jest.
0: Zupełnie niedawno, całkiem blisko, w rzeczywistości bardzo zbliżonej do naszej, a mimo to dziś zdarzają się różne wersje tych samych zdarzeń. Wspomniałeś o barszczu, nawet barszcz zielony w innej wersji tej samej historii jakoś tak czerwienieje i staje się bardziej buraczany, zupełnie zatracając pierwotną szczawiowość. I co robi w takiej sytuacji reporter? Jak weryfikujesz te zebrane historie?
1: To, co się da zweryfikować prosto, w sensie są jakieś źródła, fotografie. Akurat ten barszcz rzeczywiście był czerwony, bo Lala Tarapakina, którego gotowała dla swoich córek, akurat kiedy zbliżali się już kadyrowcy w Hostomlu do jej domu i zdążyła na szczęście uciec z dziećmi, pokazała mi zdjęcie z tego dnia. Wiesz, no mamy w telefonach zdjęcie z datami. I to jest ta data, kiedy był desant w Hostomlu. Chyba był pierwszego dnia, mi się wydaje. Tak. I ten barszcz jest czerwony. No po prostu sprawdzam. A jeśli coś jest niemożliwe do sprawdzenia, bo działo się dawno, albo dwie osoby pamiętają to różnie. Jedna pamięta, że barszcz był czerwony, a druga, że barszcz jest zielony, no to się wtedy pisze, że to jest nie do rozstrzygnięcia, że tak są zapamiętane te fakty przez dwie różne osoby, są różnie zapamiętane. To oczywiście pół biedy, kiedy dotyczy barszczu. Ważne, że to była zupa, ważne, że była ciepła i ważne, że ten gorący gar zupy Lala Tarapakina, mama trójki dzieci, wtedy były dwie córki z nią, zostawiła ten gorący gar zupy agresorom, którzy chwilę później zapewne wtargnęli do tego domu i zjedli tę zupę, gotowaną z miłością według przepisu babci. Gorzej, jeśli to dotyczy faktów takich, które konstruują całą opowieść, które są ważne dla logiki tej opowieści, tej czy innej, no to wtedy trzeba też przytoczyć niestety dwie różne opowieści. Pamiętaj, że reportaż jest gatunkiem subiektywnym. Fakty są tylko konstrukcją, bez której oczywiście reportaż, opowieść dokumentalna nie może istnieć, bo one na tej konstrukcji, to co jest równie ważne w reportażu, jakoś zostaje zawieszone. Mam tu na myśli obserwacje autora, refleksje autora, wrażenia autora, emocje, aczkolwiek ja staram się emocje niwelować w tekście do zera, chociaż to nie znaczy, że nie chcę, żeby mój tekst nie wywoływał emocji. To są rzeczy, sprawy bardzo subiektywne. Tym

0: W sensie reportaż jest subiektywny i reportaż jest gatunkiem bardzo autorskim. I ja mam być i jestem przeświadczony, że w każde słowo, które napisałem w mojej książce tej czy w poprzednich książkach, jest prawdziwe. W sensie, że ja piszę prawdę, ale to jest moja prawda. Ja jestem przekonany o tym, że to jest prawda.
1: To jest prawda, mówi Wojciech Tochman. A co się dzieje z bezstronnością reportera, kiedy trafia w sam środek wojny tuż za wschodnią granicą Polski?
0: Tak jak powiedziałem, reportaż jest subiektywny, a więc jest nieobiektywny i nie może być obiektywny, byłby nie do czytania. Reporter ma prawo być subiektywny i ma prawo być, no tu się zawahałem, czy stronniczy. Zależy od sprawy. No trudno nie być stronniczy, pisząc o wojnie w Ukrainie. Wiemy, kto jest agresorem, wiemy, kto jest ofiarą. No to tak jakbyśmy mieli pretensje do ludzi, którzy piszą, autorów, którzy pisali książki, czy wciąż piszą, na przykład o Hanny Krall, o II wojnie światowej. No czy nazywając nazistów, Niemców mordercami, a Żydów ofiarami, jesteśmy stronniczy? Nie. Po prostu takie są fakty. Natomiast muszę powiedzieć, że to byłoby bardzo ciekawe porozmawiać na przykład z Rosjanami z Buczy. Dobrze by było porozmawiać z takimi mordercami. Dlaczego oni to zrobili? Interesuje mnie to dlatego, że matka, jedna z bohaterek mojej książki, której syna zabili w Buczy przed bramą ich domu, jacyś Rosjanie. Taka kobieta radziecka z całym swoim istnieniem pokazuje, że ona wierzyła w Związek Radziecki, skończyła studia w Związku Radzieckim, była dyrektorką, nauczycielka matematyki, była dyrektorką szkoły Związku Radzieckiego i ona mówi, Putin jest winny wszystkiemu, ale to nie Putin zabił moje dziecko. To zabili jacyś konkretni ludzie, którzy stali na końcu naszej uliczki i strzelili mojemu synowi w plecy. I w tym sensie trudno nie być stronniczym, po prostu takie są fakty i myślę, że nawet reporter mógłby sobie pozwolić nie zostawić tej przestrzeni czytelnikowi do interpretacji, tylko jednak nazwać morderców mordercami. Ja chyba w książce to nie raz, nie dwa robię.
1: A Wojciech Tochman odczuwa empatię wobec morderców też? Ten Wojciech Tochman, który pisał o tym przecież, że kat i ofiara często zamieszkują jedno ciało.
0: Trzeba się starać. Ludzie mówią, że to, co robią mordercy na wojnie, ludobójcy, jest nieludzkie. To jest nieprawda. To, co robią mordercy na wojnie, jest bardzo ludzkie. W związku z tym trzeba się starać to zrozumieć. Także są tacy ludzie i robią, czasem to są normalni, zwykli ludzie, żeby tutaj przywołać tezę o banalności zła, czy książkę z okresu wojny w Bośni, Slawenki Drakulicz, oni nie skrzywdziliby nawet muchy. Przecież to jest opowieść o tym, jak zwykli ludzie, tacy jak ty i ja, są w stanie zamordować innych ludzi. Ludobójstwo to jest proces i zaczyna się od wyodrębniania konkretnej wrogiej grupy. Zawsze inicjują to politycy. Nie ma wojen i nie ma ludobójstw bez polityków.
1: To znaczy, że Putin jest większym mordercą niż Wania z Riazania?
0: To jest bardzo dobre pytanie. Nie patrzyłem na to nigdy w ten sposób. Każdy jest mordercą i każdy powinien za morderstwo odpowiedzieć. Oczywiście odpowiedzialność Putina jest poza skalą.
1: Nie powiedzieliśmy jeszcze, że jednocześnie ta książka ukazuje się w języku ukraińskim.
0: W przekładzie Andrija Bondara, wydawnictwie Czołem, a w Polsce w wydawnictwie Literackim.
1: Wojna w Ukrainie trwa. Te kadry są wciąż ruchome. Jeszcze nie wiemy, dokąd dotrą twoi bohaterowie.
0: Czy przeżyją?
1: Czy przeżyją? Wszyscy uważamy na to, co mówimy, ponieważ, jak wspomniałeś, nie ma co się oszukiwać, nie jesteśmy bezstronni. Twoja książka w dużej mierze może być bolesna dla Ukraińców, ponieważ odnotowujesz wiele faktów nieprzychylnych Ukrainie. Przypadki korupcji, zaniechanie urzędniczych, ludzkiego okrucieństwa. Twoi ukraińscy przyjaciele już czytali tę książkę?
0: Nie, będą czytać na moment, ale oni sami mi przecież o tym opowiadają. No, ale jednak z mojej książki, myślę, przebija przede wszystkim wielki szacunek dla Ukrainek i Ukraińców. Chciałbym, żeby jednak ten szacunek przede wszystkim był dominującym wrażeniem, bo taki szacunek mam. Uważam, że tam dzieją się rzeczy w tych okropnych czasach, w tym okropnym kontekście, dzieją się rzeczy wspaniałe. Ludzie są dzielni, odważni i jeśli wojna się skończy, a mam nadzieję, że się skończy szybko i sprawie tak, jakbyśmy chcieli, Ukraińcy i Ukrainki są, to jest wrażenie, nie mam na to twardych danych, gotowi do czasu odbudowy. fajnie, gdybyśmy wszyscy tutaj, gdzie jesteśmy wciąż bezpieczni, wiedzieli, że i rozumieli, że powinniśmy, bardzo uważałem w książce, żeby nie pouczać, nie moralizować.
1: A jak ty to robisz, że ciebie jest tak mało w tej książce?
0: No bo fakty mówią same za siebie. Ja jestem nieważny. Moje lęki i nieprzespane noce w Ukrainie są

0: nieważne. No, troszkę tam uchyliłem rąbka tajemnicy w ostatnim takim dodatkowym rozdziale, który nazywa się Słowa Wdzięczności i Inne Sprawy. Belzebub, Słowa Wdzięczności i Inne Sprawy. Tam też wyjaśniam tytuł.
1: Nie będę cię zachęcał do tego, żebyśmy zdradzili.
0: Nie zachęcam.
1: Kim jest tytułowy Belzebub?
0: W każdym razie powinniśmy być z Ukraińcami.

0: Polska. Nie dlatego powinniśmy szanować Ukrainki i Ukraińców, którzy są w Polsce i nie naszą sprawą jest oceniać, dlaczego oni tutaj są, na przykład mężczyźni. To jest wewnątrzukraińska sprawa, dlaczego tutaj są także młodzi mężczyźni, a nie walczą. I nie dlatego, że ci Ukraińcy w Polsce wpłacają więcej do budżetu państwa polskiego niż biorą, czy do budżetu służby zdrowia więcej wpłacają niż dostają, a jak wiadomo, ci najsłabsi bez ubezpieczenia teraz nie dostają, bo premier im wstrzymał świadczenia. To wszystko jest ważne, ale nie dlatego powinniśmy być z Ukrainą i z Ukraińcami. Ja myślę o tym jak trochę tak piękno, duchowsko i nie wstydzę się tego, że powinniśmy być z Ukrainą, dlatego że jesteśmy ludźmi, dlatego że jesteśmy sąsiadami najbliższymi, dlatego że my jesteśmy sąsiadami, którzy żyją w bezpieczeństwie, a nie w niebezpieczeństwie. Przede wszystkim dlatego powinniśmy coś robić. Chciałem powiedzieć o tej naszej akcji pomocy dla zwierząt w Ukrainie. Jest pewna grupa ludzi, całkiem spora, która pomaga zwierzętom w Ukrainie, inni pomagają ludziom. Ja organizuję od ponad 2 lat zbiórki razem z Fundacją Klub Heban na pomoc zwierzętom, które cierpią, są ranne, chore przez wojnę, opuszczone, nieszczepione, niekastrowane. I bardzo dobrze nam to idzie w ciągu ostatnich 2 lat. Czy nie jestem żadnym łatwogangiem, chociaż chciałbym tyle zebrać dla Ukraińców i Ukrainy. Ale w ciągu ostatnich 2 lat zebrałem ponad 1 000 000 zł i je wydaliśmy na leczenie, często chirurgiczne zwierząt w Ukrainie, na szczepienia, na sterylizację, to jest bardzo ważne, i na karmę weterynaryjną. Bardzo chciałem wszystkim podziękować, a ci, którzy chcieliby nas dołączyć, to znajdą wszystkie informacje na moich mediach społecznościowych, moje imię i nazwisko i tam wszystko jest.
1: Napisałeś mi przed moją lekturą, że to jest książka na jeden wieczór. Nie zgadzam się.
0: No przesadziłem. No,
1: nie zgadzam się. Dlatego zachęcić. Niektóre z tych historii są naprawdę nieznośne, mimo całego światła. Trudno z nimi żyć. Jak z nimi żyjesz ty, nosząc je w sobie?
0: Ta opowieść jest nieskończona, bo ta wojna się toczy. I ja też sobie nie pozwalam na taką jakąś rekonwalescencję. Ja wiem, co się dzieje codziennie w Ukrainie. Bardzo mi to obchodzi. Bardzo ta wojna jest przy mnie. I nie chcę, żeby nie była przy mnie. Dopóki ona trwa, dopóki moi przyjaciele i moi sąsiedzi cierpią, no to to mnie obchodzi. I w związku z tym zostaję zawodowo w Ukrainie.
1: Będzie kolejna książka na ten temat.
0: Tak, jeszcze nie mam dokładnego pomysłu, ale najbardziej wierzę, że kiedyś tego dokonam, ale potrzebuję odpowiednich okoliczności. Wierzę, że kiedyś napiszę książkę o odradzającym się ukraińskim Mariupolu. Ale to prawdopodobnie będzie 3. książka z Ukrainy. Wcześniej jeszcze coś napiszę i się zgłoszę do państwa z prośbą o lekturę.
1: A tymczasem gorąco zachęcamy do lektury Delfinów i Belzebuba Wojciecha Tuchmana. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: A z autorem rozmawiał Marcin Gaczkowski. Dodam, że ten temat powróci jeszcze na naszej antenie w najbliższą niedzielę w audycji Katarzyny Nowak. To fakt. A tymczasem słuchają państwo audycji Wybieram Dwójkę. Jest 17:32.

0: Arkadiusz Krupa i Michał Noć w kompozycji Domenico Scarlattiego w opracowaniu na obój i gitarę. Słuchają Państwo Dwójki, jest 17.37, a w naszym studiu pojawił się Dominik Gac. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Będziesz dziś opowiadać o najnowszej propozycji Teatru Dramatycznego w Warszawie. To spektakl Muszenie w reżyserii Jagody Szelc. To nie jest debiut teatralny tej reżyserki, ale można śmiało powiedzieć, że ona jest znacznie bardziej kojarzona z filmem niż ze sceną.
1: Tak, chociaż jej filmowy dorobek też nie jest przesadnie bogaty. Przed wejściem na antenę sprawdzałem, kiedy miał premierę jej debiut, czyli Wieża Jasny Dzień, który pamiętam jako zupełnie wspaniały film i to już prawie dekadę temu. I tak klikając w internecie trafiłem na komentarz mówiący o tym, że Jagoda Szelc może nas, tylko Jagoda Szelc może nas zbawić, ale chyba nie chce tego zrobić. Wyrażając, jak rozumiem, żal za tym, że nie pojawiają się jej kolejne filmy. I na teatralne zbawienie też jest nadzieja po tym spektaklu.
0: Może to jest jakiś rodzaj zapowiedzi takiego skrętu w jej twórczości, bo to jest jej drugi spektakl teatralny. Poprzedni sprzed kilku lat w Teatrze Polskim w Bydgoszczy.
1: Maszyna. Tak.
0: A teraz Muszenie, to też chyba nie jest przypadek, że dwa tak podobne tytuły. No i przede wszystkim spektakl, który Jagoda Szelc reżyseruje, ale jest także współautorką tekstu, o którym można chyba powiedzieć, że to jest autofikcja.
1: Tak, tak czytamy na stronie teatru. Tak możemy się też domyślać, ponieważ Agata, główna bohaterka sztuki, jest reżyserką filmową i pracuje nad filmem. Nad filmem, który opowiada o sytuacji z jej dzieciństwa i my do tej sytuacji obsesyjnie wracamy, zresztą przez

0: z filmowym medium, to znaczy spektakl rozgrywa się, czy zaczyna się od domu na działce, rodzinnego domu, do którego wspomniana Agata, główna bohaterka, wraca ze swoim mężem po latach. Coś tam ma się wydarzyć, nie bardzo wiemy co, ale zaczynają sprzątać i znajdują starą kasetę VHS. I na tej kasecie jest taka migawka z wakacji sprzed lat, na której są rodzice i brat głównej bohaterki i na której to też jest opowiedziany bardzo na wesoło, bardzo niewesoły problem, czyli nadużywanie alkoholu przez ojca bohaterki. No i o tym jest to przedstawienie, to znaczy o tym, co się dzieje z człowiekiem, który wychowuje się w alkoholowym domu.
1: To jest temat, mam wrażenie, od kilku lat coraz bardziej aktualny, także w kinie i w teatrze, czyli opowieść o tym, jaką cenę za chorobę alkoholową lub inne uzależnienie płacą najbliżsi. Tak zakładałam, że to jest temat na tyle trudny i bolesny, że spektakl za bardzo o takie przestrzenie komediowe nie będzie zahaczał, ale zdaje się, że sugerujesz, że ten ciężar jest w jakiś sposób rozkładany nieco inaczej, niż moglibyśmy się spodziewać.
0: To jest bardzo zabawne przedstawienie. To znaczy głupio się na nim śmiać, bo wiadomo, co się za tym humorem kryje i najbardziej zabawną postacią jest właśnie ciągle pijany mniej lub bardziej ojciec, grany świetnie przez Roberta Majewskiego, ale ten rodzaj jakiegoś takiego zupełnie brawurowego, czasami okrutnego, a czasami zachwycającego humoru i wyobraźni, którą ten bohater dysponuje, to sprawia, że my się w tę historię wciągamy bardzo szybko. Dostarcza ona dużo przyjemności. Mówię, to jest tak taki perwersyjny rodzaj przyjemności, bo cały czas nie tracimy z pola wzroku czy takiego emocjonalnego radaru tego, co tam się dzieje pod spodem. No ale jest to na jakimś poziomie bardzo przyjemne, bardzo też mimo takiej poszatkowanej, zalupowanej powiedzielibyśmy, bo się wracającej raz po raz do tej jednej sceny, która jest ogrywana na scenie w nawracających takich refrenach, pomimo takiej konstrukcji, która może się wydawać nieco przekombinowana, jest to bardzo płynnie poprowadzona historia i z tym, co pamiętam z filmów Jagody Szelc, jako ich wielki walor, czyli niezwykle żywym językiem. Ani przez moment nie miałem poczucia, że ktoś mówi do mnie jakimś papierem, tylko że widzę przed sobą ludzi, którzy rozmawiają tak, jak się po prostu rozmawia. I ta dzięki temu bardzo łatwo się z nimi skomunikować, mi jako widzowi, i bardzo łatwo się w związku z tym przejąć tym, co się między nimi wydarza.
1: To jest spektakl dość kameralny, rozpisany na czworo aktorów?
0: Pięcioro.
1: Pięcioro.
0: Tak, każda z tych ról warta byłaby wspomnienia, chociaż wydaje mi się, że brzydko mówiąc, show kradnie wspomniany Robert Majewski, ale też Anna Gajewska w roli matki i oczywiście Anna Szymańczyk w roli głównej, czyli w roli Agaty. To, co się między tą trójką wydarza, jest najbardziej emocjonalnie nasączone też, mają po prostu najwięcej do zagrania, to pewnie z tego wynika ta przewaga, ale są to takie kreacje, za którymi można tęsknić, gdy się ogląda współczesny teatr, tak zwany postdramatyczny, który lubuje się przede wszystkim w żonglowaniu konwencją, w takich karkołomnych, wirtuozerskich czasami skokach między postaciami, między stylami. A tutaj mamy bohaterów z krwi i kości, psychologicznie umotywowanych, takich, z którymi bardzo łatwo wejdziemy w kontakt, filmowych po prostu. Mnie to przedstawienie również przez ten autofikcyjny charakter przypominało trochę sukces sprzed kilku sezonów TR Warszawa, czyli Kiedy stopnieje śnieg w reżyserii Katarzyny Minkowskiej. To w pewnym sensie jest podobna opowieść i z podobną wrażliwością zaprezentowana.
1: Wspomniałeś o tym filmowym języku, a ja pomyślałam o chyba, nie wiem, czy można zaryzykować taką tezę, coraz liczniejszych transferach ze świata filmu do świata teatru, bo przechodzi mi na myśl chociażby Piotr Domalewski.
0: W Narodowym Starym Teatrze w Krakowie, tak. Zamknij oczy, Nel, w pustyni, w puszczy epilog. Taki chyba był długi tytuł długiego przedstawienia.
1: Tak, a tu mamy do czynienia z, jak wspomnieliśmy, reżyserką jednak głównie filmową, Jagodą Szelc. Czy masz takie poczucie, że filmowcy coraz częściej interesują się teatrem, czy jednak tak po prostu zawsze było.
0: Chyba jest odwrotnie, to znaczy reżyserzy teatralni bardzo chcieliby robić filmy. Myślę, że to na pewno jest

0: takie zjawisko. Reżyserzy filmowi do teatru zaglądają pewnie z jakąś ciekawością, ale te media są nieporównywalnie, jedno jest nieporównanie bardziej elitarne niż drugie i to chyba ma przełożenie na wszystko, łącznie z rozpoznawalnością i finansami, które grają też olbrzymią rolę w artystycznym życiu. W związku z tym nie wiem, czy filmowcy tak chętnie będą teraz robić przedstawienia teatralne, ale istnieje chyba inne zjawisko, ono jest coraz wyraźniejsze, to znaczy teatr korzysta z tych filmowych języków, albo mówiąc takim publicystycznym skrótem, teatr też ogląda Netflixa i podobnie jak jego widownia. I chyba zaczyna się orientować, jakie struktury narracyjne są dzisiaj nam jako publiczności potrzebne, w tym rozumieniu, jakie chcielibyśmy oglądać najchętniej. Bo oczywiście, i tutaj wielka chwała wszystkim teatrom, które się ważą na eksperyment, jest jeszcze miejsce na to, żeby te nasze wygodne, kanapowe przyzwyczajenia rozbijać. Więc to jest taki balans. Myślę, że to już ból głowy dyrektorów teatrów, jak te repertuary poukładać, żeby zmieścić jedno i drugie.
1: I żeby fotele w teatrze były równie wygodne jak kanapy w salonach Polaków. Muszenie to jest spektakl w reżyserii Jagody Szelc, o którym opowiadał dziś państwu Dominik Gac. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Za nami Dance Macabre Camila Saint-Saënsa, a przed nami radiowa podróż w czasie.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Miesiąc rocznicy Wolnej Europy. Przywołujemy wspomnienia pierwszego dyrektora stacji, Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Radio miało chlubną historię, ale też kilka ponurych kart w dziejopisie. Do takich należała bez wątpienia infiltracja stacji przez PRL-owską bezpiekę. Najgłośniej

0: Najważniejszym agentem MSW był Andrzej Czechowicz. Popularność zawdzięczał wykorzystaniu swojej sfabrykowanej opowieści w radiu i telewizji PRL, także opublikowanej relacji w książce Siedem trudnych lat. 50 tysięcy egzemplarzy nakładem wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej.
1: Jedno z naszych największych niepowodzeń to był Czechowicz, bo jednak wyrządził ogromne szkody. Ja nie miałem tego nastawienia co NKWD. Musisz udowodnić, że jesteś niewinny. Zgłosił się stosunkowo młody człowiek, niezbyt efektowny, niezbyt wybitny w sensie intelektualnym. Był studentem Uniwersytetu Warszawskiego, studiował historię i zatrudniłem go i on gdzieś tam pracował, robiąc wycinki prasowe, więc to nie była skomplikowana robota. Czasem występował w takich właśnie dyskusjach tych młodszych redaktorów. No i on był tym, który został zawerbowany. Nieprawdą zupełną, że był w bezpiece przed ucieczką, że był wysłany z jakąś misją, nie był żadnym kapitanem, wszystko to zostało dorobione. Natomiast zanim dostał się do nas, nie mogąc się doczekać w obozie wyjścia gdzieś, zwrócił się do misji wojskowej, czy on mógłby wrócić do Polski, ile by to musiał za to lat więzienia zapłacić. I oni go zaczęli tym szantażować. On został zaciągnięty, zwerbowany, bo ja wiem, albo w końcu 60. lat, albo w początku 70. I później został zmuszony do wyjazdu. To nie był powrót dobrowolny. On poszedł na spotkanie i powiedział, no już pan nie wraca. Niestety, dzięki nieostrożności swojego bezpośredniego szefa, pozostawał na noc tam, co już było bardzo niebezpieczne. Bezpieka mi powiedziała, jak ma podrobić odpowiednie klucze i dostał się do naszych kartotek, które mogły bardzo zagrozić naszym różnym informatorom z Polski. Ale gro jego wiadomości, które ogłaszał, to były rzeczy podsuwane mu przez bezpiekę. Jemu po prostu mówiono, co ma mówić. I wykorzystywano tę wiedzę, którą bezpieka zebrała o nas, nie wyłączając różnych zupełnie fałszywych rzeczy i on po prostu był, pisał, jego książka była napisana przez oficera bezpieki.
0: Winy w sprawie tej infiltracji przypisywano sobie w RWE bardzo różnie. Wspomniany przez Nowaka przełożony Czechowicza to był Kazimierz Zamorski, wtedy szef Wydziału Studiów i Analiz Wolnej Europy. W książce Pod anteną Radia Wolna Europa sam obszernie przypomniał tę sprawę, opisując z obrzydzeniem swoje spotkanie z Czechowiczem w Warszawie już po 1989 roku. Dawny agent wyznał wtedy Zamorskiemu, że był cichym pupilem Jana Nowaka. Tak też pamiętał to Zamorski. Była to wielka, ale nie jedyna wpadka amerykańskiej osłony kontrwywiadowczej RWE. Oleg Tumanow przez 15 lat był pracownikiem Radia Swoboda. Pod koniec tego okresu redaktorem naczelnym. W połowie lat 80. uciekł jednak do Moskwy. Okazał się być oficerem 10 Wydziału 5 Zarządu Sowieckiego KGB.
2: Tak powoli dobiega końca nasze poniedziałkowe spotkanie w audycji Wybieram Dwójkę. Będziemy się z Państwem żegnać kompozycją Filipa Glassa, ale zapowiem także to, co jutro na naszej antenie między 16 a 18, bo to będzie w dużej mierze literackie wydanie Wybieram Dwójkę. Naszym gościem będzie Jul Łyskawa, debiutujący jako poeta, nagrodzony paszportem polityki prozaik. Będzie zatem mowa między innymi o tym, czy trudniej jest debiutować w charakterze poety, ale w naszej audycji będą gościły także literatki Paulina Małochleb i Dorota Danielewicz. Zapowiemy premierę w Teatrze Miejskim w Gliwicach i spotkanie dla młodych pianistów, konkurs pianistyczny w Szafarni. To jutro po godzinie 16, a za dziś już Państwu dziękujemy. Wojciech Ciarka pozostaje za konsoletą. Tę audycję przygotowałam wspólnie z Elżbietą Szymkowską. Muzykę wybrał Michał Dębski, a ja nazywam się Monika Zając i życzę Państwu pięknego wieczoru.

0: Autopromocja.
1: Wilhelm Furtwängler,
2: Józef Hoffmann,
3: Ida Händel,
4: Fritz Kreisler,
1: Arturo Toscanini,
3: Gidon Kremer,
5: Eugenia Umińska,
2: Szura Czerkaski,
3: Wanda Wiłkomirska,
4: George Enesco.
6: Duża Czarna, a w niej artyści, o których naprawdę warto pamiętać. Kogo posłuchamy w najbliższej audycji? To się okaże w sobotę o godzinie 13. Zapraszam, Przemek Psikuta.
7: Preludium, etiuda, nocturn, mazurek, a może ballada.

0: Polskie Radio Chopin i program drugi zapraszają na szóstą alternatywę konkursową, czyli wirtualny konkurs pianistyczny dla dzieci i młodzieży. Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy nagrać jedną wybraną przez siebie z podanej listy kompozycję Chopina. Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca. Szczegóły i regulamin konkursu na chopinpolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Polskiego Radia.
1: Autopromocja.

Minęła 18. Słuchają Państwo programu drugiego Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marcin Witan. Dziś drugi dzień świąt zesłania Ducha Świętego. Zapraszamy do wysłuchania nabożeństwa z parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie. Liturgię poprowadzi i kazanie wygłosi ksiądz Ewa Jóźwiak.

Rozpocząć chcemy w imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzisiejszy psalm introit to fragment psalmu 118, wersety od 24 do 29. Oto dzień, który Pan uczynił, weselmy się i radujmy się w nim. O Panie, racz zbawić, o Panie, racz poszczęścić. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana, błogosławimy Wam z domu Pańskiego. Pan jest Bogiem, On nas oświeca. Zawiążcie korowód z gałązkami aż do narożników ołtarza. Tyś Bogiem moim, przeto dziękować Ci będę, Boże mój, będę Cię wywyższał. Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. Chwała niech będzie Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

Korząc się przed Bożym majestatem, wyznajmy wobec Niego i wobec ludzi nasze grzechy, które popełniliśmy myślą, mową, czynem i zaniedbaniem. Boże Ojcze, Stwórco nieba i ziemi, który nas na obraz i podobieństwo swoje stworzyłeś, w poczuciu naszych win i grzechów, korzymy się przed Tobą i z serdeczną skruchą do Ciebie wołamy. Synu Boga żywego, Panie nasz Jezu Chryste, który odkupiłeś świat, a nam grzesznym ofiarą swą na krzyżu zjednałeś łaskę i pojednałeś nas z Ojcem, Ciebie błagamy. Duchu Święty, który oświecasz grzesznych ludzi i znasz tajniki naszych serc, wyznajemy przed Tobą ze skruchą i pokorą. Moja wina, moja wina, moja wielka wina. Boże Ojcze, w Trójcy Świętej jedyny, bądź nam miłościw teraz i w godzinie śmierci naszej.

Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Wszyscy zgrzeszyliśmy i żyjemy z dala od zbawczej obecności Boga, ale On ze swej łaski uwolnił nas od grzechu za cenę życia Chrystusa Jezusa. Teraz, w obecnych czasach, okazuje swoją sprawiedliwość, która polega na tym, że On sam jednocześnie wymaga od nas przestrzegania Jego prawa i darowuje winy temu, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego.

0: Pan niech będzie z wami. Módlmy się. Panie nasz i Boże, chcemy Ci dziękować za ten kolejny świąteczny dzień, podczas którego gromadzimy się ku Twojej chwale. Chcemy Ci dziękować za Twoje słowo, za czyn Jezusa Chrystusa, dzięki któremu jesteśmy zbawieni, dzięki któremu możemy czuć się wolni, dzięki któremu możemy czuć się bezpieczni, dzięki któremu mamy odwagę iść w świat i być Twoimi świadkami. Chcemy Ci dziękować również za Twojego Ducha, którego zsyłasz na nasz Kościół. Nie tylko wtedy, kiedyś, w czasach biblijnych, ale również, że dajesz Go nam, Twojemu Kościołowi, że możemy odczuć to ciepło, ten żar, że On nam towarzyszy, że On rozgrzewa nasze serca, że On pobudza nas do działania. Zechciej być z nami podczas dzisiejszego słuchania i zwiastowania Twojego Słowa. Zechciej być z nami podczas naszych modlitw, podczas naszego dziękczynienia i błogosław temu nabożeństwu. Amen.
1: Lekcję Starego Testamentu czytam z czwartej księgi Mojżeszowej, z księgi Liczb, z rozdziału 11, wersety od 11 do 12, 14, 17 i 24 do 25. Powiedział więc Mojżesz do Pana: czemu tak źle obchodzisz się ze swoim sługą? Czemu nie jesteś mi życzliwy i złożyłeś na mnie ciężar całego tego ludu? Czy to ja począłem cały ten lud? Czy ja go zrodziłem, żebyś mówił do mnie: noś go na swoim łonie, jak piastunka nosi niemowlę, i zanieś go do ziemi, którą poprzysiągłem dać jego przodkom? Nie jestem w stanie sam dźwigać całego tego ludu. Zbyt wielki bowiem to ciężar dla mnie. A jeśli tak masz ze mną postępować, to jeżeli tylko jesteś mi życzliwy, zabij mnie raczej, bo nie chcę patrzeć na własną nędzę. Wtedy Pan powiedział do Mojżesza: zwołaj mi 70 mężczyzn spośród starszych Izraela, o których wiesz, że są starszymi ludu i nadzorcami, i przyprowadź ich do namiotu spotkania. Niech się tam stawią razem z Tobą. Stąpię i będę tam z Tobą rozmawiał. Wezmę z ducha, który spoczął na Tobie, i złożę go także na nich. Wtedy będą razem z Tobą dźwigać ciężar ludu, a Ty nie będziesz więcej musiał dźwigać go sam. Wyszedł więc Mojżesz i oznajmił ludowi słowa Pana. Potem zebrał 70 starszych ludu i ustawił ich dookoła namiotu. Wtedy Pan stąpił w obłoku i rozmawiał z nim. Wziął z ducha, który spoczywał na nim, i złożył go na 70 starszych. Gdy duch na nich spoczął, zaczęli prorokować.

0: rokować, ale więcej to się już nie powtórzyło.
1: Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Alleluja.

0: lekcję nowotestamentową czytam z pierwszego listu do Koryntian, z rozdziału 12, wersety od 4 do 11. Różne są dary łaski, ale ten sam Duch. Różne są też posługi, ale ten sam Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. W każdym jednak Duch objawia się dla wspólnego dobra. Temu bowiem przez Ducha jest dany dar mądrości słowa. Innemu natomiast, według tego samego Ducha, umiejętność poznania. Jednemu dar wiary w tym samym Duchu, drugiemu zaś łaska uzdrawiania w tym jednym Duchu. Innemu dar czynienia cudów, innemu prorokowania, jeszcze innemu rozpoznawania duchów. Jednemu różne rodzaje języków, drugiemu natomiast dar tłumaczenia języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu z osobna tak, jak chce.
1: Wzrastajcie w łasce i poznaniu Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Jemu niechaj będzie chwała teraz i po wieczne czasy.

A w odpowiedzi na usłyszane Słowo Boże wyznajmy naszą wiarę słowami symbolu apostolskiego. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Usiądźmy.

Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Tekst Ewangelii, który jest podstawą dzisiejszego rozważania, pochodzi z Ewangelii Jana z rozdziału 20, wersety od 19 do 23. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po szabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana. I znowu rzekł do nich Jezus: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. Tyle słów Ewangelii, a Ciebie, nasz Panie i Boże, prosimy, Ty racz pobłogosławić słuchanie i zwiastowanie Twojego słowa. Amen. Uczniowie zgromadzeni za zamkniętymi drzwiami są obrazem Kościoła w każdym pokoleniu, nie tylko wtedy. Lęk, niepewność, poczucie słabości i zagrożenia nie są niczym nowym dla ludu Bożego. W Ewangelii Jana widzimy ludzi sparaliżowanych strachem. Chrystus jednak nie czeka, aż oni odzyskają swoją odwagę, aż przełamie się w nich ten strach, który kazał im zamknąć się w pomieszczeniu z obawy przed tymi, którzy są na zewnątrz. To Chrystus przychodzi do nich. Nie oni odnajdują Jezusa, lecz Jezus odnajduje ich. I to jest istota Ewangelii, że inicjatywa należy do Boga. Człowiek zamyka drzwi, ale Chrystus przychodzi mimo tych drzwi zamkniętych. Mimo zamkniętych drzwi serca, mimo niewiary, mimo naszej słabości. Zmartwychwstały Pan staje pośrodku swego ludu i mówi: pokój wam. To nie jest takie zwykłe pozdrowienie, to nie jest dzień dobry. Ten pokój nie jest jedynie uspokojeniem ich emocji, to pokój wynikający z pojednania z Bogiem, to szalom. Nawet na kartach Nowego Testamentu wciąż mocno brzmią te słowa starotestamentowe. Pokój w sensie biblijnym to eschatologiczne pojednanie między Bogiem a Jego ludem. Ewangelia przypomina nam, że człowiek sam z siebie nie może pojednać się z Bogiem. To Chrystus wykonał całe dzieło odkupienia. Dlatego pokój nie opiera się na sile naszej wiary, lecz na skuteczności dzieła Chrystusa. Uczniowie byli słabi, chwiejni, przestraszeni, ale Chrystus nie cofnął swojej łaski. To jest wielka pociecha także dla nas dziś. Nasze bezpieczeństwo nie opiera się na

na naszej stałości, na naszej sile, lecz na Bożej wierności. W naszym fragmencie Ewangelii czytamy następnie słowa, które wypowiada Jezus: jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. To jest przypomnienie, że Kościół na każdym etapie, w każdym roku, w każdym wieku, w każdej zgromadzonej wspólnocie nie jest celem sam dla siebie. Zbawiony lud staje się ludem posłanym, ma swoje zadanie do wykonania. Chrystus nie daje pokoju po to, aby uczniowie pozostali zamknięci w bezpiecznym pomieszczeniu, aby się lepiej poczuli. On daje pokój, aby mogli wyjść do świata z Ewangelią. Zaraz potem czytamy, że Jezus tchnął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego. I to jest niezwykle ważne, bo posłanie bez Ducha Świętego mogłoby być ciężarem nie do uniesienia. I tutaj Ewangelia Jana łączy się z naszym tekstem starotestamentowym z 4 Księgi Mojżeszowej, kiedy Mojżesz staje przed Bogiem na modlitwie przytłoczony tym obowiązkiem, które Bóg na niego nałożył. Skarży się, wręcz chce, aby Bóg zabrał jego życie i przerwał misję, która jest na niego nałożona. Za ciężko mu z tym jest. Woła do Boga w swojej słabości i niemocy, a Bóg co robi? Bierze z ducha, który był nad Mojżeszem, i udziela go starszym Izraela, 70 starszym, aby to oni nieśli ciężar razem z nim, aby on nie był w tym sam, w tym swoim zadaniu. Widzimy tu ważną zasadę Królestwa Bożego. Bóg nie opiera swojego dzieła na ludzkiej sile, ale wyposaża swój lud przez ducha. Ani Mojżesz, ani starszyzna izraelska, ani apostołowie, ani też współczesny Kościół nie są zdolni do służby sami z siebie. Wszystko zależy od Ducha Świętego. To samo rozwija apostoł w naszym liście do Koryntian, w rozdziale 12, którego fragment słyszeliśmy dziś. Różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. Duch Święty rozdziela dary tak, jak chce. Oznacza to, że Kościół jest całkowicie zależny od suwerennego działania Boga. Nikt nie może się chlubić swoim darem, ponieważ ten dar nie pochodzi od człowieka. Mądrość, wiara, służba, nauczanie, zachęcanie, rozeznanie, no cokolwiek byśmy tu nie wymienili, to wszystko jest łaska. Duch nie działa po to, aby wywyższać jednostki, ale aby budować ciało Chrystusowe, aby budować Kościół. To ważne też, aby i o tym pamiętać. A jakie praktyczne wnioski byśmy mogli wyciągnąć dla siebie z dzisiejszych biblijnych czytań, z Ewangelii Jana i tych dwóch pozostałych? Po pierwsze, nie wolno nam budować chrześcijańskiego życia na własnej sile. Uczniowie byli zamknięci i przestraszeni. Mojżesz był wyczerpany, a Koryntianie byli podzieleni i niedojrzali. Jednak Bóg działał właśnie pośród ich słabości. Dzisiejszy człowiek chce być samowystarczalny, ale Ewangelia prowadzi nas do takiego wniosku, że jesteśmy zależni od Boga. I to nie jest nasz kłopot. To jest wspaniały dar. Kościół potrzebuje mniej ludzkiej pychy, a więcej modlitwy o działanie Ducha Świętego. Po drugie, każdy wierzący ma swoje miejsce w Kościele. List do Koryntian przypomina nam, że dary są różne i wszystkie są potrzebne. One nawzajem się uzupełniają. Każdy wierzący został powołany do służby. Jedni mają dar pocieszania, inni nauczania, jeszcze inni miłosierdzia, jeszcze kto inny mądrości.

Nasza teologia przypomina nam, że również codzienna praca, to miejsce, gdzie trudzimy się, może i jest takim miejscem, gdzie możemy realizować nasze dary od Boga, od Ducha Świętego. Może to być miejsce oddawania chwały Bożej. Po trzecie,

wiele terapii dla sumienia, ale tylko Chrystus daje prawdziwy pokój. Ludzie nadal żyją za zamkniętymi drzwiami strachu. Strachu przed śmiercią, strachu przed odrzuceniem, strachu przed przyszłością. Dlatego największym zadaniem Kościoła nie jest dostosowywanie się do świata, ale wierne zwiastowanie ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa. Po czwarte, Duch Święty nigdy nie prowadzi do chaosu i skupienia na człowieku, ale zawsze do Chrystusa i budowania Kościoła. W czasach, gdy wielu szuka nadzwyczajnych doświadczeń, nasz list do Koryntian przypomina, że prawdziwe działanie Ducha objawia się w służbie jedności i budowaniu wspólnoty. Duch działa tam, gdzie Chrystus jest wywyższony, a Słowo wiernie głoszone. I na końcu widzimy wielką nadzieję. Kościół nie przetrwa dzięki ludzkim strategiom, lecz dzięki obecności zmartwychwstałego Pana, Jezusa Chrystusa. Drzwi mogą być zamknięte, świat może wydawać się wrogi, wierzący mogą być słabi, ale Jezus nadal staje pośrodku swojego ludu i w każdym pokoleniu mówi: pokój wam. A gdy On posyła, daje także swojego Ducha. Dlatego Kościół może żyć, może służyć i może świadczyć z odwagą. Nie dlatego, że jest silny, lecz dlatego, że Chrystus jest wierny. Amen.

Przyjmijcie życzenie pokoju. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc i myśli waszych w Chrystusie Jezusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen.

Módlmy się. Panie nasz Jezu Chryste, dziękujemy Ci, że przychodzisz do swojego ludu nawet wtedy, gdy drzwi naszych serc są zamknięte, gdy paraliżuje nas lęk, gdy jesteśmy w zwątpieniu, gdy odczuwamy, że jesteśmy grzeszni. Dziękujemy, że nasze zbawienie nie opiera się na naszej sile ani na naszej wierności, ale na Twoim doskonałym dziele wykonanym na krzyżu. Ty jesteś naszym pokojem. Ty pojednałeś nas z Ojcem przez swoją krew i dałeś nam nadzieję życia wiecznego. Wyznajemy, że często jesteśmy podobni do uczniów zgromadzonych w ukryciu. Boimy się ludzi, przyszłości, cierpienia, utraty kontroli. Zbyt często polegamy na własnej mądrości i własnych możliwościach, zamiast zaufać Twojej łasce. Przebacz nam naszą pychę, duchową ospałość i niewiarę. Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci za dar Twojego Ducha Świętego. Dziękujemy, że nie pozostawiłeś swojego Kościoła samego, lecz wyposażasz swój lud do służby na każdym etapie jego drogi. Tak jak wsparłeś Mojżesza pośród jego ciężaru, tak i dziś podtrzymujesz swój Kościół mocą Ducha. Naucz nas żyć w zależności od Ciebie, a nie od ludzkiej siły i zdolności. Panie, prosimy Cię, byś rozbudował w swoim Kościele dary, które dajesz według swojej woli. Daj jedność tam, gdzie są podziały. Daj pokorę tam, gdzie pojawia się pycha. Daj wierność tam, gdzie przychodzi zniechęcenie. Napełnij nas odwagą zwiastowania Ewangelii. Dziękujemy Ci, że mimo naszej słabości Ty pozostajesz wierny. Gdy nasze serca są zalęknione, Ty nadal stajesz pośród swojego ludu i mówisz: pokój wam. Naucz nas ufać Tobie każdego dnia, aż do chwili, gdy zobaczymy Cię twarzą w twarz w Twoim Królestwie. Nasz Panie i Boże, chcemy jeszcze do Ciebie wołać słowami, których nauczył nas Twój Syn Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niech Ci da swój pokój. Amen.

Przyjmijcie jeszcze życzenie na drogę. Idźcie już w pokoju, o miłości wzajemnej i czynieniu dobra nie zapominajcie, albowiem są to ofiary naszych serc, naszych rąk, Bogu miłe. Amen.

0: Wysłuchali Państwo nabożeństwa z parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie. Nabożeństwo prowadziła i kazanie wygłosiła ksiądz Ewa Jóźwiak. Na organach grał Michał Markuszewski. Reklama.
1: Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni. Od 27 do 31 maja. Konkurs otworzy recital Leonardo Colafelice w kościele w Golubiu Dobrzyniu. Szczegóły na www.szafarniaart.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Powódź.

0: długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Zapraszamy na 27-letni Festiwal Opery Krakowskiej. Od 22 maja do 16 sierpnia opery, operetki, balet. Magia muzyki na scenie i w plenerze. Przeżyj najpiękniejsze dzieła operowe na dziedzińcu Zamku Królewskiego na Mawelu. Baw się podczas Wiedeńskiej krwi, Zemsty nietoperza, La Gazza Ladra i New York Music Show. Daj się poruszyć tańcem w igraszkach miłosnych Carmen i balecie Romeo i Julia. Sprawdź na www.operakrakow.pl. Julie Meretu, Maria Jarema i Min Lantran. Trzy twórczynie, trzy pokolenia, trzy spojrzenia na abstrakcję. Jedne z najbardziej wyrazistych i inspirujących współczesnych artystek. Poznaj najnowsze wystawy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Nad pięknym, modrym Dunajem, czyli koncert na altówkę i orkiestrę Tibora Sherlyego oraz 9. Symfonia Franza Schuberta zabrzmią dwukrotnie w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu 29 i 30 maja. Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej poprowadzi Oleg Kaetani, a solistką będzie altowiolistka Karolina Lewińska-Bąk. Patronem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem Filharmonii Poznańskiej jest Enea S.A. Sponsorzy PKO Bank Polski, Strabag.
2: Reklama. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 18.57. Już za chwilę, nieco wcześniej niż zwykle, rozpoczniemy poniedziałkowe wydanie Filharmonii Dwójki, a zanim połączymy się ze studiem koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego, pozwolą Państwo, że jako preludium do tego dzisiejszego koncertu zabrzmi bardzo wczesna muzyka Krzysztofa Pendereckiego.

Lata 50. Dwudziestokilkuletni student Krzysztof Penderecki, podążający, zdaje się, śladami Beli Bartoka. To było Allegro Manon Troppo, ostatnia z trzech miniatur na klarnet i fortepian Krzysztofa Pendereckiego właśnie. Nagranie Andrzeja Cieplińskiego, klarnet, i Tymoteusza Biesa, fortepian. To nagranie z ich wspólnej płyty zatytułowanej Irberge, a dziś zabrzmiało ono jako preludium do koncertu. Zbliża się bowiem 19. Pora połączyć się ze studiem koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego, gdzie dziś zdecydowanie nowsze brzmienia, ale o szczegółach opowie Państwu Joanna Krotkowska.

Witam Państwa, a wraz ze mną Ewa Guziołek-Tubelewicz i Julita Emanuiłow, reżyseria dźwięku, Jarosław Regulski, projekcja dźwięku, we współpracy

Technicznej z Robertem Brzychlińskim, Jackiem Kosewskim i Pawłem Lipcem. Nad całością czuwa Magdalena Jamroży. Zapraszam na przedostatni już koncert jubileuszowych 40. warszawskich spotkań muzycznych, dziś kierujących się w swym programie ku muzyce najnowszej. Także poprzez pasję zaproszonych wykonawców, muzyków zespołu Kwartludium, sztandarowej dla najnowszej twórczości formacji, istniejącej zresztą już prawie 25 lat. O tym swoim doświadczeniu, o zmieniającej się twórczości kolejnych generacji kompozytorów, z którymi współpracują, członkowie Kwartludium będą rozmawiać w przerwie z Moniką Kopcik. Przez te lata inspirujący zespół dla wielu kompozytorów na całym świecie, jak napisało Kwartludium, jeden z kompozytorów programu, Idin Samimi Mofakan. Jego stworzony dla Kwartludium właśnie utwór Learn to Play Death Metal będzie ostatnią z dziś wykonanych kompozycji, a wcześniej wysłuchamy utworu Aleksandry Gryki, Mute Disorder, Sławomira Wojciechowskiego, Rope of Sands, Martyny Koseckiej, Monolith Transparency i szwedzkiej kompozytorki znanej nam z Międzynarodowej Trybuny Kompozytorów, Jenny Hetne. Jej utwór Habitat dał tytuł całemu koncertowi. Habitat, czyli naturalne środowisko, siedlisko, ojczyzna. I muszę powiedzieć, że dla muzyki najnowszej takim właśnie habitat jest z pewnością wielkie doświadczenie, wszechstronność i kreatywność, a także nieograniczone wydawałoby się możliwości techniczne zespołu Kwartludium. Wszystkie utwory w programie tego właśnie koncertu skomponowane zostały z myślą o tym zespole, czasem jemu też dedykowane. Najstarszy z nich napisany został w 2008, najnowszy w roku ubiegłym, ale są to dzieła bardzo różnorodne, pomyślane także na różnie potraktowany aparat wykonawczy, a więc to nie tylko skrzypce Dagny Sadkowskiej, nie tylko klarnet, czy klarnet basowy i kontrabasowy Michała Górczyńskiego, fortepian w partii Piotra Nowickiego, no i instrumentarium perkusyjne, czyli Paweł Nowicki, ale także masę różnych innych drobnych, a czasami większych instrumentów, przedmiotów. Jest też partia elektroniczna w jednym z utworów, no nie w jednym, są też field recordings, a więc bardzo dużo różnych bardzo wrażeń, a na początek obraz wielokrotny, utwór Tadeusza Wieleckiego na Kwartludium, instalacje tykających zegarów, no i drobne różne instrumenty. Kwartludium.

Chór tykających zegarów zakończył kompozycję Tadeusza Wieleckiego, obraz wielokrotny z 2016 roku, który skomponowany został na skład kwartludium, ale także takie instrumenty jak ukulele, kalimby, miski ceramiczne. No i tenże chór tykających zegarów, instalację dźwiękową. Chodziło w tym utworze o wrażenie zwielokrotnionej przezroczystości, dali, głębi, przestrzeni, którą tworzą te właśnie różne warstwy. Gdy wpatruję się w podobne zwielokrotnienia, często ulegam rodzajowi kontemplacji, zapatrzenia, trwania, mówił kompozytor. A przed nami kolejny utwór w programie Kwartludium. To Aleksandry Gryki, Mute Disorder, czyli zaburzenia wyciszenia. Utwór napisany dla zespołu Kwartludium w 2015 roku. Jak zwykle Aleksandra Gryka raczej nie komentuje albo bardzo lakonicznie komentuje swoje utwory, ale wynagrodzi nam to kolejny Sławomira Wojciechowskiego, o którym powiem Państwu dużo więcej. Kwartludium, przypomnę, Dagna Sadkowska, skrzypce, Michał Górczyński, klarnety, Piotr Nowicki, fortepian i Paweł Nowicki, instrumenty perkusyjne. Tu także warstwa elektroniki towarzyszyć będzie instrumentom zespołu.

Jeszcze chwilę to trwa, jeszcze pianista musi przygotować się do swojej partii. Każdy utwór jest tutaj zmienny, więc muszą Państwo być cierpliwi. Te przerwy mogą chwilkę potrwać, ale już przed nami Quartludium i utwór Aleksandry Gryki Mute Disorder.

Aleksandra Gryka, jedna z najbardziej wyrazistych osobowości artystycznych polskiej sceny muzyki nowej i jej utwór Mute Disorder, Zaburzenia Wyciszenia, napisany specjalnie dla Quartludium w 2015 roku z warstwą muzyki, warstwą elektroniki, a przed nami wspomniana już kompozycja Sławomira Wojciechowskiego Rope of Sounds, czyli bicz z piasku. A jak wiadomo, ukręcenie bicza z samego piasku jest fizycznie niemożliwe. Jest to próba wykonania tego zadania, to klasyczna polska metafora oznaczająca zajęcie się czymś niemożliwym do zrealizowania. Z piasku bicza nie ukręcisz, a jednak kompozytorowi się to udało, bo przed nami właśnie bicz z piasku. Jego komentarz to jest wyliczanka fraz znalezionych, jak to pisze Wojciechowski, łebowej piaskownicy, która brzmi początkowo tak. Na naszych oczach rozsypują się pałace, w silginiach, w prośnie rozsypują się na części pierwsze, na niedobrane elementy, rozsypują się stare, z olbrzymich kłód ciosane chałupy, misternie ułożone plany dnia, ideały młodych ludzi w konfrontacji z polityczną rzeczywistością. No i ta wyliczanka jest kontynuowana, jest dość długa, więc pozwolą Państwo, że w całości zabrzmi ona po wykonaniu utworu. No a kończy się ten utwór, tak, ten komentarz, tak. Zostaje drobny, miałki, krągły piasek, z którego ludzie usypują później mandale, kręcą bicze, robią rzeźby, księgi, zamki, mieszkania, mosty, dzieła sztuki i dekoracje. Sławomir Wojciechowski i jego Rope of Sounds

Rope of Sounds, Beach z piasku Sławomira Wojciechowskiego. Utwór napisany w 2008 roku dla zespołu Quartludium. No a ja powracam do komentarza jakże zabawnego kompozytora, ułożonego z fraz znalezionych przez niego w internecie i zebranego w rodzaj wyliczanki o to, co się jeszcze rozsypuje. Rozsypują się ściany po każdej zimie, imperia finansowe, jeleniogórskie kaplice pod kilkoma ciosami toporów, piramidy wcześniejszych i późniejszych dynastii. Syntezy w starciu z realnym doświadczeniem rozsypują się jak perły naszyjnika, którego nitka

0: pękła. Gminne czy miejskie ulice rozsypują się zaraz po oddaniu, rozsypują się w proch różne fałszywe oczekiwania, stare wiadukty, stuletnie hale, wagony rozsypują się w trakcie podróży, wojenne pamiątki rozsypują się po jakichś zapyziałych okolicach, nie tylko na Mazowszu, zasady, stoicyzm, epikureizm w bezpośrednim zetknięciu z osobistą tragedią. Rozsypują się rządowe plany zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Tymczasem nieco dalej w opuszczeniu rozsypują się stare macewy. Wyrazy rozsypują się w piasek, rozsypują się w popiół, aż w końcu ślad po nich zanika. Teorie zwykle rozsypują się gdzieś przy formułowaniu wniosków. Rozsypują się budynki w całym Zabrzu, stare piece, zamki junkrów pruskich, rozsypują się jak wszystko, co materialne. Rozsypują się zabytkowe kamienice, meble ogrodowe zakupione w hipermarkecie, sukcesy burmistrza w zderzeniu z Temidą, jak porcelana rzucona o beton. No i ta ostatnia fraza. Zostaje drobny, miałki, nieprzebrany piasek, z którego ludzie usypują później mandale, kręcą bicze i robią rzeźby, dzieła sztuki, dekoracje. To słowa kompozytora Sławomira Wojciechowskiego o jakże dowcipnym, trzeba powiedzieć, utworze Rope of Sands, bicz z piasku, składającym się z takich drobnych gestów, figur, no właśnie ziarenek piasku, pochodzących skądinąd, z których to Sławomir Wojciechowski kręcił swój bicz. Tak kończy się pierwsza część koncertu. Przed nami teraz w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego przerwa, w której słuchać będziemy rozmowy podczas próby do dzisiejszego koncertu z członkami Kwartludium. Rozmawiała Monika Kopcik, która zapytała zespół o obecność na tegorocznych jubileuszowych warszawskich spotkaniach muzycznych. Kwestię jubileuszu tak podsumował pianista Piotr Nowicki.
1: Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy wystąpić na jubileuszu przy tak pięknej okazji. Cieszymy się, że się udało w tym roku. Dzisiaj zaprezentujemy taki przekrojowy program, który właściwie wiąże się też z naszym nadchodzącym jubileuszem, ponieważ w przyszłym roku będziemy obchodzili 25-lecie, więc to tak troszeczkę się ze sobą łączy i mamy wrażenie, że te dwa jubileusze, ten obecny i nasz nadchodzący, jakoś ze sobą współgrają ładnie.
2: Profil muzyki współczesnej to jest bardzo szeroki temat. Czy Państwo widzicie właśnie w tym pośrednim jubileuszu, to znaczy połówki lat 40 w Państwa działalności, szczególne ewolucje tego repertuaru, jeśli chodzi o współpracę z kompozytorami, jeśli chodzi o obecność kompozytorów zagranicznych, którzy piszą dla Państwa?
3: Jako Fundacja Muzyki Nowej Kwartludium od 2014 roku współpracujemy ze Szwedzkim Komitetem Zamówień Kompozytorskich i współtworzymy program rezydencji kompozytorów szwedzkich właśnie w Polsce. Owocem tych działań jest wiele utworów, które wykonujemy zarówno w Szwecji, jak i na innych międzynarodowych festiwalach. Na dzisiejszym koncercie wykonamy jeden z tych utworów. Będzie to kompozycja Jenny Hetne pod tytułem Habitat.
2: Utwór Habitat powstawał w ramach warsztatów z kompozytorką. Czy mogliby Państwo opowiedzieć o tej współpracy? Jak silny mieliście wpływ na kształt tej kompozycji w czasie powstawania utworu?
4: No muszę powiedzieć, że kompozytorka to osoba taka bardzo skrupulatna i niezwykle też cierpliwa. I faktycznie ten czas, który spędziliśmy wspólnie, konsultując zarówno techniki, jak i cały kształt utworu, był taki bardzo wartościowy, niepospieszny. Podzielony oczywiście na czas spędzony w Gdańsku, na czas spędzony w Warszawie, ale przypominam sobie próby, które miały między innymi miejsce również w przestrzeni Nowego Teatru i jak sprawdzaliśmy bardzo wiele rzeczy związanych z dialogiem pomiędzy klarnetem a skrzypcami, jak właśnie niezwykle skupioną osobą jest Jenny i jak bardzo ten utwór odzwierciedla tę naszą skupioną, cierpliwą, taką bardzo powolną współpracę. Detalem, z taką dbałością o szczegóły, i z taką

0: wielką też troską o to, żeby nam się zagrało też dobrze, wygodnie, a jednocześnie oczywiście kompozytorka miała piękny pomysł na utwór i formalnie zostało to spięte, wydaje mi się, też w procesie, też żeśmy się zastanawiali, jaki długi powinien być ten utwór. Także tutaj, odpowiadając na pani pytanie, to muszę powiedzieć, że właśnie ta forma warsztatowa, konsultacji, rezydencji przy niektórych utworach szczególnie owocuje i to właśnie jest taki utwór.
1: Zapytam też o dedykację Habitat, bo to jest rzecz charakterystyczna. Kompozycja jest zadedykowana jednemu z gatunków ptaków. Czy ten wymiar aktualny kompozycji dotyczący kwestii ekologicznych, środowiskowych, też rezonansu muzyki z takimi obszarami, czy to jest dla państwa istotne w pracy nad utworem?
2: Tak, tym bardziej, że wydaje mi się, że na premierze chyba tego utworu Habitat graliśmy też utwór Marii Samuelson, której tematem też było właśnie temat na przykład obecności plastiku we współczesnym świecie. Zresztą rozmawiając też na próbach, ten element ekologii pojawiał się. Panie miały okazję przyjechać też nad nasze polskie piękne morze, gdzie też była możliwość porozmawiania właśnie o tematach czystości wody czy lasu. I rzeczywiście pojawiają się tutaj takie dźwięki wypuszczane właśnie z głośnika, który umieszczony jest w fortepianie. Są takie właśnie dźwięki ptasie, które jak pierwszy raz je usłyszeliśmy właśnie w tym utworze, to rzeczywiście jest to bardzo zbliżające utwór do natury. Także rzeczywiście ta tematyka, która się pojawia w procesie jakby tworzenia utworu, jest na pewno bardzo, bardzo istotna i bardzo też inspirująca. W momencie, kiedy w sposób plastyczny staramy się odczytywać te techniki zawarte właśnie w utworze, one się też dodatkowo jeszcze tłumaczą, czy jakieś dźwięki powietrzne na przykład, to od razu się to kojarzy z dźwiękami naturalnymi, więc tak, na pewno jest to bardzo ważny tutaj element.
1: A kompozycja, która dotyczy protestów kobiet w Iranie, to jest kwestia, wydawałoby się, odległa, no ale jednak na warszawskich spotkaniach muzycznych utwór zabrzmi. Czy tutaj różnicujecie państwo podejście do utworów, które mają pewien programowy ciężar czy tematykę bardzo ściśle określoną dotyczącą współczesnej sytuacji, a innymi, które powstają być może w większym oderwaniu od tej aktualności? Czy to jakkolwiek zmienia państwa podejście?
0: Mi się wydaje, że mogę się wypowiedzieć w imieniu wszystkich, że nie, że my mamy tak samo mocno zaangażowaną pracę, wysiłek, zarówno ten instrumentalny, jak i mentalny, organizacyjny, w stosunku do każdego utworu, w relacji do każdego kompozytora. Natomiast na pewno jest efekt taki bardzo silny w momencie, kiedy tematyka jest mocna, kiedy temat jest straszny, okrutny, bolesny, nierozwiązany. Za każdym razem, jak gram ten utwór, to osobiście właśnie przeżywam też to, że właściwie tyle lat temu już była premiera i te momenty, kiedy ja wykrzykuję, też mam takie bardzo znaczące fragmenty w partii skrzypiec, wykrzykuję coś na kształt zachrypiałego głosu, porównywalnego do skrzypiących drzwi, startego głosu, z bolesnego głosu, to myślę sobie, że to może być głos kobiety, która tak samo krzyczała wtedy, jak i krzyczy teraz, także niewiele się zmieniło, ale w naszym procesie, podczas tych wielokrotnych wykonań, na pewno ten utwór też ewoluował, prawda? W jakiś sposób też zbliżyliśmy się do tej warstwy takiej czasami nieodkrytej na samym początku, kiedy czytamy, prawda? Kiedy jesteśmy bardzo skupieni na warstwie właśnie partytury, czy kontaktu z tym kompozytorem. Potem już tego kontaktu jest trochę mniej i on nabiera też swoich takich właśnie wolnościowych cech, więc myślę, że pod tym względem być może to też jest ważne i też takie manifestujące to, że cały czas te tematy w sztuce mogą być podtrzymywane i że doskonałym jest medium muzyka, bo poprzez uniwersalny język po prostu przekonuje nas przez serce do tego, żebyśmy cały czas byli w tym stanie gotowości, wsłuchani w to, co dzieje się na świecie.
1: Wspomniała pani o tej ewolucji podejścia do utworów i też zmiennych aktualnościach. Czy podejście do tego repertuaru jest też reprezentatywne dla ewolucji zespołu? To znaczy, czy ten program to jest taka reprezentacja tego, jak Kwartludium było obecne na polskiej scenie muzycznej od powstania?
3: Myślę, że można tak powiedzieć. Przez te już ponad 20 lat w naszym repertuarze pojawiło się naprawdę mnóstwo kompozycji jakby z całej sceny polskiej i zagranicznej i obserwujemy rozwój muzyki. I zauważamy bardzo wyraźnie

0: jak ona ewoluuje i w którą stronę idzie. Te utwory, które graliśmy w pierwszej dekadzie obecnego wieku, to były jednak znacząco inne kompozycje niż te, które gramy obecnie. Tutaj trzeba też uwzględnić dodatek technologii, która wkracza coraz odważniej, właściwie już zagościła na stałe. I właściwie w większości utworów zawsze jakiś ten element się pojawia, jeśli nie w przypadku, nie, jeśli nie jest to jakaś rozbudowana elektronika, to przynajmniej jakiś plik dźwiękowy, który jest odtwarzany z jakiegoś mikrourządzenia. Ale też obserwujemy, jak razem z nami rozwijają się kompozytorzy, bo utwory, które graliśmy, nie wiem, 15 lat temu na przykład, dajmy na to Sławka Wojciechowskiego z 2008 roku, utwór, no, też jakby pokazują, jak bardzo się ludzie rozwijają po prostu, bo Sławek dzisiaj jest zupełnie gdzie indziej, tworzy inną muzykę przecież, a to, co my dzisiaj zagramy, to jest jakiś, powiedzmy, ślad tamtych czasów, kiedy się spotkaliśmy gdzieś koło 2008 roku i zaczęliśmy współpracować. Potem te kompozycje wykonywaliśmy bardzo często. I naprawdę zagraliśmy wiele razy w wielu miejscach i w naturalny sposób gdzieś ona potem została odłożona, bo przyszły kolejne. I powrót na przykład znowu do tego utworu po wielu latach sprawia nam naprawdę ogromną radość, bo on tak nam wszedł, że tak powiem, w pamięć i mięśniową i w krew po prostu, że no po prostu sprawia nam to ogromną frajdę, krótko mówiąc. I tak też było z wieloma innymi utworami i kompozytorami, także to jest taki proces, który cały czas trwa. My się zmieniamy, kompozytorzy się zmieniają, ten zespół się zmienia też przecież cały czas. I to jest w tym wszystkim też właśnie no, takie piękne właściwie, no, że razem z upływającym czasem możemy obserwować ten nasz rozwój.
1: Pan Piotr Nowicki wspomniał o upływającym czasie i też o tych, no, ośmielę się powiedzieć, dodatkach do Państwa instrumentarium, czy to technologii, czy, jak widzimy tutaj, będąc w studiu podczas przerwy Państwa próby, zestaw zegarów. Czy moglibyśmy wyjaśnić ich obecność na estradzie?
2: Tak, zegary pojawiają się w pierwszym utworze koncertu. Będzie to utwór Tadeusza Wieleckiego, w którym zegary pięknie odmierzają nam czas i wspaniale komponują się z całą narracją, fakturą utworu, ale to nie tylko zegary, które są ciekawym obiektem w tym koncercie, bo również plastic chimes, czyli wspomniała Pani o tym wątku ekologicznym, to rzeczywiście tutaj ten plastik, który gdzieś nawiązuje do tej problematyki wszechobecnego plastiku. Michał ma to w swoim zestawie, można powiedzieć, instrumentalnym. Z kolei w moim zestawie pojawiają się bardzo piękne brzmienia i to jest stone chimes, czyli właśnie takie dzwoneczki zrobione z kamieni, które również pojawią się dzisiaj na koncercie. Także, no i jeszcze dodam jeszcze jeden może element, to już w najstarszym utworze dzisiejszego koncertu, w utworze Sławka Wojciechowskiego, pojawia się taki dziecięcy raszet, nazywany kolokwialnie terkotką. To jest ciekawa historia związana z tym raszetem, który w tym wydaniu profesjonalnym wciąż był za głośnym instrumentem, zbyt brzmiącym. Pamiętam, że kompozytor na próbę przyniósł własny raszet, który zakupił w odpowiednim sklepie dla rodziców i dodatkowo go odpowiednio spreparował, wyciągając taki drewniany języczek z niego i umieszczając tekturowy. Tak więc ten raszet teraz rzeczywiście pasuje do utworu. To są takie smaczki koncertowe.
1: Panie Michale, czy mógłby Pan dopowiedzieć coś więcej o tej grze z plastikiem, na plastiku? Nawet nie wiem, jak to określać, bo to też nietypowy element.
3: Są to po prostu butelki, które za każdym razem na nowo muszę przygotowywać do każdego wykonania. Polega to na tym, że idę do sklepu, kupuję 6 butelek, odrywam naklejki, żeby nie było kryptoreklamy. Następnie podłączam do tego sznurki, wieszam na swoim pulpicie. I tak to właśnie jak taki butelkowy Stradivarius buduje za każdym razem nowy instrument. I gram na tym w utworze Martyny Koseckiej. I jest to naprawdę bardzo...

0: bardzo lubię ten moment tego utworu. Rzeczywiście tam też śpiewamy różne dźwięki. Jest to bardzo ciekawy, taki klimatyczny moment kończący właśnie ten... Ja bardzo lubię w ogóle takie właśnie dodatkowe instrumenty poza moimi głównymi, także...
1: Michał jest bardzo skromny, bo nie wspomniał też o tym, że gra na werblu. Jestem również perkusistą w tym zespole. W utworze Sławka Wojciechowskiego bardzo dobrze akcentuje na tym instrumencie. No i jeszcze dodajmy ostatni może instrument, to są obiekty metalowe, które pojawiają się w utworze Aleksandry Gryki. To są takie stalowe profile, które dają nam bardzo przenikliwy i silny ton.
2: Wspomniana Aleksandra Gryka i Idin Samimi Mokafam to są bodaj najmłodsi twórcy, najmłodszej generacji, którzy pojawiają się w programie dzisiejszego koncertu. Czy to jest też szczególny moment obserwować, jak w ramach działalności Kwartludium spotykacie się Państwo z różnymi generacjami kompozytorów? Czy to są też interesujące dialogi z pokoleniem muzyków, które wchodzi na scenę w innym czasie niż inni kompozytorzy, którzy pisali dla Państwa?
3: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo właśnie od, myślę, jakichś 3-4 lat dosyć intensywnie zajmujemy się też kursami dla młodych kompozytorów, w ogóle spotkaniami, warsztatami. Właściwie to byśmy to zaczęli dużo wcześniej, tylko tak regularnie zaczęliśmy się tym zajmować 3 lata temu. I no, ta różnica pomiędzy nami a tym młodym pokoleniem się cały czas zwiększa. Więc teraz naprawdę już spotykamy w naszej perspektywie bardzo młodych ludzi i to są wspaniałe doświadczenia, bo każdy z nich ma głowę pełną pomysłów. To jest po prostu jakaś burza mózgów, te wszystkie warsztaty i kursy. To są dyskusje, różne wyjaśnienia, bardzo takie też skrupulatne poszukiwania brzmień. I no to nam też sprawia w sumie ogromną radość, bo jest to jeszcze taki etap, można powiedzieć, wykluwania się jakichś idei. One nie zawsze są gdzieś sprecyzowane do końca. No tak jak powiedziałem, są to warsztaty bardziej niż jakiś skończony może już efekt artystyczny, chociaż takie też się zdarzają. A obok tego cały czas funkcjonujemy na scenie z kompozytorami już... No dużo starszymi, dojrzalszymi, z jakimś już bardzo konkretnym, określonym dorobkiem artystycznym i no te dwie rzeczy dają nam taką perspektywę też na jakby na całość, o ile w ogóle można mieć na całość, no ale w każdym razie widzimy tutaj cały ten przekrój od ludzi, którzy mają 18-19 lat, poprzez twórców, absolwentów studiów, którzy mają te 20-30 lat, aż po twórców rzeczywiście dojrzałych, którzy już naprawdę od wielu lat idą jakąś bardzo konkretną drogą i wiedzą, czego chcą, wiedzą, co chcą osiągnąć. Także to jest jakiś kolejny fragment naszej działalności, który daje nam taki fajny ogląd tej rzeczywistości muzycznej naszej w Polsce.
4: Ja myślę, że jeszcze warto dodać, że jest taki aspekt wsparciowy tego naszego kontaktu z młodymi kompozytorami i my się czujemy bardzo często odpowiedzialni za to, żeby utwór był świetnie wykonany, utwór tych młodych kompozytorów, którzy mają prawo wykonania, no nie tak często jak to starsza generacja, ale jednocześnie też zależy nam na tym bardzo, myślę, że w imieniu wszystkich mogę to powiedzieć, żeby właśnie dawać ten pierwszy impuls, żeby pomagać w zaistnieniu na scenie, prawda, muzyki współczesnej. I tu wydaje mi się, że ta fuzja naszego zespołu jako zespołu takiego no, z dorobkiem doświadczonego i młodych ludzi, którzy wkraczają, jest pozytywna i może być taką właśnie dobrym też momentem do tego, żebyśmy my włączyli taki utwór do repertuaru na dłużej i podróżowali po całym świecie, ale też, żeby pomóc zaistnieć młodym kompozytorom. Bardzo nam na tym zależy, zwłaszcza jeśli chodzi o kompozytorów polskich.
5: Tak właśnie na pytania Moniki Kopcik odpowiadali członkowie Kwartludium, Dagna Sadkowska, Michał Górczyński, Piotr i Paweł Nowicki. A przed nami druga część koncertu zespołu na

40. warszawskich spotkaniach muzycznych, którą otwiera kompozycja Martyny Koseckiej zatytułowana Monolith Transparency, utwór z 2023 roku, w którym chodzi o dwie przeciwstawne postawy społeczne, które zyskują tu wymiar metaforyczny. Monolit, symbol tego, co utrwalone, stabilne przez wieki, i transparentność, oznaczająca proces nieuchwytnej, dynamicznej przemiany, zmiany. Ta zmiana być może będzie zauważona w jakiejś dłuższej perspektywie, bo inspiracją dla tego utworu była walka i los kobiet podczas rewolucji w Iranie, trwającej od 16 września 2022 roku do dziś. Źródłem jest więc sprzeciw wobec ograniczania podstawowych praw kobiet, wyrażony w haśle kobieta, życie, wolność. Tak napisała Martyna Kosecka o swoim utworze Monolith Transparency i już za chwilę ten utwór otworzy drugą część koncertu. Potem słuchać będziemy jeszcze dwóch utworów szwedzkiej kompozytorki Jenny Hetne i na zakończenie kompozycja Idina Samimi Mofakama. A teraz już Kwartludium i Monolith Transparency Martyny Koseckiej.

Metal Chimes, Plastic Chimes, a także Stone Chimes, czyli dzwonki z różnych materiałów, pojawiły się w drugiej części utworu w partiach wszystkich członków Kwartludium. To była kompozycja Martyny Koseckiej, Monolith Transparency. No i te właśnie drobne instrumenty, o których wspomniałam, należą do tej drugiej oczywiście sfery. A przed nami utwór Jenny Hetne, szwedzkiej kompozytorki, o którym już Państwo słyszeli z ust samych muzyków, a ja dodam, że utwór ten powstał w ramach szwedzkiego programu rezydencyjnego. Muzycy Kwartludium zostali zaproszeni do interakcji z nagraniami terenowymi, światem, który jest niby niemuzyczny, a jednak bardzo dźwiękowy, dźwięczny. To przestrzeń cichego trzepotania, brzęczenia, to cały ptasi owadzi habitat. Utwór jest dedykowany dzięciołowi białogrzbietemu, jednemu z wielu gatunków krytycznie zagrożonych, którego osiedliska są obecnie coraz rzadsze. Tak pisała o tej kompozycji Jenny Hetne, kompozytorka, dla której najważniejsza jest eksploracja brzmień, barwy, także szmerów. Tworzy głównie muzykę kameralną, czasem łączoną z elektroniką, a zawsze w bliskiej współpracy z muzykami. Kwartludium w kompozycji Jenny Hetne, Habitat.

Tak kończy się Ptasio Owadzia, kompozycja Jenny Hetne Habitat, napisana dla zespołu Quartludium z Towarzyszeniem Nagrań Terenowych, dedykowana jednemu z gatunków, dzięcioła, którego głos słyszeli Państwo w partii fortepianowej. Pianista grał we wnętrzu instrumentu. A przed nami ostatni utwór koncertu Quartludium. To kompozycja Idina Samimimofakhama, Learn to Play Death Metal, która wynikła z głębokiej miłości kompozytora do muzyki metalowej, jej energii, mocy, hałasu. I to ona, jak pisze, ukształtowała jego muzyczną podróż od dzieciństwa, mimo jego klasycznego wykształcenia. To utwór, w którym kompozytor starał się uchwycić tą surową, bezpośrednią esencję tego gatunku muzyki, nawiązać do bezkompromisowego ducha zespołów lat 80. i 90. A więc teraz dominować będą rytm, hałas, improwizacja i niefiltrowana intensywność. Kompozycja Learn to Play Death Metal Idina Samimimofakhama, który prywatnie jest mężem Martyny Koseckiej. Razem tworzą wiele różnych muzycznych przedsięwzięć. Zespół Quartludium już prawie gotowy. Jeszcze ostatnie przygotowania pianisty do wykonania tego utworu. Pozostali muzycy już gotowi. Oto więc Learn to Play Death Metal.

0: Fartludium i kompozycja Learn to Play Death Metal kompozytora irańskiego Idina Samimofakhama kończy program dzisiejszego koncertu zespołu Fartludium w taki bardzo mocny i dialektyczny sposób, bo z jednej strony improwizacja była ważnym elementem tego dzieła, a improwizacja to wolność artystycznej wypowiedzi. Wolność, ale z drugiej strony mamy tytułowy Death Metal i mamy komentarz kompozytora, który mówi: w dzisiejszych czasach trudno czuć się szczęśliwym z jakiegokolwiek powodu, kiedy masakra w Iranie jeszcze się nie skończyła, kiedy rodzina i przyjaciele żyją między uciskiem krwawego reżimu a ciągłym alarmem o kolejnej serii bomb. Mocny akcent, również polityczny, nie jedyny w programie tego koncertu. Przypomnę, że zespół Fartludium w składzie Dagna Sadkowska skrzypce, Michał Górczyński klarnet, klarnet basowy, kontrabasowy, Piotr Nowicki fortepian i Paweł Nowicki instrumenty perkusyjne oraz mnóstwo różnych innych drobnych instrumentów. Wykonał dziś podczas 40. jubileuszowych warszawskich spotkań muzycznych w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego 6 kompozycji Tadeusza Wieleckiego, Aleksandry Gryki, Sławomira Wojciechowskiego w części pierwszej, a w części drugiej Martyny Koseckiej, Jenny Hetne i Idina Samimofakhama. Tak zakończył się przedostatni koncert festiwalu. Jutro jeszcze w naszym studiu o 19:00 koncert zatytułowany Szkice Polskie z utworami Jerzego Kornowicza, Filipa Matuszewskiego, Jarosława Siwińskiego. Między innymi serdecznie Państwu ten koncert polecam. Znakomita Jadwiga Kotnowska będzie jedną z solistów. Wraz z nią orkiestra Sinfonia Viva, którą poprowadzi Tomasz Radziwonowicz. Na skrzypcach zagra Mateusz Smoczyński. No i tak zakończy się 40. Festiwal Warszawskie Spotkania Muzyczne. Ja już dziękuję Państwu za dzisiejszy wieczór, za uwagę. Dodam, że wraz ze mną w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego byli Ewa Guziołek-Tubelewicz i Julita Emanuiłow, reżyseria dźwięku, Jarosław Regulski, projekcja dźwięku, no i cała ekipa techniczna, Robert Żychliński, Jacek Kosewski, Paweł Lipiec, a nad całością czuwała Magdalena Jamroży. Dziękuję i oddaję głos do studia emisyjnego programu drugiego.
1: Tak pożegnała się z Państwem Joanna Grodkowska. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 20:46, przy konsolecie Marek Dalba, przy mikrofonie Karol Furtak.

Dobry wieczór. Dziś Filharmonia Dwójki rozpoczęła się nieco wcześniej, bo o 19, ale zgodnie z rutyną powiedzmy, potrwa do 22.30. Potem pora na rozmowy po zmroku, no a w międzyczasie o 22.00 wrócimy do literatury i prozy Thomasa Manna. Do tego czasu ja będę miał dla Państwa trochę muzyki. Muzyki z bardzo różnych epok, a zaczniemy od twórczości, która w jakimś sensie kojarzy nam się dziś z awangardą, bo autora tych kompozycji często opisuje się choćby takim od publicystycznym hasłem: wielki poprzednik wiedeńskiej awangardy XX wieku. Żył jednak na przełomie XVI i XVII stulecia. No i cóż, gdy pomyśli się o tym okresie i o małym włoskim miasteczku Venosa, od razu jakoś do głowy przychodzi jego bardzo specyficzna twórczość. Twórczość, w której bardzo często odzywa się temat śmierci. Mam na myśli muzykę wokalną Karla Gesualda z Venosy. Cztery madrygały zabrzmią na początek tej części dzisiejszej Filharmonii Dwójki, wszystkie ukazujące temat śmierci w nieco innym wymiarze. Wszystkie pięciogłosowe, opublikowane w 1611 roku w jego szóstej księdze madrygałów. Zaczniemy od kompozycji Selamia Molte Brami, czyli madrygału, w którym podmiot zdradza, że jego ukochana pragnie jego śmierci. I jeśli faktycznie tak jest, to deklaruje, że odejdzie z prawdziwą radością, jednak to nie przerwie tego, w jaki sposób tę swoją ukochaną wielbi. Gdy sięga się po nagrania madrygałów Karla Gesualda z Venosy, trudno jakoś wśród wszystkich tych płyt, które powstały w związku z jego muzyką, nie natrafić na nagrania tych artystów, a mam na myśli nagrania ansamblu La Compañía del Madrigale.

wytrwałość uczucia, która pokona nawet śmierć. To temat pierwszego z czterech motetów, madrygałów Karla Gesualda z Venozy, które przygotowałem dziś dla Państwa na początek tej części naszego spotkania w nagraniach zespołu La Compagnia del Madrigale. Kolejne dwa, przypomnę, z szóstej księgi madrygałów Karla Gesualda to Belta poiché t'assenti oraz Resta di darmi noia. Tym razem temat śmierci spotka się z tęsknotą za pięknem. Tęsknotą, która przynosi udrękę, ale z drugiej strony podmiot kompozycji Belta poiché t'assenti zauważa, że tylko taka udręczona dusza może odczuwać. Potem Resta di norma noia, czyli umuzycznienie wiersza, w którym podmiot zdradza, że radość całkiem dla niego umarła, to wszystko dlatego, że zdaje sobie sprawę z tego, że nigdy nie będzie tym, który podobał się będzie swojej ukochanej. Ponownie śpiewa La Compagnia del Madrigale.

wyszukana, zapewne niektórzy powiedzieliby, że ekscentryczna, zapewne jednak daleko wykraczająca poza konwencje tamtych czasów muzyka Karla Gesualda da Venosa. To były kolejne dwa madrygały tego kompozytora poruszające temat śmierci. Belta poi catasenti resta di darmi noia. Ostatni z tych z szóstej księgi madrygałów Karla Gesualda, które dziś dla Państwa przygotowałem, to Moro lasso al mio duolo. Tym razem temat śmierci odzywa się jakby w sposób ostateczny. O tym jednak za chwilę, bo słuchając muzyki Karla Gesualda, tej, w której temat śmierci się pojawia, można by pomyśleć, że w jakimś sensie zupełnie naturalnie wpisuje się on w ten bardzo brutalny fakt z jego biografii, ale prawda jest taka, że dla Karla Gesualda, nie tylko dla Karla Gesualda w tamtych czasach na przełomie XVI i XVII stulecia, temat śmierci nierozerwalnie związany był z tematem uczuć. Uczuć w swoim charakterze naprawdę, naprawdę potężnych. Doskonale mówi nam o tym madrygał, którego już wysłuchaliśmy, Pelta poike tassenti, w którym wprost pada to hasło, że tylko udręczona dusza może odczuwać. Motto tych w zasadzie kilkunastu minut, które dziś spędziliśmy wspólnie z muzyką Karla Gesualda, to losie bolesne. Kto może mi dać życie, ten mnie zabija. I dokładnie tak brzmi motto madrygału Moro lasso al mio duolo. Madrygału, który jako ostatni dziś zabrzmi w nagraniu zespołu La Compagnia del Madrigale.

Raz jeszcze dziś zespół La Compagnia del Madrigale i muzyka Carla Gesualda da Venosa. To był jego Morolas al mio duolo, czyli jeden z tych madrygałów, które ukazały się drukiem w 1611 roku jako szósta ich księga tego żyjącego na przełomie XVI i XVII stulecia kompozytora. Jest 21:07. W następnej kolejności będę miał dla Państwa muzykę Wolfganga Amadeusza Mozarta, aż chciałoby się powiedzieć muzykę nieco bardziej wygładzoną, ale tak się składa, że w tę akurat kompozycję także w jakimś sensie wpisany jest temat śmierci. Mam na myśli sonatę E-moll, Kehel 304 Wolfganga Amadeusza Mozarta. Sonatę, którą Mozart napisał w Paryżu w roku 1778. I to ten moment w życiu młodego jeszcze, bo zaledwie dwudziestokilkuletniego kompozytora, w którym umiera jego matka. Dla Mozarta dość dużym przeżyciem było to, że musiał poinformować o tym swojego ojca. Co więcej, potem powrócił do Salzburga po mniej więcej 16 miesiącach nieobecności w domu, a nieobecność ta miała być przecież powodem do radości, bo Mozart spodziewał się kolejnych sukcesów. Sukcesów jednak przynajmniej tak wymiernych, jak spodziewałby się sam Wolfgang Amadeusz, jego ojciec, nie było, no a do tego była wiadomość o śmierci matki. Zupełnie naturalnie ton powagi, surowości, swego rodzaju szlachetności, no i melancholii, które odzywa się w sonacie E-moll, każe wręcz myśleć o utworze jako o tym, co powstało w wyniku przeżywania przez Mozarta żałoby, ale prawda jest taka, że nie mamy absolutnie żadnej pewności, czy kompozycja powstała przed, czy po śmierci jego matki, która kilkukrotnie poważnie wtedy zachorowała. Wiemy jednak, że bardzo często kompozycja ta wykonywana jest z wyraźnym podkreśleniem tej surowości, szczególnie chyba jeżeli chodzi o pierwszy temat pierwszej z dwóch części sonaty E-moll, bo choć drugi temat jest zdecydowanie bardziej żywy, to ten pierwszy bardzo poważny i chciałoby się wręcz powiedzieć ponury zdecydowanie wygrywa to starcie odbywające się tu w ramach tak zwanego sonatowego Allegra. Potem część druga, niby menuet, to znaczy jest to menuet, przynajmniej o tyle, że muzyka ta zawdzięcza temu tańcowi wdzięk. Jednak zdecydowanie ten menuet, który Mozart zaproponował jako drugą, ostatnią część swojej sonaty E-moll, to nie taniec o lekkim charakterze. To taniec, który sprowokował Alfreda Einsteina do wypowiedzenia tej słynnej opinii na temat sonaty E-moll. To jeden z cudów wśród dzieł Mozarta. Dodam może, że jedyna sonata na skrzypce i fortepian, bo jak chciałby zapewne nazwać ją Mozart, na fortepian i skrzypce, która napisana jest w tonacji molowej. Sonata E-moll, Kehel 304, dziś zabrzmi właśnie w takim wykonaniu, które akcentuje surowość muzyki Wolfganga Amadeusza zapisanej na kartach tej partytury. Grają Hilary Hahn, skrzypce, i Natalie Ju, fortepian.

menuet, obok którego trudno przejść obojętnie. Menuet, tak, z perspektywy późniejszej historii muzyki może nieco sentymentalne, ale gdy uświadomi się sobie, że to Mozart napisał tę część, która wieńczy sonatę e-moll Kehel 304, to robi to wrażenie, przynajmniej w tym czysto emocjonalnym sensie, bo co do warsztatu, to myślę, że nie można mieć tu żadnych wątpliwości. Dwie części tej sonaty to dla porządku Allegro i Tempo di Minuetto, a sonata e-moll na fortepian i skrzypce Wolfganga Amadeusza Mozarta dziś zabrzmiała w interpretacji Hilary Hahn i Natalie Ju. Piękno mozartowskiej muzyki. W zasadzie tego rodzaju jakości już w XX wieku poszukiwał w swojej twórczości francuski kompozytor Jean Francais. W jego dorobku znalazł się pewien koncert obojowy, który bardzo wyraźnie nawiązuje do tematu flory. I gdy dziś Joanna Grodkowska komentowała dla Państwa transmisję z Festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne i poruszała wątki związane z naturą, zarówno tą ożywioną, jak i nieożywioną, zupełnie naturalnie mam poczucie, przypomniałem sobie o tym utworze. Jean Francais to raczej kompozytor, którego nie kojarzymy z pisaniem muzyki programowej. Skąd więc tytuł tego koncertu, który brzmi L'horloge de Flore, czyli dosłownie botaniczny zegar. Tak, Francais napisał ten koncert obojowy w bezpośredniej inspiracji słynnym botanicznym zegarem Karola Linneusza i jak się zdaje, mam wrażenie, że tytuły kolejnych jego części następujących attaka doskonale to tłumaczą, bo brzmią jaśmin kwitnący w dzień, niebieska kupidynka, otąg kwitnący w nocy, jaśmin kwitnący nocą, cud Peru, geranium żałobne i lipnica kwitnąca nocą, a są to tytuły powiązane z konkretnymi godzinami, które wskazywał słynny zegar Linneusza. Każą zastanowić się, dlaczego Jean Francais zaproponował muzykę inspirowaną tego rodzaju artefaktem. Czy miał na myśli, czy mógł mieć na myśli jakiś konkretny program? No właśnie, raczej nie. Raczej interesowało go doświadczenie czegoś niecodziennego, interesującego i zdaniem Jeana Francais naprawdę pięknego. I tak oto na kartach swojego koncertu L'horloge de Flore Jean Francais próbuje tego piękna poszukiwać, co typowe dla siebie. Zerka w stronę przeszłości, w stronę tradycji muzyki jeszcze XVIII stulecia. Usłyszą to Państwo bardzo wyraźnie, choćby w typie melodyki, który proponuje tu Jean Francais. Kolejne części tej kompozycji zarejestrowane już jakiś czas temu, bo w 2011 roku z Albrechtem Mayerem w partii solowej zabrzmią dziś z Towarzyszeniem Orkiestry Academy of St. Martin in the Fields prowadzonej przez Matiasa Mniusa. A tak oto brzmi ten koncert inspirowany doświadczeniem.

frywolna, co bardzo typowe, ale momentami też tęskna i wyrażająca, jak się zdaje, nienachalny rodzaj ekscytacji muzyka Jeana Fransa. To był jego koncert na obój i orkiestrę kameralną L'Horloge de Flore. Partię solową wykonał Albrecht Mayer, a towarzyszyli mu muzycy Academy of St. Martin in the Fields pod dyrekcją Matthiasa Mniusa. Przypomnę, że to muzyka luźno, jak się zdaje, inspirowana doświadczeniami Jeana Fransa związanymi z jego wizytą, która poskutkowała zwiedzeniem botanicznego zegara Karola Linneusza. Skoro była botanika i skoro był Mozart, pozwolą Państwo, że zaproponuję Państwu tę chyba najbardziej znaną pieśń, którą napisał Wolfgang Amadeusz.

Pieśń Wolfganga Amadeusza Mozarta, Das Weilchen, czyli po prostu fiołek, wykonali Mark Padmore, tenor, i Christian Bezuidenhout, pianoforte. Płyta, na której znalazł się ten utwór,

utwór, płyta obu tych artystów ukazała się w 2015 roku, a na niej artyści zarejestrowali także utwór, no właśnie, zdecydowanie mniej rozsentymentalizowany. Utwór o zdecydowanie cięższym ciężarze gatunkowym. Mam na myśli opus 98 Ludwika van Beethovena, czyli jego słynny cykl pieśni Andiferne Geliebte do dalekiej ukochanej. Przypomnę tytuły kolejnych 6 miniatur wokalno-instrumentalnych, które Beethoven zawarł w tym akurat opusie. To Na pagórku milcząc siadam, gdzie błękitny szczyt gór, ptak mknący po błękicie, lotne chmury w jasnym niebie, maj wrócił i kwiaty zakwitły wśród łąk, no i moje pieśni przyjmiesz morze. Wszystko w imię tematu przemożnej wręcz tęsknoty. Raz jeszcze śpiewa Mark Padmore przy pianoforte, Christian Bezuidenhout.

0: Wśród tej tęsknoty, według wielu bardzo osobistej, z perspektywy samego Ludwika van Beethovena, znalazł się jednak, jak państwo usłyszeli, także powiedzmy promyk nadziei. To ostatnie ogniwo tego cyklu, czyli Andy Ferne, Gelibte op. 98, Moje pieśni przyjmiesz może. Śpiewał Mark Padmore, przy pianoforte towarzyszył mu Christian Bezuidenhout, a wraz z ostatnimi taktami tej kompozycji Ludwika van Beethovena minęła 22.
1: Książka do słuchania.
0: Ten sygnał oznacza zatem, że wracamy do noweli Thomasa Manna po weekendowej przerwie. Przed państwem 9 już fragment Śmierci w Wenecji. Nowy przekład Elżbiety Ptaszyńskiej-Sadowskiej ukaże się wkrótce nakładem wydawnictwa.

0: Dwa Eperon z Ostrogi. Czyta Mariusz Bonaszewski.
1: Nagle Aschenbach zapragnął pisać. Wprawdzie Eros podobno kocha próżnowanie, jedynie do niego jest stworzony, lecz w tym punkcie kryzysu wzmożenie nawiedzonego skierowane było na tworzenie. Sam powód był prawie obojętny. Pytanie, wezwanie, by otwarcie wyznać swoje stanowisko wobec pewnego wielkiego i palącego problemu kultury i smaku zostało skierowane do świata duchowego i dotarło do podróżnika. Przedmiot był mu dobrze znany, a pragnienie, by pozwolić mu zajaśnieć w blasku własnego słowa, nagle stało się nieodparte. Jego tęsknota skierowała się ku pracy w obecności Tadzia, aby podczas pisania brać wzrost chłopca za wzorzec, by jego styl podążał za liniami tego ciała, które jawiło mu się jako boskie, i by przenieść jego piękno w sferę ducha, tak jak niegdyś orzeł uniósł weter trojańskiego pasterza. Nigdy nie odczuwał słodyczy słowa mocniej, nigdy nie był tak świadomy, że w słowie mieszka Eros, jak podczas owych niebezpiecznie błogich godzin, kiedy przy swoim prostym stole, pod płóciennym zadaszeniem, w obliczu ideału i mając muzykę jego głosu w uszach, wedle piękna Tadzia komponował swoją małą rozprawkę. Te półtorej strony wyrafinowanej prozy, której szczerość, szlachetność i wibrujące napięcie uczuć miały wkrótce wzbudzić podziw wielu. Z pewnością to dobrze, że świat zna jedynie piękne dzieło, a nie jego korzenie, nie warunki jego powstania, albowiem znajomość źródeł, z których na artystę spłynęło natchnienie, nierzadko mogłoby ów świat wprawić w konfuzję, odstraszyć, a tym samym unicestwić oddziaływanie doskonałości. Osobliwe godziny. Osobliwie wytrącający z równowagi trud. Osobliwe obcowanie ducha z ciałem. Gdy Aschenbach odłożył swoją pracę i opuścił plażę, czuł się wycieńczony, wręcz rozbity i miał wrażenie, jakby jego sumienie, niczym po jakiejś hulance, podnosiło skargę. Nazajutrz rano, gdy właśnie miał wyjść z hotelu, ujrzał ze schodów, jak Tadzio zmierza już nad morze i to sam. Pragnienie. Prosta myśl, by skorzystać ze sposobności i nawiązać przelotną, pogodną znajomość z tym, który bezwiednie dostarczał mu tylu uniesień i wzruszeń, zagadnąć go, ucieszyć się jego odpowiedzią, jego spojrzeniem, stawało się coraz bardziej natarczywe. Chłopiec szedł noga za nogą. Można go było łatwo dogonić, to też Aschenbach przyspieszył kroku. Zrównuje się z nim na drewnianym chodniku za kabinami. Ma ochotę położyć mu dłoń na głowie, na ramieniu, a w ustach formułuje już jakieś słowo, jakąś uprzejmą francuską frazę. I wtedy czuje, że jego serce, być może również od szybkiego marszu, bije jak młotem, że będąc blisko utraty tchu, mógłby przemówić jedynie zdławionym i drżącym głosem. Ociąga się, próbuje się opanować. Nagle się boi, że nazbyt już długo idzie tuż za pięknym. Lęka się, że zwróci na siebie uwagę, że tamten obejrzy się z pytającym spojrzeniem. Zbiera się jeszcze raz, nie daje rady, rezygnuje i z opuszczoną głową przechodzi obok. Za późno, pomyślał w tym samym momencie. Za późno. Lecz czy naprawdę było za późno? Ten krok, którego nie uczynił, być może mógłby zaprowadzić ku czemuś dobremu, lekkiemu i radosnemu, ku uzdrawiającemu otrzeźwieniu. Tyle, że starzejący się mężczyzna prawdopodobnie nie pragnął otrzeźwienia. To upojenie było mu zbyt drogie. Któż odgadnie istotę i znamie artyzmu? Któż pojmie głębokie, instynktowne stopienie dyscypliny i nieokiełznania i na czym ono polega? Albowiem móc nie chcieć zbawiennego otrzeźwienia, to właśnie jest nieokiełznanie. Aschenbach nie był już skłonny do samokrytyki. Gust, duchowa konstytucja jego wieku, poczucie własnej godności, dojrzałość i późna prostota nie czyniły go skłonnym do roztrząsania pobudek ani do rozstrzygania, czy to z powodu sumienia, czy też z niedbałości i słabości nie wykonał swego zamiaru. Był zdezorientowany. Obawiał się, że ktoś, choćby tylko strażnik plażowy, mógł obserwować jego bieg, jego porażkę. Bardzo bał się ośmieszenia. Poza tym żartował w duchu ze swojej komiczno-świętej

rozbitej trwogi. Zbity z tropu, pomyślał. Zbity z tropu jak kogut, który ze strachem opuszcza skrzydła w walce. Zaprawdę jest to Bóg, który na widok tego, co godne miłości, tak łamie naszą odwagę i tak całkowicie przygniata naszą dumę do ziemi. Bawił się. Oddawał się zachwytowi i był zbyt pyszny, by obawiać się uczucia. Już nawet nie kontrolował przebiegu czasu wolnego, który sam sobie przyznał. Myśl o powrocie do domu w ogóle nie powstała. Zaopatrzył się w dostateczną ilość pieniędzy. Jego jedyna troska dotyczyła ewentualnego wyjazdu polskiej rodziny. Jednak dyskretnie, od niechcenia zadając pytanie, dowiedział się od hotelowego fryzjera, że ci państwo przybyli krótko przed jego przyjazdem. Słońce opaliło mu twarz i dłonie, rześki słonawy powiew wzmacniał jego odczuwanie i podczas gdy zazwyczaj każde pokrzepienie, którym obdarzały go sen, pożywienie czy przyroda, od razu zwykł spożytkowywać na swoje dzieło, tak teraz wszystko, czym słońce, czas wolny i morska bryza codziennie krzepiły go szczodrze, on marnotrawił rozrzutnie na uniesienia i doznania. Sypiał niewiele. Cudownie jednostajne dni dzieliły krótkie noce pełne błogiego niepokoju. Co prawda wracał do siebie wcześnie, bo już o 9:00, gdy tylko Tadzio znikał z pola widzenia i dzień wydawał się zakończony. Lecz o pierwszym brzasku budził go delikatnie przenikający strach. Serce przypominało sobie o przygodzie. Nie pozwalało mu dłużej pozostać w pościeli. Wstawał zatem i utuliwszy się nieco przed chłodem poranka, siadał przy otwartym oknie, czekając na wschód słońca. To cudowne zdarzenie napełniało jego uświęconą snem duszę nabożnością. Niebo, ziemia i morze spoczywały jeszcze w widmowo-szklistej bladości świtu. Jakaś gasnąca gwiazda unosiła się wciąż w nicości. Lecz oto nadciągnął podmuch, uskrzydlona wieść z niedosiężnych siedzib, że Eos podnosi się u boku małżonka i wtedy w najdalszych sferach nieba i morza ukazywała się pierwsza słodka różowość, przez którą objawiała się zmysłowość stworzenia. Zbliżała się bogini, porywaczka młodzieńców, która uprowadziła Kefalosa i nie bacząc na zazdrość wszystkich olimpijskich bogów, cieszyła się miłością pięknego Oriona. Wówczas na krańcu świata róże rozsypały swe płatki. Pojawiły się niewysłowienie ujmujące błyski i rozkwity. Dziecięce obłoczki, rozpromienione, prześwietlone, unosiły się niczym usłużne amorki w różowej, niebieskawej woni. Purpura spadała na morze, które zdawało się przetaczać ją na falach naprzód. Złote włócznie wystrzeliwały z dołu ku wyżynie nieba. Blask przemieniał się w ogień. Bezgłośnie, z boską, przemożną siłą wzbijały się ku górze żar, namiętność oraz płonące języki ognia, a święte rumaki jego brata, przebierając kopytami, wznosiły się poza krąg ziemi. Oślepiony majestatem Boga siedział samotny strażnik i zamknąwszy oczy pozwalał, by gloria całowała mu powieki. Dawne uczucia, wczesne, rozkoszne udręki serca, które w surowej służbie jego życia wygasły, a teraz tak osobliwie przemienione powracały, rozpoznawał je z uśmiechem zakłopotania i zdumienia. Rozmyślał, marzył. Jego usta powoli ułożyły imię, a on, wciąż się uśmiechając, z twarzą uniesioną ku górze, z dłońmi splecionymi na brzuchu, ponownie zasnął w fotelu. Lecz dzień, który rozpoczął się tak żarliwie, uroczyście, był cały dziwnie podniosły i mitycznie odmieniony. Skąd przybył i z jakiego źródła pochodził ów powiew, który nagle tak łagodnie, a zarazem znacząco podobny wyższemu podszeptowi, muskał skronie i uszy? Białe, pierzaste obłoczki wisiały na niebie w rozległych gromadach, niczym pasące się trzody bogów. Podniósł się silniejszy wiatr i nadbiegły rumaki Posejdona, stając dęba, a byki należące do błękitno-kędzierzawego szarżowały z rykiem, pochylając rogi. Tymczasem wśród skalnego rumowiska w dalszej części plaży fale podskakiwały wysoko niczym chycające kozy. Święcie odmieniony świat, pełen panicznego życia, otaczał urzeczonego, a jego serce śniło tkliwe bajki.

0: Jeden raz, gdy za Wenecją chyliło się słońce, siadał na ławce w parku, aby przyglądać się Tadziowi, który w białym ubranku z kolorowym paskiem bawił się piłką na ubitym żwirowym placu, a jemu się zdawało, że patrzy na Hyacynta, tego, który musiał umrzeć, ponieważ pokochało go dwóch bogów. Tak, czuł bolesną zazdrość Zefira względem rywala, który zapomniał o wyroczni, łuku i cytrze, aby zawsze bawić się z pięknym. Widział kierowany okrutną zawiścią dysk uderzający w lubą głowę. Przyjmował, również blednąc, złamane ciało i kwiat, który zrodzony ze słodkiej krwi nosił inskrypcję jego nieskończonej skargi. Nie ma nic dziwniejszego i delikatniejszego niż relacja między ludźmi, którzy poznali się tylko wzrokiem, którzy codziennie, wręcz co godzinę się spotykają, obserwują wzajemnie, a przy tym wskutek nakazu, zwyczaju czy przez własny kaprys zmuszeni są bez pozdrowienia i bez słowa podtrzymywać pozór obojętnej obcości. Panuje między nimi niepokój i nadmierna ciekawość, histeria niezaspokojonej, nienaturalnie stłumionej potrzeby poznania i kontaktu, a także pewien rodzaj napiętej czci. Albowiem człowiek kocha i czci człowieka tak długo, jak długo nie jest w stanie go oceniać, a tęsknota jest owocem niedostatecznego poznania. Jakaś relacja i znajomość musiały jednak między Aschenbachem a młodym Tadziem się wytworzyć i starszy z nich z przejmującą radością mógł stwierdzić, że jego zainteresowanie i uwaga nie pozostały całkowicie bez odpowiedzi. Co na przykład skłoniło pięknego, by gdy raz rano zjawił się na plaży, nie korzystać już z drewnianej kładki z tyłu kabin, tylko iść od frontu, po piasku, obok miejsca Aschenbacha, czasami nawet przechodzić niepotrzebnie całkiem blisko niego, niemal ocierając się o jego stół i krzesło w drodze do swojej kabiny? Czy przyciągająca siła, fascynacja uczucia wyższego rzędu tak działała na jego delikatny, nieświadomy przedmiot? Aschenbach codziennie oczekiwał pojawienia się Tadzia, a gdy ten się już pokazał, czasem udawał zajętego, pozwalając pięknemu przejść obok pozornie niezauważonym. Bywało jednak, że podnosił wzrok i ich spojrzenia się spotykały. Obaj byli wówczas głęboko poważni. W wystudiowanej i pełnej godności minie starszego nic nie zdradzało wewnętrznego poruszenia, lecz w oczach Tadzia kryło się badawcze, pełne namysłu pytanie. W jego chodzie pojawiało się zawahanie. Spoglądał w dół, potem znów uroczo w górę, a gdy już przeszedł, coś w jego postawie zdawało się mówić, iż jedynie dobre wychowanie powstrzymuje go od obejrzenia się za siebie. Raz jednak, któregoś wieczoru stało się inaczej. Polskie rodzeństwo wraz z guwernantką nie pojawiło się na obiedzie w dużej sali, co Aschenbach odnotował z zatroskaniem. Po kolacji, bardzo zaniepokojony ich nieobecnością, przechadzał się w wieczorowym ubraniu i słomkowym kapeluszu u stóp tarasu przed hotelem, gdy nagle ujrzał wyłaniające się w świetle łukowych lamp, podobne do zakonnic, siostry z guwernantką, a cztery kroki za nimi Tadzia. Najwyraźniej wracali z przystani parowców, zjadłszy z jakiegoś powodu kolację w mieście. Na wodzie musiało być zapewne chłodno. Tadzio miał na sobie granatową marynarską bluzę ze złotymi guzikami, a na głowie pasującą do niej czapkę. Słońce i morska bryza nie opaliły go na razie. Jego cera pozostawała marmurowo-żółtawa, jak na początku. Dziś jednak wydawał się jeszcze bledszy niż zwykle. Czy to z powodu chłodu, czy wskutek księżycowego blasku lamp. Jego regularne brwi rysowały się ostrzej, a oczy ciemniały głęboko. Był piękniejszy, niż da się to wyrazić, a Aschenbach odczuł boleśnie, jak już nieraz, że słowo może zmysłowe piękno jedynie sławić, nie jest zaś zdolne go oddać.
1: Do lektury Śmierci w Wenecji Thomasa Manna w przekładzie Elżbiety Ptaszyńskiej-Sadowskiej i interpretacji Mariusza Bonaszewskiego. Wrócimy jutro o 22. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Teraz jest 22.16, zatem do końca dzisiejszej Filharmonii Dwójki pozostał niecały kwadrans. Tak to się złożyło, że mówiąc w cudzysłowie, sporo wspólnego czasu spędziliśmy dziś w okolicach muzycznego dawnego Wiednia. Całość tej części

Filharmonii Dwójki rozpoczęliśmy natomiast madrygałami Karla Gesualda da Venosa. Pomyślałem zatem, że ja pożegnam się z Państwem swego rodzaju kondensacją tych dwóch konceptów, w cudzysłowie, bo przecież to w zasadzie mityczne określenie Karla Gesualda jako, powiedzmy, prekursora tej tak zwanej drugiej szkoły wiedeńskiej. Tak czy inaczej, mam dla Państwa muzykę Antona Webberna. Dość wczesne jego dzieło, 5 części na kwartet smyczkowy, wydane jako opus 5. I to utwór, który doskonale wręcz pokazuje, jak Webbern oddala się od tej wiedeńskiej tradycji, bo gdy wsłuchają się Państwo w pierwsze 3 z tych części, to usłyszą Państwo bardzo wyraźne echa dawnej wiedeńskiej tradycji, to znaczy formę sonatową, po niej bardzo wolną część, no i rodzaj skerca, które momentami u Webberna przypomina wręcz mendelsonowskie skerco, a potem robi się, jak to się mówi, coraz bardziej ciekawie. Słyszymy część 4, najbardziej chyba eksperymentalną, złożoną w zasadzie z takich pół fraz, no i 5. Podsumowanie, ale jak się zdaje, z początku pozbawione kształtu. Ten kształt powoli wyłania się z koncepcji Antona Webberna, by ostatecznie wybuchnąć z całą ekspresjonistyczną intensywnością. Dziś te 5 części, opus 5 Antona Webberna, zabrzmi w legendarnym nagraniu artystów z Emerson String Quartet.

0: Emerson String Quartet i muzyka Antona Weberna z 1909 roku. To było jego 5 części na kwartet smyczkowy, a kompozycja ta kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Spotkanie, za które dziękuję. Przy konsolecie pozostaje z Państwem Marek Dalba. Do usłyszenia, Karol Furtak. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 22:30.
1: Autopromocja.
2: Międzynarodowa Trybuna Kompozytorów.
3: Czym jest dziś, po 70 latach istnienia, Trybuna Kompozytorów? Konkursem radiofonii publicznych w dziedzinie twórczości najnowszej, siecią radiowej wymiany, festiwalem radiowym, wszystkim tym jednocześnie, a także potężnym narzędziem promocji współczesnych twórców z Europy i świata. Zapraszam w każdy piątek o 22:00. Joanna Grodkowska.
1: Autopromocja.
4: Rozmowy po zmroku.
5: Wacław Cholewiński. Dobry wieczór Państwu. Dokładnie dziś, 25 maja, minęło 100 lat od urodzin Jana Józefa Lipskiego. Pisarza, opozycjonisty, członka Komitetu Obrony Robotników, senatora. Jan Józef Lipski, prezydent opozycji, jest dla mojego pokolenia, ludzi, którzy mieli szczęście go znać i działać w latach 70. w opozycji, prawdziwą legendą. Do rozmowy o Janie Józefie Lipskim zaprosiłem dziś jego syna, Jana Tomasza Lipskiego. Dzień dobry, Janku.
6: Dzień dobry.
5: Oraz jego biografa, pana doktora Łukasza Garbala. Dzień dobry.
7: Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
5: Panowie, trochę żartobliwie może zacznijmy tę naszą rozmowę. Jan Józef Lipski był prawie rówieśnikiem zamachu majowego. W pańskiej biografii Jana Józefa Lipskiego przeczytałem, że tata Jana Józefa był lekkim zwolennikiem Piłsudskiego. Czy możemy tak

0: powiedzieć też po latach, oczywiście z perspektywy czasu, że Jan Józef Lipski był zwolennikiem Piłsudskiego?
1: Ja zapamiętałem w domu, że o Piłsudskim mówiło się w zasadzie pozytywnie. Nawet o zamachu majowym

0: walnie przyczyniły do polskiej niepodległości, do odparcia najazdu bolszewickiego. Mówiło się pozytywnie, no później oczywiście, prawda, no, proces brzeski, Berez i tak dalej, to o tym oczywiście negatywnie. Dziadek przede wszystkim był za porządkiem. Piłsudski i Piłsudczycy jaki taki porządek w kraju wprowadzali, więc chyba z tego powodu dla dziadka to była opcja do przyjęcia.
1: Tu trzeba przypomnieć kontekst, że w domu faktycznie można tak było mówić o Piłsudskim, bo Piłsudski był wrogiem Polski Ludowej, był zwalczany i wtedy trzeba było odkłamywać tę historię. Natomiast Jan Józef chociażby w swoim eseju Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy przypominał te złe strony sanacji i rozliczał przeszłość, rozliczał historię. Natomiast no, chciał też oddać Piłsudskiemu to, co było słuszne. Natomiast niewątpliwie był dzieckiem, można powiedzieć, małej wojny domowej i patrząc na jego postawę przez całe życie, kogoś, kto starał się łączyć różne środowiska, no to można powiedzieć, że on do takiej wojny domowej nie chciałby doprowadzić.
2: Co ukształtowało Jana Józefa? Zacznijmy od domu rodzinnego. Jaki to był dom? Kim byli rodzice Jana Józefa?
0: Roman Lipski, ojciec, mój dziadek, prawda, ojciec Jana Józefa, był dyrektorem szkoły zawodowej, mechanicznej.
2: I strasznie dużo pracował, jak przeczytałem.
0: Bardzo dużo pracował.
2: Na trzech etatach.
0: On studiował w szkole Wawelberga i Rotfanda. To była taka prywatna politechnika, można powiedzieć. Najpierw był nauczycielem w szkole zawodowej, później dyrektorem. No a babcia prowadziła, po prostu prowadziła dom. Z zawodu była kreślarką.
2: Jaka w tym domu panowała atmosfera? Jakie były poglądy polityczne ojca?
0: On jeszcze przed I wojną światową brał udział w patriotycznej konspiracji w zecie. No i tak jak to zetowcy, prawda, zerwali z narodową demokracją w momencie, kiedy ta wybrała orientację prorosyjską. Był w pewnym momencie aresztowany za jakąś manifestację w teatrze, tam w związku z bojkotem rosyjskiego szkolnictwa. Później właściwie trudno mówić o jego politycznych poglądach.
2: Pan Łukasz twierdzi, że w domu czytało się jednak konserwatywną prasę. Więc
1: to mogło wynikać z obyczajowości też po prostu.
0: Chyba tak.
2: Natomiast musiał być to dom tolerancyjny, skoro tolerowano zachowania i przyjaźnie córki komunizujących koleżanek.
0: Tak. Starsza siostra ojca, czyli ciocia Zosia, rzeczywiście miała przyjaciółki o komunistycznych czy komunizujących poglądach. Łącznie w tym kręgu była Hanna Szapiro-Sawicka, czyli przywódczyni komunistycznej młodzieży w czasie okupacji.
2: Ale Jan Józef trochę podkpiwał z tych znajomości, z tych poglądów.
1: Tak, on sobie podkpiwał, natomiast warto przypomnieć, że niezwykłym źródłem do historii, do postaw zawsze jest literatura. I nawet taka powieść, jak zdawałby się oderwana od realizmu, jak Ferdy Durkę, Gombrowicza, no, pokazuje pewne tło, które można tutaj rzutować także na tamto środowisko w tamtym miejscu, bo dom Inżynierstwa Młodziaków, no to była ta sama okolica, w której wzrastał Jan Józef Lipski i później Jan Józef w swoich tekstach, w esejach, w recenzjach niejednokrotnie podkpiwał właśnie z postawy Inżynierstwa Młodziaków, to znaczy z takiej rzekomej nowoczesności, która nie miała ugruntowania. Tak? Także tutaj te podkpiwania w stosunku do siostry, podkpiwania później z Ireny Krzywickiej na przykład miały, myślę, podobne tło.
2: Panowie, kiedy pytam o to, co ukształtowało Jana Józefa, to myślę sobie, że na pewno był to czas okupacji i na przykład to, że w domu rodzinnym ukrywano Żydów.
0: Najpierw to była pani Zofia Lewinówna.

0: ze swoją matką. Ojciec, pan Lewin, pracował w polskim wywiadzie, został rozstrzelany w Palmirach. A później ukrywali się też państwo Kochanowie. To była jakaś rodzina państwa Lewinów.
1: Przed wojną wstąpił do harcerstwa. W 1939 roku odebrano od niego przyrzeczenie harcerskie, a w czasie wojny szybko znalazł się w szarych szeregach. Oczywiście też kontynuował naukę w tym czasie.
2: To była taka etyka powinności. Też z jednej z opowieści z bombardowania Warszawy wynika, że Jan Józef, młody przecież wtedy kilkunastoletni, nastolatek, wrócił po zapomnianą sąsiadkę, której nikt nie ostrzegł przed bombardowaniem. Zapytany później, dlaczego tak zrobił, bo po prostu ktoś to musiał zrobić. I to była taka sztafeta, taka pałeczka powinności, którą niósł, mam wrażenie, przez całe życie, że to trzeba zrobić, że po prostu to jest zobowiązanie wobec innych, także wobec historii, że trzeba pewne rzeczy robić. Oczywiście ta postawa harcerska na niego bardzo silnie oddziaływała, ale także to, że w domu to było wszystko zrozumiałe. Ja mam też takie wrażenie, szczególnie w dzisiejszych okolicznościach, że bardzo ważnym aspektem, o którym nie napisałem w książce, było chociażby to, że rodzice Jana Józefa przecież poznali się, kiedy byli migrantami, tak? Bo matka w toku bieżeństwa w 1915 roku została skierowana, tak jak bardzo wielu mieszkańców kongresówki, na wschód. Ojciec z kolei też przeniósł się wówczas i oni daleko na wschodzie się poznali. Także tutaj było to doświadczenie uchodźcze, które też pokazywało, że ten dom nie jest dany raz na zawsze. I myślę, że to też jakoś gdzieś było. Chociaż nie mówione wprost.
0: Mogło coś takiego być. Pamiętam, że ciocia Marysia, czyli młodsza siostra Jana Józefa, mówiła kiedyś o tym, że, że dobrze jest mieć plecak w domu.
1: Jan Józef poszedł do powstania, bo należało pójść, bo nie można było zostawić kolegów.
0: Tak, tak. On opowiadał to parę razy, że w momencie, kiedy dzień czy dwa przed powstaniem dowiedział się, z jakim uzbrojeniem idzie jego oddział do powstania, to już wtedy wiedział, że to się nie może dobrze skończyć. Po prostu uważał, że jeżeli jest żołnierzem, koledzy idą do powstania, to on też musi.
2: To powstanie było o tyle ważne dla Jana Józefa, że później wyznaczało jego kolejne działania, bo on poszedłby raz jeszcze, tak przypuszczam, do powstania, ale chciałby uniknąć tej konieczności dla młodszych, żeby po prostu nie musieli iść do tej nierównej walki, obserwować niszczenia miasta, ludzi, płonących bibliotek. Ten obraz wracał w jego życiu wiele razy. Przed jakąś poważniejszą decyzją zawsze rozważał konsekwencje, dlatego był przeciwny jakimś retorycznym szarżom bez przygotowania i zawsze starał się rozważyć i zawsze starał się doprowadzić jakiegoś kompromisu. To jest charakterystyczne.
1: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Z Janem Tomaszem Lipskim i Łukaszem Garbalem wspominamy dziś w setną rocznicę urodzin Jana Józefa Lipskiego. Konspiracyjna nauka, a po wojnie studia.
0: Matura już po wojnie, tak. I studia polonistyczne.
1: Ale dosyć szybko zaczął też pracować i to była praca w Państwowym Instytucie Wydawniczym.
2: Tak, i to też jest ciekawe, bo praca Jana Józefa w Piwie, w którym w pewnym momencie zaczął pracować sławny Różański, wysłany tam w czasach, kiedy już wypadał z łask, była także formą działalności opozycyjnej. I to jest niezwykłe, bo bardzo często dzisiaj, szczególnie młodzi ludzie, wyobrażają sobie, że walka dotyczyła się tylko z bronią w ręku, a to wymagało tej postawy odwagi cywilnej, oporu cywilnego, o której ciągle za mało się mówi i za mało też się mówi, jak ważny był opór w dziedzinie kultury. Jan Józef jako redaktor, można powiedzieć, co robił? Starał się przemycić, gdzie tylko to możliwe, zakazanych twórców. A dawał aluzję do Miłosza, kiedy był zakazany w PRL-u. Czasem dał tytuł jakiegoś utworu, bo ówcześni czytelnicy czytali znacznie bardziej w wytężony sposób niż dzisiaj. Czyli nawet literówki czasem, pozostawienie jakiegoś nazwiska w indeksie nie było błędem, tylko było, było celowym działaniem, żeby czytelnicy widzieli, że chcieliśmy napisać, ale no, cenzura na to nie pozwoliła. Lipski w 1957 roku w Nowej Kulturze napisał takie słowa o Gombrowiczu i to też jest ciekawe, że Gombrowicz

0: Kalisza dzisiaj czytamy zupełnie, zupełnie inaczej. Lipski napisał wówczas o tym, że kiedy w dobie stalinizmu czytali sobie Ferdydurkę, która była wypożyczana czasem na noce. To była bardzo popularna lektura. Czytali lekcje Bladaczki, dlaczego Słowacki był wielkim pisarzem. Za oknami portrety Stalina. To było wówczas dla nich taką szczepionką na ten totalitaryzm. Nieśmiertelny idiotyzm, stawianie jakiejś jednostki. No wówczas to był Słowacki, to było dowcipne, prawda? Słowacki był kimś ważnym dla Piłsudskiego. Natomiast później i Stalin. Dzisiaj możemy powiedzieć jakiś inny przywódca jakiejś partii czy państwa, też bywa stawiany na piedestał. I właśnie literatura, groteska, poczucie humoru potrafi ocalić i było dla Lipskiego taką szczepionką na ideologię stalinizmu, czyli poczucie humoru, bo to było dla niego bardzo ważne. On w czasach stalinizmu, kiedy w klapie trzeba było nosić różne odznaki czy czerwone krawaty, no nie zapisał się do ZMP, ale czasem nosił jakiegoś pluszowego misia w klapie wpiętego zamiast tych znaczków. To był jego dystans do rzeczywistości, poczucie humoru i to jest bardzo ważne. To on podkreślał cały czas.
1: No dobrze, no to powiedzcie panowie, jacy pisarze mieli wpływ na kształtowanie Jana Józefa Lipskiego. Czy byli tacy pisarze?
2: Właśnie trudno mi powiedzieć. On ogromnie cenił Witkacego. Wiem, że wcześniej zaczął go czytać. Gombrowicza chyba też, Ferdydurkę. On się do tego przyczynił. Natomiast wydaje mi się, że szczególną rolę odgrywał dla niego i dla jego środowiska Traktat Moralny Miłosza. To było coś, po czym oni się w ogóle rozpoznawali, że ktoś rzucił cytatem w rozmowie, a drugi pamiętał dalszy ciąg. Tak. Już było wiadomo, kto z kim rozmawia.
1: A Russell?
0: W jakiejś mierze tak, ale jednak ten traktat moralny był biblią tego środowiska, biblią taką pokoleniową. To też widać w recenzjach, które się u Lipskiego po pewnych frazach, po odnoszeniach się bez cytowania nazwiska Miłosza są frazy z traktatu moralnego. Chodziło właśnie o taką postawę, żeby ocalić coś więcej, żeby się nie dać wciągnąć to bagnisko tych ideologii, przy tym jeszcze właśnie to poczucie humoru, które do tego się włączało. Ale także ważna była figura profesora Tutki. Pisał o Szaniawskim. Być może w jakiejś mierze się identyfikował z tą postawą profesora Tutki. No wówczas jeszcze blisko się znali z Herbertem, no ale pan Cogito to powstało lata później. Natomiast ja, myśląc o Janie Józefie, o niejednokrotnie miałem wrażenie właśnie takiego pana Cogito, czy przedstawiciela inteligencji, który z tą mgłą PRL-owską, taką właśnie bezkształtną, czasem, kiedy te granice nie były ostro zarysowane, no właśnie ten wiersz pan Cogito, który z tym potworem z mgły walczy, to ja miałem wrażenie, że to Jan Józef czasem starał się przywrócić sens słowom, które były kradzione, które były zawłaszczane.
1: No, słowom podstawowym,
0: tak jak on pod koniec życia dlatego chciał odtworzyć Polską Partię Socjalistyczną w czasach, kiedy słowo socjalizm było kompletnie zawłaszczone przez władze PRL-owskie, bo chciał właśnie odzyskać te słowa, tak samo jak chciał odzyskać słowo patriotyzm.
1: Żartobliwie znów kilka słów. Praca w piwie, jestem za młody, żeby to pamiętać, ale PiW miał swoją kawiarnię i ta kawiarnia była istotna dla wielu ludzi, dla Jana Józefa też.
2: Tak, tak, tak. Rzeczywiście w kawiarni spotykali się rzeczywiście redaktorzy PiWu z pisarzami. No i tutaj szczególną rolę odgrywał Antoni Słonimski, który tym starym jeszcze sprzed wojny zwyczajem musiał mieć kawiarnię, w której się spotykał.
1: Ale tam tak. Knuto.
2: No, Knuto, oczywiście, chyba tam powstał w ogóle pomysł Listu 34, więc oczywiście tak.
0: Kiedy przyszedł, to też widać ze wspomnień Jana Józefa Lipskiego, kiedy przyszedł Antoni Słonimski z karteluszkiem, ten karteluszek jest w archiwach i później są kolejne wersje. Widać było, jak można sobie wyobrazić, jak oni w tym na Foksal siedzieli i konspirowali, ale też ważne jest, że Lipski był w kawiarni, lubił rozmawiać z ludźmi, lubił spotykać ludzi i tak kiedy zażartował, że umówił się ze znajomym w kawiarni w konkretnej godzinie, znajomy nie przyszedł, a dzień później o tej samej godzinie był też w kawiarni, ten znajomy przyszedł. I utwierdziłem go w przekonaniu, że czekam te 24 godziny na jego.
1: Współpraca z tygodnikiem Po Prostu. Dlaczego

0: Jego nazwisko nie znajdowało się w stopce redakcyjnej?
1: Chyba dosyć późno się do nich przyłączył formalnie, bo pisywać to on pisywał tam dosyć wcześnie, ale...
2: Na początku 1957 roku był członkiem zespołu redakcyjnego, był nawet kierownikiem działu kultury i parę tekstów, w tym sławny wiersz Herberta U Szczytu Schodów, który wówczas brzmiał nieco inaczej, czy wiersz Węgrom. To, że został publikowany po prostu, no to myślę, że też była zasługa Jana Józefa. Natomiast on formalnie nie znalazł się w składzie, bo to trochę tak jak we władzach, trzeba było to przegłosować, miało to być jesienią, ta stopka miała być zmieniona, no wówczas już po prostu zostało zamknięte decyzją władz i się nie znalazł, ale był. Na pewno był, to są na to dowody i oddziaływał dosyć silnie na pismo.
0: Od 1957 roku trwała korespondencja z Jerzym Giedroyciem, twórcą paryskiej kultury. Jak doszło do tych kontaktów?
2: Tutaj wydaje mi się, że inicjatorem był Jerzy Giedroyć albo Konstanty Jeleński, bo oni zauważyli publicystykę Lipskiego, zobaczyli po prostu właśnie, zobaczyli jego aktywność też, żeby wydawać Gombrowicza i aktywność w klubie Krzywego Koła, czyli w klubie Młodej Inteligencji, który został założony przy jakiejś inspiracji agentów bezpieki, ale został przejęty przez środowisko opozycyjne. I to no, było też takie paradoksalne. I Jan Józef był jedną z osób, które w tym przejęciu odegrały kluczową rolę. I ten klub na parę lat stał się no, taką legalną przestrzenią wolnego słowa w Warszawie. Tam zapraszano przedstawicieli władzy, przedstawicieli jakichś dysydentów, dyskutowano o nauce, o kulturze. To się nie mogło ukazywać druku, no ale na przykład rozmawiano o polskiej anarchii Pawła Jasienicy pod koniec, czy tam młody licealista zawitał Adam Michnik i też spierał się o szkolnictwo. No, to naprawdę było takie przedszkole dla wielu późniejszych działaczy opozycji.
0: Działaczy opozycji, ale także donosicieli. No, razem z Jankiem siedzieliśmy w obozie internowania w Białołęce. Ze mną w jednej celi siedział człowiek, który stał na czele tego klubu.
1: Pan Juliusz Garstecki.
0: Garstecki, a był donosicielem oczywiście.
2: No, został, można powiedzieć, wykopany trochę przez to środowisko, które przejęło wówczas klub, bo on był jednym z założycieli. Natomiast właśnie to zawsze jest tak w historii, że trzeba patrzeć na proces, bo zaczęło się faktycznie jako taka próba skanalizowania jakiejś opozycji, ale środowisko, no, na którym był Jan Józef, był Aleksander Małochowski, był Jan Olszewski,
1: Paweł Czesław Czapów.
2: Tak, Czesław Czapów. Oni przejęli ten klub.
1: Paweł Jasienica.
0: Panowie, chciałbym zapytać o pewien odczyt, chyba jakoś pozycjonujący Jana Józefa, mianowicie odczyt o faszystowskich korzeniach stowarzyszenia PAX z 1959 roku. No to trzeba było naprawdę wielkiej odwagi, także intelektualnej w tamtym czasie, żeby postawić taką diagnozę.
1: To była chyba jedna z ważniejszych rzeczy. Jego to rzeczywiście bardzo interesowało. Wiadomo, że Bolesław Piasecki w tym okresie przełomowym 1956 roku próbował odegrać dużą rolę. Był taki jego słynny artykuł Instynkt Państwowy, no, w którym groził, czy postulował, czy zapowiadał, że coś takiego się stanie, wprowadzenie stanu wyjątkowego. I tutaj, no, on był, wiadomo, że działał w sojuszu z tymi najbardziej zamordystycznymi elementami w PZPR-ze. I chyba dlatego ojciec się tym zainteresował, chociaż wiedział o Enerze, wiedział co nieco z okresu przedwojennego, kiedy właśnie jego starsza siostra dostała po prostu czy pałą, czy kastetem w głowę za sprzeciwianie się gettu ławkowemu. Więc rzeczywiście tak. Z tym, że z tego wyszły, on się do tego bardzo solidnie zabrał i przestudiował przedwojenną prasę ONR-u.
2: Tak, i to są bardzo ciekawe, wnioski, do których doszedł. I takim kluczowym jest podobieństwo reżimu stalinowskiego

0: i tego, co postulował Piasecki, czyli jakaś tutaj zbieżność tej skrajnej lewicy, skrajnej prawicy, jeżeli chodzi o program społeczno-gospodarczo-polityczny. I to jest niezwykłe. A wówczas no, Piasecki był bliskim sojusznikiem frakcji twardogłowych w PZPR-ze i to też jest paradoksalne, że ktoś taki był osobą ważną w PRL-u. Także to jest ciekawe i niestety aktualne.
1: Publicystyka. Najgłośniejszy tekst Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy. Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków. Pamiętam, że kiedy ten tekst opublikowano, on wywołał szalone polemiki, spory. Dlaczego tak się działo?
0: Do dzisiaj budzi to kontrowersje, no szczególnie jak ktoś przeczyta sam tytuł. Jedna pani napisała, że przecież ojczyzny się ma tylko jedną. Tymczasem no to jest nawiązanie do wiersza Antoniego Słonimskiego, za który zresztą Słonimski został przed wojną pobity przez nacjonalistę. Nacjonalistę, który został później współpracował z Niemcami hitlerowskimi i został zastrzelony przez bojówkę Armii Krajowej. Te tytuły Dwie ojczyzny to chodzi o to, czy jest to ojczyzna, w której imponuje nam silna władza, imponuje nam siła promujemy egoizm narodowy, własny naród za wszelką cenę, wszyscy mają się ukorzyć, czy naszą ojczyzną są wszyscy ludzie i obowiązują uniwersalne prawa moralne po prostu.
1: Z całą pewnością nie utożsamiał Jan Józef ksenofobii z patriotyzmem.
2: No na pewno nie. To znaczy to było jego chyba z głównych misji, którą starał się spełniać. To znaczy właśnie obrona patriotyzmu rozumianego jako przywiązanie do własnej ojczyzny, a nie wrogość wobec innych. Na pewno... Tak.
0: Kluczowe było tutaj to, że chciał Jan Józef, żeby ten patriotyzm był przyjmowaniem całej historii Polski. Nie wyłącznie tych dobrych stron, ale także tych złych. I co jest ważne, on, który przez całe życie uważał się i nazywał się człowiekiem lewicy, socjalistą, odwoływał się tutaj do pojęć chrześcijańskich, bo powiedział, że szowinizm, megalomania, narodowa ksenofobia, nienawiść do wszystkiego, co obce, egoizm narodowy, nie dadzą się pogodzić z chrześcijańskim nakazem miłości bliźniego. W przypadku patriotyzmu jest to możliwe. Szczególna miłość w rodzinie nie wyklucza miłości bliźniego. I patriotyzm ma być z miłości, nie z nienawiści. To myślę, że to są bardzo ważne słowa.
1: Publikował niezwykle ważne teksty, ale i sam stał się postacią z kultowego utworu z Cichych i Gęgaczy Janusza Szpotańskiego.
2: Tak, tak. Szpotański mówił o nim prezydent i tak właśnie w ten sposób w Cichych i Gęgaczach on występuje. Z tym, że on czasem też pisał o nim prezydent Kaczynos. I miał do niego stosunek taki, to jest ciekawe, oni się byli bardzo zaprzyjaźnieni. Ale też pokpiwał z niego i jeden z utworów Szpotańskiego opowiada o tym, jak prezydent Kaczynos leci do Paryża, żeby wygłosić odczyt o antytotalitaryzmie Marii Konopnickiej.
1: Bardzo się starałem, abyśmy w tej audycji nie poruszali takich wątków martyrologicznych, ale muszę panów zapytać jednak o odwagę, bo ja pamiętam sytuację, kiedy wprowadzono stan wojenny i Jan Józef pojechał do Ursusa, żeby strajkować, będąc człowiekiem bardzo ciężko chorym. Trzeba naprawdę ogromnej było determinacji, odwagi, no ale to jest to, co było już wcześniej, o czym żeśmy mówili. No poszedł do powstania, mówił o paksie wprost, nie ukrywając tego. Więc czym dla Jana Józefa była odwaga? Spełnieniem obowiązku?
2: Przede wszystkim chyba tak. Właśnie tego, ktoś to musi zrobić. Ursus strajkuje, on jest członkiem zarządu Mazowsza. Pozostali członkowie zarządu być może się albo siedzą, a może się pochowali i mają dobre powody, żeby się pochować. A on, który właśnie wiedział, że do długiej konspiracji, uciekania i tak dalej, to już nie jest dla niego. Natomiast ktoś musi pojechać do Ursusa, po pierwsze, żeby być z tymi robotnikami, którzy mu zaufali,

0: Ale poza tym, żeby nie dopuścić do nieszczęścia. Bo dysproporcja sił była no wiadomo jaka, a do nieszczęścia mogło dojść, co wiemy.
1: No tak, ale później Jan Józef siedzi w więzieniu i później no, leci do Londynu na operację, bo został wypuszczony i wraca z taką perspektywą, że przecież zaraz go aresztują.
2: Tak, to jest właśnie to poczucie odpowiedzialności za los ludzi, którzy mu zaufali, dla których jest jakimś sztandarem. I to było wtedy bardzo ważne, że wrócił z tego Londynu. Zachowały się też różne wiersze konspiracyjne z tego czasu. Ludzie, kiedy no, wędrowali w drugą stronę, ktoś tak ciężko chory, którego władza liczyła, że nie wróci, że nie będzie już tutaj takim...
1: Że nie będzie już kłopotem.
2: Tak, że nie będzie już kłopotem. Właśnie wrócił, żeby solidarnie być ze współoskarżonymi. Natomiast do Ursusa wtedy faktycznie także przedarł się z tego poczucia współodpowiedzialności, że jest członkiem władz, który może być, ale tutaj także to powstanie warszawskie było bardzo ważne, bo on chciał, nie wzywał protestujących, żeby się od razu poddali. Uważał, że trzeba zamanifestować opór wobec tej bezwzględnej siły. Tylko, że to nie ma być opór do nierównej walki. Mówił, że to jest charakterystyczne i to był jego wpływ, że kiedy ci antyterroryści z Dziewulskim się wdarli, no ja rozmawiałem z panem Dziewulskim o tym, to robotnicy, no tak jak Gandhi, to znaczy po prostu był bierny opór, natomiast nie porywali się z butelkami zapalającymi jak w powstaniu przeciwko czołgom i to było bardzo ważne.
1: Janku, powiedz, jaki był stosunek Jana Józefa do III RP? Afirmatywny, czy może był nią rozczarowany?
0: No, na pewno bardzo był zdystansowany. On bardzo obawiał się tej linii przyjętej przez rząd mazowieckiego. Miał pewne nadzieje związane z tym, że ministrem pracy był w tym rządzie Jacek Kuroń, który przyjął na siebie łagodzenie tego, ale uważał, że to może nie wystarczyć. Obawiał się tych procesów no, związanych z prywatyzacją.
2: Tak, Lipski zmarł w 1991 roku u progu wolnej Polski, natomiast wiele jego diagnoz ówczesnych, jako jednej z nielicznych osób, pokazuje, że trafnie widział przyszłe niebezpieczeństwa radykalizacji. Można powiedzieć, że on się domyślał Lepera przed Leperem i mówił, że państwo nie może porzucić ludzi. Myślał o tych ludziach w PGR-ach, w małych miasteczkach, wioskach, czy nawet w miastach, że państwo musi coś im dać, nawet jeżeli on biera im ekonomicznie, to musi o nich zadbać.
1: 100 lat temu urodził się Jan Józef Lipski. Publicysta, naukowiec, działacz społeczny. Człowiek wielkiej uczciwości i odwagi. Człowiek, o którym powinniśmy pamiętać. O Janie Józefie Lipskim rozmawiałem dziś z jego synem Janem Tomaszem Lipskim i doktorem Łukaszem Garbalem. Bardzo panom dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja już też się z państwem żegnam. Wacław Cholewiński. Do usłyszenia.
3: Słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest minuta po 23:00.

Zaczynamy nocną strefę. Za konsoletą Marek Dalba, przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam po krótkiej przerwie. Jak to się mówi w Japonii, tadaima, wróciłem. I wróciły wraz ze mną z Japonii płyty, cały wór, którego zawartością poprzez fale radiowe będę się z Państwem dzisiaj dzielić. A do tego godziny wywiadów z ważnymi postaciami japońskiej sceny. Dziś pierwsze zbieranie plonów tej podróży japońskiej w nocnej strefie.

wie. Dodam tylko, że wracam z japońskiej odsłony trasy koncertowej Jazz po polsku. Po raz kolejny miałem przyjemność śledzić występy naszych muzyków w Japonii i tym razem podróżowałem z triem MM3. Kulisy tej trasy przedstawię Państwu w czerwcu w specjalnej audycji, a także podczas koncertu i spotkania z MM3 w studiu imienia Władysława Szpilmana, na które już teraz zapraszam. Niedziela 14 czerwca o godzinie 17. Mam nadzieję, do zobaczenia i do usłyszenia. A dziś w audycji spotkanie z prawdziwą legendą japońskiej fonografii, z człowiekiem, który dokonał właściwie niemożliwego. Ponad 50 lat temu założył małą jazzową wytwórnię, którą przez lata zarządzał wraz z przyjaciółmi i która stała się wyznacznikiem jakości, zarówno jakości technicznej, jak i artystycznej. O płyty tej wytwórni biją się dziś kolekcjonerzy na całym świecie. O jej nieskazitelnych tłoczeniach i specyficznym sposobie realizacji nagrań krążą wręcz legendy. Wokół legend dziś w nocnej strefie z legendą naszym gościem będzie Takeshi T. Fuji, założyciel japońskiej jazzowej oficyny Three Blind Mice, trzy ślepe myszy.

Japońska wytwórnia Free Blind Mice wydała ponad 100 albumów. A tak, w zupełnie magiczny sposób rozpoczyna się 15. płyta w katalogu tej oficyny. Album Blow Up kontrabasisty Isao Suzukiego. Jeden z największych sukcesów komercyjnych tej niewielkiej oficyny. Płyta, która nagrodzona została też przez prestiżowy japoński Swing Journal. W Nocnej Strefie w Dwójce słuchaliśmy pierwszego wydania tej płyty. Sesja z końca marca 1973 roku. Studio Aoi, w którym powstała większość nagrań Free Blind Mice. Mikrofony rozstawił i zrealizował nagranie Yoshihiko Kannari. Matrycę płyty naciął Makoto Nakamura w tłoczni Toshiba EMI w Kawaguchi, a całość nadzorował producent, ojciec całego przedsięwzięcia i jednocześnie nasz dzisiejszy gość, założyciel oficyny Free Blind Mice, Takeshi T. Fuji. Opowie nam on dziś jeszcze sporo historii dotyczących działalności wytwórni TBM, sporo historii zza kulis, między innymi o tym, co w biurze Free Blind Mice robił w latach 70. Herbie Hancock. Ale wcześniej kilka słów o samej wytwórni. Wiem, że nie pierwszy raz stykają się państwo z Free Blind Mice, trzema ślepymi myszami, no bo nagrania tej wytwórni powracały już wielokrotnie w Nocnej Strefie. Ale dla tych z państwa, którzy nie wiedzą, o co chodzi, powiem kilka słów. Free Blind Mice to wytwórnia płytowa założona w czerwcu 1970 roku przez naszego bohatera, Takeshiego T. Fujiego. Jedna z pierwszych niezależnych oficyn jazzowych w Japonii, określana często mianem japońskiego Blue Note'u albo japońskiego ECM-u, kierowana niemal indywidualnie przez Takeshiego Fujiego, który nadzorował osobiście wszystkie nagrania, który angażował się w trakcie każdej sesji, był przy nacinaniu matryc płyt winylowych w tłoczni. No i angażował do tych przedsięwzięć, do tych nagrań stały zespół współpracowników. Reżysera dźwięku Kannariego i twórcę grafik i okładek płyty TBM Tsutomu Nishizawę. Free Blind Mice w ciągu zaledwie kilku lat działalności stała się symbolem wysokiej jakości nagrań, symbolem autorskiego podejścia do polityki wydawniczej, w końcu symbolem japońskiego jazzu, bo ponad 90-95% właściwie procent albumów z katalogu Free Blind Mice to płyty japońskich artystów. A co warto powiedzieć o japońskich wytwórniach płytowych, one wcale tak chętnie nie wydawały japońskiego jazzu.

No, przynajmniej do lat 70. uważano, że jeżeli jazz, no to powinien to być jazz amerykański. Jazz japoński traktowano jednak nieco po macoszemu. Owszem, było kilka nazwisk, które przebiły się i które ukazywały się w wielkich wytwórniach, takich jak Nippon Columbia czy King Record, no, choćby Sadao Watanabe. No ale Free Blind Mice to jest oficyna, dzięki której zaistniało mnóstwo nazwisk japońskich muzyków jazzowych, którzy żyją do dziś, którzy robią kariery, którzy występują na całym świecie. No, nie tak dawno, bo w listopadzie ubiegłego roku kilku z muzyków, którzy debiutowali w Free Blind Mice, wystąpiło na festiwalu jazzowym w Londynie. No i jednym z tych muzyków jest Kosuke Mine, saksofonista, który debiutował we Free Blind Mice i to debiutował pierwszą płytą w katalogu TBM. Mine to tytuł tego albumu i proponuję posłuchać, jak ta historia się zaczęła. Pierwsze nagranie, pierwsza płyta, pierwszy utwór z albumu Mine, czyli Morning Tide. TBM 1 to numer katalogowy tej płyty. Kosuke Mine, saksofon altowy, Takashi Imai, puzon, Hideo Ichikawa, fortepian elektryczny, Takashi Mizuhashi, kontrabas i Hiroshi Murakami, perkusja. W nocnej strefie słuchamy tym razem współczesnej winylowej reedycji tej płyty.

Mine, czyli podwójny debiut. Debiut Kosuke Mine i debiut oficyny Three Blind Mice. Pierwsza płyta w katalogu tej japońskiej wytwórni, opublikowana 20 września 1970 roku, a sesja ta odbyła się w sierpniu tegoż roku w studiu Aoi. Nagranie zrealizował Yoshihiko Kanari, no a całość pod bacznym okiem naszego dzisiejszego bohatera, Takeshiego Fujiego. Zapraszam Państwa na pierwszą część rozmowy z japońskim producentem i założycielem wytwórni TBM, a miałem przyjemność spotkać się z Takeshim Fujim w Yokohamie dosłownie niecałe 2 tygodnie temu. Dziś Takeshi Fuji ma 85 lat, no i nadal angażuje się w różne inicjatywy związane z wytwórnią Three Blind Mice. Pojawia się na spotkaniach fanklubu bardzo chętnie. No i co nietypowe u Japończyka, i to w tym wieku, dość swobodnie w trakcie tej naszej rozmowy Takeshi Fuji czuł się w języku angielskim, dlatego też często zmieniał język w trakcie tej rozmowy. Od razu skrócił dystans, przedstawił się I am T, T pisane przez 2 E, to jest jego pseudonim. Pseudonim, który też pojawiał się na płytach Three Blind Mice. I zanim posłuchamy pierwszej części rozmowy, to jak zwykle zachęcam Państwa do kontaktu, do pisania krzysztof.dziuba@polskieradio.pl, to adres mailowy. Zapraszam również na stronę audycji facebook.com/nocturn2, albo też odnajdą Państwo mnie na Instagramie, na profilu von Dziuba. Tam też publikuję spis utworów audycji, no i daję znać, kiedy pojawiają się archiwalne podcasty z zapisem naszych spotkań. Jeżeli ktoś z Państwa nie może słuchać na żywo, no to podcast jest tutaj idealnym rozwiązaniem. A zatem przenieśmy się do Yokohamy, Takeshi T. Fuji i historia Three Blind Mice. Muzyka klasyczna, pop czy rock to gatunki, które można stosunkowo łatwo zapisać i odtworzyć przy pomocy nut. Ale jazz jest czymś innym. W jazzie najważniejsze jest konkretne wykonanie, konkretna chwila, konkretne nagranie. Dlatego zawsze wspierałem małe jazzowe wytwórnie i japoński jazz. So I made up my mind to make a small jazz label. Follow American jazz. Mówimy o okresie od lat 60. do 70. Czy japoński jazz różnił się wtedy od amerykańskiego? Oczywiście, inspirowaliśmy się jazzem amerykańskim, podążaliśmy za nim, ale jednocześnie już jako młodzi ludzie chcieliśmy tworzyć własny, oryginalny jazz. Nazywam to jazzowym nacjonalizmem. Francja, Anglia, Japonia, Europa. Chodzi mi o to, że w krajach rozwiniętej kultury jazzowej, jak Japonia czy Europa, najlepsi muzycy nie chcieli już kopiować amerykańskiego jazzu. Chcieli pokazać, tak właśnie brzmi nasz własny jazz. I właśnie około 1970 roku zaczęło się to wyraźnie zmieniać. John Dla mnie momentem przełomowym była śmierć Johna Coltrane'a latem 1967 roku. Uważam, że wraz z jego śmiercią zakończyła się epoka jazzu, który należał tylko do wielkich amerykańskich mistrzów. To nie znaczy, że amerykański jazz zniknął. Modern jazz nie

Umarł. Freejazz również przetrwał, ale skończył się czas, gdy amerykańscy muzycy wyznaczali kierunek dla całego światowego jazzu. A widział pan Johna Coltrane'a na żywo w Japonii? Tak. Naprawdę? Tak, raz w sali koncertowej, a drugi raz podczas jam session po koncercie. W Yurakucho.

Która to była sala koncertowa? Jeśli dobrze pamiętam, to chyba Sankei Hall. Grał tam wspólnie z japońskimi muzykami. Improwizowali razem podczas jam session. I jakie to było? Cóż, bardzo interesujące, ale jednocześnie niezbyt dobre. Japońscy muzycy tak bardzo podziwiali Coltrane'a i próbowali go naśladować, że przez to trudno im było wydobyć własną oryginalność. Czy zanim założył pan oficynę Three Blind Mice, byli jacyś japońscy muzycy jazzowi, którzy zrobili na panu wielkie wrażenie? Tak, pianista Shotaro Moriyasu, potem gitarzysta Masayuki Takayanagi, a także kontrabasista Hideto Kanai, no i oczywiście Sadao Watanabe, saksofonista. Toshiyuki Akiyoshi, też warto ją wymienić, pianistka. Pod koniec lat 60. pojawiło się naprawdę wielu znakomitych muzyków. Dorzuciłbym tu jeszcze Yosuke Yamashite, był też saksofonista, Kosuke Mine. Pojawiało się coraz więcej muzyków i właśnie wtedy, w 1969 roku, Manfred Eicher założył ECM, a ja rok później stworzyłem Three Blind Mice. Tak, a Three Blind Mice często porównywane jest do wydawnictwa ECM. Dlaczego właściwie postanowił pan założyć własną wytwórnię płytową? Jazzu nie da się zapisać w nutach. On żyje przede wszystkim w nagraniach. Dlatego tak ważne są małe, niezależne wytwórnie. Nawet w Ameryce. Gdyby nie one, artyści tacy jak Charlie Parker czy Billie Holiday mogliby po prostu zniknąć bez śladu. I dziś sytuacja wcale się nie zmieniła. Duże wytwórnie traktują po macoszemu tak niszową muzykę, jaką jest jazz. Muzykę z niewielką, ale oddaną publicznością. Powiem więcej, mam wręcz wrażenie, że dziś serwisy streamingowe i model subskrypcyjny zaczynają zabijać jazz.

0: Three Blind Mice, trzy ślepe myszy. Jestem ciekaw, jaka historia kryje się za nazwą wytwórni, którą zakładał pan ponad pół wieku temu.
1: For minor label, I have

0: two close friends.
1: Miałem dwóch bliskich przyjaciół. Wytwórnie zakładaliśmy we trzech. I żaden z nas tak naprawdę nie znał się na branży fonograficznej. Ja sam nie wiedziałem nic o biznesie nagraniowym. Byliśmy więc jak ślepe myszy. A majs, myszy, symbolizowały nasz cel, coś niekomercyjnego. Nie czarnego, nie szarego, ale białego, czystego. Stąd Three Blind Mice, trzy ślepe myszy.
0: White, not black, not gray, white. So, Three Blind Mice. And I know English-speaking people, for example, 007 first movie, Doctor No.
1: I wiedziałem też, że motyw trzech ślepych myszy jest popularny w kulturze anglosaskiej. Na przykład w pierwszym filmie o Jamesie Bondzie, Dr. No, w pierwszej scenie na głównej ulicy Kingston na Jamajce pojawiają się trzej niewidomi żebracy z białymi laskami. Tak naprawdę są szpiegami. To bardzo znana historia w krajach anglojęzycznych. Praktycznie każdy kojarzy motyw trzech ślepych myszy. A ja od początku chciałem eksportować nasze płyty do krajów anglojęzycznych. Dlatego wybrałem nazwę Three Blind Mice. Lubi pan filmy o Bondzie?
0: James Bond, Sean Connery version. I so enjoyed.
1: Tak, ale tylko te z Seanem Connerym.
0: Sean Connery. その上に付け加えておきたいのは1963かな Outbreak Jazz Messengers.
1: Chciałbym jeszcze dodać, że w 1963 roku Art Blakey i The Jazz Messengers nagrali album zatytułowany Three Blind Mice dla United Artists. A wszyscy fani jazzu kochali Jazz Messengers, więc wielu z nich znało już nazwę Three Blind Mice.
0: Jazz Messengers, so they maybe know Three Blind Mice.
1: I to też miało znaczenie. O historii i genezie nazwy Trzy Ślepe Myszy opowiadał Takeshi T. Fuji, nasz dzisiejszy gość, założyciel słynnej japońskiej oficyny jazzowej. Powrócimy jeszcze do tej rozmowy, ale wcześniej powiem Państwu, czego słuchaliśmy nie tak dawno. Zanim Takeshi Fuji opowiedział nam o genezie nazwy, no to rozbrzmiewały nam puzony w muzyce Johna Coltrane'a. No, w końcu wątek coltrane'owski pojawił się w rozmowie. Takeshi Fuji no, miał to szczęście, że widział, słuchał Johna Coltrane'a na żywo w Japonii. No a jego temat, czyli Cousin Mary, wykonał kwintet Hiroshiego Fukumury. To jest kolejna płyta, 19. płyta w katalogu oficyny Three Blind Mice. Hiroshi Fukumura, znakomity puzonista, który wcześniej występował w kwintecie Sadao Watanabego. No a tutaj na drugim puzonie towarzyszy mu Shigeharu Mukai. Tak obaj grali w Cousin Mary Johna Coltrane'a. No a teraz proponuję Państwu coś z nieco późniejszego okresu Three Blind Mice. Może nie tego najpóźniejszego, bo historia tej oficyny sięga roku 2005, kiedy to Takeshi Fuji sprzedał prawa Three Blind Mice no, gigantowi, czyli Sony. My przeniesiemy się do roku 78, żeby posłuchać big bandu Bingo Mickiego, Bingo Mickey and Inner Galaxy Orchestra w kompozycji Swinging on the Horizon. Rok 78 i numer katalogowy TBM 5010. Pierwsze wydanie winylowe w Nocnej Strefie.

Dziś płyty Three Blind Mice uznawane są za audiofilskie klasyki. To nie lada gratka dla kolekcjonerów. Ceni się je za jakość dźwięku. Czy od początku mieliście obsesję na punkcie jakości? I co odróżniało sposób nagrywania Three Blind Mice od innych japońskich wytwórni tamtego czasu? W Japonii wszystkie duże wytwórnie płytowe były powiązane z koncernami produkującymi sprzęt audio i elektronikę użytkową. Problem polegał na tym, że jeśli na płycie pojawiał się zbyt głośny sygnał, gramofony potrafiły przeskakiwać. A wtedy do firmy napływały skargi od klientów. Żeby tego uniknąć, stosowano limitery. Ograniczano poziom sygnału tak, by dźwięk nigdy nie był zbyt masywny. W ten sposób duże firmy realizowały mastering i dostosowywały też pod to sposób

0: nacięcia matrycy na płytę winylową. Bardzo mi się to nie podobało, dlatego praktycznie przy każdej sesji cięcia byłem obecny w studiu i doprowadzałem proces do momentu, aż uzyskiwałem dokładnie takie brzmienie, jakie chciałem. Myślę, że właśnie stąd brała się ta różnica. O sposobach realizacji nagrań i nacinania matryc w Three Blind Mice krążą różne legendy. Tak samo o reżyserze dźwięku, Yoshihiko Kannarin. Na początku za nacinanie matryc odpowiedzialna była Toshiba EMI. Kannari-san był reżyserem dźwięku, ale studio Aoi, w którym powstawały nasze nagrania, nie miało własnej maszyny do tłoczenia płyt winylowych. Tym zajmował się ktoś inny, Hiroshi Nakamura, z Toshiba EMI właśnie. Słyszałem opowieści, że od razu po sesji nagraniowej taśmy Three Blind Mice trafiały do miejsca, w którym nacinano matrycę. Czy to prawda? Tak, Kannari brał zmasterowaną taśmę, a ja natychmiast jechałem do zakładu Toshiby w Kawaguchi. Dosłownie od razu po sesji. Mam tutaj coś. 1975 roku Herbie Hancock odwiedził nasze biuro i zostawił nam przesłanie i autograf. W tamtym czasie znał już Three Blind Mice. Przyjeżdżali tu też Benny Maupin, Buster Williams. Wielu muzyków do nas zaglądało. Mieliśmy wtedy w Nowym Jorku naszego przedstawiciela, pana Urushiyame. Grał kiedyś na perkusji w klubie jazzowym na Uniwersytecie Rikkyo. Był ode mnie może o 5 lat starszy. Kiedy otwieraliśmy działalność w Nowym Jorku, powiedział, że nam pomoże i przeprowadził się tam. A mówiąc między nami, tak naprawdę po prostu bardzo lubił czarnoskóre kobiety o dużych biodrach, więc uznał, że Nowy Jork będzie dla niego idealny.
1: New York,
0: Pan Urushiyama miał kontakty w Soka Gakkai, japońskiej organizacji buddyjskiej, znanej na całym świecie, do której przynależał również Herbie Hancock. Herbie został zaproszony przez prezesa organizacji, Daisaku Ikeda, żeby zagrać dla jej członków. Oczywiście przyleciał do Japonii. Zresztą odwiedzał Japonię wiele razy, ale nie przyjeżdżał wtedy oficjalnie na koncerty, raczej jako gość Daisaku Ikeda. Pan Urushiyama przyprowadził Hancocka do naszego biura. Nie było łatwo je odnaleźć. Znajduje się ono w rejonie Kanda w Tokio. A czy rozmawialiście o tym, które albumy TBM Herbie Hancock lubił najbardziej? Padł taki temat? Nie, nie rozmawialiśmy o konkretnych albumach. Rozmawialiśmy bardziej ogólnie o muzyce i o całej filozofii. Miałem wtedy wrażenie, że kierunek, do którego ja zmierzałem, i kierunek Herbiego były niemal identyczne. Dopiero później jego droga się zmieniła. Takeshi T. Fuji przedstawia nam dziś w Nocnej Strefie historię swojej oficyny Three Blind Mice, trzy ślepe myszy. No właśnie, czy rzeczywiście ślepe, czy twórcy tej oficyny podążali na oślep w nieznanym kierunku? No chyba nie, chyba doskonale wiedzieli, co robią. No a opowieści, którymi dzielił się Takeshi T. Fuji w trakcie naszego spotkania w Yokohamie te niecałe 2 tygodnie temu, okraszone były także licznymi pamiątkami, obiektami, które pan Fuji przyniósł

ze sobą na ten wywiad. Obok licznych katalogów Free Blind Mice, a także czasopism poświęconych tej wytwórni, zabrał ze sobą wspomniany w tej części wywiadu krótki wpis Herbiego Hancocka, pozostawiony w biurze Free Blind Mice w 75 roku. Wpis, który zaczyna się takimi oto słowami. To three blind mice, do trzech ślepych myszy, who aren't so blind after all, które wcale nie są takie ślepe. A cały ten wpis, ta dedykacja Herbiego Hancocka miałem okazję sfotografować i mogą Państwo obejrzeć ją w mediach społecznościowych audycji, czyli przypomnę adres facebook.com/nocturne2, a także na Instagramie Fondziuba. Piszą Państwo, pisze między innymi nasz stały słuchacz Ari, który, uwaga, nadaje prosto z Tokio. W Tokio właśnie wybija godzina 7 rano, a zatem Ari już na nogach. Doskonale, bardzo się cieszę. Z tego co wiem, zwiedzanie Tokio już trwa. I Ari pisze tak, jedna z tych rzeczy, które bardzo podziwiam w kraju kwitnącej wiśni, to wzajemnie okazywany szacunek. I przy spotkaniu na ulicy, w metrze, w sklepie, to szacunek do tego, co tradycyjne i nowe. Szacunek do tego, co poznaje się i zgłębia. Z pewnością na tym gruncie wyrosła pasja i oddanie dla jazzu, zarówno muzyków, słuchaczy, jak i tych, którzy poświęcili się wydawaniu i promocji tej niesamowitej muzyki. A dla mnie jest już 26 maja. I dla nas też, bo właśnie minęła północ, to dodaję od siebie. I dziś już setne urodziny Milesa Davisa. Z porannymi pozdrowieniami Ari, który dodaje jeszcze, po takiej audycji jak dziś boję się pójść do sklepu z płytami w Tokio, bo wykupiłbym tony. No tak, ostrzegam, bo naprawdę można nieźle popłynąć w sklepach płytowych Tokio, o czym Państwu opowiadałem w zeszłym roku. Przy okazji zeszłorocznej wizyty, przy okazji zeszłorocznej trasy jazz po polsku, dodam, że te rozmowy, których będziemy słuchać i ta rozmowa, której słuchamy dzisiaj, to są owoce tegorocznej trasy jazz po polsku dookoła świata, po Japonii. No i skoro wywołaliśmy Herbiego Hancocka, no to proponuję mały akcent funkowo-fusion. Teuro Nakamura i jego zespół w kompozycji Unicorn Lady, 18. płyta w katalogu Free Blind Mice.

Domyślam się, że wcale pana nie dziwi współczesny renesans płyty winylowej i powrót mody na systemy analogowe. Może nie nazwałbym tego jeszcze prawdziwym boomem, ale mimo wszystko, kiedy na to patrzę, mam poczucie, że ludzie jednak wracają do źródeł. A co pan myśli o współczesnych reedycjach dawnych nagrań? O współczesnych tłoczeniach winylowych, także pod względem jakości dźwięku? Myślę, że jakość dźwięku rzeczywiście się poprawiła. Jest jednak jeden problem, czyli wiek taśm analogowych. Mastery, taśmy matki, niestety ulegają degradacji. Wracając jeszcze do kwestii dostarczania taśm matek bezpośrednio do tłoczni, słyszałem takie historie o panu, a także o panu Kannarim, że od razu po odbyciu sesji nagraniowej braliście taśmy i zawoziliście je na rowerach do tłoczni po to, żeby naciąć matrycę płyty. Unikaliście komunikacji miejskiej, unikaliście podobno samochodów po to, żeby wszelkie fale elektromagnetyczne nie wpłynęły na jakość taśmy. To nieprawda. To tylko miejskie legendy. Jeździłem do tłoczni z taśmami matkami, ale samochodem.

0: Od 1970 do 2005 roku wydawaliśmy naprawdę dużo pieniędzy po to, żeby przechowywać taśmy, mastery. Kontrolowaliśmy wilgotność i temperaturę, a raz do roku przewijaliśmy wszystkie taśmy, żeby utrzymać je w dobrym stanie. To było bardzo kosztowne. Ale w 2005 roku przekazałem wszystkie prawa Sony i od tamtej pory już nie wiem, w jaki sposób oni przechowują archiwa Three Blind Mice. Chciałbym zapytać o atmosferę sesji nagraniowych Three Blind Mice. Jak wyglądały na przykład nagrania pierwszych albumów? Od początku do końca panowała świetna atmosfera. Przytoczę tu jedną historię. Był jeden problem podczas nagrań drugiego albumu Isao Suzukiego, zatytułowanego Blue City. W trakcie tej sesji brali udział także pianista Kunihiko Sugano i perkusista Tetsujiro Obara. Suzuki nagle stwierdził, że ich rytm nie zgadza się, ale ja, słuchając tego, nie słyszałem żadnego problemu i powiedziałem, że absolutnie nie ma potrzeby niczego nagrywać od nowa. Ostatecznie album został wydany i okazał się ogromnym sukcesem. Myślę, że Suzukiemu chodziło raczej o to, że to nie był rytm, który sam miał w głowie. Ale Kunihiko Sugano doskonale trzymał własny puls, a Obara świetnie go wspierał. Żaden z nich nie chciał ustąpić i właśnie dzięki temu powstało coś wyjątkowego. W rezultacie Blue City stał się jednym z najlepiej sprzedających się albumów Three Blind Mice. A według jakiego klucza dobierał pan artystów dla wytwórni? Po prostu zapraszałem muzyków, których gra poruszała mnie emocjonalnie. Wybierałem tych, których dźwięk uderzał prosto w moje serce. Pierwszym takim artystą był Kosuke Mine. Chociaż Isao Suzuki także był bardzo ważny na początku działalności wytwórni. Niedawno zostałem poproszony o wskazanie 5 najlepszych albumów, jakie wyprodukowałem. Jeżeli mogę przedstawić tę listę, to wygląda ona następująco. Pierwsze miejsce Midnight Sugar Tsuyoshiego Yamamoto, numer katalogowy TBM-23. Midnight Sugar by Yamamoto Tsuyoshi. Drugi album to You've Got a Friend, Sanae Mizushima, wokalistki starszego pokolenia. To był jej pierwszy album nagrany dla TBM i wówczas miała ona 63 albo 65 lat. Była z pokolenia Maraini.
1: She's the same generation of Maraini.
0: A pozostałe trzy miejsca to Tea and Company, Sonnet, Dragon Garden i Spanish Flower. To właśnie moja piątka najlepszych albumów Three Blind Mice.
1: Dragon Garden, Spanish Flower. That's my favorite five.
0: Bo to właśnie na tych albumach udało mi się zrobić dokładnie to, co chciałem. To 5 płyt, na których w pełni zrealizowałem własną wizję. Przyznam, że Midnight Sugar to też jedno z moich ulubionych nagrań. Tsuyoshi Yamamoto potrafił znakomicie grać bluesa i ballady. Tytułowy Midnight Sugar jest niezwykle powolnym bluesem. To była chyba płyta, przy której wszystko się udało dokładnie tak, jak zaplanowałem. Wysoka sprzedaż, brzmienie, reakcje fanów. Wszystko poszło zgodnie z moimi założeniami.

blues zagrany iście po japońsku, z przestrzenią, powolnie, z namysłem. Midnight Sugar, tytułowy utwór z 23. płyty w katalogu oficyny Free Blind Mice. Sesja z 1 marca 1974 roku w studiu Aoi w Tokio, czyli w studiu TBM. No i trio Tsuyoshiego Yamamoto, Isao Fukui, kontrabas, Tetsujiro Obara, perkusja, no i lider Tsuyoshi Yamamoto, lubujący się w tych wysokich dźwiękach fortepianu, w dźwiękach prawej ręki. Prawdziwa magia, no i dodajmy, nie tylko 23. płyta w katalogu TBM, ale też pierwsza płyta w rankingu ulubionych płyt Free Blind Mice, rankingu, który ułożył sobie założyciel oficyny Takeshi T. Fuji, z którym dzisiaj rozmawiamy w nocnej strefie. I zanim wrócimy do tej rozmowy, to posłuchamy jeszcze jednego fragmentu, jeszcze jednej płyty z tego top 5 Takeshiego Fujiego, czyli płyta Tea and Company, Dragon Garden. No i jeszcze też kilka słów od państwa, między innymi od Joachima, który tradycyjnie nadsyła okładkę, grafikę stworzoną w trakcie audycji, zainspirowaną słuchanymi dziś dźwiękami. Joachim pisze tak. Mam to wielkie szczęście, że w Gdańsku, w którym żyję, jazz dostępny jest w coraz większej ilości. Jazzowe jam session w małych pubach zawsze pełne są cudownej energii. Cieszę się, że dzisiaj po długim czasie w nocnej strefie spotykamy się z tym pełnym wolności, improwizacji, pasji, gatunkiem muzycznym, który pięknie łączy pokolenia i kraje. Jazz to uniwersalny światowy język i to w nim jest przepiękne. Dzisiaj okładka nieco inna, bo w całości narysowana, pisze Joachim, opisując swoje dzisiejsze dzieło. Jazz pełen energii i improwizacji w chaosie moich kresek. Pozdrawiam wszystkich, którzy dzisiaj są z nami. I jest to jednocześnie, jak zauważa Joachim, 41. już okładka stworzona w trakcie nocnej strefy. Bardzo ci dziękuję, Joachimie, że jesteś z nami, że tworzysz za każdym razem, kiedy spotykamy się przy radioodbiornikach. Ja z przyjemnością dzielę się tymi pracami także z państwem. Mogą państwo oglądać pracę Joachima na profilu instagramowym audycji, a także na profilu Joachima, który udostępniam na profilach facebookowym, czyli facebook.com/nocturne2, a także na Instagramie na profilu Fon Dziuba. Pisze też nasza stała słuchaczka Zuzanna. Posiadamy w domu jedną płytę winylową wydawnictwa Free Blind Mice i jest to nasz cenny skarb znaleziony

zresztą w okolicznościach, które przywołują same miłe wspomnienia. Płytę Scandinavian Suite Bingo Mickiego, którego notabene dzisiaj słuchaliśmy, udało się wyszukać w zeszłym roku w kawiarni i sklepie z winylami w Lublinie, podczas festiwalu Inne Brzmienia, gdzie koncertowali m.in. Laradzi i Lee Ranaldo. A w tym roku na festiwalu zagra na przykład Hinode Tapes. Być może oprócz wspaniałych koncertów znów znajdziemy w sklepiku jakieś japońskie wydawnictwo, pisze Zuzanna. Pozdrawiam i trzymam kciuki za te wydawnictwa i za kolejne świetne koncerty w Lublinie. O ile dobrze mi wiadomo, to Piotr Kaliński z Hinode Tapes, który ma wystąpić na Innych Brzmieniach, wciąż jest w Japonii. No i na pewno jakieś świeże inspiracje przywiezie z tego kraju. No a my wracamy do muzyki. Tea and Company, czyli specjalny zespół utworzony z inicjatywy Takashiego T. Fujiego. No, nieprzypadkowo nazywa się ten zespół Tea and Company. A został on złożony z band liderów, którzy figurują w katalogu Three Blind Mice. Kompozycja tytułowa z płyty Dragon Garden, a w niej Mori Kenji na flecie, Hideto Kanai na kontrabasie, Nobuyoshi Ino na wiolonczeli i gitarze basowej, Hiroshi Murakami bębny, Masayuki Takayanagi gitara elektryczna, Masaru Imada fortepian elektryczny, Yuji Imamura perkusja i Takao Uematsu saksofon tenorowy.

Tea and Company, kompozycja tytułowa z albumu Dragon Garden, rok 1978 i numer katalogowy TBM 5006. Tea and Company, czyli autorski projekt, można powiedzieć, producenta Three Blind Mice i założyciela tej wytwórni, Takeshiego T. Fujiego, który jest gościem tego wydania Nocnej Strefy. Niezwykłe są okładki też tych płyt. Okładki projektowane przez Tsutomu Bena Nishizawę. Na pewno kilka z nich zwraca uwagę. Jedną z nich jest album Isao Suzukiego z 1975 roku, na którym na czerwonym tle widzimy samego kontrabasistę Suzukiego, no ale też orangutana w słuchawkach. Album Orangutan, fragment kompozycji tytułowej przed nami. No i wyjaśnienie od Takeshiego Fujiego. Skąd te małpy na okładkach płyt Isao Suzukiego?

Chciałbym zapytać o pewien ciekawy detal związany z albumami Isao Suzukiego. Na kilku jego płytach wydanych przez TBM pojawiają się małpy. Jedna z płyt zatytułowana jest nawet Orangutan. Skąd to się właściwie wzięło? Wie pan? Suzuki miał wtedy w domu aligatora, orangutana i psa. Kochał zwierzęta, jego dom był ich pełen. Szczerze mówiąc, nawet kiedy mnie zapraszał, bałem się do niego przychodzić. Naprawdę, otaczał się zwierzętami. Aligator, orangutan, psy, był wielkim miłośnikiem zwierząt. Naprawdę trzymał aligatora w mieszkaniu? Tak, małego aligatora w wannie. Suzuki wydał mi się niezwykle charakterystyczną postacią. Co pan myśli o jego muzyce? Był absolutnie wyjątkowy. Jeśli chodzi o kontrabasistów, najbardziej szanuję Hideto Kanai. Na drugim miejscu stawiam właśnie Isao Suzukiego. Trzeciego i czwartego miejsca właściwie nie ma. Obaj byli aż tak oryginalni.

kwartet Isao Suzukiego i kompozycja tytułowa z albumu Orangutan, rok 1975. No to już wiemy, skąd te małpy na okładkach japońskiego kontrabasisty. No, coś, co myślę, nas absolutnie zaskoczyło, szczególnie ten aligator nieszczęsny w wannie. No i na koniec zadałem panu Takeshiemu Fujiemu podczas naszego spotkania w Yokohamie dwa ostatnie pytania dotyczące Three Blind Mice. Jest pan chyba dumny z tego, że przez te 60 lat odegrał pan tak ogromną rolę w przemianie japońskiej sceny jazzowej. Tak, jestem tutaj od lat 70. A słucha pan nowych płyt, także młodych muzyków? Tak, słucham i oczywiście mam swoje zestawienia ulubionych artystów, ulubionych albumów. Gdybym miał wymienić kilka, to na pewno Satoko Fuji i Tokyo Trio, Tamaya Honda, TS Quartet, Maki Hachiya Quintet, Hatsune Hirakura, Piano Trio. To są młodzi artyści, których niezwykle cenię. Takeshi T. Fuji, nasz dzisiejszy bohater, założyciel Three Blind Mice, kultowej, jak to się mówi, oficyny wydającej japoński jazz. No i jak się okazuje, 85-letni Takeshi Fuji trzyma rękę na pulsie, nadal słucha jazzu, słucha młodych artystów z całego świata. Nie zapomina oczywiście o japońskich muzykach, których przecież promował przez dekady, publikując ich nagrania w oficynie Three Blind Mice. Trzy ślepe myszy i opowieść o tej oficynie to wszystko na dziś w Nocnej Strefie. Pożegnamy się standardowo, standardami. What a Difference a Day Made w wykonaniu znakomitej japońskiej wokalistki Mari Nakamoto. Wraz z nią Kazumi Watanabe na gitarze i Isao Suzuki na kontrabasie. No a potem już na sam koniec wracamy do Tsuyoshiego Yamamoto i piosenka Misty w wykonaniu jego tria. Pierwsze wydanie płyty tak właśnie zatytułowanej Misty z roku 1975. Dziękujemy państwu, Marek Dalba i Krzysztof Dziuba. Do usłyszenia w Nocnej Strefie już za tydzień.

Słuchają Państwo Dwójki, minęła pierwsza. Przed mikrofonem Monika Kopcik. Dziś w fantazji polskiej zabrzmią utwory skomponowane bez wyjątku w XXI wieku. Muzyka najnowsza kompozytorek i kompozytorów różnych pokoleń. Aleksandry Gryki, Mikołaja Majkusiaka, Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej i Pawła Mykietyna. Zaczynamy od utworu Mikołaja Majkusiaka. Proponuje kompozycję, zdaje się, adekwatną do pory audycji. Kwartet saksofonowy Insomnia, napisany dla kwartetu saksofonowego Morfeus. Słuchamy interpretacji tych właśnie muzyków.

Insomnia Mikołaja Majkusiaka grał kwartet saksofonowy Morfeus. Zarówno kompozytor, jak i członkowie kwartetu to artyści związani z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. My jednak zmieniamy kierunek i udajemy się teraz do Poznania, miasta, z którym związana jest akademicko Ewa Fabiańska-Jelińska, kompozytorka i prezeska poznańskiego oddziału Związku Kompozytorów Polskich. Jej koncert na altówkę i orkiestrę smyczkową powstał w 2018 roku. Inspiracją dla kompozytorki był introit, czyli pieśń na wejście, mszy roratniej Rorate Celi de Super. Ta melodia chorałowa nie jest jednak cytowana w koncercie, ale stanowi podstawę materiału dźwiękowego, z którego korzysta kompozytorka. To także jeden z koncertów na altówkę, w którego powstaniu znaczny udział miał profesor Stefan Kamasa, mistrz polskiej altowiolistyki, zmarły 12 maja. Ewa Fabiańska-Jelińska konsultowała z profesorem partię solową. W Fantazji Polskiej słuchamy koncertu na altówkę i orkiestrę smyczkową w interpretacji Andrija Witowicza, ukraińskiego altowiolisty, oraz Baltic Neopolis Orchestra pod dyrekcją Emanuela Salvadora.

Koncert na altówkę i orkiestrę smyczkową Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej zabrzmiały kolejno części pierwsza Vivo Pesante Espressivo, druga Adagio Luminosamente i część trzecia finałowa Allegretto Giocoso Risoluto. Na altówce grał Andrii Witowicz, a towarzyszyła mu Baltic Neopolis Orchestra pod dyrekcją Emanuela Salvadora. Czas w fantazji polskiej na klawesyn, stały punkt audycji w tym tygodniu. Dziś kompozycja Aleksandry Gryki, Non-Stopping Center, napisana specjalnie dla Gośki Ischording. Słuchamy interpretacji tej znakomitej klawesynistki.

Gośka Ischording w utworze Aleksandry Gryki Non-Stopping Center. A przeciwny kierunek, czyli stopniowe zwalnianie tempa, stanowi zasadę konstrukcyjną ostatniej kompozycji w dzisiejszej fantazji polskiej. Po altówce i klawesynie wracamy do instrumentów dętych. Przed nami koncert na flet i orkiestrę Pawła Mykietyna. W partii solowej Łukasz Długosz, flecista, dla którego

Łukasz Długosz i Orkiestra Symfoniczna Narodowego Forum Muzyki pod dyrekcją Benjamina Schwartza. Koncert na flet i orkiestrę Pawła Mykietyna w interpretacji tych muzyków zamyka dzisiejszą Fantazję Polską. Monika Kopcik, do usłyszenia.